0: psychologii, psychoterapii dzieci i młodzieży poprzez psychologię, psychoterapię dorosłych i to są różne dziedziny, nie wiem, dietetyka, psychodietetyka, psychologia, psychoterapia, terapia uzależnień, seksuologia, też traumatologia, stosujemy różnego rodzaju podejścia terapeutyczne. No i wychodzimy naprzeciw temu, co dzieje się teraz w życiu mieszkańców, co dzieje się w psychice ludzi, jak to się ma do czasów, jak to się ma też do takiego funkcjonowania człowieka.
1: Interesuje mnie słowo profilaktyka przy właśnie tych wszelkich zakrętach psychologicznych. Czy można w ogóle mówić o profilaktyce w terapii?
0: Najpierw było to Ogólnopolskie Centrum Profilaktyki, ponieważ będąc początkującym terapeutą nie bardzo w zawodzie tak jakby miałem branie, nie wiem, pozwolę sobie na takie określenie, więc świadczyłem profilaktyki jeżdżąc po szkołach na terenie całego kraju, w Łodzi, na Podhalu, z którego pochodzę, w różnych miejscach, no i właśnie to były takie profilaktyki związane z agresją, z uzależnieniami, więc tutaj już trochę odpowiadając na pytanie pani redaktor, czyli ta profilaktyka to może być taka rozmowa, to może być rozmowa z dziećmi, z młodzieżą.
1: Przestrzeganie.
0: Przestrzeganie, informowanie, edukowanie i również z dorosłymi, bo to były też warsztaty dla rodziców, dla nauczycieli, dla różnego rodzaju zawodów, które no, są zawodami pomocowymi. Później, jak coraz bardziej tak jakby w ten świat terapii wchodziłem, no to stawiałem głównie na terapię i tutaj ta profilaktyka w kontekście terapii, no to właśnie są takiego różnego rodzaju działania, chociażby działania psychoedukacyjne i działania, o, ja może tutaj pozwolę sobie nawiązać do takiego swojego ulubionego porównania, że ludzie chodzą na siłownię teraz, często ćwiczą, trenują ciało, trenują mięśnie, a przecież terapia to nic innego jak taki trening psychiczny, czyli chodzimy, trenujemy umysł, trenujemy psychikę, trenujemy głowę. No i dzięki Bogu to się zmienia, ponieważ kiedyś, w sumie nie tak dawno jeszcze, no to psychiatra, psycholog, psychoterapeuta kojarzył się ludziom, no przepraszam, będę, że tak powiem, brutalny, z wariatem. Czyli jak ktoś korzystał z pomocy, no to tam często dostawał taką łatkę.
1: No to się na szczęście zmieniło tak radykalnie i nawet nie waham się postawić takiej tezy, że to wahadełko w drugą stronę się wysunęło, dlatego że mam wrażenie, że taka opieka terapeutyczna właśnie w szkołach, czasami kiedy jest psycholog, kiedy jest terapeuta, bywa nadmiernie inwazyjna w stronę młodych ludzi skierowana, no ale to jest osobny temat. Człowiek tak czy inaczej w pewnych sytuacjach powinien sobie próbować poradzić sam, czy pan się ze mną nie zgodzi, panie Piotrze?
0: Pani redaktor, zgodzę się. Uważam, że jak jest za bardzo w jedną albo za bardzo w drugą stronę, to nie jest zdrowe. Więc jasne, ja myślę sobie, że to bardziej chodzi o nadanie takich ram, no bo przecież czy to tutaj sesja indywidualna, czy terapia grupowa, to są bardziej takie oddziaływania mające na celu zwiększyć świadomość, pokazać działanie psychiki, mechanizmów, jakoś zaprosić ludzi do kontaktu z sobą, dać narzędzia i tyle. Ja często spotykam się z tym, że na przykład przychodzi ktoś na terapię po radę, albo przychodzi ktoś na terapię i mówi, mam problem, proszę rozwiązanie. No nie, tak to nie działa i faktycznie, jeżeli idzie to w tym kierunku, że jest bardzo dużo takich działań, dyrektywnych działań, że pojawiają się różnego rodzaju procedury, no to za bardzo w tą drugą stronę też zdrowym nie jest. Więc to do tego, co pani redaktor przed momentem...
1: Omiar w każdym tak, względzie, środek i zachowanie jakiejś równowagi, chociaż to jest trudne. Panie Piotrze, pana historia jest intrygująca. Już pan wspomniał, że to jest to Podhale, to góralskie pochodzenie. Proszę opowiedzieć o sobie, jak się panu tam właśnie w życiu układało, jakie były te zakręty i co sprawiło, że jest pan w tym miejscu teraz, w którym pan jest? Czyli jednym słowem, pan sobie teraz powspomina swoje życie i jego różne tam meandry.
0: Tak sobie westchnąłem. Tak, Podhale, tak, zdecydowanie mają państwo górala psychoterapeutę w Łodzi, więc ta droga do Łodzi no, była taka kręta, momentami trudna, momentami smutna, momentami nawet, tak, nie boję się użyć tego słowa, tragiczna. Ja pochodzę z takiej małej wioski na Podhalu w okolicach Nowego Targu. I tam sobie żyłem do pewnego momentu w swoim życiu, później różne życiowe doświadczenia, śmierć mamy bardzo wcześnie, taki tata, który tam, no, można by było powiedzieć...
1: Przemocowy
0: zdecydowanie. No i wrażliwy młody chłopak, który w okresie dorastania został bez matki, został trochę pogubiony, został no właśnie w takiej sytuacji, gdzie ta przemoc nie była chyba dobrym rozwiązaniem, no i pewnego rodzaju sposób na poradzenie sobie, ja mówię to z pełną świadomością, jedno z podejść terapeutycznych mówi o tym, że jak ludzie wchodzą w różnego rodzaju zaburzenie, w uzależnienie, to jest to pewnego rodzaju proteza. Jak nie dostajemy miłości, nie dostajemy relacji, nie dostajemy bezpieczeństwa, to ludzie takie protezy sobie wytwarzają. No i co dla mnie taką protezą było to, że bardzo szybko znalazłem sobie paczkę podobnych mi ludzi. To byli koledzy, którzy właśnie tam na Podhalu bardzo dużo jest, ludzie wyjeżdżają do Stanów, kiedyś wyjeżdżali zwłaszcza, czyli albo rodzice byli w Stanach Zjednoczonych, albo byli uzależnieni, albo właśnie niepełne rodziny. No i dawaliśmy sobie to wszystko, czego nie dostawaliśmy w domu, czyli relacje, bliskość, nie wiem, jakieś więzi. No bardzo szybko pojawił się alkohol i narkotyki, no bo to też pozwalało przetrwać, nie wiem, pozwalało sprawić, że człowiek, no, wchodził w jakiś inny świat, w inne postrzeganie. Łatwiej było wrócić do tego domu, nawet jak był lęk, że za moment, nie wiem, będzie źle, no to człowiek był albo w jakiś sposób znieczulony, albo był w takim innym świecie. No i co? I to wiele lat takiego trochę, że tak powiem, poszukiwania siebie, próby poradzenia sobie.
1: A tymczasem było coraz gorzej.
0: No takim momentem chyba kluczowym, kiedyś to się tak mówiło, że no właśnie, że w kontekście chociażby uzależnienia trzeba dotknąć swojego dna. Teraz się to tak ładnie nazywa, że nadchodzi moment kluczowy. No więc takim momentem kluczowym było to, że no, ocknąłem się jako osoba bezdomna w Warszawie. No i tam jako ta osoba bezdomna w Warszawie właściwie po raz ostatni postanowiłem ratować swoje życie. No i co? No i
1: ale to mocne przeżycie, prawda?
0: No myślę, że
1: tak. Bo rozumiem, że też wszedł pan mimo woli w to środowisko bezdomnych, zobaczył innych.
0: No właśnie, pani redaktor, ze mną to było tak, przepraszam, że no właśnie, jako nastolatek, pomimo tych trudności, nie wiem, dobrze się uczyłem, miałem marzenia, aspiracje, nie wiem, świadectwa z czerwonym paskiem i szczerze, to ja nie potrafiłem być tym bezdomnym. Dla mnie moja bezdomność to bardziej jest to, że trudno mi było odnaleźć się w tym domu, w sensie, w tej sytuacji. Ja byłem 3 dni bezdomnym, w sensie chyba z jedną noc przespałem się na dworcu centralnym, jedną w jakiejś noclegowni i bardzo szybko znalazłem się w ośrodku dla ludzi bezdomnych, gdzie faktycznie około 3 lat mieszkałem. I będąc w ośrodku dla ludzi bezdomnych rozpocząłem studia. Oczywiście podjąłem swoją terapię, no i okazało się, że to życie nie jest takie straszne, że może być dobre, że może być piękne.
1: No i pożyteczne.
0: I pożyteczne. No i kilka lat później, bo ja nie od razu zostałem terapeutą po swojej terapii, jak kończyłem studia, dotarło do mnie, że to jest dobre życie i ja co prawda wyjściowo zacząłem studiować socjologię, bo jednak bardziej interesowali mnie ludzie jako zbiorowość. Dopiero później z racji różnych właśnie szkoleń terapeutycznych, psychologia de facto, jestem teraz wykładowcą na psychologii, aczkolwiek zacząłem od socjologii i zastanawiałem się, co robić, myślałem o ewaluacji, no ale później dotarło do mnie, że mam dobre życie, że chyba chcę to sprzedawać, więc podjąłem szkolenie, podjąłem staże, no i w tym momencie poznałem żonę też, no. I jak poznałem żonę, jak zaczyna się szkolenie psychoterapeutyczne, to dochodzi się do takiego momentu w życiu, w szkoleniu, no w życiu też, że trzeba mieć dostęp do pacjenta, no bo nie da się tak jakby tylko czysto jakoś edukacyjnie to robić. Więc zostawiłem dobrze płatną pracę w korporacji, bo już zdążyłem przez tych kilka lat z tego ośrodka dla ludzi bezdomnych podjąć pracę jako specjalista w jednej z większych film medialnych w kraju, więc zostawiłem tą pracę, rozmówiłem się ze swoją dziewczyną wtedy i jakoś po kilku miesiącach postanowiliśmy, no zamieszkamy, no mieliśmy już swoje lata, 30 parę, no i nie chcieliśmy się randkować przez kolejne kilka lat, więc postanowiłem, że przyjeżdżam do Łodzi, zamieszkamy, zobaczymy co z nami, zobaczymy co dalej. No i to był ten czas, kiedy podjąłem pracę jako wolontariusz w Zgierzu, w szpitalu w Zgierzu. No jako początkujący terapeuta, pomimo już jakichś wstępnych uprawnień, no nie miałem dużo doświadczenia. Miałem to życiowe, no ale nie to zawodowe. Więc pracowałem prawie rok czasu w Zgierzu, w szpitalu psychiatrycznym. Miałem taką samą umowę jak pracownicy, tylko w miejscu, gdzie było wynagrodzenie, to ja miałem, że się zrzekam tego wynagrodzenia. No i później, będąc w tym Zgierzu, dostałem propozycję pracy w Łowiczu, w poradni i później bardzo szybko podjąłem pracę w szpitalu Babińskiego w Łodzi. No i tutaj już potoczyło się to bardzo szybko. Najpierw podjąłem pracę na oddziale detoksykacji, później podjąłem pracę w poradni w Wojewódzkim Ośrodku Leczenia Uzależnień. Miałem możliwość spotkać się z ludźmi, miałem możliwość tym ludziom, których przywozili na oddział detoksykacji w pasach, w kajdankach brudnym, dawać nadzieję i motywować ich, oczywiście korzystając z tego, w czym się szkoliłem, ale też korzystając z życiowego doświadczenia, więc pani redaktor, no właśnie, bo dla mnie taką trochę tragedią było to, że jak się ocknąłem w wieku 29 lat jako ta osoba bezdomna, no to pomyślałem sobie, że przecież nie takie życie sobie wymarzyłem. No i ta terapia to nie tylko było dbanie o to, żeby radzić sobie z wyzwalaczami, z głodem, z emocjami, ale żeby sobie poradzić, co zrobiłem ze swoim życiem. No i będąc terapeutą, później pomyślałem sobie, że to nie jest zmarnowany czas, bo bazując na tym trudnym doświadczeniu, mogę pomagać innym ludziom. Więc tam zaczęła się ta praca. Bardzo szybko się rozwinęła, bardzo szybko zacząłem też pracować, współpracować z jednym z bardziej znanych lekarzy w Łodzi, tutaj pozdrawiam doktora Kaźmierskiego. Jakoś zafascynowali mnie ludzie, ciekawość człowieka tego, że mogą się zmieniać, więc zacząłem znowu szkolenie, studia z seksuologii klinicznej, skończyłem je, cały czas się tutaj tak jakby edukuję, należę do Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, do Polskiego Towarzystwa Terapii Seksualnej, superwizuje się profesor Bajser, później, już kończę, bo żeby nie przedłużać, później był taki ogólny kurs psychoterapeutyczny w takim podejściu egzystencjonalno-doświadczeniowym i bardzo lubię to podejście, bo tutaj pani redaktor, ekspertem od siebie jest człowiek. Czyli nie terapeuta, który się tam wymądrza, tylko człowiek, a ten terapeuta jest od takiego towarzyszenia, od relacji i to człowiek znajduje odpowiedź w sobie, oczywiście dzięki umiejętnemu towarzyszeniu. No i na samym końcu właściwie, żeby chyba domknąć tą figurę, tak jak to mówią w terapii Gestalt, ja aktualnie szkolę się, jestem superwizorem, aplikantem, czyli to w tym moim zawodzie już jest tak jakby taki największy stopień, który można osiągnąć. Tam żona namawiała mnie na doktorat, ale to naukowo raczej nie zamierzam pracować. Wykładam, co prawda, prowadzę ćwiczenia, teraz prowadziłem ćwiczenia z interwencji kryzysowej. W semestrze zimowym będę prowadził ćwiczenia ze studentami z psychologii uzależnień, więc to też jest dobre, to też jest profilaktyka. Więc tak wyglądała ta moja historia. Jak ona się kończy? No ona się nie kończy, ona się rozwija cały czas.
1: Ale ona panu bardzo pomaga. Rozumiem, w docieraniu do drugiego człowieka, który przychodzi do pana w większym lub mniejszym kryzysie. To są przeważnie ludzie młodzi. Jest pan w tym obszarze ludzi młodych, czy ludzi właśnie dojrzalszych na zakrętach? Jacy przychodzą z prośbą, albo ich pan sam gdzieś tam wynajduje? Bo rozumiem, że taki tramwaj zdrowia psychicznego to też był taki wyjazd ku potrzebującym,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak. Ja zaraz właśnie o tym powiem, dopowiem i też nawiążę. Pani redaktor, no właśnie, jak wspominałem, wyjściowo jestem socjologiem, więc patrząc właśnie taki przekrój, to ludzie przychodzą, młodzi, starsi, nawet osoby, no właśnie tak 70 kilka lat, osoby już takie starsze. Ja nie pracuję z młodzieżą, nie mam do końca takiego podejścia. W tym moim podejściu jest ważna też taka relacja terapeutyczna, autentyczność. Za to mam świetny zespół, bo też mamy poradnię zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży i mamy zespół osób, które z kolei jakoś trudno jest im być w relacji z dorosłymi, zdecydowanie lepiej czują się z dziećmi. No i te osoby pracują z dziećmi. Przychodzą ludzie z różnymi trudnościami. Przychodzą ludzie w kryzysie, przychodzą ludzie depresja, nerwice, przychodzą ludzie no oczywiście uzależnienia, przychodzą ludzie też w takim kryzysie trochę wartości, trochę tożsamości. Bardzo dużo par się pojawia. Sporo pracuję z parami po zdradzie. No, pracuję właśnie w tym obszarze. Według ostatnich badań okazuje się, że na przykład młodzież no, mniej sięga po alkohol, aczkolwiek no, pojawiają się inne zagrożenia, czyli chociażby wszechobecna pornografia na ten moment. No, wystarczy mieć telefon i człowiek, nawet jest takie stwierdzenie, że teraz młody człowiek w ciągu godziny jest w stanie zobaczyć więcej nagich osób niż jego dziadek w ciągu całego życia, czy babcia, czy jakiś inny człowiek. Więc staramy się wyjść naprzeciw różnym osobom. I pani redaktor, bo ja tak nie dokończyłem, zadała pani pytanie też o profilaktyce w terapii. No właśnie tą profilaktyką może być rozwój osobisty, czyli do psychoterapeuty, do terapeuty, do psychologa, do psychiatry nie trzeba tylko jak już no właśnie... Jak już jest duża destrukcja,
1: tak, jak
0: duże...
1: mleko tak, się rozlało.
0: Tak, mhm. Tylko właśnie dobrze jest i coraz więcej jest takiego zainteresowania, czyli rozwój osobisty, radzenie sobie ze stresem, asertywność. Ludzie przychodzą na różnego rodzaju warsztaty, czyli to nie jest tylko tak, że przychodzą uzależnieni. Przychodzą ludzie, żeby trenować swój umysł. Przychodzą ludzie, żeby się rozwijać, żeby realizować swoje potrzeby. I na ten moment Ogólnopolskie Centrum Profilaktyki i Terapii prowadzi szereg grup terapeutycznych, od grup dla uzależnionych, i to są różne grupy, albo na abstynencję, albo od paru lat sprawdza się program ograniczania picia, czyli jeszcze jakiś czas temu nie do pomyślenia dla osób wysoko funkcjonujących, pijących towarzysko. Jest taki program, który pozwala im jakoś zapanować nad tym, ustrzec przed uzależnieniem się. Są też grupy, no właśnie, psychodietetyczne, grupy dla młodzieży, grupy samorozwojowe. Teraz zaczynamy między innymi kręgi męskie, kręgi kobiece, grupy rozwoju osobistego dla mężczyzn, dla kobiet. Ja prowadzę grupy psychoterapeutyczne, gdzie jest możliwe przepracowanie swojego dzieciństwa. Pani redaktor, ludzie przychodzą i zaczynają dbać o swoją psychikę. Przychodzą w kryzysach. Tramwaj, co pokazał tramwaj?
1: Był prawdziwy tramwaj, który pojechał wzdłuż trasy.
0: Tramwaj był w ramach 13. edycji budżetu obywatelskiego. Tam z Wydziałem Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Miasta stworzyliśmy tą inicjatywę, a właściwie odpowiedzieliśmy na ten projekt, na tą inicjatywę. Więc to był tramwaj, który wynajęliśmy, który był odpowiednio przygotowany. Było tam mnóstwo materiałów. Ja też zgłosiłem się do Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom o dodatkowe materiały. Dostaliśmy materiały z Warszawy, więc było mnóstwo materiałów w kontekście Łodzi, całego kraju o różnych formach pomocy. No, niestety jest tak, że na psychoterapeutę czeka się około 2 lat, jeżeli chodzi o ubezpieczenie, ale jest szereg fundacji, szereg stowarzyszeń, gdzie naprawdę można tą pomoc szybciej uzyskać.
1: Dzisiaj realizuje różne projekty również, jak sam pan tutaj też mówił.
0: Tak, tak, zdecydowanie. Były wywieszki, była bezpłatna pomoc, były ulotki, informowaliśmy o wszystkim. Również też informowaliśmy o tym, co robimy, ba, mało tego. Było takie zdarzenie, że pani dowiedziała się o tramwaju, od 2 dni wyczekiwała i sama mówiła, że później nawet kilka godzin stała już na przystanku. To było pierwszego dnia. Ja sam wtedy miałem dyżur, porozmawiałem z tą panią. Okazało się, że pani jest w sporym kryzysie, w sporej trudności. Wstępnie panią zakwalifikowałem, umówiłem się w poradni, pani została zakwalifikowana. No i z racji tego, że ja mam taką potrzebę też takiej idei, misji, bo jednak sporo pomocy sam dostałem w życiu, więc zdecydowałem, że ta pani, jeżeli wejdzie w terapię, i tak się stało, bo była już na 3 grupach i jest teraz umówiona na sesję, będzie miała terapię w ramach Ogólnopolskiego Centrum Profilaktyki Terapii Pro Bono, czyli zdecydowałem się zasponsorować tej pani cały proces terapeutyczny, o ile z niego nie zrezygnuję. I to był też taki ukłon w stronę mieszkańców. Oprócz tego żona właśnie wczoraj, moja żona jest naukowcem, poprosiłem ją jakiś czas temu, żeby jednak pomogła, więc podjęła się szkoleń, została dyrektorem, szkoli się jako psychoterapeutka, a sama jest psychodietetykiem, dietetykiem klinicznym i teraz pisze raport na temat tramwaju, no i tam właśnie wymienialiśmy, ile osób zostało skierowanych do oddziałów dziennych, ile osób zostało skierowanych do różnych fundacji, ile osób dostało informacje na to, że w jednym przypadku była potrzeba wezwania karetki, no bo była taka trudna sytuacja. Więc na początku ludzie reagowali takim zdziwieniem, takim trochę niedowierzaniem, robili sobie zdjęcia albo wchodzili do tramwaju i tacy byli onieśmieleni. Część osób, wiedząc o tym, przyszła po pomoc, przyszła po informację. Niektórzy przy okazji, bo tramwaj kursował cały tydzień na trasie WZ, część osób się otwierała nagle podczas rozmowy. No i to było takie ciekawe, no bo dla części osób było to normalne, było to ciekawe, było to dobre. Były też przypadki, że ktoś siadł, bo chciał podjechać i na propozycję rozmowy reagował tak trochę lękowo. Więc ja sobie żartowałem, że okej, skoro pan nie chce rozmawiać, no bo oczywiście przejazd był bezpłatny, to mówiłem, że biletem jest ulotka, gdzie znajdzie pan różnego rodzaju informacje. To pokazuje tą zmianę, to pokazuje tą potrzebę.
1: I rozumiem, że będzie powtórzony przy najbliższej możliwości, tak?
0: Pani redaktor, nie wiem do końca jak sam tramwaj, bo tak jak mówiłem, to był projekt w budżecie obywatelskim. Wiem na pewno, że nawiązałem współpracę z panią rzecznik dla osób niepełnosprawnych, jeżeli chodzi o Urząd Miasta. I już realizowaliśmy piknik dla takich osób. Będą też dni związane z psychiatrią, z psychoterapią i zdecydowaliśmy się wspólnie właśnie z tym wydziałem, że na przykład będą dni otwarte i w moich poradniach będzie można bezpłatnie skorzystać z pomocy psychologa, psychoterapeuty. Będzie można się dowiedzieć. Będzie to akcja informacyjna, bo proszę Państwa, naprawdę można tą pomoc uzyskiwać. Są oddziały dzienne, są poradnie, są różnego rodzaju fundacje, są stowarzyszenia, są grupy samopomocowe, są teraz właśnie podcasty, są różnego rodzaju takie miejsca, gdzie też jakoś online. Naprawdę zachęcam do tego, żeby się zainteresować, żeby poczytać.
1: Żeby nie tkwić samemu.
0: Tak.
1: Tak. I przede wszystkim próbować wyjść ze swojej jakiejś przykrej dolegliwości psychofizycznej właśnie. Mhm. Pan Piotr Kuraś, terapeuta, jest dzisiaj naszym gościem.

0: Terapeuta Piotr Kuraś dzieli się dzisiaj z nami swoją wiedzą, swoimi doświadczeniami, także swoim życiem, które pozwoliło mu dotrzeć do tego miejsca, w którym jest. Panie Piotrze, są wakacje. Chciałabym się zapytać, jak z pana punktu widzenia, jakie są takie zagrożenia, których przede wszystkim powinno się, i nie mam tutaj na myśli tylko młodzieży, jakich powinno się unikać i na co zwracać szczególną uwagę w takim czasie trochę nietypowym, letnim, kiedy no, pewne zasady ulegają rozluźnieniom.
1: Drodzy Państwo, Pani redaktor, tak, ja głównie powiem oczywiście o tych zagrożeniach w dziedzinie, w której jestem, czyli takie zagrożenia w kontekście psychiki człowieka, dobrostanu. No pewnie zacznę od jednego z obszarów, w którym najdłużej chyba jestem, czyli od uzależnień, od środków. No zachęcam jednak do takiej rozwagi, no właśnie upały, funkcjonowanie. Wakacje to taki czas odpoczynku, trochę taki czas, żeby no właśnie jakoś sobie odpuścić, zabawić się, pozwolić. No więc przestrzegam, żeby jednak uważać z substancjami psychoaktywnymi. Czy to w kontekście
0: ten rynek jest duży w tej chwili, bo to się tak różnie słyszy, prawda?
1: Spory jest ten rynek. Mm-hmm. Spory jest ten rynek. Jest z tym różnie, to się zmienia.
0: Chociaż, bo te substancje się zmieniają, prawda?
1: Też, no chociażby i samo podejście, no proszę zobaczyć, już mamy w naszym kraju leczniczą marihuanę, już powstają jakieś projekty związane z halucynogenami, więc no właśnie, ludzie mają dostęp do tego, czy to legalny, czy mniej legalny, mają potrzebę skorzystania. Powiem coś, co być może dla części moich kolegów terapeutów uzależnień będzie jakimś takim przewinieniem. Myślę sobie, że po części dla ludzi są doświadczenia, tylko z tymi doświadczeniami trzeba uważać. Trzeba, no właśnie, żeby się w tym nie zatracić, żeby, nie wiem, uważać, żeby samemu jakoś nie przesadzić.
0: No i to jest najtrudniejsze właśnie, bo prawda, nigdy tak naprawdę nie wiadomo, gdzie jest ta granica i gdzie się ją przekracza i jak z tego potem wybrnąć.
1: Tak, pani redaktor, myślę sobie, że tutaj warto uważać w kontekście pogody, w kontekście różnego rodzaju przepisów, w kontekście tego, że można krzywdę wyrządzić sobie bądź komuś. Czy mówić o uzależnieniu? Uzależnienie jest procesem, no ale dobrze uważać, żeby w te wakacje, no właśnie, jednak nie dołożyć takiej cegiełki do tego procesu, czy części składowej do tego procesu. Też warto uważać w różnego rodzaju miejscach. No, są sytuacje, kiedy, zwłaszcza na imprezach, nie wiem, czy to w innych krajach, ktoś komuś podaje jakąś substancję. Substancje są wykorzystywane wtedy, żeby wywrzeć wpływ albo skorzystać. No i są też takie sytuacje, że no właśnie ludzie też mają taką tendencję, żeby odważniej wchodzić w niektóre zachowania. Tutaj jednak dobrze jest kierować się emocjami, kierować się tym zdrowym rozsądkiem. Dobrze by było, żeby okres wakacji nie był takim czasem, kiedy zdrowy rozsądek na te wakacje też.
0: Bo to nam potem może niestety bardzo również utrudnić nasze funkcjonowanie, kiedy teoretycznie powinno się wrócić do normalności. Wracając do generalnie takiej sytuacji, jak spróbować wyjść z konkretnego kryzysu? Czy ma pan jakąś taką procedurę, jakiś taki nawet powiedziałabym rozkład, harmonogram, że uda się wyprowadzić człowieka, który się zgłasza do terapeuty właśnie z kryzysu? Bo to często jest z jednej strony właśnie kryzys uzależnienia, ale z drugiej czasami po prostu zwyczajnej depresji czy braku chęci do jakiejkolwiek aktywności, zniechęcenia do życia, bo ta rzeczywistość wcale nie jest najłatwiejsza. Zdajemy sobie z tego sprawę, że tak się radykalnie zmienia wokół ta dynamika codzienności, że rzeczywiście czasami sobie bardzo trudno z tym, jeśli ktoś nie ma zdecydowanej odporności, poradzić.
1: Mhm. Jasne. Pani redaktor, to jak...
0: O taki harmonogram
1: jak
0: pytam.
1: Jak pani formułowała to pytanie, to przypomniałem sobie chociażby i o dziedzinę, z której prowadziłem ćwiczenia teraz ze studentami. De facto ci studenci również mieli możliwość właśnie później przećwiczyć sobie praktycznie interwencję kryzysową, bo też uczestniczyli później jako wolontariusze tramwaju zdrowia psychicznego. Czyli jest coś takiego, co nazywa się interwencją kryzysową i to jest bardziej takie oddziaływanie, czyli to jest taka pierwsza pomoc. Trzeba zobaczyć, co się dzieje, trzeba nawiązać kontakt, ustabilizować daną osobę i właśnie pozwolić mu, pomóc mu zrobić ten pierwszy krok. No i wtedy tym pierwszym krokiem, bo to też różnie z tym bywa, na przykład jeżeli chodzi o to, jak pracuję jako socjolog w gabinecie, to ja pracuję takim programem według takiej procedury. To są takie cztery kroki, cztery obszary. Pierwszy poziom, to cztery poziomy właściwie. Pierwszy poziom to czasem ludzie przychodzą do specjalisty po to, żeby coś usłyszeć. Czyli na przykład, nie wiem, ktoś pochodzi z małej miejscowości albo był wychowywany jakoś mocno konserwatywnie. Czasem ktoś potrzebuje przyjść do specjalisty, żeby usłyszeć, czy coś jest w normie, czy coś nie jest w normie, czy to, czego doświadczam, to jest jakieś zaburzenie, to jest, no właśnie, już jakoś niezgodne, czy jednak się zawiera. I to wystarczy, to jest wtedy jedno, dwa spotkania. Czasem ktoś przychodzi, żeby usłyszeć, czy to jest w normie, ale też, żeby zrobić krótką psychoedukację, ponazywać, pokazać, skąd to się bierze. Trzeci poziom, no to to wszystko, co w tych dwóch wcześniejszych poziomach, z tym, że wtedy jest już potrzebna jakaś taka terminowa, krótkoterminowa terapia, z reguły psychoedukacyjna albo skoncentrowana na rozwiązaniu i wtedy ktoś otrzymuje różnego rodzaju narzędzia. My często współpracujemy z lekarzami, czyli jak jest tak bardzo trudno, to ja tą terapię porównuję do takiego napędu na dwa koła. A jak jest bardzo, bardzo trudno, no to farmakoterapia i psychoterapia to jest taki napęd na cztery koła, więc czasem też oczywiście terapeuta, psycholog nie jest od leków, ale współpracujemy i wtedy, no właśnie, można to zdiagnozować, wtedy zaleca się pacjentowi, żeby oprócz pracy terapeutycznej i takiej konsultacji, sesji terapeutycznej odbył też wizytę u psychiatry i wtedy jest ten napęd na cztery koła.
0: I wspomaganie farmakologiczne może zostać, musi zostać.
1: Jak najbardziej. Tym bardziej, że jest teraz pełno leków nowej generacji, które są w miarę bezpieczne i czasem lepiej jest włączyć leki i przez chwilę by właśnie je stosować, a później już dostać narzędzia, niż, mówiąc kolokwialnie, męczyć się ileś miesięcy. Ja tak to przedstawiam ludziom. Oczywiście finalnie każdy decyduje. I czwarty poziom to już jest, no właśnie, takie nazwanie, psychoedukacja, narzędzia, ale też terapia już taka głęboka, długoterminowa, nawet trwająca kilka lat, często sięgająca dzieciństwa. Więc to, czy jest jakaś procedura? Panie redaktor, to, co jest pierwszym krokiem, to jest to, co w tym momencie uprawiamy. Czyli ten pierwszy krok zaczyna się od rozmowy.
0: Na ile pomocna jest rodzina najbliższa, czy najbliższe grono? Na ile w takich właśnie procesach włączają terapeuci otoczenie, które czasem może być toksyczne i powinno się od niego odciąć, ale na ile jest potrzebna, na ile jest pomocna obecność, towarzyszenie osób najbliższych? Jak to z tym? To kolejny temat rzeka, prawda?
1: Myślę, że tak, chociaż powiem o kilku takich ważnych aspektach. Może zacznę od tego, że to, co nas uczą na początku szkoleń terapeutycznych, to, żeby w żaden sposób nie nastawiać bliskich ludzi przeciwko sobie. Dla mnie to jest fundament i to jest święte, z tym, że różnicą jest nastawianie ludzi przeciwko sobie, nie wiem, człowieka przeciw człowiekowi, a czym innym jest też nazywanie złego zachowania, więc ja w ogóle kilka lat tworzyłem taki program terapeutyczny, dwuletni, gdzie pracuje się z dzieciństwem, gdzie dorośli ludzie, wysoko funkcjonujący, piszą listy do rodziców. Oczywiście te listy nie są szukaniem winnych, nie są aktami oskarżenia, są próbą ponazywania, a w ogóle ta praca zaczyna się od tego, że pacjenci robią genogramy. Pani redaktor, drodzy Państwo, genogram to jest takie drzewo genealogiczne, psychologiczne, czyli to jest rozpisanie przynajmniej do 3 pokoleń rodziny od strony mamy i taty, bo sporo rzeczy transmituje się systemowo w danej rodzinie. Ale to nie są złe rzeczy. To mogą być uzdolnienia, to mogą być zasoby, ale to też mogą być uzależnienia, to mogą być zaburzenia, to mogą być różnego rodzaju przekonania, które nie są prawdziwe. Więc odpowiadając tak bardziej szczegółowo na pani pytanie, powiem tak, rodzina to rodzina, a terapeuta to terapeuta. Zdecydowanie nie jestem za tym, żeby mieszać te role i to nawet nie dlatego, że jakoś jestem zazdrosny. Ja, pani redaktor, nie jestem w domu terapeutą. Po pierwsze, jak działają niektóre mechanizmy, to pomimo tego, że sam szkolę się od kilkunastu lat, łącznie z tym, że zamierzam być teraz tym superwizorem, to mogę nie widzieć tego. Tak one działają, tak działa część mechanizmów obronnych i też my, psychoterapeuci, mamy zakaz etyczny, niedługo mam nadzieję również w ustawie, świadczenia usług dla bliskich, ponieważ jak człowiek jest zaangażowany emocjonalnie, to nie widzi niektórych rzeczy, bo sam jest wtedy w schematach, w emocjach, w mechanizmach i na przykład jak uprawia się terapię par, no to terapeuta par, czy terapeuta rodzinny powinien być neutralny. I to jest też odpowiedź na pytanie pani redaktor. Więc jeżeli chodzi o takie angażowanie rodziny, no to właśnie bardziej robi się to na tej zasadzie, że próbuje się zobaczyć, co w tej rodzinie się dzieje. Zdecydowanie rodzina nie ma tutaj być terapeutami, nie ma brać odpowiedzialności za terapię.
0: W tym całym procesie.
1: No, jeżeli to jest terapia rodzinna, to tak, ale jeżeli to jest terapia indywidualna, na przykład osoby uzależnionej, to nie na Boga. Jest coś takiego, co nazywa się współuzależnieniem właśnie i współuzależnienie polega na nadkontroli i nadodpowiedzialności. Nie. Partnerka ma być partnerką, żona ma być żoną, matka ma być matką. Ma dawać wsparcie, ma stawiać granice, bo też ważna jest ta odpowiedzialna miłość. A terapeuta i terapia jest terapią, za proces leczenia jest odpowiedzialny pacjent. To on bierze odpowiedzialność za swoje leczenie, co najwyżej może poprosić. I na przykład jednym z zaleceń dla osób nadużywających alkoholu jest to, żeby tego alkoholu nie było w domu. Nawet jak reszta domowników nie ma problemu. No to na przykład, zwłaszcza na początku pracy, na początku abstynencji, jednym z takich zaleceń jest to, żeby nie było tak zwanych wyzwalaczy. Ale to jest co innego, jak ja powiem na przykład, słuchaj żono albo słuchaj tato, zaczynam inaczej żyć, bardzo proszę, żeby alkohol nie był w eksponowanych miejscach, żeby, jeżeli potrzebujesz, żebyś go miał gdzieś tam u siebie, mi to ułatwi. I ewentualnie to jest taka współpraca. To my możemy oczywiście wtedy edukować, możemy wtedy jakoś tak razem rozmawiać o stawianiu granic, o takim mądrym wymaganiu, wspieraniu też i tyle. I tutaj kończy się, czyli rodzina to rodzina i rodzina ma rodzinnie uczestniczyć w kontekście pomocy innemu, no właśnie. Ja nawet, już dokończę pani redaktor, ja nawet mam tak, bo sporo lekarzy jest też w terapii i dobrze, bo czasem takie osoby z zawodów, które sami pomagają, strażacy, lekarze, terapeuci, mają problem, bo może się włączyć takie myślenie, przecież ja to powinienem wiedzieć, to nie jest tak, bądź to ja pomagam. I ja na przykład jak pracuję z osobami z zawodów samopomocowych, to na przykład umawiam się z lekarzami, że sami nie będą się leczyli. Że jeżeli będzie potrzeba farmakoterapii, to pomimo jego umiejętności on pójdzie do specjalisty i nie do znajomego specjalisty. Podobnie jest z terapeutami, tudzież z innymi osobami.
0: Sam sobie nie pomoże. Tak.
1: I że też nie korzystam z pomocy rodziny w tym obszarze. To jest bardzo ważne, żeby to jednak rozgraniczyć.
0: Panie Piotrze, przypomnę, pan Piotr Kuraś, terapeuta, założyciel Ogólnopolskiego Centrum Profilaktyki i Terapii, tak. Ciągle zdobywający zresztą kolejne certyfikaty, jak widzę, i zaangażowany bardzo w różnego rodzaju właśnie te działania i projekty. Gdyby pan mógł taką generalną radą dla ludzi, którzy czują, że sobie sami ze sobą nie poradzą, że mają jakiś kłopot, że mają jakiś problem, który ich zaczyna coraz mocniej dotykać. To bym prosiła o taką właśnie poradę terapeutyczną na puentę naszego spotkania.
1: Drodzy Państwo, Pani redaktor, taka rada to chyba taka, żeby rozmawiać, żeby się nie bać tej rozmowy. I teraz tak, czasem paradoksalnie może być trudno porozmawiać w domu, bo jest jakiś wstyd, bo jest może jakaś uraza, bo jest lęk. Proszę Państwa, nie bójcie się rozmawiać. Jest masę telefonów zaufania. Nawet można wpisać sobie, nie wiem, w wyszukiwarkę telefony zaufania bezpłatne i na stronach rządowych, nie wiem, tutaj można
0: szukać
1: to zweryfikować.
0: Pierwszej pomocy.
1: Tak, czyli można uruchomić telefony dla osób w kryzysie, w depresji, z przemocą, z uzależnieniami. To są telefony anonimowe, nie trzeba tam nawet podawać swoich danych, można zadzwonić, można zapytać, można się poinstruować. Proszę Państwa, jeżeli byłoby bardzo źle, no to oczywiście 112. Oczywiście mają Państwo możliwość, czy nawet trzeba, gdyby był jakiś kryzys, to mają Państwo prawo, możliwość udać się do szpitala, na izbę przyjęć, do szpitala psychiatrycznego, powiedzieć o swoich trudnościach, tam są lekarze, ta pierwszorazowa pomoc jest, że tak powiem, ważna. Mogą Państwo korzystać z różnego rodzaju fundacji, stowarzyszeń, poradni zdrowia psychicznego, poradni uzależnień, grup samopomocowych. Proszę Państwa, zachęcam do rozmowy. To nie musi być na początku od razu, że tak powiem, bardzo intymnie. To nie musi być od razu z podaniem danych. Chodzi o to, żeby wyjść, żeby nie zostawać z tym samemu. Właśnie raz jeszcze powtórzę, telefony zaufania, poradnie, instytucje, grupy samopomocowe. Trzeba rozmawiać, zachęcam do rozmowy. Bliscy ludzie.
0: A dziś rozmawialiśmy. Piotr Kuraś, terapeuta, dziękuję za to spotkanie. Mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja do kolejnego.
1: Również dziękuję Państwu, dziękuję Pani redaktor. Wszystkiego dobrego.
0: Urlop się jakiś szykuje?
1: Tak, tak. Mam jeszcze do wpisania oceny z prac studentów. Mam jeszcze w ten weekend zjazd ze szkolenia superwizorskiego i po tym czasie w końcu wakacje, chwila wytchnienia, reorganizacji, no i...
0: A ulubiony sposób spędzania wolnego czasu?
1: Czas z rodziną i rower. Zdecydowanie rower, tym bardziej, że tak jakoś mocno zawodowo ostatnio to jednak parę kilogramów. No właśnie, to jak tak człowiek nie dba o siebie, to czasem szef z dziurawych butach chodzi, więc zdecydowanie trochę odpoczynku, przewietrzyć głowę, zrzucić parę kilo i właśnie złapać trochę witaminy D. No i robić dalej to, co trzeba.
0: Dziękuję pięknie.
1: Dziękuję.
2: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: To jest powtórka programu. Gość Radia Łódź.
1: Dzień dobry, Maciej Trojanowski, słuchają Państwo Radia Łódź, a dzisiaj w piątek. Moim i Państwa gościem jest prezydent Śradza, Paweł Osiewała. Dzień dobry, panie prezydencie.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam radiosłuchaczy.
1: A to tylko powiem, że łączymy się z naszego studia Radia Łódź nad Wartą w Śradzu. Nie przez przypadek spotykamy się dzisiaj, bo porozmawiamy m.in. o dużym wydarzeniu w Śradzu, czyli Open Hair, festiwalu Open Hair, ale to na koniec. Na początek chciałbym zapytać, sporo emocji sportowych, sporo emocji mundialowych, a chciałem zapytać o Wartę Śradz. Było bardzo blisko do awansu w tym roku. Rozbudzone zostały apetyty wszystkich kibiców z Śradza. Panie prezydencie, pan liczy, że w przyszłym roku uda się jednak awansować do drugiej ligi?
2: No, ja powiem tak, jestem bardziej siatkarski niż piłka nożna jest moją podstawową dyscypliną, ale kibicuję ogromnie Warcie Śradz i cieszę się bardzo, że po stronie i zawodników, ale również i zarządzających klubem Warta po rozmowach po tym sezonie jest przedstawiona koncepcja i wizja tego, jak ten cel drugiej ligi osiągnąć, z czego bardzo się cieszę i mam nadzieję, że te plany, które mam nadzieję do końca roku będą urzeczywistniane i organizacyjne, ale również i te sportowe przyniosą skutek i może w przyszłym roku już bez takiego napięcia Warta Śradz zakończy sezon na pierwszym miejscu i będzie mogła powiedzieć tak, jesteśmy w drugiej lidze.
1: Albo przynajmniej grę w barażach, tego życzymy, czyli nadzieja nie umarła, nie jest to tak, że no, brak sukcesu w tym roku spowodował całkowite załamanie. Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku będzie awans.
2: Tak, a ja bym zachęcał za Państwa pośrednictwem również wszystkich tych, którzy mają tą Wartę Śradz w sercu, miasto Śradz w sercu i zachęcam do tego, aby ta satysfakcja, która jest z wygrywanych meczy, była jeszcze większa, bo dzisiaj ilość kibiców przychodzących na mecze no, w mojej ocenie nie jest satysfakcjonująca i życzyłbym sobie, aby trybuny te, które są na 1000 osób były na każdym meczu i tym wygranym i tym przegranym pełne.
1: Miejmy nadzieję w takim razie. Zachęcamy, jeżeli ktoś nie może, to zachęcamy także do kibicowania przed radioodbiornikami, bo oczywiście na antenie Radio Łódź także relacje z rozgrywek Warty Śradz. No dobrze, porozmawiajmy o sprawach miasta. Kiedy ostatni raz rozmawiał pan w studiu Radio Łódź, zapowiedział pan, że chce wprowadzić płatne parkowanie w centrum miasta. Do tej pory nie słyszeliśmy, żeby coś dużego działo się w tej sprawie. Ten pomysł umarł, ten pomysł upadł, nie będzie parkomatów w ścisłym centrum, na przykład na Placu Wojewódzkim, czy też na ulicy Kościuszki?
2: Ten pomysł nie umarł, ale ze względu na to, że pracujemy nad kompleksowymi rozwiązaniami w mieście Śradzu i wprowadzenie płatnego parkowania nie może być samą ideą w sobie, ale również musimy dać alternatywę mieszkańcom naszego miasta i kolejny raz podeszliśmy i mam nadzieję już teraz z sukcesem do zmiany organizacji komunikacji miejskiej. Tutaj mówię o Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji. Jesteśmy na etapie już wstępnych analiz dokonanych przez specjalistów. Teraz będzie przygotowywana siatka połączeń i jeżeli mieszkańcom Śradza damy alternatywę, czyli powiemy wsiądźcie w naszą komunikację miejską, bo ona będzie jeździła odpowiednio często, żebyście mogli swobodnie się przemieszczać po mieście Śradzu. Wtedy z pewnością zaproponujemy radnym również prowadzenie opłat w strefach nie tylko może samego ścisłego centrum, ale również i w trochę dalszych zakątkach naszego miasta. Takie rozwiązania są stosowane i tutaj...
1: No, w większości dużych miast tak naprawdę. I co zresztą, czemu się nie dziwię, bo znalezienie miejsca parkingowego w centrum Śradza już po godzinie 8 to graniczy z cudem.
2: No właśnie i teraz chciałbym, żebyśmy zmienili też trochę sposób myślenia o tym, tak? Bo my jedziemy do Warszawy, jedziemy do Łodzi czy do Wrocławia i nikt z nas nie zastanawia się nad tym, po prostu szuka najbliższego parkomatu, wrzuca tam 10 zł czy płaci kartą 20 zł i jest to normalność. Chcielibyśmy również tą normalność wprowadzić w Śradzu, cokolwiek ona znaczy, ale pod warunkiem, że damy alternatywę mieszkańcom, tak żeby mogli się przemieszczać, żeby tych samochodów było mniej, a na przykład możemy zastosować, i to też pewnie będzie jedna z propozycji, którą przedłożymy Państwu radnym, zastosować na przykład rozwiązania, które są stosowane w mieście Bolesławiec, porównywalnym wielkością do miasta Sieradza, gdzie mieszkańcy Sieradza wykupują karnet taki na przykład za 200 zł i mają prawo cały rok parkować w dowolnym miejscu. Jest to wkład nasz również w rozwój infrastruktury tej parkingowej, ale również i daje nam pewne możliwości, ale parkowanie płatne musi być połączone ze ścieżkami rowerowymi, które będziemy niedługo budowali, z komunikacją miejską, tak aby to miasto było przyjazne, nie tylko żebyśmy się spotykali z argumentem o wprowadzili dodatkową opłatę czy dodatkowy podatek, ale dajemy również alternatywę mieszkańcom.
1: No dobrze, panie prezydencie, to kiedy w takim razie? Porozmawiajmy o terminach. To będzie przyszły rok, ten rok,
2: myślę,
1: dopiero
2: że
1: za dwa
2: koniec,
1: lata?
2: Znaczy początek przyszłego roku chcielibyśmy wprowadzić nową siatkę połączeń komunikacyjnych i to by również było powiązane z tym, że przedłożylibyśmy pewnie późną jesień radnym, albo zaczęlibyśmy z radnymi dyskusję na temat płatnego parkowania.
1: Panie prezydencie, ja to zapytam jeszcze o tę nową siatkę połączeń. To będzie rewolucja w Sieradzu? Całkowita zmiana tras? Sieradzanie będą musieli od nowa uczyć się, jak jeżdżą autobusy?
2: No to tak byśmy chcieli, bo ja przypomnę 2018 rok, a później ten czas covidowy wywrócił nam cały system do góry nogami i przesiadanie się z komunikacji miejskiej do samochodów prywatnych, dlatego że mieliśmy pewne ograniczenia związane z przebywaniem w bezpośrednim sąsiedztwie siebie. COVID spowodował, że wysiedliśmy i chcielibyśmy zrobić tak, aby miasto Sieradz, podobnie jak nasi sąsiedzi zza rzeki, również nad tym pracują i to był projekt podobny do sieradzkiego, żeby można było wsiąść w pewnych określonych ramach czasowych do autobusu. Czyli zakładając, że w godzinach od 8 do 16 możemy czekać na autobus nie dłużej niż 15-20 minut, a po godzinach tych takich szczytowych, powiedzmy pół godziny, żeby ten autobus się pojawił, żebyśmy wiedzieli, że z danego miejsca, na przykład z ulicy Rejmonta, na Plac Wojewódzki będziemy mogli dojechać najdłużej w ciągu pół godziny, tak? Czy 40 minut.
1: Czyli będzie taki przewidywalny takt, można powiedzieć, kursowania tych autobusów.
2: Dokładnie, to pierwotne koncepcje z 18 roku właśnie przewidywały takie pętle, gdzie autobusy jeździły na przemian w pętlach po trasach w mieście Sierazu i to dawało nam szansę na to, żeby potencjalny beneficjent tej usługi mógł wsiąść do tego autobusu i żeby było to przewidywalne, że o tej porze przyjedzie i będzie mógł jechać, czy to będzie osoba starsza, czy dziecko do szkoły, albo do ośrodka zdrowia. Oczywiście tutaj również te zmiany organizacyjne będą musiały być poparte i zmianami czy analizami finansowymi, no bo nic się nie dzieje za darmo, a również może i pomyślimy o tym, jeżeli na to środki pozwolą, aby prowadzić tą bezpłatną komunikację, co byłoby już dopełnieniem.
1: No właśnie, bo to bodajże przewodniczący Rady Miejskiej o to apelował, między innymi, kiedy była dyskusja na temat wprowadzenia strefy płatnego parkowania. To jest realne dla mieszkańców Sieradza? Razem z tą nową siatką może być wprowadzona bezpłatna komunikacja miejska?
2: O bezpłatnej komunikacji miejskiej rozmawiamy już od 10 lat w mieście Sieradzu, ale jak nie wiadomo, o co chodzi, no to ja cały czas będę powtarzał, chodzi o środki, o finanse, tak? Bo dzisiaj wprowadzenie bezpłatnej komunikacji w mieście Sieradzu to jest dodatkowe około 2 milionów złotych, które trzeba by było znaleźć w budżecie miasta, ale z pewnością się pochylimy nad taką analizą finansową i zobaczymy, jakie to przyniesie nam korzyści. I nie ukrywam, że liczę również na to, że w części te ubytki, które byłyby w dochodach związanych z biletami, rekompensowałyby opłaty parkingowe, tak? Czyli to by było pewna rekompensata. Nie liczę, że w całości, ale powiedzmy w jakiejś części byłoby to możliwe do zrealizowania.
1: Czyli najpierw zmiana siatki komunikacji miejskiej, później ewentualnie płatne parkowanie i dopiero później analiza tego, czy jest możliwość wprowadzenia darmowej komunikacji dla Sieradzan, jak rozumiem.
2: Ale nie wykluczamy, że może się wszystko wydarzy jednocześnie.
1: Zostańmy przy ulicach, zostańmy przy transporcie. Czy rozważał pan może wniosek o ustawienie fotoradaru na ulicy Jana Pawła II? Ostatnio w radiu zajmowaliśmy się rajdami po Jana Pawła II, szczególnie wieczornymi. To ja tylko powiem słuchaczom, którzy być może w Sieradzu nigdy nie byli, że to jest dość prosta i szeroka ulica, jedna z głównych ulic w Sieradzu, która sprzyja rajdom, sprzyja pędzeniu. No i mieszkańcy na hałas narzekają bez przerwy. Oczywiście progów zwalniających tam się ustawić nie da, to za ważna ulica. Natomiast czy rozważał pan taki wniosek o ustawienie fotoradaru na Jana Pawła II?
2: No, jesteśmy jako miasto na prawach ziemskich, nie jesteśmy władni podejmować takich decyzji, ale...
1: No, dlatego pytam o wniosek, prawda?
2: Wsłuchując się w głos mieszkańców, myślę, że takie rozmowy z Zarządem Dróg Wojewódzkich podejmiemy. Myślę, że fotoradar to jest rzecz, którą nie tylko sam zarządca drogi podejmuje, tak, ale jest pewna siatka ustawiania takich urządzeń. Widzimy, że nie zawsze one przybywają w takim tempie, jak byśmy chcieli, ale z pewnością na ten temat będziemy rozmawiali z Zarządem Dróg Wojewódzkich. Ja ubolewam trochę nad tym, że, przepraszam za określenie, ale to trochę tracimy nad sobą kontrolę w przypadku, kiedy następuje zmiana infrastruktury drogowej albo, nie wiem, dziwnie się zachowujemy, jak trochę to miasto może się wyciszy, trochę zacznie spać i wieczorem, szczególnie młodzi ludzie, gdzieś brak zdrowego rozsądku bierze górę nad emocjami.
1: To problem, panie prezydencie, to problem nie tylko się radza, to tak naprawdę w każdym mieście.
2: Znaczy, ja wiem, że wszystkich, tak, ale myślę, że również tu jest rola nasza i z pewnością po rozmowie z panem zgłoszę takie potrzeby z Komendzie Powiatowej Policji w Sieradzu, a zakładając, że ruszyła z kopyta szkoła ruchu drogowego w Sieradzu, no to mam nadzieję, że tych funkcjonariuszy, którzy będą chociażby praktyki prowadzili w Sieradzu, będzie na tyle dużo, że ostudzą emocje tych, którzy takie rzeczy robią, ale z pewnością się nad tym pochylimy.
1: Panie prezydencie, zapytam o amfiteatr. To na pewno słuchacze Radio Łódź nad Wartą wiedzą. Sieradz przygotowuje się do przebudowy miejskiego amfiteatru. Jest na to sporo pieniędzy. 20 milionów całość ma kosztować. Ponad 13 milionów jest z Unii Europejskiej. Ale ja pamiętam, że amfiteatr kilkanaście lat temu był przebudowywany. Jak rozmawialiśmy z mieszkańcami Sieradza, no to oni wskazywali, że mimo tej przebudowy, mimo tej modernizacji, no już jakiś czas temu, ale tam wcale się nie stało to miejsce. Park Staromiejski nie stał się takim centrum kulturalnym, centrum życia Sieradza. Czy teraz będzie inaczej?
2: No ta przebudowa, o ile dobrze pamiętam, to była co najmniej kilkadziesiąt lat temu, nie kilkanaście, bo ja jestem prezydentem już 12 rok, a przedtem radnym byłem 4 lata i o ile dobrze pamiętam, to dołożenie tej infrastruktury w postaci częściowego zadoszenia trybun i trochę uporządkowania trybun, to jest co najmniej kilkadziesiąt lat, ale nie o to chodzi. To centrum kulturalne, tak, ten amfiteatr, ja uważam, że żył, tylko że dzisiaj już ta degradacja infrastruktury, tej, która tam jest, spowodowała i samo otoczenie, które również będzie ulegało zmianie, bo przypomnę, że rozstrzygnęliśmy przetarg na renowację Parku Staromiejskiego, do tego jeszcze z Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, nad którym zaczęliśmy pracować jeszcze w 2021 roku. Również będzie się tam działo dużo w obszarze bulwarów nadwarciańskich, ścieżek rowerowych, które tam będą do ulicy Mickiewicza i ciągów pieszojezdnych wybudowane. To takie kompleksowe podejście do samego amfiteatru i tej przestrzeni Parku Staromiejskiego spowoduje, że to się stanie miejscem, mam nadzieję, bardzo ciekawym w projekcie,
1: no właśnie, co tam, realizujemy. Panie prezydencie, co tam będzie się działo? Znaczy, jakie są plany miasta? Bo rozumiem, że miasto, skoro bierzecie za przebudowę takiego amfiteatru, no to tak, ma jakiś pomysł. Nie wiem, być może tam koncerty w ramach Open Air, o którym już wspomnieliśmy, będą się odbywać, czy też będą zapraszane jakieś inne gwiazdy? W ciągu roku będą koncerty?
2: No tak. Tak, pan redaktor dotknął sedna. Wielokrotnie spotykaliśmy się z opiniami takimi, na przykład chcieliśmy zapraszać do Sieradza wykonawców, ale oni powiedzieli: tak, możemy do was przyjechać, ale nie będziemy grali, czy nie będziemy śpiewali w ramach otwartych imprez. Chcemy, żeby to były imprezy biletowane. I idea amfiteatru, tego co ma się tam wydarzyć, czyli powiększenie przestrzeni widowni do 1500 osób i oprócz tego stworzenie strefy takiej, gdzie będzie można robić biletowane imprezy, otworzy nam możliwości realizacji dużo większej ilości przedsięwzięć. Do tego, jeżeli doliczymy jeszcze całkowite zadaszenie widowni plus sceny, również otrzymujemy tą przestrzeń taką, która w tym okresie, powiedzmy od miesiąca kwietnia czy maja do późnego lata, będzie dawała nam sump do tego, żebyśmy mogli tam realizować przeróżne wydarzenia, nie patrząc na ptaki, które tam się pojawiają.
1: No tak, to był problem, o którym mieszkańcy bardzo często mówili, że ptaki tam akurat w Parku Staromiejskim były problemem.
2: Tak. na opady deszczu. A oprócz tego chciałbym zwrócić uwagę na to, że ta infrastruktura, która około amfiteatru, czyli sale konferencyjne, czy miejsca takie jak toalety, czy miejsca infrastruktury takiej służącej mieszkańcom, spowoduje, że to miejsce, podobnie jak dworek Morzejwowy, który już jest wyremontowany, da nam szansę na to, żeby tam się wiele wydarzeń działo. I wcale nie wykluczamy, że koncerty te, które są koncertami kameralnymi realizowanymi na rynku w ostatnim dniu Open Hair, o czym pewnie będziemy za chwilę rozmawiać, będą mogły odbywać się w amfiteatrze, że możemy przemodelować wtedy Dni się radza i niekoniecznie robić tylko i wyłącznie na przy teatrze koncerty, ale przenieść się całkowicie do amfiteatru.
1: Panie prezydencie, to skoro się rzekło, to porozmawiamy jeszcze na koniec o Open Hair. Kolejna edycja rusza już dzisiaj. Mieszkańcy Sieradza na pewno muszą liczyć się z pewnymi utrudnieniami w poruszaniu się w podcentrum, no ale skoro taka duża impreza, to nie ma się co dziwić. Lady Punk między innymi, Artur Rojek, pan na co się wybierze podczas Open Hair Festival? Być może nowa fryzura?
2: Tak, już tutaj pierwsze ustalenia z Adamem Schulzem zostały dokonane. Tak, specjalnie hodowałem włosy na to, aby w piątek, mam nadzieję, zasiąść na fotelu i żeby Adam coś z tą niedużą ilością włosów, które mam krótkich, żeby coś zrobił, ale tak na poważnie to mam nadzieję, że po pierwsze mieszkańcy już przyzwyczaili się do tego, że jednak Open Hair Festival te 3 dni stanowią pewne utrudnienie, ale to jest rekompensowane tymi wydarzeniami, które są i to nie tylko koncerty, ale również cała ta otoczka, która jest związana z
1: właśnie, bo to
2: kulturą,
1: pokazy mody
2: sztuką,
1: także,
2: z modą.
1: Ale no nie zapomnijmy, tak, że dokładnie. To jest fryzjerstwa festiwal, prawda?
2: Dokładnie, dlatego wracamy w tym roku do idei konkursu fryzjerskiego i to będzie się działo w sobotę w Sieradzkim Centrum Kultury, ale chciałbym zwrócić uwagę również na to, że pojawi się też pani Orzeszyna, która napisała bardzo ciekawą książkę o Antuanie Cierplikowskim i jak tam byśmy zerknęli, to znajdziemy tam informację, że Antuan Cierplikowski to nie były tylko włosy. To ja uważam, że on był prekursorem takiego marketingu wiązania z sobą swoich klientów, bo to była moda, bo to były stroje, bo to były perfumy, bo to były drobne rzeczy, gadżety, tak, gazety, które wydawał. To było takie ponadczasowe
1: myślenie.
2: Cały
1: styl życia, można powiedzieć. To zapraszamy serdecznie. Jeśli chcą państwo, szanowni, zobaczyć ten styl życia, który prezentował rodowity sieradzanin, czyli Antuan Cierplikowski, to najlepsze miejsce od dzisiaj. Sieradz, zapraszamy serdecznie. Można sobie zrobić fryzurę, można posłuchać dobrej muzyki z województwa łódzkiego, czy też z Łodzi, czy ze Zduńskiej Woli, czy z Piotrkowa. Daleko nie jest. Polecamy serdecznie. Bardzo dziękuję. Dzisiaj moimi państwa gościem był prezydent Sieradza Paweł Osiewała. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl. Radio Łódź.

0: To jest powtórka programu. Taki jest świat.
1: Michał Strelnikow, prezes Fundacji Muzeum Zwycięstwa nad Despotyzmem, jest naszym gościem. Witamy, panie Michale.
2: Witam.
1: Pan Michał pochodzi z Kijowa, teraz mieszka we Wrocławiu i wnikliwie ocenia, co się dzieje teraz w Rosji, jak sobie radzą w wojnie Ukraińcy, no i również to, co się dzieje w Polsce.
2: Tak jest.
1: Ostatnio chyba panem również wstrząsnęło nagranie takiej 12-letniej dziewczynki w agresywny sposób zaczepianej w autobusie przez Polaka, który wyzywa ją słowami na K, których powtórzyć w radiu się nie da. Niewiele tutaj brakuje nawet do rękoczynów. Wszyscy się mają wynosić do Ukrainy. Słowa oczywiście wulgarne, agresywne. I takich sytuacji obserwujemy sporo. Nie wiem, na ile jest to praca propagandowa Kremla w pana odczuciu.
2: Tak, to jest praca propagandowa i ja mówił i zawsze mówię, jak jest wojna informacyjna, a w XXI wieku wojna informacyjna taka ж ważliwa jak wojna konwencjonalna, zwykła wojna. Так, 50 на 50. І в цій війні інформаційній також є офіари. Люди, які не мають відпорності, які не відають, о чим мовимо, або не може то добре аналізувати, то так, то офіари цієї війни. Перед всім, то праця жонда, праця політиків ставить опор тій інформаційній пропаганді, як розпочалась та війна повноскальова Росія, в рік 3-4 мільярда євро на війну інформаційну видавала. То великі пеньози. Але, але зараз, вже по 5 років війни, ті пеньози так, є 3-4 мільярда, але місячні.
1: Є видаване на таку війну дезінформаційну.
2: На війну інформаційну. Так, на війну інформаційну. На початку повноскальової війни інформаційні в Росії були такі підрозділи інформаційні, 35 тисяч жолнежей було тільки на інформаційній війні. Тільки не в окопах, не стріляли, а тільки інформаційна війна. Зараз їх повінкшало вже до 70 тисяч. То декілька дивізій. А в Європі ніц не робить для того, щоб ставити тему опор. Ніц. Для опору треба зробити і в війську, і в уженді треба, і в ужендах воєводських треба робити такі відділи, які тим буде займатися не так, як звиклий поляк, як щось там пише або не пише, а то буде їх праця. Треба то якось уж огарнути. Я вім, що то скомпліковане. Но в 21 веку напад то не обов'язково ті чолки або, або гелікоптери. Напад може бути інформаційний. Дезінформації, провокації. То така гібридна війна, яку уж Росія веде на повну скалу, а нестеті Польща ні, є ще ні.
1: Jak sobie w pana opinii, żebyśmy na chwileczkę odeszli od tej walki z dezinformacją, bardzo tak, ważny temat, jak pan powiedział, ale jak w pana opinii radzą sobie Ukraińcy w tej wojnie? Bo można odnieść wrażenie, że ta ich obrona w tej chwili jest coraz bardziej inteligentna. Oni bardzo dużo się nauczyli, bardzo dobrze radzą sobie z dronami, likwidują czołgi, likwidują okręty, ostatnio nawet śmigłowce w locie. Więc można powiedzieć, tak, że bardzo dużo się nauczyli przez te lata.
2: Так є. Україна вже має і технології, і жолнежі, які можуть тими технологіями валчити. Ми вже не увидимо там то, що видяли в Другій війні світовій. То вже zupełnie inna wojna.
1: No tak, to jest kompletnie inna wojna z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. No, mówiliśmy tutaj o tej wojnie informacyjnej, ale te drony odgrywają też taką chyba bardzo ważną rolę. Zresztą mamy taką ukraińską ofensywę dronową, czyli uderzenie w bardzo ważny punkt rosyjskiej gospodarki. Ukraina, przypomnijmy, zaatakowała ponad 100 rosyjskich statków. Mamy blokadę cieśniny kerczeńskiej. No i to jest paraliż dla transportu paliw na Krym i eksportu rosyjskiego zboża. Eksperci mówią o takich miliardowych stratach Rosji.
2: Tak jest. Rosja niesie wielkie straty w tej wojnie, no u Rosji jest jedna przewaga. Niestety jej naród rosyjski, on może żyć na chlebie i wodzie i cierpieć tyle dlatego, że Rosja, no w ich marzeniach Rosja jest wielka. To nie u jednego, drugiego narodu takiego nie ma, no niestety 70 lat tej władzy radzieckiej zrobili swoje. Zrobili taki bardzo dziwny naród, którego nie ma już w jednym innym kraju.
1: Czyli oni wciąż wierzą w tą potęgę rosyjską, tak?
2: Tak jest, tak jest. Oni wierzą w potęgę, bo jak w Rosji, tak zawsze, jak prezydenta tam nie ma, tam zawsze był car. On po innemu zwalся, no to był car. I teraz toż Putin to też car, choć i ma nazwę prezydenta. To dla nich, póki idzie wojna, to car zawsze jest taki wielki. A jak już wojna jest przegrywana, to rewolucja. Bo rosyjski naród nie może cierpieć, jak car ich nie robi ich wielkimi. To wszystko.
1: A z drugiej strony, to co pan mówi, no to tak, to jest ten mit takiej wielkiej, potężnej Rosji. Natomiast no, dostajemy też inne informacje o...
2: Tak, ona zawsze była. I wczoraj my obchodzili rokowiny Grunwaldzkiej bitwy. Але в Польщі не всі відають о тим, що в Росії теж обходять роковини, але вони мовлять, що Грюнвальдську битву виграли вони.
1: Ага.
2: Так, вони пишуть, що там були, опроч російських військ, були поляки, литвини і допомогли їм.
1: To... No tak, proszę. To zupełnie jest... inna historia bitwy pod Grunwaldem tam się pojawia.
2: Tak, tak jest. To nie, zawsze inna historia. I my nawet nie możemy sobie wyobrazić, na ile ona inna ta historia. To z takiej historii u nich zawsze jest duma o Rosji. Zawsze. Choć i nie ma dlatego nic faktycznego.
1: Czyli dumni z Rosji, jeśli by nie było z czego być dumnym, to można sobie stworzyć jakiś mit.
2: Wymyślić
1: tak, po prostu, tak, tak. Pan mówi o sobie, że ma dwa serca, takie polskie i ukraińskie i lubi pan historię, ale historia Polski i Ukrainy, no to bywa trochę inaczej rozumiana. Bohaterowie UPA niekoniecznie są dla Polski bohaterami. Muszę zahaczyć o ten wątek.
2: Tak jest. Dla Ukraińców też nie dla wszystkich. Ukraina nie jest taka jednolitna, jak chcieli jej
1: Jakbyśmy ją widzieli, tak.
2: Tak, kiedy do mnie zwraca ktoś tam z brałniarza i zwraca banderowiec, ja zawsze mówię, nie jestem banderowcem, jestem machnowcem. O tym bohaterem narodowym, o którym w Polsce, no tak, niewiele kto wie. Mało kto słyszał o nim, choć on i jest jednym z bohaterów, który w Ukrainie bardzo, to jest bardzo wielki bohater. І не всі відають ролі Махно для поляків, бо той богатир народовий свого часу, в 1920 року, коли Ленін і Троцький звали його на Варшаву, у нього було тоді 60 тисяч шабель, 1000 тачанок з карабінами машиновими, у нього була найлепша армія на той час. І він мовив, нема у моїх хлопців ворогів в Польщі, не пойде. На той час відмовити Леніну і Троцькому, то треба було to byli największe terroristy na ten czas z rękami w krwi, to odmówić im to była wielka odwaga. I to jest polityki z obu stron, i z ukraińskiej, i z polskiej, powinni myśleć o tym, co nas
1: łączy, a nie co nas dzieli.
2: A nie dzieli.
1: Myśmy się, panie Michale, spotkali w styczniu podczas wystawy Trybunał dla Putina. Ja wówczas pytałam pana, czy pan widzi szansę na zakończenie wojny za naszą wschodnią granicą. I powiedział pan, że no na razie nie, bo Putin nie chce pokoju, bo pokój jest dla niego niewygodny. W dalszym ciągu jest niewygodny.
2: Tak jest. Wszystko tak jest, jak ja wtedy myślał. Putin rozumie, ekonomiku kraju można postawić na dla wojny, zrobić jej tyle dla wojny. No to jest bardzo proste. Ale zrobić jej na wzrost z wojennej ekonomiki na zwykłą, to jest bardzo trudne. I Putin już tego nie może zrobić. Putin rozumie i jego otoczenie rozumie, że te

Nie dość, że... Nie dość, że... Nie dość, że... Nie dość... Nie dość, że żywy, to do tego szczęśliwy.

0: I tak rytmicznie minęła nam godzina szósta.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
0: Rozpoczynamy poranne spotkanie 18 lipca, a rozpoczynamy od wiadomości. Wiktoria Makowska, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Intensywne burze nad Polską, najtrudniej było na zachodzie kraju. Awaria wodociągowa w Zgierzu, to po tym jak zapadła się jezdnia. Odmalowane pasy na przejściu dla pieszych na ulicy Pojezierskiej w Łodzi dziwią mieszkańców. My wiemy dlaczego. W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu i burze. Burze przeszły nad Polską. Prawie 500 zgłoszeń, w tym 20 w Łódzkiem, otrzymali strażacy w związku z burzami przechodzącymi nad krajem. Najwięcej pracy mieli strażacy w zachodniej części Polski. To tam przeszedł front atmosferyczny, który przesuwał się na wschód, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej.
3: W większości interwencji to dotyczyły usuwania przewróconych drzew, połamanych gałęzi, zabezpieczania uszkodzonych elementów budynku, jak również wypompowywania wody z zalanych pomieszczeń bądź posesji.
2: Wśród zgłoszeń znalazło się też 10 ewakuacji obozów harcerskich. Jak podkreślają służby, żadne ze zdarzeń nie miało jednak poważnego charakteru. W Łódzkiem noc minęła dość spokojnie. Dyżurny strażaków poinformował Radio Łódź, że służby wyjeżdżały do 20 zdarzeń, ale były to drobne interwencje, głównie dotyczące wiatrołomów. Przypominamy, że jeszcze do godziny 7 w większej części naszego województwa nadal obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia związane z burzami. A więcej o pogodzie po wiadomościach. Duże utrudnienia w ruchu na przedmieściach Zgierza. Na ulicy Piłsudskiego przy skrzyżowaniu z Graniczną po awarii wodociągowej zapadła się jezdnia. Część mieszkańców nie ma dostępu do wody. Jak informuje Wodkan Zgierz, awarię usuwa pogotowie wodociągowe. Drogę na czas prac wyłączono z ruchu. Są apele do kierowców, by korzystali z objazdów. Ale jak mówią mieszkańcy, niektórzy zmotoryzowani rozjeżdżają trawniki.
4: Zablokowali drogę, nie? A samochody jak jeździły, tak chciały. Że to policji nie było, bo tak to by z 50 albo ze 60 zatrzymali. Zapole zrobili, żeby ci samochody nie objeżdżali tutaj, nie? To panie kochany, objeżdżali tam po trawniku z jednej, z drugiej strony.
2: Dla pozbawionych wody mieszkańców części ulicy Piłsudskiego podstawiono beczkowóz z wodą pitną. Nie wiadomo, kiedy zakończy się usuwanie awarii. Ceny paliw rosną, rząd na razie nie wraca do programu CPN. Premier Donald Tusk uzależnia decyzję o wprowadzeniu obniżek VAT i akcyzy w ramach CPN od sytuacji na Bliskim Wschodzie. Kierowcy mają nadzieję, że podwyżek już nie będzie, ale eksperci sygnalizują, że to dopiero początek. Do tematu wrócimy w kolejnych wiadomościach Radia Łódź. Świeżo odmalowane pasy na przejściu dla pieszych na ulicy Pojezierskiej w Łodzi zdziwiły mieszkańców. W niedzielę na tym odcinku Pojezierskiej między Aleją Włókniarzy i Hipoteczną rozpocznie się remont. Nawierzchnia jezdni zostanie zerwana. Mieszkańcy mówią o marnotrawieniu publicznych pieniędzy, a Piotr Grabowski z Łódzkich Inwestycji tłumaczy, że wykonawca oznakowania poziomego popełnił błąd.
5: Za moment ten asfalt zostanie tam zerwany i to jest praca wykonana bez sensu. W związku z tym wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia za wymalowanie pasów na tym odcinku.
2: Przebudowa Pojezierskiej potrwa 2 lata. Podczas prac na odcinku od Włókniarzy do Hipotecznej ruch będzie odbywał się tylko w jednym kierunku, w stronę Włókniarzy. Zmienią się również trasy autobusów. O szczegółach piszemy na naszej stronie.
1: Więcej na radiołódź.pl.
2: I na koniec sport. ŁKS Łódź za kilka dni rozpocznie rywalizację w Betlig pierwszej lidze. W ostatnim sparingu łodzianie zmierzyli się z Wisłą Płock. Podopieczni trenera Grzegorza Szoki przegrali to spotkanie 0-3, ale szczegóły meczu nie są znane. A dlaczego? O tym Piotr Andrzejczak.
6: Piłkarze Łódzkiego Klubu Sportowego za tydzień rozpoczną rywalizację w pierwszej lidze. W ostatnim meczu kontrolnym łodzianie zmierzyli się z przedstawicielem ekstraklasy Wisłą Płock i przegrali to spotkanie 0-3. Nie wiadomo, czy drużyna z Mazowsza była aż tak dobra, czy może łodzianie mieli pecha albo nie potrafili wykorzystać swoich sytuacji. Sparing na życzenie trenerów obu drużyn został zamknięty, nie mogli go oglądać ani dziennikarze, ani kibice. Być może trenerzy nie chcieli ujawniać składów, ani taktyki. Sam suchy wynik oczywiście o niczym nie świadczy, ale należy mieć nadzieję, że szkoleniowy z ŁKS-u wyciągnie wnioski z tego ostatniego sprawdzianu.
2: ŁKS sezon ligowy zainauguruje za tydzień wyjazdowym meczem z Pogonią Siedlce. A kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 7.
0: Poranek w Łodzi i regionie bardzo wilgotny i ciepły, bo na termometrach 19, a miejscami nawet 20 stopni. Właśnie przed chwilą nadeszło ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach dla całego regionu łódzkiego. Ma obowiązywać między 11 a 19, a prawdopodobieństwo wystąpienia burz jest bardzo wysokie, bo wynosi 80%. Tak oceniają synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dziś w Łódzkiem od 25 do 26 stopni, jeśli nie będzie burzowo i nie będzie padać, to zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Wiatr także umiarkowany, porywisty, zachodni, a w czasie burz jego porywy mogą osiągać nawet 80 km na godzinę.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: Prawie 6 minut po godzinie 6. Rafał Tyluś, Monika Czerska, dzień dobry, witamy. I rozpoczynamy nasze spotkanie w sobotę 18 lipca. Skoro sobota w kalendarzu, to będzie poranek dla aktywnych. Oj, będzie się działo dziś sporo w naszym programie do godziny 10. Szczegóły już niebawem.

Kiedy przed 5 rano jechałam do pracy, ze zdziwieniem stwierdziłam, że ruch jest spory, pewnie niektórzy z Państwa w drodze na wakacje. Szerokiej drogi, w takim razie proszę uważać na siebie, a może wykonać krótki telefon do radia, wtedy ta droga będzie przyjemniejsza. 606-787-7878 to telefon do nas. Gdyby ktoś gdzieś tam w domu stacjonarnie, to można sięgnąć po klawiaturę albo po telefon studio@radiouć.pl. A żeby uporządkować wszystko już na samym początku, to przypomnę, dziś sobota, 18 lipca, to 199 dzień roku, bardzo długa lista solenizantów. Imieniny dziś obchodzą Arnold, Bruno, Drogomir, Elwira, Erwin, Emilian, Julian, Justyn, Kamil, Szymon, Teodozja, Uniesław i wielu, wielu innych. Chyba wszystkich nie uda nam się wymienić, ale wszystkim składamy najlepsze życzenia. Słońce wstało o 4:45, zajdzie o 20:51, a to oznacza, że dzień potrwa 16 godzin i 6 minut i jest już krótszy od tego najdłuższego w roku o 35 minut.

0: Lenny Kravitz o poranku w Radiu Łódź, kwadrans po szóstej.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: A skoro w kalendarzu sobota, to i poranek dla aktywnych. Nasze spotkanie potrwa do godziny 10 i sporo się będzie działo w naszym programie. Przypomnimy na pewno, że przed nami pełen emocji piłkarski weekend. Kończy się mundial. Dziś mecz o trzecie miejsce między Anglią a Francją. Jutro w finale zmierzą się Hiszpania i Argentyna. A przed telewizorami na całym świecie zasiądą miliony kibiców, także z Polski. A kto wygra?
2: No raczej Francja. Myślę, że ten jedyny mecz, który im nie wyszedł, to ten ostatni. Tak to grają, uważam, bardzo dobrą piłkę i kibicuję Francji. Hiszpania uważam, że nie pokazała za wiele, ale no straciła tylko jedną bramkę w całych mistrzostwach. No ale uważam, że tu i tak Argentyna chyba postawi na swoim.
0: Wszystko się może zdarzyć, bo jak mawiał klasyk, piłka jest okrągła, a bramki są dwie. Wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łodzi będziemy namawiać do przekazywania bidonów oraz butelek na wodę dla osób w kryzysie bezdomności. Akcja została zainicjowana po tym, jak podczas pierwszej tegorocznej fali upałów wyczerpały się zapasy tych artykułów. A czy my na co dzień latem pomagamy bezdomnym?
3: Jeśli jakiś mnie spyta na przykład o wodę czy coś, to mu kupię, dam jak mam.
4: To jeszcze jest taka proza życia, że taka osoba różne zapachy wydziela. To też jest naturalne, bo każdy z nas jest tylko człowiekiem.
5: Zawsze jest dobrze być dobrym człowiekiem.
0: O akcji MOPS-u powiemy na pewno przed godziną 10. Zajrzymy także na Retkinie i spróbujemy pomóc mieszkańcom tego osiedla, bowiem oni skarżą się na fatalny stan skweru aktywnego seniora. Miejsce jest zapuszczone, zarośnięte i tak naprawdę nie można z niego korzystać.
6: Sam widok psuje tutaj.
7: W tym roku bez efektu.
8: W ciągu tygodnia, dwóch tygodni ta przestrzeń zostanie całkowicie uporządkowana i oddana z powrotem do użytku dla seniorów.
0: Na to trzeba będzie jeszcze poczekać kilkanaście dni. Szczegóły w poranku Radia Łódź. 606-787878 studio@radiolódź.pl. Ten kontakt do nas na pewno Państwu się przyda. Do studia przyniosłam zestawy nagród. Będę miała zaproszenie podwójne do kina, ale także zestaw radiowych gadżetów, takich jubileuszowych. Już zaglądam, jaki kolor ma koszulka jubileuszowa z 95 na przodzie. O, czerwona, a do tego jubileuszowy kubek. Jak to zdobyć? O tym będę mówić pewnie już niedługo. Osiemnaście minut po godzinie szóstej. Kto w drodze? Proszę dać znać, jak się jedzie. 606-787878.

0: Parków rowerowych, biegowych, pięknych miejsc spacerowych, a takich miejsc do popływania kajakiem. Ale te propozycje na weekend nie muszą być oczywiście tylko sportowe. A może dobra książka, albo świetny sposób na odprężenie czy odstresowanie. Czyli generalnie czekam na propozycje na weekend, jak spędzić ten czas przyjemnie, beztrosko i bez stresu. Dla osób trzech, które... No, zaproponują takie najciekawsze propozycje. Najciekawsze zdaniem jury radiowego składającego się z Rafała Tylusia, który realizuje dzisiejszy program, i mojej skromnej osoby otrzymają od nas nagrody. Będę miała dla Państwa zaproszenie podwójne do kina albo dwa zestawy radiowych gadżetów. Wśród tych gadżetów nasza jubileuszowa koszulka w kolorze czerwonym z bardzo pięknym, dużą 95, bo przecież 95 lat kończymy w tym roku. studio@radiowłodzi.pl i 606-787-8778. A skoro mówimy o spędzaniu weekendów czy wakacji, to są tacy, którzy jeżdżą od festiwalu do festiwalu. Kilka tygodni z muzyką w plenerze i z innymi fanami. Wakacje lub urlop na muzycznych festiwalach to pomysł wielu gości festiwalu w Jarocinie.
1: Kiedyś Jarocin był jedynym dużym festiwalem rockowym w PRL-u. Później zaczęło się to zmieniać, a dobre wydarzenie muzyczne można znaleźć co kilka dni zupełnie niedaleko jedno od drugiego.
2: W tym roku ZEW, pojedziemy jeszcze na Famę. Ja przewijałem się na hip-hopowych festiwalach, na Polish Hip-Hop Festival w czasach jego świetności, czasem na Reglandzie.
3: Jedziemy posłuchać muzyki, pobawić się, ale też z umiarem.
1: Namiot i plecak niekiedy zaczęły zastępować też kampery, czasami bardzo klimatyczne.
4: Tak, jest auto charakterystyczne, ponieważ jak się pojawiamy, no to budzi dosyć spore zainteresowanie na festiwalach.
1: Profesor Waldemar Kuligowski.
5: Myślę, że to jest bardzo dobry sposób. Mamy już taką kategorię przecież nawet wyodrębnioną w badaniach naukowych, jak turystyka kulturowa i turystyka festiwalowa jako jej segment.
1: Festiwalowa peregrynacja to z pewnością nie są w czasy all inclusive. Ale przecież nie o to w tym wszystkim chodzi. Jacek Kosiak, Radio Poznań.
0: Ja tylko dodam, że wieczorem na scenie w Jarocinie między innymi Deserter, Strachę na Lachy i Lech Janerka, a u nas Lor.

0: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
1: I poranek dla aktywnych, 29 minut do godziny 7. Pozdrawiamy pana Bartka, który teraz w drodze do pracy. Okazuje się, że nie tylko my z Rafałem dziś w robocie.

0: Babie Lato, Natalia Grosiak, Bella i Katia w Radiu Łódź. 23 minuty do godziny 7. Przypominam, że czekam na propozycje, podpowiedzi, na przykład szlaków rowerowych, biegowych, pięknych miejsc spacerowych czy dobrych do popływania kajakiem. Ale te propozycje na weekend nie muszą być tylko sportowe. Można na przykład zaproponować jakąś dobrą książkę albo świetny sposób na odprężenie czy odstresowanie. 606-78-7878 i studio@radiolodz.pl. Dla autorów trzech najciekawszych propozycji będę miała nagrody. Dwa zestawy gadżetów Radia Łódź, w tym nasza jubileuszowa koszulka z napisem Radiość i 95, bo 95 urodziny obchodzimy, a także podwójne zaproszenie do kina. A teraz w naszym programie o akcji, o której już wspominałam. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi prowadzi zbiórkę bidonów i butelek na wodę dla osób w kryzysie bezdomności, dla których upały stanowić mogą bardzo poważne zagrożenie dla zdrowia i życia. Wielogodzinne przebywanie na słońcu oraz ograniczony dostęp do wody zwiększają przecież ryzyko odwodnienia, a także udaru cieplnego i wyczerpania organizmu. A my przy okazji akcji MOPS-u spytaliśmy łodzian, czy także latem zwracają uwagę na osoby w kryzysie bezdomności.
1: Zwracam, nie tylko w gorąco, ale i zimą również.
2: No czasami.
3: Tak, czasami tak.
4: Jeśli jakiś mnie spyta na przykład wody czy coś, to mu kupię, dam jak mam.
5: Choć łodzianie deklarują, że zwracają uwagę na osoby w kryzysie bezdomności podczas upałów, to nie każdy przyznał, że pomaga. Naprzeciw temu problemowi wyszedł Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi i z powodu upałów ponownie organizuje zbiórkę bidonów dla potrzebujących.
6: Prosimy o pomoc dla osób w kryzysie bezdomności przez cały rok, tylko w różnych formach i w różnych kwestiach.
5: Mówi Piotr Kowalski, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.
6: O ile już raczej nikt się nie zastanawia, po co komuś zimą ciepła czapka albo ciepła kurtka, o tyle latem, no jak to, latem przecież powinno być łatwiej. No, niestety warunki atmosferyczne są jakie są, nie zawsze jest łatwiej. Stąd też latem wspieramy osoby w kryzysie także dodatkowo w taki sposób, że prowadzimy zbiórkę butelek wielorazowego użytku, bidonów, też termosów, bo czasem łatwiej w nich na przykład utrzymać zimną wodę latem, a ciepłą herbatę zimą.
5: Rotacje osób w kryzysie bezdomności są w zależności od pory roku, dodaje.
6: Dużo zależy od tego, w jakim miejscu, tym niemieszkalnym, ludzie przebywają. My to widzimy też, że oczywiście następuje rotacja, tak, z miejsca, które zapewnia ciepło, do miejsca, które z kolei zapewnia chłód. O ile zimą mamy więcej takich sytuacji, że ludzie przebywają czy na terenie jakiegoś węzła cieplnego, tak. O tyle latem, no tak jak wszyscy, tak, szukamy miejsc, gdzie jest chłodniej, szukamy miejsc, gdzie może być dostępna wentylacja czy klimatyzacja.
5: A takich lokalizacji w Łodzi jest sporo, ponieważ poza miejscami, które proponuje Miejski Ośrodek, są też specjalne domy fundacji, jak te ze Stowarzyszenia imienia Brata Alberta, które proponują nocleg, prysznic, pokarm i czyste ubranie.
7: Wszystkie nasze placówki, czyli wszystkie miejsca, gdzie mamy schroniska, dwa męskie na ulicy Szczytowej 11 i na Nowych Sadach 17 oraz dla pań na ulicy Kwietniowej 2/4, są w stanie przyjąć taką osobę, zaopatrzyć wodę. Też taka osoba może skorzystać z łazienki. Wszyscy pracownicy są poinformowani.
5: Mówi Beata Pancerna-Wójcik, prezes Stowarzystwa Świętego Alberta w Łodzi.
7: Niestety upały dają się we znaki wszystkim i tak samo się dają we znaki ludziom domnym, a tak samo się dają we znaki osobom, które nie mają tego domu. I w tym momencie nawet można stwierdzić, że taka sytuacja jest troszkę trudniejsza, bo o ile jak jest zima, to taka osoba nawet się przechowa. Może przechowa to jest złe słowo, ale przez chwilę posiedzi, ugrzeje się chociażby w galeriach sklepowych, a w takiej galerii, no niestety, to jeszcze jest taka proza życia, że taka osoba różne zapachy wydziela. To też jest naturalne, bo każdy z nas jest tylko człowiekiem.
5: I każdy człowiek potrzebuje pomocy, mówi dyrektor łódzkiego MOPS-u. Piotr Kowalski.
6: Zawsze jest dobrze być dobrym człowiekiem, niezależnie od pory roku. Zachęcamy do pomagania latem, tak jak zimą, tak samo latem, tak samo reagujmy, bo udar cieplny jest równie groźny.
0: A bidony można przekazywać w Wydziale Wspierania Osób w Kryzysie Bezdomności przy ulicy Objazdowej 17 oraz w siedzibie MOPS-u przy ulicy Kilińskiego 102. To oczywiście adresy łódzkie. Trafią te bidony i butelki do osób w kryzysie bezdomności, z którymi każdego dnia pracują łódzcy street workerzy. A relację przygotowała nasza reporterka Weronika Skibińska. 18 minut do godziny 7 to poranek z Radiem Łódź, poranek dla aktywnych, a ja przypomnę, że czekają zestawy gadżetów radiowych, zaproszenie do kina, a wystarczy tylko zaproponować ciekawy weekend na sportowo, ale niekoniecznie.

Daria Zawiałow o poranku w Radiu Łódź. 11 minut do godziny 7. Pani Anita jest kolejną osobą, która wygrała bilety lotnicze w naszym konkursie wakacyjnym. Kierunek

hasło, które padnie z anteny, należy wysłać te wszystkie zebrane treści na adres konkurs@radiołódź.pl. Z nową odsłoną konkursu, trzecią już w te wakacje, startujemy w najbliższy poniedziałek. Zapraszamy.

To głos, którego nie da się pomylić z żadnym innym, Bruce Springsteen w Radiu Łódź tuż przed godziną siódmą. Przeglądam sobie propozycje spędzania weekendu, między innymi przygotowane przez Zieloną Łódź. I jak co roku, można powiedzieć, wakacje Zielona Łódź wychodzi z ofertą jogową. Takie zajęcia jogi odbywają się w każdy weekend. Szczegóły podam po godzinie siódmej, natomiast między ósmą a dziewiątą w naszym programie sporo porozmawiamy sobie o jodze z ekspertkami w tej dziedzinie.

0: Za 2 minuty o 7:00 zapraszam na wiadomości Radia Łódź. Radio
1: Łódź. Reklama.
2: Uwaga, to nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, w których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl.
3: Filmowy lipiec w kinie Herios. Wybierz się na najbardziej wyczekiwane premiery lata. Odkryj niezwykłą podróż króla Itaki w widowiskowej Odysei Christophera Nolana. Zobacz, jak Peter Parker powraca do akcji w filmie Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
4: To nie jest proste. Chcę służyć, chcę walczyć o lepszy świat, muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty, chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
5: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć, albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
6: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
1: Ogłoszenie społeczne.
0: Słuchamy Radia Łódź, jest 7:00. U nas kolejne wiadomości, Wiktoria Makowska.
7: Ceny paliw rosną, kierowcy płacą, a rząd odpowiada na pytanie, co dalej. Zmiana komunikacyjna w Łodzi, na Dąbrowę wraca tramwaj numer 13. Powiemy też o nowej pływalni w Zduńskiej Woli. W dzień zachmurzenie umiarkowane, możliwe przelotne opady deszczu i burze. Ceny paliw w górę, a rząd na razie nie wraca do programu ceny paliw niżej. Premier Donald Tusk uzależnia decyzję o wprowadzeniu obniżek VAT i akcyzy w ramach CPN od sytuacji na Bliskim Wschodzie. Kierowcy mają nadzieję, że podwyżek już nie będzie.
8: Premier Donald Tusk, pytany o program CPN, odpowiedział, że na razie analizowana jest sytuacja w cieśninie Ormus.
9: My nie możemy decydować się na pełną ochronę, nie mając pewności, jak będzie wyglądała sytuacja na Bliskim Wschodzie.
8: Na stacjach benzynowych kierowcy mają nadzieję, że sytuacja się nie pogorszy.
10: Jak na razie widzę, że to jeszcze jakoś się trzyma. Mam nadzieję, że nie będę rosły.
11: No odczuwam, drogo jest drogo. Jeżdżę, no i cóż, nic nie mogę więcej zrobić.
8: Piotr Durys, Polskie Radio.
7: Eksperci sygnalizują, że to dopiero początek i przy dalszej eskalacji konfliktu ceny na stacjach mogą przekroczyć 8 zł za litr. Tymczasem nasilają się ataki na Iran. Amerykanie uderzają w cele cywilne, w tym mosty. Są ofiary śmiertelne. Irańczycy z kolei atakują bazy amerykańskie w regionie, ale skutki odczuwają też cywile. W Kuwejcie od odłamków zestrzelonej rakiety ranne zostało dziecko. Irańczycy omawiają z jemeńskim Huti zamknięcie cieśniny Bab al-Mandab, która jest dla Morza Czerwonego tym, czym Ormus dla Zatoki Perskiej. Na razie ich ataki odwetowe koncentrują się na amerykańskich bazach wojennych w regionie.
12: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
7: Zmiany w łódzkiej komunikacji miejskiej, ale na lepsze. Tramwajowa linia numer 13 od jutra wraca na Łódzką Dąbrowę. To efekty zakończenia prac przy przebudowie Alei Śmigłego Rydza i ulicy Niższej. Inwestycja obejmowała nie tylko torowisko, ale też przebudowę układu drogowego, przystanków, infrastruktury dla pieszych oraz rowerzystów. Mieszkańcy południowej części Łodzi na powrót bezpośredniego tramwaju czekali kilka lat. Od jutra zmieni się także funkcjonowanie komunikacji zastępczej. Autobus Z13 będzie teraz kursować od skrzyżowania Włókniarzy i ulicy Legionów do placu Mikulskiego. O szczegółach piszemy na naszej stronie.
12: Więcej na radiołódź.pl.
7: Odświeżone pasy dla pieszych na kilka dni przed remontem ulicy. Na ulicy Pojezierskiej w Łodzi odmalowano pasy na odcinku, gdzie za kilka dni zacznie się remont i nawierzchnia zostanie zerwana. Frezowanie asfaltu zaplanowano na najbliższy poniedziałek. Zdaniem mieszkańców to absurd. Łodzianie zastanawiają się też, czy wydawanie publicznych pieniędzy w taki sposób jest racjonalne.
13: No nowe, wszystko jest pomalowane. malowane, to jest sens, nie?
14: Widzę po kolorze, że są nowe. U nas się wszystko tak robi, proszę pani. No tak się robi, że najpierw się maluje, a później się rozwala.
15: Za moment ten asfalt zostanie tam zerwany i to jest praca wykonana bez sensu. W związku z tym wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia za wymalowanie pasów na tym odcinku.
7: Mówi Piotr Grabowski z Łódzkich Inwestycji. Przebudowa po Jeziorskiej potrwa 2 lata. Podczas prac na odcinku od Włókniarzy do Hipotecznej ruch będzie odbywał się tylko w jednym kierunku, w stronę Włókniarzy. Zmienią się również trasy autobusów linii 73, 81 i N5. Ma być nowocześniejsza i bardziej dostępna. Zduńska Wola zmodernizuje krytą pływalnię przy szkole podstawowej nr 9. Unijne fundusze pozwolą dostosować obiekt do potrzeb niepełnosprawnych, a także organizację specjalistycznych zajęć dla 200 osób i kampanię promocyjną, potwierdza wiceprezydent miasta Paweł Szewczyk.
16: W ramach tej kwoty zostaną zmodernizowane elementy pływalni, sanitariaty, toalety, ale przede wszystkim zostanie przeprowadzone szereg różnego rodzaju inicjatyw dla osób z niepełnosprawnościami. Przeszkolona zostanie kadra.
7: Unijne dofinansowanie na zmiany na basenie w Zduńskiej Woli wynosi ponad 1,5 miliona złotych. O szczegółach piszemy na naszej stronie radio.łódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej. W tej godzinie w wiadomościach Radio Łódź to wszystko. Na kolejne zapraszam o 8.
0: To sprawdźmy, co w pogodzie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach dla całego województwa łódzkiego. Ma ono obowiązywać od 11 do 19, a prawdopodobieństwo wystąpienia tych zjawisk jest naprawdę duże, bo zdaniem synoptyków wynosi nawet 80%. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 15 do 25 mm oraz porywy wiatru nawet do 80 km na godzinę. Lokalnie może pojawić się także grad. Poza tym w Łódzkiem w dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, ciepło maksymalnie na termometrach od 25 do 26 stopni. Wiatr umiarkowany, chwilami porywisty, zachodni.
2: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: Monika Czerska, zapraszam na drugą godzinę naszego poranka dla aktywnych w sobotę 18 lipca. A tę godzinę rozpoczynamy przepięknie, wspólnie ze Stingiem. I rysujemy muzycznie nowy dzień.

Klasa sama w sobie, pan Sting w Radiu Łódź prawie 10 minut po godzinie 7. Mieszkańcy Rytkini w Łodzi skarżą się na fatalny stan skweru aktywnego seniora. Miejsce jest zapuszczone, zarośnięte i nie można z niego skorzystać. A szkoda, bo tam między innymi jest siłownia pod chmurką. Czy da się coś zrobić z tym opłakanym stanem rzeczy? To sprawdzał wczoraj nasz reporter. Relacja jeszcze na pewno przed godziną 7.30. W tej godzinie programu zajrzymy również do polskiej nowej wsi na Opolszczyźnie, bowiem tam rozpoczął się międzynarodowy zlot pojazdów tuningowych Master Truck. Dzieje się jest bardzo kolorowo i atrakcyjnie, więc będziemy Państwu opowiadać o tym, co tam się dzieje. 606-78-7878. Otworzyłam okno, więc od czasu do czasu będą docierać do Państwa brzmienia miasta o poranku w sobotę. Telefon podałam nie bez powodu, bowiem przypominam, że czekają zestawy gadżetów radiowych i zaproszenie podwójne do kina. W zamian za propozycje składane przez Państwa, propozycje na spędzenie atrakcyjnie weekendu. Na sportowo na przykład proszę podpowiadać jakieś atrakcyjne szlaki rowerowe, biegowe, piękne miejsca spacerowe albo takie, gdzie przepięknie można popływać kajakiem, ale nie musi być na sportowo. Może być też propozycja albo dobrej książki, albo dobrego filmu, albo świetnego sposobu na odprężenie czy odstresowanie. Studio @radiolodz.pl i 606 78 78 78 to kontakt do Radia Łódź.

0: Tylko z tobą i Barbara Wrońska w Radiu Łódź. 18 minut po godzinie 7 ucięłam sobie przemiłą pogawędkę z naszym stałym słuchaczem, panem Krzysztofem, który ma świetny pomysł na spędzenie takiego dnia i wykorzystanie tego porankowego chłodu, ale o tym niebawem.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: Obiecałam, że przeniesiemy się na Redkinie, bowiem dostaliśmy sygnał od naszych słuchaczy, że skwer aktywnego seniora przy Kusocińskiego, właśnie na Redkini w Łodzi, jest w fatalnym stanie, a dokładnie jest zarośnięty i zapuszczony. Korzystanie z miejsca, które powstało dzięki środkom z budżetu obywatelskiego, jest naprawdę utrudnione, a szkoda, bo jest tam siłownia pod chmurką i sporo ławek, gdzie można by było znaleźć odrobinę wytchnienia, chociażby w takie gorące upalne dni, jak w ostatnim czasie. Czy da się coś z tym zrobić? To sprawdzał reporter Radia Łódź Damian Grosicki.
2: Gdzie spojrzę, dookoła dżungla.
3: Wśród różnego rodzaju krzaków idziemy sprawdzić skwer aktywnego seniora.
2: Dżungla.
3: Tutaj jest ten skwer aktywnego seniora?
4: O.
3: I nadal to tak wygląda nieciekawie?
4: No, nieciekawie wygląda.
3: A ludzie z tego korzystają?
4: Tak.
3: A jak korzystać z tych ćwiczeń, skoro są zarośnięte te urządzenia?
4: Znaczy, jakoś sobie radzą, ale no, ciężko raczej.
3: Czyli to by należało wyciąć?
4: Wyciąć, tak. I już tutaj raz spółdzielnia w tamtym roku widziałem, że działało, ale w tym roku bez efektów.
3: Jeszcze nic, czekamy.
4: Czekamy.
3: Jesteśmy cierpliwi.
4: No tak.
3: Ale każda cierpliwość ma swoje granice.
4: No oczywiście.
5: Jacek Tokarczyk z Urzędu Miasta Łodzi.
6: Skwer aktywnego seniora znajduje się pod opieką dwóch miejskich instytucji. Jest to Zarząd Zieleni Miejskiej, a także WGiek. Dlatego obie te instytucje muszą współpracować, aby uprzątnąć ten teren i dostosować go z powrotem do odpowiednich warunków.
3: Podejdę do jednego urządzenia, usiądę sobie. Sprawdzę, czy jeszcze potrafię ćwiczyć. No i chciałoby się poćwiczyć, ale tu mnie zaczepiają różnego rodzaju kwiatuszki i inne roślinki. No nie wygląda to ładnie. No to bardzo ładny plac zabaw jest zrobiony, ogrodzony, jest zadbany i mamy taką prostą, piękną ścieżkę życia, można powiedzieć, bo tam niedaleko w sąsiedztwie mamy skwer aktywnego seniora. Niegdyś pewnie może będzie pan korzystał. O, tutaj ma pan ładną ławkę, a tam jest taka ładna ławka z wystającymi kwiatkami na przykład. Czy miasto powinno dbać o takie miejsca?
7: Powinno.
3: Kosić.
7: Tak.
3: Bardzo pan jest dzisiaj rozgadany. A wie pani, że ja pani nie zauważyłem? No bo jest tak zarośnięte.
8: No bo nie ma kto tu kosić.
3: Seniorzy tutaj w ogóle przychodzą?
8: Przychodzą. Pan przychodzi regularnie o godzinie 19.30, codziennie, jeszcze jakiegoś czasu. Tu też ładnie zrobione, taki do posiedzenia, ładne krzaczki, ale to wszystko jest.
3: Tam z ławki kwiatki wystają i można na nich usiąść.
8: No, wiem, proszę pana.
3: Dobrze, że to nie pokrzywy.
6: Na przyszły tydzień przez Zarząd Zieleni Miejskiej zaplanowane jest pielenie tego skweru. Wówczas zostanie przekazana informacja o tym, że te prace zostały zakończone do WGiek-u. Wówczas WGiek przyjeżdża tam i następuje koszenie. Także mamy nadzieję, że w przeciągu tygodnia, dwóch tygodni ta przestrzeń zostanie całkowicie uporządkowana i oddana z powrotem do użytku dla seniorów.
8: Mieszkamy tu tyle lat, było fajnie, było zadbane, a teraz jest, no, te drzewa też powinny być powycinane, bo strach, jak jest burza czy wiatr.
3: Korzysta pan z tego skweru aktywnego seniora?
9: Czasami.
3: Jak go pan oceni teraz w skali od 1 do 10?
9: No, 7-8.
3: A te zarośla różnego rodzaju, które można tam spotkać?
9: No to nie bardzo. Przeszkadzają, no mnie sam widok psuje tutaj. No.
3: To i tak pan wysoką ocenę postawił?
9: No sam ten skwerek, no ale tutaj to resztę by było, to było 10.
0: To będziemy trzymać za słowo i za 2 tygodnie sprawdzimy, czy teren skweru na Redkini został uporządkowany. Zresztą sądzę, że nasi słuchacze odezwą się pewnie w tej sprawie. 606 78 7878 to telefon do Radia Łódź. Gdyby ktoś już odpalił komputer albo wziął do ręki swój telefon, to można też pisać studio@radiołódź.pl.

0: Oj, piękna piosenka i wspomnienia się uruchomiły. Summer of, no tutaj powiem po polsku, 69, czyli lato 69 i Bryan Adams. Oj, działo się. Kto pamięta tamte piękne czasy? 606-78-78-78. Radio
1: Łódź. Autopromocja. Ja pamiętam ten moment skan, to czułem się, jakbym chodził 3 cm nad ziemią i to wszystko minęło w ciągu jednej sekundy.
2: Ciągle ma się dobrze taki film, w którym występują prawdziwi aktorzy, występują prawdziwe emocje, prawdziwe historie.
3: Gra Gajosa, przynajmniej w moim filmie, jest jak brzmienie trąbki Milesa Davisa.
4: Agata i film. W każdą sobotę o 16.
5: Zapraszam. Agata Gwizdała.
6: Relacje i podsumowania meczów.
7: Rozmowy ze sportowcami.
8: Analizy z ekspertami.
6: O smutkach.
9: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
10: Krykund, poprzeczka!
7: O nadziejach.
11: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
12: Fornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
8: I o sukcesach.
13: Kibice naprawdę czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
14: Paulina Damaskę, MVP tego meczu. PG Budowlanie Łuczy, mistrzem Polski.
6: Strefa kibica w Radiu Łódź.
7: Soboty i niedzielę.
8: Od 18 do 20.
6: Piotr Andrzejczak.
7: Michał Malinowski.
8: Robert Zwoliński.
6: Zapraszamy.
5: Autopromocja. Reklama.
15: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
16: Pracujesz w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych? Z uwagi na bezpieczeństwo przypominamy. Praca w terenie wymaga szczególnej ostrożności. Nie zbliżaj się do linii energetycznych. Nie podnoś przyczep, maszyn, podnośników, taśmociągów w pobliżu linii. Zbyt mała odległość grozi powstaniem łuku elektrycznego. W razie kontaktu pojazdu z linią energetyczną pozostań w kabinie. Nie dotykaj części metalowych. Wezwij pomoc. Telefon 112 lub 991. Bądź bezpieczny z PGE Dystrybucja.
17: Odmień swoje wnętrze z OBI. Teraz wszystkie farby Magnat kupisz aż 20% taniej. Wybieraj spośród setek produktów. Tylko do 28 lipca. Zapraszamy. OBI, ulica Szparagowa 3/5 w Łodzi. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
5: Po reklamie.
18: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: A jesteśmy razem w sobotę 18 lipca. Niebawem przeniesiemy się do polskiej Nowej Wsi na Opolszczyźnie, bo tam lotnisko opanowały ciężarówki. Rozpoczął się międzynarodowy zlot pojazdów tuningowych Master Truck, a prezentuje się około 1000 pojazdów. Na Opolszczyznę nie jest daleko, więc może to będzie propozycja na weekend.

Jak zaplanować weekend? To pytanie na dziś. Czekam na propozycje, podpowiedzi, na przykład ciekawych nowych szlaków rowerowych, biegowych, pięknych miejsc do spacerowania albo do popływania kajakiem. Mogą to być propozycje także niesportowe, na przykład można podpowiadać bardzo dobre lektury na weekend, filmy na weekend, czy też świetny sposób na odprężenie czy odstresowanie. studio@radiowodz.pl. Czekam na takie propozycje, a na naszych słuchaczy czekają dwa zestawy radiowych gadżetów. Wśród nich jubileuszowa czerwona koszulka z napisem Radiość i 95, czyli symbolem naszych urodzin, i podwójne zaproszenie do kina. A ja mam dla Państwa propozycję, żeby rozpocząć może przygodę z jogą, i to bezpłatnie, na takie zajęcia, jak co roku zaprasza Zielona Łódź, dziś o 11 w Parku Podolskim i dziś, nie, jutro. Jutro w Parku Źródliska także o 10, jutro w Parku na Zdrowiu o 13, a w środę o 18 w Parku Julianowskim. Szczegóły na profilach Zielonej Łodzi. Zajęcia są bezpłatne, więc może warto skorzystać. A my o jodze w naszym programie więcej będziemy rozmawiać między 8 a 9.

0: Moim zdaniem fantastyczna piosenka Marysia Kowalska i Marys Polski, czyli Maria Ewa Żaka. Utwór pochodzi z płyty wydanej w ubiegłym roku, płyty noszącej tytuł Kocham Polskę. 22 minuty do godziny 8 to najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: Żeby się utrwaliło, to powtórzyliśmy. Ciężarówki opanowały lotnisko w polskiej Nowej Wsi na Opolszczyźnie. Rozpoczął się międzynarodowy zlot pojazdów tuningowych Master Truck. A prezentuje się tam około 1000 pojazdów. Na widzów czekają różne atrakcje, w tym pokazy driftu. Organizator wydarzenia Andrzej Wachowski mówi, że przyjeżdżają ciężarówki nie tylko z Polski, ale także z Anglii, Szwecji, Holandii, Niemiec oraz Austrii.
2: Trochę się zmieniło, bo nie mamy czołgów, nie mamy tych wrak rejsów. Dlaczego? Dlatego, że poligon został zlikwidowany i po prostu postawiliśmy na plac konkursowy i będzie drift. Dziewczyna Karolina będzie driftować, ale mamy Mariusza. I Mariusz będzie się siłował z Karoliną. Ale w jaki sposób? To będzie ciekawostka, to pierwszy raz w ogóle w historii coś takiego będzie. Ona będzie jeździła, driftowała, a on po prostu będzie leżał na dachu i nie będzie dał się zrzucić.
0: Na jednej z ciężarówek pojawiły się sceny z filmu Sami Swoi. Właściciel pojazdu Dawid Obrzut podkreśla, że prace trwały pół roku.
3: Budowaliśmy ten pojazd właśnie razem z Pawłem, co to malował. Myśleliśmy na takim motywem, który też pasuje i do nas też, i do całego otoczenia. Tak jak w każdym wywiadzie mówię, stwierdziliśmy, że po prostu firmy transportowe jedna z drugą też trochę ze sobą rywalizują, tak jak Cargill z Pawlakiem. Jeden mobilizuje drugiego do wykonania czegoś nowego. Wiadomo, mamy fanów, mamy hejterów. Nie przeszkadzam, to jesteśmy nauczeni i hejtu, ale też i pochwał. I tak stwierdziliśmy, że fajnym, właśnie idealnym na to opisem jest właśnie Sami Swoi.
0: Master Truck w polskiej Nowej Wsi potrwa do jutra, więc jeżeli ktoś ma wolny weekend, a lubi takie atrakcje, to warto się tam wybrać. Już sprawdziłam odległość między Łodzią a właśnie polską Nową Wsią, to mniej więcej 250 kilometrów. Dwadzieścia minut do godziny 8. Przed 8 jeszcze będę miała taką krótką wypowiedź pana doktora, pana profesora nawet, motywującą do aktywności fizycznej.

0: Paranoia i Hugo Tares. Świetny chłopak. Ma zaledwie 22 lata. Zdaje się, jeszcze nie ukończył szkoły teatralnej w Warszawie, a już ma za sobą rolę Hamleta w Teatrze Narodowym u Jana Englerta. Najmłodszy Hamlet w historii polskiego teatru. Bardzo dobre recenzje zbiera. Do tego jeszcze świetnie śpiewa i to od lat śpiewa. Trochę ze swoim zespołem, ale z tego, co już się zorientowałam i obserwuję, to rozpoczyna karierę solową i niedawno dołączył do męskiego grania. Publiczność go kocha, chłopak ma naprawdę fantastyczną osobowość, warto przyglądać się temu, co będzie robił w najbliższym czasie. Hugo Tares, proszę zapamiętać. 13 minut do godziny 8 w Radiu Łódź. Obiecałam mowę motywacyjną od pana profesora. Przejrzałam swoje archiwa radiowe i znalazłam właśnie taką krótką zachętę do tego, by być aktywnym od profesora Marcina Domżalskiego.
1: Podaje się co najmniej 10 powodów, dla których powinniśmy uprawiać sport. Sport nas czyni szczęśliwym, wyzwala endorfiny. Ruch pozwala nam zrzucić zbędne kilogramy. Ruch pozwala nam zbudować odpowiednią masę mięśniową, odpowiednią masę kostną. Ruch również podnosi naszą taką bazową aktywność energetyczną. Zapobiega zmęczeniu, poprawia jakość skóry, poprawia jakość mózgu i naszej pamięci. Poprawia nasz sen i zdolność relaksu. Potrafi również redukować ból i dolegliwości bólowe. No i to, co jest na końcu, a powinno być chyba na pierwszym miejscu, też poprawia naszą aktywność i poziom życia seksualnego, co jest również bardzo istotne.
0: Proszę sobie to wziąć do serca. Pan profesor nie jest jedynie teoretykiem, bo również jest osobą bardzo aktywną. Profesor Marcin Domżalski zachęcał nas do tego, by uprawiać sport.

Przed nami bardzo emocjonujący sportowy weekend, bo to ostatni weekend Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Dziś mecz o brązowy medal, w którym zmierzą się Francja z Anglią, a w niedzielę o złoto powalczą Argentyna i Hiszpania. Ciekawa jestem, czy państwo też kibicują i postanowili spędzić czas przed telewizorami. Dziś to spotkanie rozpocznie się o godzinie 23. Nie wiem, o której jutro, ale może więcej dowiemy się w wiadomościach sportowych, które już po godzinie 8. A propos takich propozycji na weekend, to gorąco polecam jak zwykle portal radiołódź.pl. Tam oczywiście informacje najważniejsze z Łodzi i z regionu na bieżąco, ale także nasze podcasty i audycje publicystyczne, rozmowy, czasami bardzo wartościowe i pouczające. Między innymi można posłuchać sobie podcastów Piotra Andrzejczaka. To rozmowy o mieście, fachowe rozmowy dwóch architektów, bo Piotr Andrzejczak, nasz dziennikarz sportowy głównie, jest także wykształconym architektem. Rozmowy o mieście na portalu radiołódź.pl, a za 8 minut w Radiu Łódź wiadomości.

0: Autopromocja.
1: Zanim klikniesz. Jedna wiadomość, jeden telefon, jeden klik. Czasem tyle wystarczy, by stracić pieniądze albo prywatność. To audycja o cyberzagrożeniach, oszustwach internetowych i sposobach, dzięki którym można skutecznie się przed nimi bronić. W każdy poniedziałek o 13:40 na antenie Radio Łódź i w każdej chwili w serwisie Spotify i na naszej stronie radioloc.pl.
2: Zapraszam, Daniel Markiewicz.
1: Radio Nocą.
3: Radio Nocą. Nasze nocne rozmowy o nas samych, o świecie, w którym żyjemy. Miejsce rozmów o inicjatywach przełamujących stereotypowe blokady, jak spacer męski.
4: To jest super, bo często mężczyźni nie są nawet świadomi tego, że wiesz, możemy się przytulić z innym mężczyzną i poczuć się po prostu bezpiecznie w objęciach innego mężczyzny, nie? Nie musisz tego robić, możesz, ale możesz też zaobserwować, że okej, mężczyźni tak robią i w sumie nikt im nic nie zapowie, że jakby nie zrobi. Nie powie im, że o, jesteś niezrozumiały czy coś. Więc to już jest taki super element, bo my po prostu, wiesz, obserwujemy, jak inni mężczyźni się zachowują i wiesz, i jakby dla nas to wtedy jest takie, o, faktycznie.
3: Spacer męski w Radiu Nocą. Całości mogą Państwo wysłuchać, podobnie jak wszystkich podcastów Radia Nocą, na radioloc.pl i na platformie Spotify. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
5: Nie mogłeś być z nami na koncercie Open Stage Ether Jazzu, a może chcesz jeszcze raz poczuć atmosferę wyjątkowego koncertu? Relacji z ubiegłotygodniowego koncertu Open Stage Ether Jazzu posłuchasz już w poniedziałek po godzinie 21 w Radiu Łódź w audycji Okolice Jazzu prowadzonej przez Piotra Bielawskiego. Przeżyj te muzyczne emocje jeszcze raz tylko w Radiu Łódź.
6: Zaprasza Piotr Bielawski.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Hej, nie podpieraj ściany! Bądź królem parkietu! Już dzisiaj o 17:00 PGR Koszelew. Nowość! Dancing w PGR-ze. Pierwsza edycja potańcówki w klimacie dawnych dancingów. Muzyka, taniec, pyszne jedzenie, grill, a na scenie zespół Milano.
8: Pracujesz w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych? Z uwagi na bezpieczeństwo przypominamy. Praca w terenie wymaga szczególnej ostrożności. Nie zbliżaj się do linii energetycznych. Nie podnoś przyczep, maszyn, podnośników, taśmociągów w pobliżu linii. Zbyt mała odległość grozi powstaniem łuku elektrycznego. W razie kontaktu pojazdu z linią energetyczną pozostań w kabinie. Nie dotykaj części metalowych. Wezwij pomoc. Telefon 112 lub 991. Bądź bezpieczny z PGE Dystrybucja.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Uwaga, to nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, w których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl.
0: Po reklamie.
11: Tu Radio Łódź, jest 8:00. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, Wiktoria Makowska.
12: Tramwajowa 13 wraca na łódzką Dąbrowę i to w ten weekend. Sobota nadal burzowa, jest ostrzeżenie synoptyków dla całego województwa łódzkiego. W Koluszkach można łatwiej zaparkować, działa już nowy parking, a my znamy jego dokładną lokalizację. W dzień zachmurzenie umiarkowane, możliwe przelotne opady deszczu i burze. Tramwajowa linia numer 13 od jutra wraca na łódzką Dąbrowę. To efekt zakończenia prac przy przebudowie Alei Śmigłego Rydza i ulicy Niższej. Inwestycja obejmowała nie tylko torowisko, ale też przebudowę układu drogowego, przystanków i infrastruktury dla pieszych oraz rowerzystów. Mieszkańcy południowej części Łodzi na powrót bezpośredniego tramwaju czekali kilka lat. A o szczegółach Jakub Jędrzejewski.
13: Tramwaje linii numer 13 pojadą m.in. ulicami Niższą, Aleją Śmigłego Rydza, Piłsudskiego, Mickiewicza, Włókniarzy, Limanowskiego i Aleksandrowską. Ostatni etap prac obejmował odcinek od ulicy Dąbrowskiego do pętli przy ulicy Niższej.
14: Zakończenie prac na ostatnim odcinku Alei Śmigłego Rydza oraz ulicy Niższej sprawia, że na swoją trasę może powrócić linia tramwajowa numer 13.
13: Mówi Tomasz Śliwiński z zarządu Drugi Transportu. W ramach całej inwestycji powstało m.in. nowe torowisko, podwyższone perony przystankowe, przebudowane skrzyżowania oraz rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo pieszych. Po powrocie 13 zmienią się także rozkłady jazdy tramwajów linii 4, 5, 8, 9, 10, 12 i 14. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
12: Od jutra zmieni się także funkcjonowanie komunikacji zastępczej. Autobus Z13 będzie teraz kursować od skrzyżowania Alei Włókniarzy i ulicy Legionów do placu Mikulskiego.
15: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
12: IMGW ostrzega przed burzami. Alert obejmuje także województwo łódzkie. Dla naszego regionu wydano ostrzeżenie pierwszego stopnia, które będzie obowiązywać dziś od godziny 11 do 19. Synoptycy prognozują burze z intensywnymi opadami deszczu oraz porywami wiatru dochodzącymi do 80 km na godzinę. Lokalnie może pojawić się także grad. Najgroźniejsza sytuacja prognozowana jest w Bieszczadach, gdzie obowiązuje alert drugiego stopnia. Tam burzom mogą towarzyszyć opady do 40 litrów wody na metr kwadratowy oraz wiatr osiągający w porywach 90 km na godzinę. A więcej o pogodzie po wiadomościach. W Koluszkach przy dworcu kolejowym będzie można od teraz łatwiej zaparkować. Przy największym w województwie węźle kolejowym otwarto nowy duży parking. Zmieści się tam 200 samochodów. Dotychczas korzystający z postoju zostawiali swoje pojazdy, gdzie popadnie w okolicach dworca, mówi zastępca burmistrza Koluszek Tomasz Krawczyk.
16: Dodatkowo ten teren, gdzie w tej chwili stoją samochody, będzie całkowicie przebudowywany, ponieważ ma tutaj powstać taki dość nowoczesny dworzec przesiadkowy między autobusami a właśnie pociągami.
12: Po drugiej stronie torów, naprzeciwko nowego parkingu, powstaną również dodatkowe pojedyncze miejsca postojowe dla osób korzystających z dworca w Koluszkach. Dziś przedostatni mecz na tegorocznym Mundialu. O 23:00 czasu obowiązującego w Polsce Francja zagra z Anglią w meczu o trzecie miejsce. Obie reprezentacje po porażkach w półfinałach spotkają się ze sobą w Miami.
17: Obie drużyny mają za sobą bolesne rozczarowania w półfinałach, lecz będą dążyć do tego, by zostawić te wydarzenia za sobą i zbudować formę przed nadchodzącymi spotkaniami Ligi Narodów UEFA oraz w dalszej perspektywie przed Euro 2028. Pomimo porażki nie przestaniemy teraz gonić za sukcesem, nie przestaniemy poszukiwać i rzucać wyzwań, mówi przed spotkaniem z Francją szkoleniowiec Anglików Thomas Tuchel. Mecz o trzecie miejsce jest stałym elementem tradycji Mistrzostw Świata, choć zazwyczaj rozgrywa się go w cieniu rozczarowania. Zdarzają się jednak wyjątki, jak podczas Mundialu w 1994 roku, kiedy Szwecja pokonała Bułgarię w starciu dwóch drużyn, dla których sam awans do półfinału był już wielkim sukcesem. Podobnie było w 2002 roku, gdy Turcja wygrała z Koreą Południową, notując najlepszy występ w historii na Mistrzostwach Świata. Z Nowego Jorku dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
12: Ostatni raz Francja i Anglia spotkały się w ćwierćfinale Mundialu w Katarze w 2022 roku. Wtedy trójkolorowi wygrali 2-1. Jak będzie dziś, przekonamy się późnym wieczorem. Więcej sportu już za chwilę, a kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 9.
11: A więcej sportu ma dla nas Robert Zwoliński. Dzień dobry, panie redaktorze.
18: Dzień dobry, pani Moniko.
11: Dzisiaj pan śpi w nocy, czy ogląda piłkę nożną?
18: To zależy, jak ciekawe będzie to widowisko.
11: Aha, no dobrze, ale plan jest.
18: Plan jest, no ale co do ciekawości są pewne wątpliwości. Natomiast zanim o tej piłce, to siatkówka, choć też w Stanach Zjednoczonych będziemy, no bo ważne informacje. Z Chicago, gdzie Polska wygrała z Brazylią aż 3-0 w meczu grupowej fazy Ligi Narodów. I to drugie zwycięstwo biało-czerwonych na turnieju w Wiecznym Mieście. Wcześniej pokonali bowiem Bułgarów także w trzech setach, mówi środkowy polskiej drużyny, a zarazem wychowanek Lechii Tomaszów Mazowiecki i Jakub Nowak.
19: Po pierwsze, na pewno jest dobrze wrócić, bo w tamtym roku fajny czas tutaj spędziliśmy w drugiej rundzie. Fajnie jest wrócić, fajnie jest znowu wygrać. Na pewno trochę nie spodziewaliśmy się, że to tak szybko te dwa mecze nam zlecą. To nie znaczy, że z tego się nie cieszymy. Cieszymy się, bo 2 razy 3-0 to jest dla nas dobry wynik. To też pokazuje, że jesteśmy mocną grupą i rywale z nami nie mają łatwo.
18: A w Chicago podopieczni trenera Nicoli Grbicia zagrają jeszcze z Francją. To dzisiaj o 23:00 czasu polskiego, więc Francuzi mogą mieć rozdarte serca. Tak pół żartem, pół serio. A ze Stanami Zjednoczonymi zmierzymy się w nocy z niedzieli na poniedziałek czasu polskiego. Polacy jednak z dorobkiem 8 zwycięstw i 2 porażek zajmują 3. miejsce w tabeli i co najważniejsze, zapewnili sobie awans do finałowych zawodów Ligi Narodów, a te odbędą się na przełomie lipca i sierpnia w Ningbo w Chinach. No to teraz piłka nożna, bo dzisiaj w Miami Francja z Anglią zagrają o 3. miejsce piłkarskich Mistrzostw Świata. Mały finał lub finał pocieszenia nie zawsze jednak wzbudza entuzjazm wśród zainteresowanych i takie głosy dochodzą choćby z reprezentacji Francji. Trener Didier Deschamps może od pierwszej minuty wystawić kilku wcześniej rezerwowych graczy, a nie najlepsza atmosfera po półfinale także u Anglików, gdzie mocno podważane są decyzje selekcjonera Thomasa Tuchela. Jaki będzie miało to wpływ na mecz o brąz, to przekonamy się bardzo, bardzo późnym wieczorem. Początek meczu Francja-Anglia dzisiaj o 23 czasu polskiego, a jutro wielki finał. Monika, pytałaś o której? O 21 czasu polskiego. Hiszpania zagra z Argentyną. Tak, trochę wcześniej. W Nowym Jorku. No i to ważne, bo na razie jest też groźba, że ten mecz może być przesunięty, a nawet może przełożony.
20: A z jakiego powodu?
18: Na dym, który z Kanady w związku z pożarami nawiedził też Stany Zjednoczone. Między innymi z tego powodu ewentualny debiut Roberta Lewandowskiego w Chicago się przesunął. No ale trzymamy kciuki, żeby finał mundialu pomiędzy Hiszpanią a Argentyną odbył się planowo, czyli jutro o 21 czasu polskiego. A teraz wracamy do Łodzi. ŁKS Kulpa Kłódź ma nowego rozgrywającego, Jalen Salinger. Ostatni sezon kierował grą pierwszoligowej Polonii Warszawa, a więc łódzka Sport Arena nie jest mu całkiem obca. 23-latek 4 sezony spędził w lidze NCAA, a koszykarskie geny odziedziczył w spadku. Jego ojciec J.J. Salinger był graczem Ohio State, a z kolei wujek Jalena, Jared Salinger, grał w NBA m.in. w barwach Boston Celtics. Nowy rozgrywający ŁKS-u Kulpak ma więc koszykarskie geny i w przyszłym sezonie ma poprowadzić ŁKS do ekstraklasy. Jeszcze wieści transferowe z boisk piłkarskich. Bartłomiej Eisenhardt wraca do województwa łódzkiego. Urodzony w Łęczycy piłkarz dołączył do Unii Skierniewice i jest już 9., ale też nie ostatnim zawodnikiem, który zasila Unitów. 24-latek najlepiej czuje się na lewej stronie boiska. Podpisał kontrakt na rok z możliwością przedłużenia o kolejnych 12 miesięcy, a nowych piłkarzy kibice Unii będą mogli poznać już dzisiaj. Początek oficjalnej prezentacji drużyny i także dwóch sparingów przed godziną 11 na Stadionie Miejskim w Skierniewicach. A więcej o transferze Eisenharta na radioloc.pl.
20: W serwisie sportowym było tempo pendolino, u mnie trochę wolniej. Synoptycy IMGW wydali ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach dla całego województwa łódzkiego. Ma to ostrzeżenie obowiązywać od 11 do 19. Prawdopodobieństwo wystąpienia tych zjawisk jest naprawdę duże, bo wynosi 80%. Tak to oceniają synoptycy. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 15 do 25 mm oraz porywy wiatru nawet do 80 km na godzinę, a lokalnie grad. Poza tym w dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, temperatura maksymalna od 25 do 26 stopni, wiatr umiarkowany, chwilami porywiste, zachodni.

0: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
1: 9 minut po godzinie 8, trzecią godzinę poranka dla aktywnych rozpoczynamy od przepięknego utworu Kremowa Rewolucja i Smolik, a ja pozwolę sobie zapowiedzieć temat, który nam będzie towarzyszyć przez całą godzinę. Będziemy rozmawiać o jodze i to z niezwykle pozytywnymi osobami. Ita Warmińska i Kaja Matwi z Hello Yoga będą opowiadać o tej dyscyplinie i też będą pewnie zachęcać do tego, by spróbować, bo darmowe zajęcia jogi odbywają się w soboty i w niedzielę, a organizuje je Zielona Łódź. Teraz już Kremowa Rewolucja i Smolik.

0: Joga wielu z nas kojarzy się ze spokojnymi ruchami, wyciszającym i spokojnym brzmieniem muzyki wschodu, czy nawet nudą i monotonią czasami. W studiu goście, którzy pewnie spróbują odczarować ten rodzaj aktywności. Ita Warmińska i Kaja Matwi, Hello Yoga. Dzień dobry dziewczyny.
1: Witamy.
2: Witamy.
0: To jak, nudna jest i monotonna ta joga?
1: Bardzo, pod warunkiem, że zajmują się nią nudni i monotonni ludzie. A tak zupełnie serio? Nie. Zupełnie joga sama z siebie oferuje tak szerokie spektrum aktywności na różnym poziomie, nie tylko fizycznym, że każdy, i to ja wiem, że to brzmi banalnie, ale naprawdę każdy jest w stanie znaleźć swoją odmianę jogi, swój styl i coś w jodze takiego, co go, krótko mówiąc, złapie, przytrzyma na dłużej i pozwoli mu się rozwinąć, pozwoli mu rozwinąć to, na czym mu zależy i to, co w nim samym jest fajne.
0: Czyli wcale się nie pomyliłam, mówiąc, że będziemy odczarowywać jogę, która rzeczywiście niektórym przynajmniej kojarzy się z taką monotonią i bardzo spokojnymi ruchami. No to zaczynamy od początku. Czym jest joga? Ja znalazłam bardzo krótką definicję, która do mnie przemawia. Joga to po prostu nauka równowagi życia.
1: W dużej mierze tak, chociaż ta definicja jest bardzo taka obszerna i brzmi poważnie, więc też rozumiem, że mogą być osoby, które przeczytawszy taką definicję mogą stwierdzić, że to jest dla nich zbyt poważne, że oni chcą sobie tylko trochę się poruszać, poćwiczyć, rozciągnąć, ale jak najbardziej tak, im bardziej zaczynamy się w tę jogę wgryzać, nawet jeżeli przychodzimy tylko chcąc się porozciągać, wzmocnić, poćwiczyć, zająć sobie miło godzinkę, dwie godzinki w tygodniu, to w którymś momencie joga ma taki swój podstępny sposób trafiania do takich coraz głębszych warstw nas i faktycznie w którymś momencie znajdujemy, że tak naprawdę pracujemy dokładnie z tym, z równowagą, z balansem, że joga pozwala po pierwsze zidentyfikować to, czego nam brak, to jakie są nasze dobre strony, jakie są nasze słabe strony, to z czym nie mamy problemów i na poziomie jakby ciała i na poziomie życia, bardzo ogólnie mówiąc, i pozwala nam jakby zapracować i wzmocnić to, z czym możemy mieć problem, to, co jest naszą słabszą stroną. I to jest fajne, taka samoobserwacja prowadząca do identyfikowania tych pól właśnie, które są nam bliższe, które są nam dalsze i do wprowadzania równowagi między nimi.
0: Czyli rozumiem, że nawet jeżeli na początku traktujemy jogę jako tylko i wyłącznie aktywność fizyczną, to później dochodzą te bardziej istotne elementy, wchodzimy w głąb siebie, poznajemy siebie i dołączamy, nie wiem, na przykład oddech, który jest bardzo istotny przy jodze?
2: Bardzo często uświadamiamy sobie, że tego oddechu za bardzo nie ma. Znaczy wydaje nam się, że jakby niejako, skoro żyjemy na tej ziemi, to oddech jest sprawą taką domyślną, oczywistą i całkowicie taką, nie wiem, no powiedziałabym, że osiągalną w poziomie swobodnym takiego codziennego życia, po czym okazuje się, że wcale tak nie jest, że kiedy przychodzimy na jogę, zaczynamy poszukiwać tego oddechu, że kiedy przychodzimy na jogę, zaczynamy obserwować, że ten nasz oddech taki super idealny nie jest, że właśnie to, o czym Ita mówiła wcześniej, jakiś rodzaj poszukiwania harmonii, czasami nawet jest to rodzaj poszukiwania harmonii tylko pomiędzy wdechem a wydechem, czyli pomiędzy tym, co potrafimy jakby pobrać z otoczenia, pobrać ze świata, na ile jesteśmy w stanie czerpać energię i na ile w stanie jesteśmy ją wydatkować. Tak, czasami wystarczy, że zaburzona jest proporcja pomiędzy jednym a drugim i już gdzieś tam pojawia się ta dysharmonia. Natomiast faktycznie jest tak, że w ramach tego, jak zaczynamy ćwiczyć, ta praktyka nas wciąga, czy to ćwiczenie nas wciąga, bo możemy to na różne sposoby nazywać, niezależnie od tego, czy podchodzimy do sprawy mniej, czy bardziej poważnie, zazwyczaj odnajdujemy dużo więcej niż to, po co wydaje nam się, że przyszliśmy na zajęcia.
0: Do rozmowy o jodze z Kają i Itą powracamy za kilka minut, a ja przypominam, że czekam na Państwa propozycje na spędzenie atrakcyjnie weekendu na sportowo, ale niekoniecznie już takie propozycje napływają, czekają zestawy radiowych gadżetów, a także podwójne zaproszenie do kina.

0: Bruno Mars w Radiu Łódź, 20 minut po godzinie 8, a my powracamy do rozmowy o Jodze. Z tego, co mówicie, wynika, że idąc na zajęcia jogi, my w zasadzie zaczynamy koncentrować się na sobie, tak? Wsłuchiwać się w siebie.
1: Tak, tak. To jest bardzo ważne, a żyjemy w takim świecie, że tak naprawdę mało kto ma tak samoistnie możliwość zatrzymać się na chwilę, zastanowić się, czego chce, co lubi, kim jest. Joga daje fajne narzędzia, fajne możliwości. Wystarczy przyjść, zacząć, spróbować i dać się trochę ponieść.
2: No ale też jakby a propos odtrudnienia stereotypów, to nie jest tak, że ta sama obserwacja polega na tym, że siadamy na pół godziny i się samo obserwujemy. Niektórzy umrą z nudów w międzyczasie, inni zasną, wcale niekoniecznie jakby to się odbywa w ten sposób, bo to jest pewnego rodzaju samoobserwacja, ale też jakby obserwacja prowadzona przy pomocy nauczyciela, który jeżeli umie nas dobrze prowadzić, to nas faktycznie prowadzi do tego, że dużo rzeczy znajdujemy tak jakby przy okazji, trochę sami, trochę mimochodem. Natomiast jakby to, co jest w tym wszystkim istotne, to, że nie chodzi do końca o zatrzymanie tylko i wyłącznie jakby ciała fizycznego, bo bardzo często ćwiczenia, które podejmujemy, są ćwiczeniami, które mają dużą dynamikę wbrew pozorom i stereotypom, które są wysiłkowe, które powodują, że po prostu no, musimy pokonywać jakieś swoje czasami bariery, lęki, strachy, niewygody i tak dalej, i tak dalej. I nagle okazuje się, że nawet w tym czasami ćwiczeniu pełnym spocenia, jakiegoś takiego zmęczenia fizycznego, jesteśmy w stanie odnaleźć właśnie dużo lepszą samoobserwację i dużo lepszy stan koncentracji.
0: Tutaj pewnie niektórzy się uśmiechają, jak to na zajęciach jogi można się spocić i zmęczyć?
2: Można, zdecydowanie można.
0: Opowiedzcie, jak wyglądają takie standardowe zajęcia jogi dla tych, którzy zaczynają, którzy rozpoczynają przygodę z jogą.
1: Standardowe zajęcia jogi, ciężko powiedzieć, ponieważ każde zajęcia tak naprawdę wyglądają troszkę inaczej, ale tak gdyby chcieć faktycznie fizycznie opisać, jak to działa.
0: Czego na takich pierwszych zajęciach się uczymy?
1: Tego, o czym Kaja mówiła, czyli oddechu, nie na zasadzie jakby osobnych ćwiczeń oddechowych, ale tego, żeby w ogóle oddech był. Większość jakby treści, które nauczyciel jogi stara się przekazać na początku grupie, która wykonuje różne ćwiczenia, jest oddychajcie, pamiętajcie o oddechu, nie traćcie kontaktu z oddechem. Czasami ludzie się tak zapamiętują, że po prostu gdzieś tam ten oddech ginie. Na takich typowych, zwykłych zajęciach hatha jogi zajmujemy się pozycjami różnych grup. Czasami są to pozycje stojące, czasami pozycje siedzące, czasami może nie na samym początku, ale też wprowadzamy pozycje odwrócone, stanie na głowie, różne tego typu rzeczy. Oprócz takich typowo stricte jogicznych asan, przynajmniej u nas na zajęciach, robimy trochę przygotowania takiego czysto mobilnościowego, czyli coś, co może się kojarzyć ludziom, nie wiem, z rozgrzewką, z takim przygotowaniem ciała do tego, żeby po prostu trochę bardziej poeksplorować te jogiczne asany. Na koniec każdych zajęć jest oczywiście relaks. Czasami pada pytanie, dlaczego te zajęcia nie składają się tylko z relaksu. Otóż dlatego, że gdyby był tylko relaks to bez ćwiczenia wcześniej, to nikt nie potrafiłby go docenić i nikt by się w sumie nim nie cieszył. Więc tak, ta intensywność też na początku zajęć jest już całkiem konkretna i naprawdę można się zmęczyć, można rzeczywiście się momentami zasapać. Tematy są różne. Tak naprawdę każde zajęcia są kreowane od nowa. Mamy jakąś swoją wizję, rzecz jasna, jako prowadzący, ale też tak naprawdę ten sam program zajęć będzie wyglądał inaczej z każdą inną nową grupą osób, bo tak naprawdę to jest zawsze dialog między uczniami a nauczycielem. Coś się wydarza po drodze i staramy się za tym iść, staramy się faktycznie sprawić, żeby każdy znalazł dla siebie coś nowego, coś, czego o sobie może wcześniej nie wiedział.
0: Czyli dzięki jodze możemy się lepiej poznać. Ita Warmińska i Kaja Matwis dziś opowiadają o jodze. Do rozmowy powrócimy już po 8.30.

0: Autopromocja.
1: Walizka? Jest. Okulary? Są. Bilet? Jest. A aplikacja Radio Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują Ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
2: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
3: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
2: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał: skup się, posłuchaj uważniej.
3: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
4: Veni, vidi, vini. Zawsze w niedzielę o 20:00.
3: Bartosz Florczak,
2: Marcin Tercjak.
3: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Marzysz o własnym mieszkaniu? Poznaj Zieloną Dolinę w Strykowie. Wystartował drugi etap sprzedaży nowoczesnych mieszkań o powierzchni od 47 do 76 metrów kwadratowych. Tylko 20 minut od Łodzi, w spokojnej i zielonej okolicy. Pierwszy budynek został już całkowicie wyprzedany. Nie zwlekaj. Pomożemy Ci również w uzyskaniu finansowania zakupu. Więcej informacji na www.mdpdeveloper.pl. Zielona Dolina w Strykowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
6: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
7: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
8: Odmień swoje wnętrze z OBI. Teraz wszystkie farby Magnat kupisz aż 20% taniej. Wybieraj spośród setek produktów. Tylko do 28 lipca. Zapraszamy. OBI, ulica Szparagowa 3/5 w Łodzi. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
0: Po reklamie.
9: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
10: A ponieważ w kalendarzu mamy sobotę, to i poranek dla aktywnych. 29 minut do godziny 9. Za kilka chwil powracamy do rozmowy.

0: Na błyski Dawid Podsiadło, artysta w mojej pierwszej trójce ulubionych wokalistów. 25 minut do godziny 9. Powracamy do rozważań o jodze. Gośćmi Radia Łódź są Ita Warmińska i Kaja Matwi. Powiedziałyście o tym na początku, że joga to taka dyscyplina, aktywność dobra dla każdego. Czy kanapowiec, który przez lata się nie ruszał, odnajdzie się na takich zajęciach? No bo wiadomo, że ludzie, którzy zajmują się jogą, kojarzą nam się z gibkością, sprawnością, elastycznością.
1: Myślę, że jeżeli kanapowiec postanowi zrezygnować z kanapy na rzecz maty i po prostu przeniesie swoje ciało materialne, powiedziałabym, w trochę inne okoliczności, to jak najbardziej tak. Dlatego, że ja bym powiedziała, że dużo zależy od nastawienia, tak? Od tego jakby z czym startujemy. Jeżeli ktoś nawet, nie wiem, 50 lat leżą na tej kanapie i do niej skutecznie nie przywarł na to, że jest się w stanie przemieszczać, to jest w stanie ruszyć od bardzo prostych zestawów ćwiczeń, jest w stanie zacząć z tak łagodnym wstępem, żeby te ćwiczenia były dostosowane do możliwości takich, żeby jakby były umacniające i dla ciała, i dla głowy, wzmacniające motywację, tak, jeszcze bardziej. I te postępy, które będą się pojawiały, one będą na tyle nagradzały, że powinno to wciągnąć nawet kanapowca. Natomiast zawsze to jest praca z nastawieniem i to pierwsze pytanie, które sobie zadajemy, czy nam się chce zacząć coś robić, czy wcale niekoniecznie, bo uważam, że to jest na każdym jakby etapie w ogóle ścieżki czy sportowców, czy w ogóle ludzi, którzy jakoś inwestują w samorozwój, to jest to pytanie, czy chce nam się inwestować jakąkolwiek energię w zmianę pewnego status quo, tak bym powiedziała.
0: No tak, te chęci takie i własne przekonania są bardzo istotne. To po prostu musimy do takiej decyzji dojrzeć, niezależnie od tego, czy zapisujemy się na zajęcia jogi, czy decydujemy się chodzić na siłownię.
1: Dokładnie. Albo czasami tak. Po prostu przyjść i zobaczyć, jak to wygląda i może być tak, że takie zajęcia odpowiedzą nawet na takie niewypowiedziane pytania. Czasami też to się zdarza.
2: No to tak jak ze wszystkim. Każda podróż zaczyna się od tego pierwszego kroku. Tak? To jakby z czym przychodzimy i z jakich motywów podejmujemy ten pierwszy krok, to jest bardzo indywidualna rzecz, ale zawsze przekonujemy wszystkich, że warto spróbować, warto sprawdzić empirycznie. Mówię, to nie jest kwestia tego, że ja będę kogoś przekonywać, że joga jest świetna. Nie. Mówię, przyjdź, zobacz, czy to jest dla ciebie. Sprawdź. Będziesz wiedzieć.
1: Czy też oprócz takiej podróży jakby własnej, która się gdzieś tam odbywa u każdego indywidualnie, jakby pomimo tego, że nauczyciel nas prowadzi, to jest też zawsze jakby taki walor, że wychodzimy trochę do ludzi, którzy bardzo często zmagają się z podobnymi kwestiami, z podobnymi nawet, no nie powiedziałabym, że zawsze to są jakieś problemy, tak, ale jakieś zagadnienia, jakieś wyzwania. I zazwyczaj jest tak, że ta praca w grupie jest pełna dużego wysiłku, sporych wyzwań, ale też tak naprawdę masy dobrego poczucia humoru i takiej wymiany energii międzyludzkiej, więc to też działa trochę tak jako taki czynnik zaprzęgający, tak, że chce nam się więcej, że chcemy częściej, że chcemy to robić regularnie, że po prostu zaczyna nam to gdzieś w takim trybie codzienności wchodzić w dobry nawyk, tak, i poprawiać humor, dawać energię, więc to uważam, że to jest dobra nagroda.
0: To brzmi zachęcająco, mam nadzieję, że dla naszych słuchaczy także. To odkrywamy w takim razie jogę przed naszymi słuchaczami. Pojawiały się w tej naszej rozmowie takie sformułowanie jak hatha yoga, jak asany. Powiedzmy, co to takiego, te asany? Mówiąc krótko, wygodna pozycja, tak?
2: Tak, chociaż ta czasami droga do tej wygody prowadzi przez niewygodę, to czasami potrafi być przewrotne. Tak, asany to jest zbiorcza nazwa po prostu pozycji ciała wykonywanych na jodze, ponieważ joga to nie tylko to, co robimy z ciałem, ale to, co robimy z ciałem, to właśnie asany. Przybieramy różne pozycje w siedzeniu, w leżeniu, w pozycji stojącej, odwróconej, skręcamy się, robimy tak z pozoru różne dziwne rzeczy i tak istotnie poszukujemy w tych pozycjach wygody, ale nie polega to, tak wracając do tych naszych kanapowców, to nie jest taka wygoda jakby po linii najmniejszego oporu, że po prostu sobie siądziemy i posiedzimy tak długo, aż przestanie nam być wygodnie i wtedy zmienimy pozycję, tylko jakby stosujemy się do konkretnych reguł, zasad ułożenia ciała, podyktowanych jakby nie po prostu jogą dla jogi, tylko anatomią, jakby względami czysto fizycznymi, tym, że funkcjonujemy w warunkach działania grawitacji ziemskiej, o czym też część osób czasem zapomina. Więc jakby staramy się ustawiać ciało w sposób no, tak zwany poprawny, tak zwany prawidłowy, korzystny dla zdrowia. Każde z ustawień jogi, czyli każda z asan ma jakieś swoje działanie na nasz organizm, jakieś działanie zamierzone, pewnie jakieś spektrum działań, które powstają indywidualnie i każdy to odbiera po swojemu. Więc tak, sekwencje jogi składają się z asan. Te sekwencje są jakby generowane, wymyślane na każdych zajęciach przez nauczyciela od nowa. Taka w sumie dosyć kreatywna to jest dziedzina.
0: No to już teoretycznie przygotowani jesteśmy do zajęć jogi, ale nie kończymy jeszcze tego tematu. Do rozmowy z dziewczynami powracamy za dosłownie parę chwil.

0: Piosenka idealna na lato. 15 minut do godziny 9. My powracamy do rozmowy o jodze. Ita Warmińska, Kaja Matwi w Radiu Łódź. A ta chata przed jogą?
1: Chata jogą nazywamy tak naprawdę każdą jogę, to jest też bardzo pojemne pojęcie, każdą jogę, która ma do czynienia z naszym ciałem fizycznym. To tak może brzmieć strasznie, strasznie ezoterycznie, ale tak jak mówiłam, też joga ma wiele różnych płaszczyzn, nie musimy oczywiście rzucać się na nie wszystkie, ale nie wiem, jogą może być oddech, jogą może być po prostu bycie dobrym człowiekiem, jogą może być nasze nastawienie względem świata, zwierząt i tak dalej, ale jogą też może być właśnie to, co robimy ze swoim fizycznym ciałem, czyli właśnie asany, to co jakby w takim świecie zachodu rozumiemy bardziej przez kulturę fizyczną, dbanie o zdrowie. I hatha yoga to jest właśnie ta część jogi, która zajmuje się nami w kontekście naszego fizycznego ciała i naszego zdrowia.
2: No ale też w kontekście jakby tych wszystkich podziałów, które po drodze się pojawiają, ponieważ to tak się mówi, że tak powiem w takiej mowie potocznej, że idę na zajęcia hatha yogi, tak? Czyli mam na myśli to, że będę pracować najprawdopodobniej z metodą jogi Iyengara, czyli będę, nie wiem, korzystać z różnego rodzaju pomocy, tak, że będą, nie wiem, koce, klocki, kostki, wszystko po prostu, co jest potrzebne do tego, żeby się odpowiednio ustawić i tak dalej, i tak dalej. Natomiast hatha jest o tyle pojemnym pojęciem, że jakby mieści w sobie bardzo wiele różnych rodzajów jogi. Czy to będzie, nie wiem, yoga Iyengara, czy to będzie ashtanga yoga, czy to będzie nawet aerial yoga, tak, czyli yoga w hamakach. Czy to będzie sup yoga, jakkolwiek yoga na deskach, tak? Czy to będzie nawet kundalini yoga, to wszystko jest ogólnie ujęte w pojęciu hatha yogi, czyli faktycznie jest ona bardzo szerokim, bardzo, bardzo pojemnym pojęciem.
0: Wy też trochę poszukujecie, tak? Jak, żeby te zajęcia były jeszcze bardziej atrakcyjne. Zatrzymajmy się przy sup jodze.
2: To jest yoga na desce na wodzie. Wiadomo, że ćwiczymy ją jakby z dodatkowym takim wyzwaniem w postaci utrzymywania balansu, tak? Z ćwiczeniem mięśni głębokich i tak dalej, ale jakby wracając do samego początku tego pytania, to prawda jest taka, że pracujemy przy wykorzystaniu różnych narzędzi. Pracujemy nad tym samym ciałem, tak, nad tymi samymi zagadnieniami, nad tą samą psychiką, nad tymi samymi emocjami, ale korzystamy jakby z różnych środków wyrazu. No to jest trochę tak jak z ekspresją w malarstwie. Można różne rzeczy namalować na tysiąc różnych sposobów, tak? To będą jakby dokładnie te same przedstawione, nie wiem, przedmioty, krajobrazy i tak dalej, różnymi metodami. I w jodze jest trochę podobnie, że możemy jakby podobne stany, podobne rzeczy osiągać przy wykorzystywaniu jakby różnych form wyrazu. I to jest trochę jakby odpowiedź też na pytanie, czy joga jest dla każdego, bo jesteśmy w stanie te narzędzia tak dostosować, że jakby trafimy do każdego temperamentu, do każdych potrzeb. To, co jest fajne jeszcze w kontekście sup jogi, to oczywiście to, że najczęściej uprawiamy ją gdzieś na zewnątrz, czyli mamy połączenie z naturą, mamy super obserwację przyrody, mamy ten dodatkowy element wyciszenia, tak, czasami taki medytacyjny, który po prostu wyjeżdża nam z czystego kontaktu z przyrodą, więc trochę wygląda to tak, że nie musimy się aż tak bardzo wysilać, żeby gdzieś tam na chwilę się wyciszyć, odpłynąć, poczerpać przyjemność. Po pierwsze z emocji tego, że gdzieś tam szukamy balansu na tej desce i nie czujemy się pewnie, bo nam się to stałe i poznane dobrze podłoże, jakim jest dla nas zazwyczaj ziemia, zmienia w coś średnio stabilnego i musimy po prostu reagować na bieżąco, co fajnie w nas wywołuje koncentrację, a z drugiej strony właśnie ten element wyciszenia, że gdzieś tam patrzymy tutaj na wodę, która nas uspokaja, tutaj obserwujemy, nie wiem, szumy drzew, no może taki obrazek romantyczny, ale to faktycznie tak działa, że jesteśmy w stanie wyzyskać i ciężką fizyczną pracę, ale też taki właśnie dobrą nagrodę w postaci takiego wypoczynku blisko natury.
0: Z dziewczynami tak fantastycznie się rozmawia, że wiem, że już zbliża się 9, ale za chwilę zapraszam jeszcze na jedną, ostatnią już część rozmowy o jodze.

0: wolność, kondycję.
1: Trochę uciekamy od porównania jogi do sportu, bo założenia są nieco inne. Czyli być może jedyną osobą, z którą ścigamy się w tym sporcie, jesteśmy my sami, więc jakby nie ma tego takiego wątku konkurowania z kimkolwiek innym, kto ćwiczy na przykład obok. Natomiast w naturalny sposób, dzięki temu, że pracujemy z ciałem, to ciało zaczyna reagować, zaczyna się wzmacniać, poprawia nam się kondycja, przede wszystkim poprawiają nam się zdolności oddechowe. Też tak naprawdę mamy dużo większą odporność na stres, a przynajmniej jeżeli przytrafia nam się jakiś stres, to mamy co najmniej kilka różnych metod na to, żeby go dobrze spacyfikować, tak, i żeby gdzieś tam utrzymywać dalej swoją aktywność. Poza tym uważam, że dzięki temu, że obserwujemy to ciało na macie, to w jaki sposób ono się zachowuje przy podejmowaniu konkretnych wyzwań fizycznych, to ta sama obserwacja przekłada nam się dokładnie na to samo ciało w sytuacji takiego, nie wiem, życia codziennego, w sytuacji, w której na przykład, nie wiem, zaczynamy zwracać uwagę bardziej na dietę, zaczynamy zwracać uwagę na to, które elementy naszego ciała być może nie pracują tak, jak powinny, więc jesteśmy bardziej czujni na samych siebie, tak bym to ujęła.
0: Podobno joga jest zbawienna dla osób, które mają problemy z kręgosłupem.
2: Zdecydowanie tak. Z racji, że tak powiem, cywilizacji i tego, że przez większość czasu większość z nas siedzi, czy to w krześle, czy przy biurku, czy na kanapie, czy w samochodzie, przez większość czasu siedzimy, więc nasze kręgosłupy i nasze biodra cierpią, ponieważ no nie do siedzenia zostaliśmy zrobieni przez matkę naturę. Więc joga tak, jak najbardziej, ona będzie super dla osób, które już mają jakiegoś rodzaju problemy z kręgosłupem, nawet dość poważne problemy, oraz dla wszystkich osób, które nie chcą mieć żadnych problemów z kręgosłupem nigdy i chcą jakby w porę zawalczyć o swoje zdrowie. Tutaj na przykład bardzo fajnie kręgosłupom już trochę nadwyrężonym przez życie przychodzi w sukurs na przykład aerial yoga, czyli yoga w hamakach, gdzie możemy zadziałać wbrew grawitacji, albo może inaczej, możemy sprawić, żeby grawitacja zaczęła nasz kręgosłup nie tyle kompresować, jak w życiu codziennym, co zaczęła go rozciągać. Możemy się podwiesić na takim hamaku, zawisnąć trochę jak nietoperz głową w dół, porozciągać się, odciążyć swoje stawy, ponieważ część naszego ciężaru przejmuje właśnie hamak, więc na przykład dla osób z problemami z kręgosłupem, ze stawami, czy na przykład z nadwagą, też taka aerial yoga to będzie bardzo fajne rozwiązanie. Tak jak Kaja mówiła, mamy masę różnych narzędzi, takich no, jogicznych gadżetów, zabawek, pomocy, dzięki którym joga faktycznie może być dostępna, przystępna dla osób w każdym wieku, w każdej kondycji. No, wszyscy mamy kręgosłupy, więc w zasadzie joga każdemu się przyda. Teraz, później.
0: Bardzo rozbudziłyście moją ciekawość. Wiem, że joga w naszym mieście, w Łodzi, w regionie staje się coraz bardziej popularna.
2: No i bardzo dobrze. Tak, tak powinno
0: Ale potwierdzacie, być. Tak jest.
2: Potwierdzamy,
0: rzeczywiście.
2: Tak, zdecydowanie tak.
0: Od jakiegoś czasu współpracujecie z Zieloną Łodzią, organizujecie bezpłatne zajęcia i na tych zajęciach frekwencja coraz lepsza.
2: Tak, frekwencja jest faktycznie bardzo fajna i to jest optymistyczna rzecz, że łodzianie rzeczywiście chcą ćwiczyć, garną się do jogi i do różnych innych aktywności. Tak naprawdę jedynym ograniczeniem frekwencji na zajęciach jest pogoda, więc tutaj tak, co niedzielę trzymamy kciuki, żeby ta pogoda dopisała, ale kilkadziesiąt osób jednorazowo na zajęciach to już jest standard, więc myślę, że to jest bardzo fajna tendencja.
0: W jakiś sposób szczególny przygotowujemy się do takich zajęć? W coś się musimy wyposażyć?
2: W zasadzie jedyne, czego potrzebujemy, to jest, jeżeli posiadamy matę do jogi, może też być zwykła karimata, ręcznik, koc plażowy, tak naprawdę dowolnie. I wygodne, niekrępujące ruchów ubranie, można wziąć butelkę wody do picia i w zasadzie tyle. I ten pierwszy krok, o którym mówiłyśmy wcześniej, czyli po prostu trzeba wstać z kanapy, przyjść do parku i zacząć ćwiczyć.
0: To bardzo gorąco polecamy. Dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Ita Warmińska i Kaja Matwi, Hello Yoga, były gośćmi radioaktywnych.
2: Dziękujemy bardzo.

0: Za 2,5 minuty o 9:00 kolejne wydanie wiadomości Radia Łódź, a także wieści z aren sportowych. Radio
1: Łódź. Reklama. Już w najbliższy poniedziałek, 20 lipca, Radio Łódź zaprasza na kolejny mocny akcent z Łodzi. Koncert cyklu Open Stage Ether Jazzu w Patio Portu Łódź. Witold Janiak wraz ze swoim trio zaprezentuje najnowszy album Trzej Królowie. To pełna energii i improwizacji jazzowa opowieść z charakterystycznym brzmieniem organów Hammonda, saksofonu i perkusji. Kolejny dowód na to, że łódzka scena jazzowa ma się znakomicie. Początek o godzinie 19:00. Nie przegap wyjątkowego wieczoru z muzyką na żywo. Więcej o tym i kolejnych koncertach w ramach cyklu na radioloc.pl. Koncert poprowadzi Piotr Bielawski. Na koncert zaprasza partner cyklu Port Łódź.
2: Zdradzę ci sekret. Jest miejsce, z którego zaczyna się wakacyjna przygoda. Z Łodzi prosto na Kretę do Albanii, Egiptu, Bułgarii, Rodos, Zakynthos, a może pachnąca przyprawami Turcja? Relaks, słońce, nowe kultury czekają. Oferty wakacyjne z czarterami z Łodzi znajdziesz w biurach podróży. Port Lotniczy Łódź. Bliżej niż myślisz. Szczegóły na łódź-airport.pl.
3: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
4: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
5: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
3: Ogłoszenie społeczne.
0: Tu Radio Łódź, jest 9:00. Wiadomości Radio Łódź, przed mikrofonem Wiktoria Makowska.
6: Miejscowości pod Koluszkami bez wody wykryto groźne bakterie. Ceny paliw rosną, eksperci ostrzegają, może być jeszcze drożej. Powiemy też o remoncie pływalni w Zduńskiej Woli. W dzień zachmurzenie umiarkowane, możliwe przelotne opady deszczu i burze. W Łódzkiem miejscami woda nie nadaje się do picia, tak jest w miejscowościach w pobliżu Koluszek. W wodociągu w Gałkowie Dużym wykryto bakterie, przez co woda jest nieodpowiednia zarówno do spożycia, jak i do mycia się. Skażenie dotyczy miejscowości Gałków Duży, Różyca, ulica Letniskowej oraz Gałków Parcela, ulica Dzieci Polskich. Niektórzy mieszkańcy, żeby się wykąpać, muszą specjalnie jechać do Łodzi.
7: Nie, no w ogóle nic nie wolno, rąk nie wolno umyć, no twarzy, bo grozi jakąś egzemą. Mam na Widzewie znajomych, wykąpię się, głowę umyję i wrócę. No.
8: A duże to jest utrudnienie, no jak tej wody nie ma?
9: No trochę jest.

Sophie B. Hawkins na dobry początek czwartej godziny naszego spotkania w poranku dla aktywnych w sobotę 18 lipca. Ja przypominam, że ciągle czekam na Państwa propozycje, jak zaplanować trochę burzowy weekend. To mogą być propozycje takie bardziej aktywne, sportowe, na przykład podpowiedź pięknego szlaku rowerowego, biegowego, spacerowego, miejsca, gdzie możemy popływać kajakiem i podziwiać piękne widoki, ale też propozycje niesportowe, na przykład dobra książka, dobry film, czy świetny sposób na odprężenie, czy odstresowanie. studio@radiouć.pl, już kilka takich propozycji nadeszło. Ja mam w zamian dla Państwa zestaw gadżetów radiowych, a wśród nich czerwone koszulki jubileuszowe z napisem Radiość i 95, bo właśnie 95. urodziny obchodzi Radio Łódź. Do tego też mam jedno podwójne zaproszenie do kina. Proszę powalczyć. Rozstrzygnięcie przed godziną 10. Natomiast w naszym programie już dosłownie za kilka chwil podsumowywać będziemy to, co dzieje się, wydarzyło się w zasadzie w mijającym tygodniu. Gościem Remigiusza Fladrowskiego w magazynie 7 dni w Łodzi i regionie będzie Justyna Wołkowska, przewodnicząca Stowarzyszenia Łódź Cała Naprzód. Ale wcześniej Krzysztof Zalewski.

0: Wiem, że nie wszyscy go lubią, a ja go uwielbiam. Krzysztof Zalewski w piosence Tak, tak. 18 minut po godzinie 9. No to w takim razie zgodnie z zapowiedzią podsumujmy to, co wydarzyło się w ostatnich dniach w Łodzi i w regionie.
1: 7 dni w Łodzi i regionie.
2: Dzień dobry, Remigiusz Fladrowski, witam w audycji 7 dni w Łodzi i regionie. Gościem jest dziś Justyna Wałkowska, radczyni prawna, przewodnicząca Stowarzyszenia Łódź Cała Naprzód. Witam.
3: Dzień dobry, witam Państwa.
2: Złożyliście wniosek do Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wszczęcie postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków gmachu dawnego Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej. Ten budynek znajduje się przy Żeromskiego 116 i skutek był prawie natychmiastowy, bo była decyzja o objęciu tymczasowym nadzorem konserwatorskim tego budynku. Trzeba dodać, że wy nie byliście jedyną instytucją, stowarzyszeniem, która złożyło taki wniosek. Nie jest wam obca zabytkowa tkanka miejska.
3: Absolutnie nie. I w DNA naszego stowarzyszenia i jedną z wartości, które wyznają członkowie stowarzyszenia, jest właśnie zachowanie dziedzictwa kulturowego naszego miasta, które jest niezwykłe, jest unikatowe na skalę naszego kraju, a nawet dalej. I ten budynek jest naszym dziedzictwem, który naszym zdaniem warto ochronić. Dodam, że inicjatorką całej akcji objęcia ochroną konserwatorską tego budynku jest Maria Nowakowska, która właśnie zwróciła się do nas z pomocą właśnie w tym całym procesie. I udzieliliśmy jej takiego wsparcia, właśnie złożyliśmy wniosek do konserwatora zabytków o wszczęcie takiego postępowania i to postępowanie zostało wszczęte. Zatrzymano proces rozbiórki tego budynku, bo tu zaznaczmy, że proces rozbiórki się zaczął i postępował dość bardzo dynamicznie, więc bardzo nas cieszy, bardzo szybka reakcja konserwator, która poczyniła odpowiednie kroki, żeby ten budynek póki co ochronić przed rozbiórką i dalszym demontażem.
2: Trochę dziwi fakt, że władze uczelni nie brały pod uwagę wartości historycznej budynku.
3: To jest bardzo dziwne i niepokojące, biorąc pod uwagę, że Politechnika Łódzka kształci architektów, czyli nowe pokolenie, które powinno być wrażliwe na dziedzictwo kulturalne, no w ogóle miasta, regionu Polski, a jednocześnie pomija ten aspekt nowoczesnego podejścia do architektury, czyli nie tyle, co budujemy nowe gmachy, co ratujemy stare i przekształcamy je w nowe funkcje. I najzabawniejsze w sumie w tym przykładzie jest to, że dokładnie ten budynek już raz przeszedł taką modernizację, bo ten budynek kiedyś był budynkiem fabrycznym, który po wojnie został właśnie zaadaptowany na nowe funkcje będące wydziałem, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ten proces kolejny raz zrobić, biorąc pod uwagę, że Łódź jakby ma bardzo duże doświadczenie właśnie w adaptowaniu starych budynków do nowych funkcji.
2: To co, zważywszy na lokalizację, widzielibyście teraz w tym budynku? Jeśli ta cała procedura zakończy się pomyślnie dla tej historycznej tkanki miejskiej.
3: Na pewno powinno być to procesem jakiegoś dialogu społecznego, politechniki z jakimś szerszym środowiskiem. I na pewno mógłby być to jakaś instytucja związana właśnie z architekturą nowoczesną i adaptującą architekturę miasta do dzisiejszych czasów, a przede wszystkim do tego kryzysu klimatycznego, z jakim się mierzymy. I właśnie pod tym kątem myślimy, że to był dobry budynek, który mógłby służyć jakiemuś instytutowi. To jest kwestia, którą należałoby położyć na stół i po prostu rozmawiać. Przykre jest to, że Politechnika, nie mając w zasadzie planu, co dalej, mając finansowania w zasadzie na nowy budynek, decyduje się pochopnie burzyć obecny budynek i tak naprawdę trudno powiedzieć, co tutaj Politechnika miała na myśli w tym działaniu.
2: Warto przypomnieć mimo wszystko, że w Łodzi teraz trwa rewitalizacja kilkunastu zabytkowych budynków.
3: Tak, i to bardzo dobrze, że zachowujemy te budynki dla następnych pokoleń. Oczywiście nie mówimy o tutaj o bezwzględnym zachowywaniu każdego skrawka, który kiedyś powstał bez względu na jego stan techniczny.
2: Zwłaszcza, że w Łodzi jest to dosyć utrudnione. Czasami poszukiwania prywatnych właścicieli są trudne.
3: Tak. Tutaj w tym przypadku opinia, która została wydana na potrzeby właśnie rozbiórki, wskazywała, że ten budynek jest w co najmniej dostatecznym stanie, a niektóre elementy są w naprawdę dobrym stanie, więc to nie jest budynek, który grozi zawaleniem, który w jakiś sposób zagraża. Więc trudno zrozumieć potrzebę jego burzenia i stawiania nowego, skoro można go zaadaptować, można ogłosić konkurs na właśnie co, w jaki sposób go przekształcić, zaadaptować na jakieś nowe funkcje. To myślę, że Politechnika powinna iść w tym kierunku.
2: Zmieniamy temat. Propozycje uregulowania rynku mieszkaniowego, czyli jak ma wyglądać ten najem krótkoterminowy, to się teraz trochę zmieniło, ale to też jest ważne z punktu widzenia Łodzi, która kojarzy się z rewitalizacją, o której mówiliśmy. Odnowa pofabrycznej tkanki miała służyć mieszkańcom i być lepszym miejscem do życia, a tymczasem może się okazać, że właśnie tam będą mieli nie najlepiej, bo najemcy mogą im przeszkadzać. I dodajmy od razu, że ta sprawa najmu nie jest jeszcze rozstrzygnięta.
3: Dokładnie tak. Na razie w tym tygodniu została ujawniona propozycja rządowa dotycząca rzekomej regulacji najmu krótkoterminowego. Dowiemy, że z tym problemem zmagają się miasta w całej Europie i wprowadzają różne ograniczenia mające zwalczać ten najem krótkoterminowy. Bo problemem jest to, że tak naprawdę usługi hotelarskie zostają wepchnięte do tkanki mieszkalnej. Czyli tam, gdzie mieszkali normalni mieszkańcy miast, te ich bloki, domy są zamieniane po prostu na hotele. To wiąże się z tym, że mają rotację osób za ścianą. Często są tam imprezy. Wiadomo, każdy chyba z nas, myślę, że większość z Państwa, jakkolwiek jadąc gdzieś na wakacje, na wyjazd, lubi wynająć dom, mieszkanie, pokój w obcym mieszkaniu, bo jest to jakkolwiek tańsze. Ale wpływa to również na to, jak miasta funkcjonują, a wtedy, bo jeżeli tego najmu krótkoterminowego jest dużo, to te miasta zaczynają funkcjonować źle. W szczególności, że te mieszkania mogłyby służyć mieszkańcom. W takim znaczeniu, że mogły być wynajmowane na najem długoterminowy, mogliby tam mieszkać po prostu mieszkańcy, którzy chcą w danej okolicy mieszkać.
2: Mówiła pani, że ten problem dotyczy miast w całej Europie, jeśli nie na świecie. Nie jest to kwestia prosta do rozwiązania. Jakie widzi pani panaceum dla Łodzi na przykład na tego rodzaju problemy?
3: Czyli Łódź na szczęście jeszcze nie zmaga się z tym problemem aż tak bardzo jak na przykład Kraków. Ale to jesteśmy właśnie w tej dobrej sytuacji, kiedy możemy wyprzedzająco poczynić ruchy uniemożliwiające właśnie takiego wyludnienia centrum, jak chociażby jest to w Krakowie. Dlatego bardzo smutnym jest to, że z projektu rządowego wykreślono możliwość możliwość, aby gminy mogły wyznaczać strefy, w którym ten najem krótkoterminowy jest ograniczony albo w ogóle zakazany, aby wspólnoty mieszkaniowe miały prawo weta wobec zaadaptowania kolejnego mieszkania na przykład na najem krótkoterminowy.
2: No bo to jednak chyba chodzi o wolność działalności gospodarczej.
3: No właśnie, tylko pytanie, co jest ważniejsze, wolność gospodarcza czy wolność mieszkańców, którzy żyją w bloku i nagle mają mieć kolejne mieszkanie, w którym weekendami odbywają się imprezy do białego rana. Albo dzieją się inne problemy polegające na tym, że nagle na klatce po prostu jest duża rotacja nieznanych osób, poziom bezpieczeństwa spada w danym mieszkaniu. Więc działalność gospodarcza i wolność działalności gospodarczej jest ważna, ale w tym momencie to jest usługa hotelarska, czyli w zasadzie to hotele powinny zapewniać się zakwaterowanie turystom, a nie lokale, które sąsiadują z naszymi lokalami mieszkaniowymi.
2: Raport o stanie miasta jest nowy, się pojawił. Trochę go przeglądałem. Państwo jesteście autorami tego raportu. Zastanawiam się, co się zmieniło w stosunku do poprzedniego, bo wnioski ogólne były tego rodzaju, że nie ma konsekwencji w działaniu, jeśli chodzi o władze miasta.
3: Zgadza się. To jest nasz drugi raport. Kontynuowaliśmy ten projekt z zeszłego roku, ponieważ Urząd Miasta, pomimo naszych apeli, nie tylko naszych, ale też różnych innych środowisk, konsekwentnie swój raport o stanie miasta przedstawia w sposób naszym zdaniem wadliwy. Ponieważ nie odnosi rzeczy, o których wskazuje w swoim raporcie, do jakichś szerszych trendów.
2: No ale z czym się państwo nie zgadzacie, jeśli chodzi o miejskie wnioski?
3: Wnioski tam... Brakuje właśnie wniosku, brak ewaluacji w zasadzie i brak odniesienia się do szerszego kontekstu, kontekstu zarówno łódzkiego, jak i porównania do innych miast. Bo możemy sobie żyć w bańce i napisać, że w tym roku odbyło się na przykład więcej wydarzeń kulturalnych, oddano dwa więcej mieszkania albo coś takiego, ale co to oznacza? W sensie, czy to jest dobrze, czy źle? Brak tam takich ocen. Dlatego ten nasz raport służy właśnie przedstawieniu szerszej perspektywy. Poza tym dodaliśmy taki rozdział benchmarkowy, w którym nadaliśmy różnym wartościom wartości punktowe i tu kilka miast porównaliśmy. No i z tego porównania niestety dla naszego miasta nie
2: tak,
3: wychodzi najlepsze.
2: Tak, bywało, że jesteśmy gorsi od Lublina.
3: Tak, ale chodzi o to, z tego benchmarku wynika przede wszystkim taki wniosek, że Łódź nie jest najgorsza w jednej rzeczy. Bo jesteśmy po prostu w różnych aspektach gorsi od innych miast i to się sumuje.
2: No dobrze, ale na przykład piszecie o tym, że Łódź traci mieszkańców, ale spójrzmy na tę sprawę szerzej, bo wszystkie duże miasta, chyba z wyjątkiem Trójmiasta i Warszawy, wyludniają się na obrzeża. Można też powiedzieć na przykład, że Łódź leży blisko Warszawy. Jeśli ktoś mieszka między Łodzią a Warszawą, a jest na etapie rozwoju, to prawie jest pewne jest to, że wybierze Warszawę.
3: Dokładnie. I też często w naszym dyskusji z radnymi wskazywany taki argument, że te dane GUS-owskie nie uwzględniają tak naprawdę wszystkich mieszkańców. Tak naprawdę rzeczywista liczba mieszkańców miasta jest zdecydowanie większa niż pokazują dane GUS-owskie.
2: Bywalców, a nie mieszkańców. Tak to można było odczytać z tego ostatniego...
3: Tak, ale tak naprawdę to dotyczy każdego innego dużego miasta i z ostatnio opublikowanych danych wynika, że nawet jeżeli policzymy tych trudno policzalnych mieszkańców, oszacujemy ich liczbę, to nadal w Łodzi jest ich mniej niż w innych miastach. Więc to nie jest tak, że mamy dużo mieszkańców, którzy są niezarejestrowani. Nie, mamy ich jakąś ilość, ale inne miasta również mają. I problem demograficzny Łodzi uderza bardzo, bo to się przekłada na też gospodarkę miasta, na usługi, które są wpływy przede wszystkim do budżetu. Więc tutaj jakby wnioskiem przede wszystkim dla miasta powinno być to, żeby przyciągać nowych mieszkańców do miasta.
2: Czyli co, deklaracje urzędników miejskich to za mało?
3: Deklaracje to za mało. Powinny za tym pójść faktyczne ruchy i przede wszystkim wspólna polityka mająca na celu przyciągnięcie tych nowych mieszkańców. Nowe centrum Łodzi, ja już chyba kiedyś o tym mówiłam na antenie, miało być nowym otwarciem dla tego miasta. Zamieniamy je w tak naprawdę miejscami patodeweloperkę. Stawiamy w słabej jakości mieszkania małe, w których kto będzie mieszkać? Czy będą w 55-metrowym mieszkaniu będzie chciała mieszkać rodzina z dwójką, trójką dzieci? No nie. Ta rodzina się wyprowadzi z Łodzi na obrzeża do innej gminy i będzie dojeżdżała do miasta samochodem, powodując korki, zwiększając liczbę spalin, problemy z parkowaniem. To się wszystko zapętla. Czyli decyzje, które podejmujemy dzisiaj, będą miały wpływ na naszą przyszłość, tego, jak się żyje w tym mieście.
2: Ja przypomnę, że raport o stanie miasta pod rozwagę władz miasta, ale też dla Państwa ciekawości jest dostępny na stronie Stowarzyszenia Łódź Cała Naprzód i o tym wszystkim opowiada Państwu na antenie Radia Łódź Justyna Wołkowska, przewodnicząca tego stowarzyszenia, a również radczyni prawna. Dziękuję za wizytę w studiu.
3: Dziękuję bardzo.
0: A z naszym gościem rozmawiał Remigiusz Fladrowski. Niebawem na naszej antenie kolejna część przygotowań do biegu fabrykanta.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: A do zakończenia naszego spotkania w sobotę 18 lipca pozostało 27 minut.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Doskonała energia płynie z piosenek. Nareszcie i męskie granie w Radiu Łódź. 22 minuty do godziny 10. Za dosłownie, no niespełna 3 minuty w naszym programie cotygodniowy cykl wakacyjny, czyli przygotowania do biegu fabrykanta. 15. edycja tego wydarzenia już 29 sierpnia. A my wspólnie z mistrzyniami biegania podpowiadamy, co można zrobić, jak się przygotować, jakich błędów nie popełniać. Autorem tego cyklu jest też biegacz Konrad Ciężki.

0: kluczowy moment tych przygotowań, żeby przygotować nasze ciało, nasz organizm do tego wydłużonego wysiłku, tak? Jeżeli na przykład wypadło nam parę treningów, to teraz nie próbować tego nadrobić, nagle biegać dwa razy więcej. Zawsze lepiej jest podejść do startu trochę niedotrenowanym niż przetrenowanym.
1: Fabrykant jest kobietą. Przygotowanie do startu.
2: Dzień dobry, przed mikrofonem Konrad Ciężki, a to już półmetek, jeżeli chodzi o cykl rozmów z ambasadorkami 15 biegu Fabrykanta. W tej audycji mówimy o przygotowaniach do tegorocznego startu w biegu z historią fabrykanckiej Łodzi w tle. Oto dzisiejsza rozmówczyni.
1: Imię i nazwisko?
0: Adela Błaszczyk.
1: Rekord życiowy?
0: Na 5 km 18.04, na 10 km 37.10.
2: Dzień dobry, cześć Adela.
0: Cześć.
2: Cofnijmy się do 2024 roku i tutaj cytat. Kiedy to wśród kobiet najszybsza była debiutująca w biegu Fabrykanta Adela Błaszczyk, która ukończyła bieg z wynikiem 38 minut i 25 sekund. Tak się zastanawiam, pamiętasz jeszcze to zwycięstwo?
0: Tak, ja bardzo miło wspominam ten bieg i ten w 2024 i ten z zeszłego roku. Ponieważ były to biegi zupełnie różne od siebie.
2: A dlaczego?
0: Dlatego, że ten, który wygrałam w 24, to był taki trochę zwieńczający mój rekordowy sezon. Wtedy, w tamtym roku zrobiłam dużo życiówek, w sumie na wszystkich dystansach, na których biegałam. Duży progres zrobiłam i to było takie zwieńczenie.
2: Twoja pierwsza zwycięska dycha.
0: Tak, tak. Nie jest to mój jedyny bieg wygrany już w moim dorobku, że tak powiem, ale pierwsza dycha, tak, więc to w ogóle było niesamowite doświadczenie.
2: Okej, no to właśnie, oprzyjmy się na twoim biegowym doświadczeniu. Powiedziałem już na wstępie, że dotarliśmy do półmetka, czyli zostało nam 6 tygodni do momentu, kiedy staniemy na starcie 15 biegu Fabrykanta. I tak się teraz zastanawiam, czy to jest jeszcze czas, kiedy możemy jeszcze coś zdziałać, żeby ten start był udany?
0: Myślę, że to jest w ogóle taki czas, kiedy naprawdę możemy jeszcze dużo takiej wartościowej pracy wykonać. Wszystko zależy, czy jesteśmy osobą, która dopiero wraca do aktywności, czy wstała z kanapy i stwierdziła, że pobiegnie w biegu Fabrykanta. No to wtedy bym raczej stawiała na tą bazę, też tak jak już poprzednie rozmówczynie o tym wspominały. Natomiast jeżeli mamy już jakieś doświadczenie, dłużej biegamy, jesteśmy w treningu, no myślę, że to jest fajny moment, żeby porobić takie treningi, żeby popracować nad taką wytrzymałością tempową. Jakieś takie odcinki, kilometrowe, dwukilometrowe, trzykilometrowe nawet, w jakichś seriach, już w takim tempie startowym.
2: Czyli jeszcze nie zwalniamy tempa, a można powiedzieć, że wchodzimy teraz w taki fragment tej najcięższej pracy treningowej.
0: Tak, myślę, że to jest właśnie taki kluczowy moment tych przygotowań, żeby przygotować nasze ciało, nasz organizm do tego wydłużonego wysiłku, tak? Żeby to tempo wytrzymać, żeby się oswoić z nim.
2: Ty będziesz biegła w tym roku w biegu Fabrykanta?
0: Tak.
2: Jak teraz wyglądają twoje przygotowania? Zdradź trochę, na czym się teraz skupiasz?
0: Ja miałam niedawno roztrenowanie w zasadzie.
2: Czyli powiedzmy odpoczywałaś. No.
0: Więc miałam odpoczynek, ale już kilka tygodni też pracowałam właśnie nad bazą tlenową. Dużo takich spokojnych wybiegań i w zasadzie właśnie ja jestem w tym momencie teraz przygotowań, że zaczynam szybsze treningi. Jakieś 200, 400. Myślę, że takie odcinki, o których wspominałam, te dwukilometrowe na przykład w tempie startowym, to jeszcze trochę później będę wprowadzać. Natomiast właśnie teraz zaczynam pracować nad tą szybkością.
2: Te 6 tygodni do startu to dla niektórych może być taki czas, no nie chcę powiedzieć może, że panika, ale że mogą do nas docierać jakieś takie nasze własne wyrzuty sumienia, że chyba nie do końca właściwie przepracowaliśmy ten czas, który mieliśmy na przygotowania i staramy się teraz, albo będziemy się starać na siłę jakby nadrobić te zaległości. Twoim zdaniem, czego teraz absolutnie nie robić, żeby nie popsuć sobie tego, co wypracowaliśmy dotychczas?
0: Nie przesadzać. Jeżeli na przykład, z jakichkolwiek przyczyn wypadło nam parę treningów, albo te przygotowania nie do końca wyglądały tak, jakbyśmy chcieli, no to teraz nie próbować tego nadrobić, nagle biegać dwa razy więcej, albo dużo cięższe jednostki.
2: Bo się zajedziemy po prostu.
0: Zajedziemy się i albo już się tak przeciążymy fizycznie albo i psychicznie również, albo doprowadzimy do jakiejś kontuzji. Więc myślę, że trzeba po prostu starać się wrócić do swojego planu, do takiego rytmu, na spokojnie, dbać też przy tym wszystkim o regenerację, o sen.
2: No właśnie, to już jest też taki czas, żeby zacząć myśleć o takich rzeczach jak jedzenie, strój, buty na zawody, czy z tym jeszcze poczekajmy?
0: Myślę, że tak, jest to jak najbardziej ten moment, no bo też pamiętajmy, że no, trzeba to zrobić odpowiednio wcześniej. Żadnych nowinek, żadnych nowości.
2: Czyli
0: nie
2: wszystko
0: wiem,
2: przetestować.
0: Tak, żeby właśnie był czas, żeby przetestować, buty rozbiegać, nie wiem, koszulkę też założyć na jakimś treningu, no żeby nie wyszło, że na przykład nas obciera, tak? Żeby unikać takich sytuacji. Więc myślę, że powoli jest na to teraz ten moment, żeby się rozeznać, co byśmy chcieli i co by nam pasowało.
2: No dobrze, to na zakończenie tej rozmowy, czy masz coś takiego, jakby jakiś taki swój sprawdzony rytuał, jakiś tip, którym możesz się podzielić z naszymi słuchaczami?
0: Trudne pytanie, ale chyba to, co mi przychodzi do głowy, to jednak, żeby siebie trochę poobserwować w tym tygodniu przedstartowym.
2: Co to znaczy?
0: To znaczy, czy ja jestem zmęczony, czy... Bardziej, żeby tutaj tak trochę podejść zachowawczo, ponieważ w tym tygodniu startowym już żadnej formy nie zrobimy, ale możemy dużo zepsuć. Więc na przykład, jeżeli czuję, że mam ciężkie nogi, odpuścić jakąś jednostkę. Raczej postawić na regenerację. Zawsze lepiej jest podejść do startu trochę niedotrenowanym niż przetrenowanym. Więc myślę, że to by była taka moja rada.
2: No i super. Dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę, za wizytę w studiu i widzimy się na biegu Fabrykanta.
0: Do zobaczenia. Dziękuję również.
2: A ja szybciutko dodam jeszcze, że wcześniejsze odcinki, wcześniejsze rozmowy z ambasadorkami 15 biegu Fabrykanta dostępne są na stronie Radia Łódź w zakładce Audycje i Podcasty.
1: Audycja przygotowana we współpracy z organizatorem 15 biegu Fabrykanta.
3: A do biegu Fabrykanta przygotowuje nas też fachowiec od biegania, czyli Konrad Ciężki. Kolejny odcinek za tydzień około 9:40, a u nas już niebawem rozstrzygnięcie naszej porannej zabawy.

0: pogadamy.
1: Kiedy pierwszy raz usłyszałam Króla w eterze, sądziłam, że się nie polubimy. Dziś uwielbiam go słuchać. To głos wewnętrzny. 7 minut do godziny 10. Mam mało czasu, żeby podsumować konkurs, więc nie będę się rozgadywać. Nie mam szansy przeczytania wszystkich maili od państwa. Wybrałam 3. Od pani Marii, która na burzowy czas proponuje nam zawsze sprawdzającą się książkę, która i wiedzy przysporzy, humor poprawi i pomoże przetrwać. I do pani Marii trafia zestaw z koszulką Radia Łódź. Podobnie do pana Piotra, który proponuje nam spałę na weekend. Tutaj bardzo szczegółowo opisał trasy. Natomiast bilet do kina trafi do pani Moniki.
2: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl,
1: która na weekend trochę burzowy proponuje nam rowerowe tuszyńskie drogi i ścieżki leśne. Zofiówka, Rydzynki, Tuszyn, Górki Duże i tak dalej, i tak dalej. To będą dla państwa inspiracje. Mam nadzieję, że coś gdzieś tam w głowie, jakiś pomysł się pojawi. A po nagrody zapraszam do Radia Łódź na Rutowicza 130.

0: promocja.
1: Wsiądź do tramwaju i odkryj Łódź z zupełnie nowej perspektywy. Już w czwartek 23 lipca o godzinie 18 zapraszamy na kolejny przystanek Radiość. Wyjątkową 95-minutową podróż po mieście z przewodnikiem. Tym razem o łódzkich ulicach, miejscach i ich niezwykłych historiach opowie Krzysztof Olkusz. Startujemy z radiostacji. Udział jest bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona. Pisy na wydarzenie @radiolódź.pl. Więcej na radiolódź.pl. Przystanek Radiość. Odkrywaj Łódź razem z nami.
2: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
3: Świadomy proces słuchania to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do ciebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
2: W każdy poniedziałek po 21.
4: Okolice jazzu.
2: Zapraszam, Piotr Bielawski.
0: Autopromocja. Reklama.
5: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
6: Odmień swoje wnętrze z OBI. Teraz wszystkie farby Magnat kupisz aż 20% taniej. Wybieraj spośród setek produktów. Tylko do 28 lipca. Zapraszamy. OBI, ulica Szparagowa 3/5 w Łodzi. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
7: Pracujesz w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych? Z uwagi na bezpieczeństwo przypominamy. Praca w terenie wymaga szczególnej ostrożności. Nie zbliżaj się do linii energetycznych. Nie podnoś przyczep, maszyn, podnośników, taśmociągów w pobliżu linii. Zbyt mała odległość grozi powstaniem łuku elektrycznego. W razie kontaktu pojazdu z linią energetyczną pozostań w kabinie. Nie dotykaj części metalowych. Wezwij pomoc. Telefon 112 lub 991. Bądź bezpieczny z PGE Dystrybucja.
8: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
9: Uwaga, to nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, w których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl.
10: Co panią boli?
11: ZUS, podatki i faktury. Od tego wszystkiego boli mnie głowa.
10: Obawiam się, że na to recepty nie wypiszę, ale znam najlepsze rozwiązanie. Proszę jak najszybciej skontaktować się z biurem rachunkowym Kulik Księgowość.
11: Zadbamy o twoją księgowość, a ty spokojnie rozwijaj swój biznes. Wejdź na www.biurokulik.pl.
12: To nie są zwykłe wakacje. Letni wyjazd z Caritas to ciepły posiłek, poczucie bezpieczeństwa i wspólna zabawa z dziećmi. Wesprzyj akcję na caritas.pl/dzieci.
0: Po reklamie.
13: Tu Radio Łódź, jest 10:00. Czas na wiadomości Radia Łódź, które ma dla nas Wiktoria Makowska.
14: Sobota, także burzowa. Alerty synoptyków obowiązują w całym województwie. Pobił mężczyznę w centrum Łodzi i usłyszał zarzuty. Za chwilę szczegóły. Kierowcy niezadowoleni z sytuacji na stacjach benzynowych. Ceny paliw poszybowały w górę. W dzień zachmurzenie umiarkowane, możliwe przelotne opady deszczu i burze. Uwaga na pogodę, jest ostrzeżenie przed burzami. W ciągu dnia pogoda w Łodzi regionie może się pogorszyć. IMGW ostrzega przed burzami, a alert obejmuje całe województwo łódzkie. Łączymy się z naszym reporterem Miłoszem Warszawskim, który jest w terenie i monitoruje pogodę na bieżąco. Miłoszu, słońce czy deszcz?
15: Aktualnie w samej Łodzi warunki pogodowe nie napawają optymizmem, jest dość pochmurno i czasem mocniej zawieje, słońce pokazuje się tylko chwilami, niestety prognozy wskazują, że pogoda może się pogorszyć. Przez większość dnia na terenie województwa łódzkiego obowiązywać będzie alert burzowy. Dla całego naszego regionu wydano ostrzeżenie pierwszego stopnia, które będzie obowiązywać dziś od godziny 11 do 19. Synoptycy prognozują burze z intensywnymi opadami deszczu oraz porywami wiatru dochodzącymi do 80 km na godzinę. Lokalnie może pojawić się także grad. Dlatego trzeba być czujnym, szczególnie przy planowaniu dzisiejszego dnia i aktywności plenerowych, bo aura może się nagle zmienić.
14: Tyle Miłosz Warszawski, dziękujemy. Najgroźniejsza sytuacja prognozowana jest natomiast w Bieszczadach. Tam burzom mogą towarzyszyć opady do 40 litrów wody na metr kwadratowy oraz wiatr osiągający w porywach 90 km na godzinę. Więcej o pogodzie po wiadomościach. Są zarzuty za pobicie w centrum Łodzi. Chodzi o napaść na mężczyznę z minionej soboty przy Alei Piłsudskiego. Według śledczych podejrzany miał uderzyć 39-latka w twarz, poszkodowany ma złamaną szczękę i nos. Pokrzywdzony twierdzi, że został zaatakowany, bo sprawca wziął go za obywatela Ukrainy. Zatrzymany 34-latek usłyszał 3 zarzuty: pobicia i spowodowania obrażeń ciała, ataku z powodu ksenofobii oraz próby użycia przemocy z powodu narodowości, informuje prokurator Paweł Jaszak z prokuratury okręgowej w Łodzi.
16: W czasie przesłuchania podejrzany przyznał się do uderzenia 39-latka, zaprzeczył jednak, aby powodem ataku były kwestie narodowościowe. Wskazał natomiast, że był pod wpływem alkoholu i nie pamięta całego zdarzenia.
14: Mężczyzna został objęty policyjnym dozorem.
5: Więcej na radiołódź.pl.
14: Ceny paliw zaskoczyły i to negatywnie. Na rosnące ceny wpływ ma sytuacja na Bliskim Wschodzie. Na światowych rynkach znów drożeje ropa. Na stacjach benzynowych trzeba już płacić ponad 7 zł za litr. Kierowcy mają mieszane odczucia.
17: 6 zł, żeby było, to chociaż 6, mogłoby być.
18: 7 przesada.
17: Przesada. 6 zł byłoby ok. Ceny są absurdalne.
19: Wolny rynek.
17: To jest przekroczenie wszystkiego, co jest możliwe.
20: Trochę przesadzają z cenami.
21: No nic nie zrobimy. Co my mali ludzie na dole możemy robić?
18: Płakać i płacić.
21: Tylko to.
22: Mam nadzieję, że zrobią coś, że będzie tańsze, ale nie wiem. Nie umiem powiedzieć.
14: Cena za baryłkę wróciła do poziomu sprzed podpisania przez USA i Iran porozumienia pokojowego. A w Polsce powrót pakietu ceny paliw niżej jest możliwy, ale będzie to zależało od sytuacji w cieśninie Ormus. Minister energii Miłosz Motyka powiedział, że znaczenie będzie miało również to, jak długo potrwa konflikt USA i Iranu. Jak dodał, sytuacja jest analizowana.
23: Jeżeli będziemy mieli do czynienia z taką sytuacją, jaką mieliśmy w marcu, że konflikt eskaluje i wprost słyszeliśmy, że on będzie trwał miesiącami i w rejon Bliskiego Wschodu będą wysyłane kolejne statki i Iran na stałe zdecyduje o blokadzie cieśniny Ormus, myślę, że wtedy te decyzje mogą przyspieszyć.
14: Minister Motyka zaznacza, że Polska nie ma problemu z dostępnością paliw, bo nie importuje ich z rejonu Bliskiego Wschodu. Wyjaśnia, że na ceny na stacjach benzynowych ma wpływ sytuacja na rynkach światowych. Do Łodzi na imprezy kamperem. Warto wybrać taki sposób podróżowania, bo przy Atlas Arenie w Łodzi uruchomiono 6 miejsc z dostępem do prądu i z pełnym zapleczem serwisowym. Takie rozwiązanie będzie funkcjonować przez cały rok. Więcej na ten temat piszemy na radiołódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej. A kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 11.
13: To już pewnie Państwo doskonale wiedzą. Synoptycy wydali ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach dla całego województwa łódzkiego. Będzie obowiązywać od 11 do 19, a prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpiecznych zjawisk jest naprawdę duże. Synoptycy oceniają, że nawet wynosi 80%. W czasie burz może intensywnie padać nie tylko deszcz, ale także grad i silnie wiać do 80 km na godzinę. Poza tymi momentami, kiedy będzie burzowo, zachmurzenie w dzień w Łódzkiem umiarkowane i duże i ciepło, temperatura maksymalna od 25 do 26 stopni. Pięć minut po 10:00 nasze poranne spotkanie w sobotę 18 lipca dobiegło końca. Bardzo za nie dziękujemy. Rafał Tyluś i Monika Czerska, kłaniamy się. I ja zapraszam już teraz Państwa na nasze sobotnie dalekie podróże.
5: Kierunek lato.
1: Słuchają Państwo Radia Łódź w sobotę 18 lipca. To jest wakacyjna sobota, a wakacje to oczywiście czas podróży, czas odkrywania nieznanych lądów. Dzisiaj sporo wyjątkowych kierunków nam się pojawi i to w wersji takiej, powiedziałabym, przygodowej. Ale jak zaproszenie do audycji przyjmuje tak wyjątkowa podróżniczka jak Zofia Suska, no to w zasadzie trudno o nudę, także będą inspiracje. No, powiedzmy sobie, mniej oczywiste. Iza Berkowska, zapraszam na spotkanie. Proszę sobie teraz wyciągnąć te duże plecaki, bo za chwilę ruszamy w daleką podróż.

0: Uwaga, uwaga, Radio Łódź wzywa na wakacyjny szlak. Proszę się przygotować na daleką podróż z podróżniczką Zofią Suską, która najlepiej się odnajduje, podróżując do miejsc nieoczywistych, takich miejsc w pewien sposób dzikich, najmniej dotkniętych cywilizacją, bo w takich miejscach, jak rozumiem, ty się najlepiej czujesz.
1: Kocham to, no. Wszyscy stukają się w głowę, jak słyszą, gdzie ja znowu wymyśliłam coś tam. No, ale najbardziej byli zdumieni, jak ja powiedziałam, że ja jadę do Papui Nowej Gwinei, proszę państwa.

0: do doliny Baliem. Proszę Państwa, i tutaj spotkałam prawdziwych ludzi, którzy jakby wyszli w całości z epoki kamienia łupanego.
1: Aha.
0: Są przyodziani w bardzo maleńki rzemyk, podkreślający talię zarówno dziewczyny, jak panowie.
1: To rozumiem, że nic więcej.
0: Nic więcej. Nie, kość w nosie jeszcze, no, która dodaje urody. Uroda jest przepiękna, bo oni trochę są podobni do aborygenów. Czyli włosy mają najpierw, włos jest prosty, potem skręcony, prosty, skręcony. Bardzo to ładnie wygląda, bo tego nie można uczesać, bo jest taka szczota stojąca. Mają bardzo szerokie nosy z takimi nozdrzami, takimi mięsistymi. Oczy lekko skupione przy nosie, ale tak blisko, jak ptactwo takie. No ale się uśmiechają, dentystów nie ma, to po co im te szczęki. I było fantastycznie. No i oczywiście każdy facet biegający ma kotekę. Koteka to jest taki ozdobny futerał na penisa. Aha. Koteki są inkrustowane, są kolorowe i w taką kotekę wkłada się jeszcze tak. Przede wszystkim tytoń. Walutę płatniczą, czyli muszelki. Ja tam byłam 16 lat temu. Proszę Państwa, wtedy jeszcze muszelki fruwały. Oczywiście kina, taka jest waluta, funkcjonuje, ale w bardziej cywilizowanych rejonach.
1: Aha.
0: No i bardzo mnie zaskoczył makabryczny obyczaj. Bardzo straszny. Spotykałam dużo kobiet, młodych dziewczyn, zaawansowanych wiekowo pań, które nie miały, nawet zastanawiałam się, o co chodzi, czy wszystkie gdzieś tam rzeźbią w terenie, czy używają siekier przy ścinaniu drzew.
1: Czy jakieś wypadki po prostu miały miejsce.
0: Czy są wypadki? Mhm. Otóż w Papui Nowej Gwinei właśnie wśród plemion Dani, Jani, istnieje koszmarny obyczaj, ponieważ śmierć jakby jest takim elementem, przychodzi się na świat i już ten element śmierci przejawia się przez całe życie. Po to, żeby się połączyć z przodkami, żeby mieć szczęśliwe życie w innym wymiarze. No i w takiej sytuacji, kiedy umiera najbliższy człowiek, czyli mężczyzna danej kobiecie, to żona, córka, teściowa, siostra mają obcinane palce. Ponieważ te palce potem się spala, a popiół się z tego spalonego palca trzyma na półce. Służy do rytuałów.
1: Podróże kształcą, aż się człowiek zaczyna cieszyć, że nie mieszka wśród plemion Papui Nowej Gwinei. Odetchniemy chwilę od tych egzotycznych jednak bardzo tradycji, a potem wrócimy na szlak przygody.
2: I'm obsessed,

0: Słuchają Państwo Radia Łódź. Odbywamy podróże w ramach naszego cyklu Kierunek Lato i z podróżniczką Zofią Suską zwiedzamy dzisiaj, no zwiedzamy chyba cały świat. Zajrzałyśmy do Papui Nowej Gwinei i stanęło nam na odcinaniu palców. Palce odcinamy kobietom w żałobie. Te palce się następnie spala, przypomnijmy, a to wszystko na znak pamięci i te spopielone palce zostawia się w domu. To jest dosyć niezwykła kulturowo tradycja, ale pewnie to nie jest jedyna taka tradycja, która cię tam zaskoczyła.
1: Zdumiewało mnie jeszcze, ponieważ ja tam się włóczyłam trochę. Bardzo jest częste przypadki mumifikacji z najbliższego. Nawet się tak zdarzały, tak mnie objaśniano, że taka jedna mumia miała może 200 lat, może 300 lat i oni razem z tymi mumiami śpią. No bardzo to jest niewygodne, ponieważ te domy też są wyjątkowo małe, jak chustki do nosa w środku, jak znaczki pocztowe. Mhm. Ale zwyczaj taki, że faceci śpią sami z chłopcami, a panie śpią same. Są jeszcze wydzielone chaty, kiedy dziewczyny są w okresie menstruacji, to nie mogą się zamieszkiwać z tymi, które są...
0: Bo są nieczyste.
1: Które są czyste, nie mogą. Czyli one są oddalone jakby, no i dziewczynki mieszkają. Kobiety nawet w zaawansowanej ciąży, tuż przed rozwiązaniem, dźwigają ciężary, robią drewno, rozpalają ogniska, przynoszą kamory. Faceci rzadko pracują. Praktycznie nie pracują.
0: To czym się zajmują?
1: Tak zwanym odprawianiem modłów, obyczajów, no i bronią przed wrogimi plemionami. No i słynęli z tego, że byli kanibalami. No ja nie wiem, czy ja... To 1975
0: roku. Ale przeszło im, mam
1: roku.
0: Nadzieję.
1: No, czy ja wiem? No, ja myślę, że im przeszło. Ale wiesz, na przykład u takich korowajów, którzy mieszkają na drzewach, którzy muszą zabić jakiegoś faceta, który jest zarażony czarami i jest czarownikiem, to nie dlatego, że nie mówi się, że on zabił człowieka, tylko on zabił czarownika, który miał złe duchy, które go napadły. I żeby zlikwidować te złe duchy, to trzeba zabić czarownika. No.
0: Mhm. Ale zabić to jedno, a zjeść to co innego.
1: No ale co? No co? A są jeszcze takie plemiona, takie sekty w Indiach, które spożywają zwłoki wyjęte z Gangesu. Proszę pani. Ale myślę, że o tym nie będziemy mówili, bo to jest pora obiadowa, może przed śniadaniem. Po prostu wszyscy państwo stracą ochotę na konsumpcję czegokolwiek.
0: No właśnie.
1: To nie będziemy ich tak już unurzać. A takie plemiona też widziałam. Czyli tak, korowaje mnie zaskoczyli, którzy mieszkają. Jak ja wylądowałam, wiesz, bo to tam trzeba najpierw helikopterem dolecieć, a ten helikopter potem nie może dalej się ruszać, czeka niby na nas, a my idziemy przez dżunglę, przez las deszczowy, przez takie błotniska koszmarne. No jak już doszłam do tej polany, która ma, usłana jest ściętymi drzewami. I odsłania. Dlaczego, po co są te ścięte drzewa, które są oczywiście wybierane, muszą być proste i bardzo wysokie, nawet do 20 metrów. I te drzewa, te pnie ściętych drzew są ustawiane wzdłuż drzew i one służą jako schody. One są wycięte po drodze, wiesz, po prostu po nich się drepcze. No i na 20 metrach buduje się chatę. Fantastycznie. Czy ty wiesz, ile to trzeba mieć odwagi, jako trzeźwy umysłu, żeby trafić na taki stopień i nie zlecieć po drodze? Wielka umiejętność.
0: To prawda.
1: Mnie się trudno wchodziło.
0: Czyli tutaj taki element zaskoczenia, jeśli chodzi o sposób budowania domów.
1: No tak, bo to wygląda jak gniazdo. To jest o takim, nazwane to plemię ptakami podniebnymi. Tak, tak to rzeczywiście wygląda.
0: No u nas to wygląda inaczej, ale o takim domku na drzewie, to ja myślę, wielu z nas marzy. No a my za chwilę dalej ruszamy w kierunku lato. Radio Łódź poleca się z inspiracjami podróżniczymi w każdą sobotę, kiedy podróżujemy, przypominam, po świecie i w każdą niedzielę, kiedy dla odmiany zwiedzamy region łódzki.
2: Spoglądam w niebo.

0: Autopromocja.
1: Ja pamiętam ten moment skan, to czułem się, jakbym chodził 3 cm nad ziemią i to wszystko minęło w ciągu jednej sekundy.
2: Ciągle ma się dobrze taki film, w którym występują prawdziwi aktorzy, występują prawdziwe emocje, prawdziwe historie.
3: Gra Gajosa, przynajmniej w moim filmie, jest jak brzmienie trąbki Milesa Davisa.
4: Agata i film. W każdą sobotę o 16.
5: Zapraszam. Agata Gwizdała.
6: Relacje i podsumowania meczów.
7: Rozmowy ze sportowcami.
8: Analizy z ekspertami.
6: O smutkach.
9: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
10: Krykundy poprzeczka!
7: O nadziejach.
11: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
12: Fornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
8: I o sukcesach.
13: Kibice naprawdę, czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
14: Paulina Damask, MVP tego meczu. PG Budowlani Łódź, mistrzem Polski.
6: Strefa kibica w Radiu Łódź.
7: Soboty i niedzielę.
8: Od 18 do 20.
6: Piotr Andrzejczak.
7: Michał Malinowski.
8: Robert Zwoliński.
6: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
15: Marzysz o własnym mieszkaniu? Poznaj Zieloną Dolinę w Strykowie. Wystartował drugi etap sprzedaży nowoczesnych mieszkań o powierzchni od 47 do 76 metrów kwadratowych. Tylko 20 minut od Łodzi, w spokojnej i zielonej okolicy. Pierwszy budynek został już całkowicie wyprzedany. Nie zwlekaj! Pomożemy Ci również w uzyskaniu finansowania zakupu. Więcej informacji na www.mdpdeveloper.pl. Zielona Dolina w Strykowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
16: Hej, nie podpieraj ściany! Bądź królem parkietu! Już dzisiaj o 17.00 PGR Koszelew. Nowość! Dancing w PGR-ze. Pierwsza edycja potańcówki w klimacie dawnych dancingów. Muzyka, taniec, pyszne jedzenie, grill, a na scenie zespół Milano.
17: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
18: 3, 17, 41.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
20: 8, 11, 15.
21: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
4: Kierunek lato.

0: Podróże małe i duże. W soboty proponujemy te większe, te odległe, te nieco egzotyczne. I dzisiaj wspólnie z podróżniczką, z Zofią Suską podróżujemy. I co? I może trochę o niebezpiecznych przygodach byśmy opowiedziały. Za tobą, o czym ty piszesz zresztą w książkach, między innymi operacja na statku w czasie sztormu, w nocy, między wyspami na Galapagos. Ale było też ugryzienie przez anakondę. A gdzie ona cię ugryzła?
1: W kolano. Po prostu zatopiła kły w kolanie. O tym zresztą opisywałam i w książkach. Spływałam Amazonką. Z Letycji do Iquitos. Z Letycji z Brazylii do Iquitos, do Peru. No było bardzo pięknie, cudowna taka łajba, ale taka bardzo stara, taka. Spływaliśmy Amazonką i żeby urozmaicić ten przejazd 48-godzinny, no to trzeba było jakby zawijać do takich symbolicznych portów. Ta łajba się zatrzymywała, myśmy wszyscy dreptu. Był Indianin, który pokazywał, żeby tak urozmaicić ludziom tę całą podróż. No to przerwy były fenomenalne. No i pojechaliśmy w takiej sytuacji, podreptaliśmy do wioski i on w tej wiosce mówi, że on ma tutaj akurat ciekawy egzemplarz, bo Indianie łapią zwierzaki egzotyczne typu leniwce, anakondy, jakieś tam pajęczaki, no i żeby tak pokazywać turystom. Ale żeby ta anakonda jakiś tydzień wcześniej znaleziona, złowiona, była lekko wygłuszona, żeby tak się za mocno nie rzucała, to zrobili głęboki dół, tę anakondę wsadzili, ona tam miała różne mięsa. No, anakonda tylko je żywe zwierzątka. Mhm. Nie można jej podać martwej myszy, ani szczura, ani ruszy. Królika. Mhm. Nie, nie, ona jest bardzo wybredna. No to tam chodziły jakieś takie myszki, może ona jeszcze konsumpcji nie skończyła. Proszę sobie wyobrazić, i ten cały dół był przykryty takimi patykami, a na to jakieś dużo krzaków, rośliny, jakaś dorra była, wiesz tak. No i tak się stanęłam na brzegu, ten Indianin tak opowiada, jakie on ma jeszcze atrakcje, co nam może pokazać. I że tu się taka anakonda, która ma tak 5,5-6 metrów i tak waży już 70 kilo i oni tak czekają, żeby ona... I w pewnym momencie, jak on tak tę opowieść snuje, ta anakonda wystawia łeb. Aha. I mnie topi swoje kły w kolanie. Wiesz, on wziął kamor, to ja świetnie pamiętam, to chyba lekko ją stuknął, bo złowienie anakondy nie jest rzeczą prostą, a ta jednak anakonda przyciąga tych turystów, jak go nie oglądają taką z bliska. No, stuknął ją w łebek, ona odskoczyła, ja też. Nie wiedziałam nawet, że kolano jest tak mocno ukrwawionym elementem w organizmie. No to przyszedł szaman, przyniósł znowu księżycówkę. No, pędzona była tym razem z ryżu albo z agawy. No i tak, i mnie polewa, bo trzeba zdezynfekować tę nogę. No, mm-hmm. Nikt nie ma żadnego bandażu. To co
0: no to. Tak.
1: Koledzy się tylko cieszą, skręcają tę scenę. Więc on mnie tak polewa tą księżycówką, potem ja dostaję do napicia, także ból straszny. Czy kiedyś w życiu ugryzł się pies?
0: Nie.
1: To jest ból po ugryzieniu psa i to samo miałam, jak ta anakonda te kły swoje zatopiła w moich miękkich tkankach. Słuchaj, to jest ból niewyobrażalny i bardzo to krwawienie było ogromne. No to wezwali szamana szamanów, takiego guru nadzwyczajnego. No i ten guru dał mi jakieś zioło skręcone, pociągnęłam jak ręką, przeszło. No, że ja przez 3 dni nie mogłam dojść do siebie po tym malutkim zabiegu. No to trudno, ale dobrze
0: ale
1: się
0: pomogło.
1: Skończyło.
0: Bardzo. Ale pomogło. No. No, szamani się przydają jednak.
1: Ła, potęga.
0: Stawiamy przecinek na potężnych szamanach. Spróbujemy jeszcze coś mniej krwawego państwu podsunąć na koniec spotkania.

0: Radio Łódź zachęca do podróży. Ustawiamy dzisiaj kompasy na kierunek lato i ruszamy ku przygodzie wraz z podróżniczką Zofią Suską. Cały czas czekam na jakąś taką przyjemniejszą, troszeczkę mniej krwawą przygodę wakacyjną, bo przecież chyba byśmy nie chciały słuchaczy zniechęcać do podróży. Jakaś przygoda pozytywna też ci się przytrafiła?
1: No, przytrafiła mi się, ale to znowu było Borneo. Robiliśmy program, wylądowałam na Borneo, stolica Kuching, miasto kotów, przywitał nas i na lotnisku i potem w centrum miasta wielki kot. Koty, najbardziej pożądane zwierzątko, bo to i myszy, i szczury, proszę bardzo, więc one są tam bardzo, bardzo doceniane, pielęgnowane i pieszczone. No i z tego Kuchingu oczywiście spływałam rzeką Sarawak, proszę państwa. W takiej wydłubanej łupince. No i jechaliśmy do długich domów. Długie domy to domy na palach, skonstruowane z bambusów, z jakichś tam mocnych drzew, dachy przykryte pandanusem, takimi liśćmi z palmy. No i proszę wyobrazić, że w takim domku mieszka tak 300 sztuk może ludzi, ale patrz, w jakiej zgodzie mieszkają w ogóle.
0: No tak.
1: Nie dochodzi do żadnych scysji. Panowie mają parę żon, żony mają paru mężów. To wszystko się w bardzo harmonijnej atmosferze odbywa. Słuchaj, rzeka ta Sarawak to przypomina, przepraszam bardzo, taką brudną, szaroburo brązową wodę, ponieważ podłoże jest niesłychanie mgliste, więc to jest wszystko, wiesz, wymieszane. Woda, a jakże. No i dopłynęliśmy tą dłubanką, nie powiem. Nasz kolega telewizyjny już trzymał kamerę i mówi: Zocha, ty pierwsza wysiądź z tej łódeczki, zobaczymy, jak tam się podchodzi pod tę górkę. No oczywiście ja zaryzykowałam. Zaryzykowałam tak, że pierwsze kroki skończyły się zatopieniem mnie do biodra. I potem jakikolwiek mój ruch do góry, żeby się wyswobodziła z tego mułu, mocniej mnie osuwał, no i mówię, ładnie, coraz lepiej. Oczywiście kamera została zaoszczędzona, nie daj Panie Boże, bo gdyby operator zszedł z tej łódeczki. I proszę Państwa, myśmy wieźli dla wodza tej wioski, z tych długich domów, parasol w prezencie. No to chłopaki, wiesz, rozłożyli ten parasol, ja się uczepiłam tej czaszy i oni mnie ciągnęli. I ciągnęli. No ale część garderoby straciłam, chciałam powiedzieć, zostało w tym błocie. I była wielka radość mieszkańców długich domów. A jak oni się cieszyli, wiesz. No ja rzeczywiście w lekko kompletnej garderobie wylądowałam. Natomiast jedna taka była bardzo, bardzo dokuczliwa sprawa, ponieważ pijawki się powkręcały, wiesz, i miały takie ogonki tylko, bo one łbem tak poszły w tkankę, no to trzeba było je przyciąć i potem lekko przypalić papierosem, żeby one wyszły stamtąd, wiesz, żeby tego nie nacinać. No to były tragiczne momenty. Nie lubię.
0: No dobrze, to ja jestem i tak zaskoczona, że po tych wszystkich opowieściach o anakondach to najmniej lubisz pijawki. No, ale...
1: no pijawki, nie te straszne pijawki są, no bo to jakieś obrzydlistwo, ale no trudno, no.
0: No trudno, czegoś trzeba nie lubić, chociaż podobno leczenie pijawkami wraca do łask, ale to jest inna historia, może nawet dobry pretekst, żeby sprawdzić, gdzie taka medycyna niekonwencjonalna najlepiej się sprawdza.

Wakacyjne podróże z Radiem Łódź trwają, będą trwały przez całe wakacje. Słyszymy się w cyklu Kierunek Lato w każdą sobotę, kiedy to szykujemy się na te dalekie, egzotyczne, dzikie podróże i w każdą niedzielę. A tutaj to już mamy, to już nam wystarczy taki mały plecak, bo odkrywamy tajemnice naszego regionu, bo i tutaj mamy takie prawdziwe perełki. I jutro też taki perłowy, a właściwie drewniany szlak przejdziemy. Okolice Bielunia i Sieradza weźmiemy tym razem na warsztat. Oczywiście Łódzkie Wschodnie też się pojawi, także słyszymy się tradycyjnie o godzinie 10:00. A za chwilę w Radiu Łódź najdłuższa fala relaksu. Iza Berkowska, do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Odmień swoje wnętrze z OBI. Teraz wszystkie farby Magnat kupisz aż 20% taniej. Wybieraj spośród setek produktów. Tylko do 28 lipca. Zapraszamy. OBI, ulica Szparagowa 3 przez 5 w Łodzi. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
2: Firma Danwood S.A. zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
3: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
4: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
5: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
6: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
4: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
7: Tworzymy rodzinę.
8: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
3: www.domwlodzi.org.
9: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
10: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
11: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
12: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
13: Ty też możesz nam pomóc!
12: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
14: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
12: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
15: Tu Radio Łódź, jest 11. Wiadomości, Remigiusz Fladrowski.
16: Strażacy mieli sporo pracy po wczorajszych burzach. Na dziś znowu przewidziano ostrzeżenia przed pogodą. Łódzkie lotnisko ma za sobą najlepsze pierwsze półrocze w swojej historii. Mieszkańcy Tomaszowa Mazowieckiego mogą głosować na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego. W regionie może przelotnie padać deszcz, czy będzie ciepło do 26 stopni. Prawie 600 interwencji Straży Pożarnej. Najwięcej interwencji spowodowanych warunkami atmosferycznymi odnotowano po wczorajszej pogodzie na zachodzie kraju. Rzecznik Straży Pożarnej Wojciech Gralec mówi, że po burzliwym dniu noc była spokojna.
17: Państwowa Straż Pożarna 17 lipca odnotowała 582 zdarzenia spowodowane przechodzącymi nad Polską burzami. Najwięcej interwencji miało miejsce na terenie województwa wielkopolskiego 132, lubuskiego 127 i dolnośląskiego 96. Od północy do dzisiejszego poranka 18 lipca odnotowaliśmy 60 interwencji spowodowanych czynnikami atmosferycznymi.
16: W Łódzkiem było zaledwie 20 interwencji, a na burze trzeba uważać również dziś. Prawie w całym kraju obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia.
0: Więcej na radiołódź.pl.
16: Kolizja busa z dwoma samochodami osobowymi może utrudniać podróż autostradą A2. Do zdarzenia doszło za węzłem Łyszkowice w kierunku Łodzi. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Łódzkie lotnisko idzie na rekord. Port lotniczy imienia Władysława Reymonta ma za sobą najlepsze pierwsze półrocze w swojej historii. Od początku roku z lotniska skorzystało prawie 229 tysięcy pasażerów, a liczba podróżnych jest większa niż w poprzednich latach. Jakie kierunki wybierali najczęściej? O tym reporter Radia Łódź Jakub Jędrzejewski.
18: Wynik blisko 229 tysięcy pasażerów oznacza wzrost o ponad 6%, czyli około 14 tysięcy osób w porównaniu z pierwszym półroczem ubiegłego roku. Zdecydowana większość podróżnych korzystała z regularnych połączeń lotniczych. Największym zainteresowaniem cieszyły się loty do Londynu Stansted i Mediolanu Bergamo. Pasażerowie chętnie wybierali też hiszpańskie kierunki, czyli Alicante i Malagę, które dostępne są z Łodzi przez cały rok. Wzrost ruchu widać także w segmencie wakacyjnym.
19: Klienci biur podróży stanowili 12% i głównie były to osoby lecące na wakacje do Turcji.
18: Mówi Wioletta Gnacikowska, rzeczniczka lotniska. W tym sezonie oferta wakacyjna obejmuje łącznie 11 kierunków, m.in. Grecję, Albanię, Tunezję, Bułgarię i Egipt. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
16: Łódzki port chce wykorzystać trend wzrostowy i powalczyć o przekroczenie granicy 500 000 obsłużonych pasażerów. Rekordowy wynik w historii lotniska padł w ubiegłym roku, kiedy z Lublinka skorzystało ponad 488 tysięcy osób. Ruszyła 9. edycja Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy znów mogą zdecydować, na co zostaną wydane Pieniądze miejskie w tym roku do podziału między projekty zgłoszone przez mieszkańców przeznaczono 1 700 000 zł, czyli o 200 000 zł więcej niż w ubiegłym roku. Pomysły można zgłaszać do 14 sierpnia i mogą dotyczyć infrastruktury lub działań społecznych, mówi Agnieszka Kępa, sekretarz Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.
7: Zachęcamy wszystkich tomaszowian, żeby wzięli udział, żeby pomyśleli nad własną inicjatywą, co tak naprawdę potrzebują w Tomaszowie. Można składać wnioski społeczne, jak i infrastrukturalne. Cały harmonogram dostępny jest na stronie BIP, można się zapoznać.
16: Głosowanie zacznie się 10 września, a wyniki mają być ogłoszone do 2 października. Teraz to tyle, kolejne wiadomości w Radiu Łódź w południe.
20: No to co nieco już wiemy o pogodzie, to znaczy, że są ostrzeżenia pierwszego stopnia o burzach, ale na razie z tego co widzę na mapie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej i strefa opadów i strefa burz chyba daleko gdzieś od regionu łódzkiego, bo na razie nic nie widać. Co nas czeka w ciągu dnia? Otóż do końca dnia zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, burze lokalnie z gradem, prognozowana wysokość opadów w sobotę do 25 mm w regionie łódzkim, a jak informują synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, dziś będzie od 25 do 26 stopni. No to spójrzmy, ile jest teraz. Na razie tak od 20 na północy województwa do 24 na południowym wschodzie. No i uwaga na silniejsze porywy wiatru w czasie burz do 65 km na godzinę.
21: Weekend z Radiem Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
20: Nie może być inaczej, trzeba się relaksować, bo jest weekend, bo są wakacje. Tomasz Ferliński, Marcin Mendelbaum, witamy i zapraszamy. Za chwilę też zaproszenia kulturalne, czyli dowiemy, co się dzieje ciekawego w Łodzi, w regionie, jakie atrakcje, gdzie można się wybrać, jak spędzić chwilę wolnego czasu, nie leniuchując na przykład gdzieś na leżaku, na działce, bądź też nad basenem.

0: Fish, MAD, tworzywo, wolne dni. No tak, to proszę przyznać się, kto rozpoczyna właśnie dwutygodniowy urlop, albo jakiś krótszy, albo jakiś dłuższy. Ręka do góry, na przykład poprzez napisanie na studio@radiouć.pl. Dla tych, którzy mają wolne, dla tych, którzy nie mają wolnego, zawsze dobre są informacje kulturalne.
1: Czas na kulturę.
2: Wiktoria Makowska, dzień dobry. Jeśli zastanawiają się Państwo, jak spędzić sobotę w Łodzi lub regionie, propozycji zdecydowanie nie zabraknie. W programie są wydarzenia dla miłośników gier, muzyki, kina i letniego wypoczynku. Ale zacznijmy od początku. Już od godziny 10 w Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej EC1 przy ulicy Targowej 1/3 w Łodzi trwa trzecia edycja festiwalu Łódź You Play. To święto miłośników gier planszowych, podczas którego będzie można wypróbować setki tytułów. Od klasycznych planszówek po nowoczesne gry strategiczne i rodzinne. W programie znalazły się również turnieje, gry fabularne, spotkania z wydawcami oraz prezentacje prototypów gier, które dopiero trafią na rynek. Organizatorzy przygotowali także specjalną strefę dla rodzin z dziećmi i osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z planszówkami. Festiwal potrwa do późnych godzin wieczornych. Również w EC1 odbędą się warsztaty komiksowe, podczas których uczestnicy poznają podstawy tworzenia komiksów i własnoręcznie przygotują krótką historię obrazkową. To propozycja dla dzieci, młodzieży, ale także dorosłych, którzy chcą spróbować swoich sił w rysowaniu i opowiadaniu historii za pomocą ilustracji. O godzinie 12 w Muzeum Kinematografii odbędzie się oprowadzanie kuratorskie po wystawie Kawalerowicz Kolekcja. Zwiedzający będą mogli bliżej poznać dorobek jednego z najwybitniejszych polskich reżyserów i zobaczyć unikatowe scenariusze, fotografie, plakaty oraz pamiątki związane z jego twórczością. To dobra okazja, by odkryć kulisy powstawania filmów, które na stałe zapisały się w historii polskiego kina. Od godziny

0: przyjadą fani z całej Polski. O godzinie 21 warto wybrać się do Arturówka, gdzie w ramach letniego festiwalu filmowego Polówka odbędzie się bezpłatny pokaz filmu Old. To trzymający w napięciu thriller opowiadający o grupie osób, które trafiają na rajską plażę. Szybko okazuje się jednak, że czas płynie tam zupełnie inaczej. Bohaterowie starzeją się o całe lata w ciągu zaledwie kilku godzin i muszą znaleźć sposób, by wydostać się z tego tajemniczego miejsca. Wieczór można też zakończyć na ulicy Piotrkowskiej, bo o godzinie 21 pod zegarem na skrzyżowaniu Piotrkowskiej 6 sierpnia rozpocznie się kolejny koncert w ramach Songwriter Łódź Festival. Tym razem przed publicznością wystąpią Holifanda z Czech oraz Fifth Desire. To okazja, by posłuchać autorskiej muzyki w kameralnej atmosferze jednego z najbardziej klimatycznych miejsc w centrum Łodzi. A jeśli planują Państwo wycieczkę poza Łódź, na przykład warto zajrzeć do Sieradza, gdzie trwa festiwal Open Hair. To wydarzenie inspirowane postacią Antoniego Cierplikowskiego, światowej sławy fryzjera pochodzącego właśnie z Sieradza. W programie znalazły się koncerty, pokazy, wystawy, spotkania oraz liczne wydarzenia plenerowe, które przez cały weekend wypełniają centrum Sieradza. O szczegółach tego wydarzenia piszemy oczywiście na naszej stronie radio.łódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej. To tylko część propozycji przygotowanych na tę sobotę. Bez względu na to, czy wybiorą Państwo koncert, muzeum, kino pod gwiazdami czy festiwal planszówek, życzę udanej i inspirującej soboty i do usłyszenia.
1: Przy tym wszystkim proszę nie zapominać o Radiu Łódź, bo nie dość, że informujemy, gdzie można coś ciekawego zobaczyć, w czym wziąć udział, to jeszcze oczywiście także można nas posłuchać. Zapraszam bardzo serdecznie radiołódź.pl, także przez naszą aplikację mobilną, tak jak wspominała Wiktoria. 14 po 11.

Piosenka pod tytułem Morze. No, morze nad morze. Warto się wybrać i pospacerować na plaży, a przez aplikację słuchać Radia Łódź. Czasami tylko podsłuchując szumu morza. No ale nie o tym. Dzisiaj do 14 zabiorę Państwa w świat. W różne zakątki świata będą to rzeczy niespotykane, dziwne, zaskakujące, czasami może nawet takie, o których słyszał już cały świat, a czasami takie, o których mało kto słyszał i warto się o nich dowiedzieć. To będzie taka podróż przez różne kraje. Będę zapraszał od północy po południe, od wschodu po zachód, ale też będę miał dla Państwa zabawę. Ostatnio jakoś spodobały mi się skojarzenia i myślę, że te skojarzenia będziemy kontynuować, to znaczy padną trzy hasła, trzy wyrażenia i trzeba będzie jakoś połączyć i podać właśnie to jedno wyrażenie. A dziś do zdobycia książka Włochy spod lady Milena Lange. To jest zupełnie nowa książka. Patronat medialny nad właśnie wydawnictwem objęło Radio Łódź. Będę miał dla Państwa taką właśnie pozycję. Myślę, że fantastyczną, jeśli chodzi o wakacyjne wyjazdy, no bo w końcu Włochy to jeden z najpopularniejszych kierunków wśród Polaków. No ale co się dziwić? Powtórzę to raz jeszcze, bo już w tym tygodniu mówiłem. Pizza, spaghetti, espresso i tak dalej.

0: Autopromocja.
1: Nie mogłeś być z nami na koncercie Open Stage Ether Jazzu, a może chcesz jeszcze raz poczuć atmosferę wyjątkowego koncertu? Relacji z ubiegłotygodniowego koncertu Open Stage Ether Jazzu posłuchasz już w poniedziałek po godzinie 21 w Radiu Łódź w audycji Okolice Jazzu prowadzonej przez Piotra Bielawskiego. Przeżyj te muzyczne emocje jeszcze raz tylko w Radiu Łódź.
2: Zaprasza Piotr Bielawski.
3: Walizka? Jest! Okulary są! Bilet? Jest! A aplikacja Radia Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują Ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Odmień swoje wnętrze z OBI. Teraz wszystkie farby Magnat kupisz aż 20% taniej. Wybieraj spośród setek produktów. Tylko do 28 lipca. Zapraszamy. OBI, ulica Szparagowa 3/5 w Łodzi. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
5: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
6: Co panią boli?
7: ZUS, podatki i faktury. Od tego wszystkiego boli mnie głowa.
6: Obawiam się, że na to recepty nie wypiszę, ale znam najlepsze rozwiązanie. Proszę jak najszybciej skontaktować się z biurem rachunkowym Kulik Księgowość.
7: Zadbamy o twoją księgowość, a ty spokojnie rozwijaj swój biznes. Wejdź na www.biurokulik.pl.
0: Po reklamie.
8: Najdłuższa fala relaksu.
9: My tutaj już się relaksujemy, a tymczasem za oceanem Mundial wkracza w decydującą fazę, czyli finał. Już jutro Hiszpania zmierzy się z Argentyną. Dzisiaj w meczu o trzecie miejsce Francja zagra z Anglią. Trochę o Mundialu powiemy za kilka chwil.

0: Lana Del Rey, First Light w Radiu Łódź za 23 minuty, godzina 12. Jutro finał mundialu Mistrzostw Świata w piłce nożnej mężczyzn. Podekscytowanie w New Jersey przed finałem Mistrzostw Świata pomiędzy Hiszpanią a Argentyną. Nastroje studzi jednak alarm najwyższego stopnia dotyczący jakości powietrza. A wszystko wprowadzone z powodu gęstej mgły i dymu z kanadyjskich pożarów lasów, które dotarły do regionu Nowego Jorku i New Jersey.
1: Być może do niedzieli upał i dym z pożarów na stadionie New York New Jersey Stadium ustąpi na tyle, by nie stanowić problemu dla drużyn z Hiszpanii i Argentyny. W przeciwnym razie takie warunki mogłyby bardzo wpłynąć na rozgrywanie finałowego spotkania. W samym sercu Nowego Jorku czy okolicach stadionu w New Jersey czuć atmosferę mundialu. Inaczej jest jednak w pobliskich mniejszych miejscowościach. Mówi o tym w rozmowie z Polskim Radiem socjolog z miejscowego Uniwersytetu Rutgers Roman Frąckowski.
2: Nie widać takiego zainteresowania. Gdzieś to ginie w nawale innych informacji. Nikt tak bardzo nie stara się nawet zainteresować, jakie są wyniki, kto z kim wygrał, kto z kim będzie grał. Nie ma takiego entuzjazmu, takiego, to w Polsce się odczuwało, czy w innych krajach latynoamerykańskich na przykład, gdzie się tym żyje.
1: Jednak w tych głównych częściach nowojorskiej aglomeracji kibice wypełniają okolice barwami swoich drużyn. Z Nowego Jorku dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: To jeszcze tylko dodam, że prezydent Donald Trump ma obejrzeć spotkanie na stadionie New Jersey. Spotkanie finałowe Hiszpanii i Argentyny. Jak powiedziała rzeczniczka Białego Domu Caroline Leavitt, będzie to znaczące wydarzenie dla Stanów Zjednoczonych. Prezydent będzie obecny na finale Mistrzostw Świata, turnieju, który jest najbardziej masowo oglądanym, najbezpieczniejszym i najlepszym turniejem w historii Ameryki. To ukoronowanie całego turnieju, który pokazał możliwości Ameryki goszczenia świata na największych arenach. Tak mówiła rzeczniczka prezydenta Trumpa. Kilka tygodni temu szef FIFA Gianni Infantino zapowiedział, że to prezydent Donald Trump wręczy trofeum zwycięzcy Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Będziemy razem z prezydentem, ciesząc się finałem i wręczając trofeum zwycięzcy, oczywiście razem, powiedział Infantino w programie telewizyjnym Fox and Friends. Szef FIFA pozostaje w przyjacielskich relacjach z Donaldem Trumpem, ale to już chyba każdy o tym wie. W grudniu podczas uroczystości losowania finałowych grup mundialu wręczył mu pokojową nagrodę FIFA. Prezydent otrzymał także medal w uznaniu wyjątkowych działań na rzecz pokoju na świecie. No tak. Ale najważniejszego za zasługi chyba jeszcze nie ma, za zajęcie pierwszego miejsca od prezesu klubu Tęcza. Mundial organizowany jest w 3 krajach, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Finał jutro, jak słyszeliśmy, Hiszpania zagra z Argentyną w New Jersey.

To Dziwna Wiosna i Samoloty w Radiu Łódź. 11 minut pozostało do godziny 12. To ja chciałbym Państwa zaprosić na wyjątkowy, jedyny, niepowtarzalny spacer w najbliższy czwartek, 23 lipca o 18. To jest taki spacer, kiedy się jedzie. Dokładnie to będzie podróż tramwajem. Łódź pełna tajemnic i niezwykłych opowieści, co kryje się za fasadami łódzkich kamienic. To przystanek Radiość. Wyjątkowa 95-minutowa przejażdżka tramwajem po Łodzi. Już teraz polecamy bardzo serdecznie. Przewodnikiem będzie łódzki przewodnik Krzysztof Olkusz. A żeby się zapisać, wystarczy wysłać maila na wydarzenia@radiolodz.pl.

0: Autopromocja.
1: Wsiądź do tramwaju i odkryj Łódź z zupełnie nowej perspektywy. Już w czwartek 23 lipca o godzinie 18 zapraszamy na kolejny przystanek Radiość. Wyjątkową 95-minutową podróż po mieście z przewodnikiem. Tym razem o łódzkich ulicach, miejscach i ich niezwykłych historiach opowie Krzysztof Olkusz. Startujemy z radiostacji. Udział jest bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona. Pisy na wydarzenie @radiolódź.pl. Więcej na radiolódź.pl. Przystanek Radiość. Odkrywaj Łódź razem z nami.
2: Niecodzienne historie,
3: problemy i ważne tematy łódzkiego,
2: ale nie tylko łódzkiego sportu.
4: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
2: Porozmawiajmy o sporcie.
3: Wtorki, godzina 20.
4: Zapraszamy Michał Malinowski,
2: Piotr Andrzejczak,
3: Robert Zwoliński,
2: a także Dariusz Postolski.
0: Autopromocja. Reklama.
1: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
5: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
6: Uwaga, to nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, w których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
11: Jest 12.
12: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
13: Wiadomości, Remigiusz Fladrowski.
14: Kolejny bezkolizyjny przejazd może powstać w województwie łódzkim. Na razie są plany, później będą konsultacje. Strażacy przestrzegają kierowców, na co powinni uważać podczas burz i porywistego wiatru. Kilkadziesiąt osób zostało rannych w wypadku dwóch autokarów w Czechach. W regionie może przelotnie padać deszcz, będzie ciepło do 26 stopni. Kolejny bezkolizyjny przejazd w województwie łódzkim. Chce tego starosta powiatu łódzkiego wschodniego. Zaczęły się już prace koncepcyjne. Wiadukt lub tunel miałby powstać na trasie między miejscowościami Borowa i Kaletnik. O szczegółach reporter Radia Łódź Seweryn Potentas.
15: Bezkolizyjny przejazd miałby zastąpić dwa obecnie działające przejazdy. Te zabierają mieszkańcom dużo czasu i są niebezpieczne, mówi starosta powiatu łódzkiego wschodniego Mateusz Karwowski.
16: Droga w kierunku Borowej to także ważne bezpieczeństwo dla służb ratunkowych powiatu łódzkiego wschodniego, które z Koluszek w kierunku Żgłowa czy Tuszyna przejeżdżają właśnie tą drogą.
15: W planach jest wiadukt lub tunel, ale plany te są na bardzo wczesnym etapie. Przejazd miałby powstać na nieistniejącym jeszcze odcinku drogi, który połączyłby drogę powiatową w Gałkowie Dużym z planowaną przez gminę Koluszki nową drogą między Borową a Kaletnikiem. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
14: I jeszcze w tym roku powiat ma poznać szczegóły dotyczące warunków technicznych tej inwestycji i wtedy można będzie przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami.
0: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
14: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami w prawie całym kraju. Niebezpiecznie może być także w Łódzkiem, dlatego strażacy zwracają uwagę kierowcom, na co powinni uważać.
8: Zadbajmy również o to, żeby w czasie podróży samochodem, wyjeżdżając z terenów leśnych, no zwrócić szczególną ostrożność, bo ten silny wiatr może wyprowadzić samochód z toru jazdy i spowodować niebezpieczeństwo.
14: Strażacy radzą również, by nie pozostawiać aut zaparkowanych pod drzewami. O szczegółach prognozy pogody powiemy zaraz po wiadomościach. W Czechach około 40 osób zostało rannych w zderzeniu dwóch autobusów. Stan 9 z nich jest określany jako ciężki lub średnio ciężki. Do wypadku doszło na trasie między Brnem a Znojmem na południu Moraw. Czołowo zderzyły się dwa autobusy regionalnego przewoźnika. W akcji uczestniczy 13 zespołów ratownictwa medycznego, w tym śmigłowiec oraz specjalny ambulans używany podczas zdarzeń masowych. Ranni są przewożeni do szpitali w Brnie i Znojmie. Główna trasa między tymi miastami pozostaje zablokowana. Ponad 50 zabytkowych Citroenów można oglądać w Łodzi. Wczoraj kolumna klasycznych samochodów przejechała ulicą Piotrzkowską. Dziś samochody z lat 30. parkują na rynku łódzkiej manufaktury, mówi organizatorka wydarzenia Katarzyna Lewandowska.
11: W klubie mamy samochody, których produkcja rozpoczęła się przed rokiem 1990, więc mamy tutaj samochody z lat 30., ale mamy też trochę współcześniejsze samochody.
17: Nie mówimy na to Citroen, tylko mówimy, że jest to styl życia i rzeczywiście nie jest to samochód, tylko styl życia i rzeczywiście tak to jest. Po prostu traktujemy go jako takie rodzinne wyjazdy, jeździmy po całej Europie tymi samochodami.
18: To jest Citroen 2CV, kultowa kaczuszka. To jest Citroen, którym Louis Define jeździł wraz z zakonnicami.
14: Zwiedzający mogą nie tylko obejrzeć samochody z bliska, ale także porozmawiać z ich właścicielami. To tyle w tych wiadomościach. Na kolejne zapraszam o 13:00.
19: Zaczęło padać w regionie łódzkim i teraz opady pojawiły się w okolicach Ręczna, Żytna, Przedboża i Radomska. To tam w tej chwili pada, ale też strefa opadów wkracza od zachodu i już opady pojawiły się w okolicach m.in. miejscowości Złoczew i m.in. w okolicach miejscowości Lututów. Tam już może popadać. Co więcej, synoptycy prognozują, że te opady nawet mogą być dość intensywne, bo do 25 mm wody może spaść. Co więcej, mogą pojawić się burze lokalnie z gradem. Dziś od 25 do 26 stopni maksymalnie. W tej chwili od 21 na północy województwa, czyli Kutnołowicz, Krośniewice, 22 Poddębice, Łódź, Rawa Mazowiecka, 23 okolice Wielunia, Sieradza, Bełchatowa, Zduńskiej Woli, 24 najcieplej w okolicach Piotrkowa, Sulejowa, Opoczna, Radomska, no i właśnie tutaj w południowo-wschodniej części regionu. No i proszę uważać jeszcze na porywy wiatru, które mogą dochodzić w regionie łódzkim w czasie burz do 65 km na godzinę.
20: Weekend z Radiem Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
19: Proszę przygotować szare komórki. Mogą się przydać. Będą skojarzenia do wygrania książka Włochy spod lady. Na pewno w tej godzinie. Taka jedna książka trafi do kogoś, kto szybko odgadnie, o co mi chodzi. Tomasz Ferliński, Marcin Mendelbaum. Jeszcze raz dzień dobry.

0: behind the clouds, it's right there. Just hold on to happy.
1: Rozpoczyna się atrakcja, do której potrzebne, do spełnienia której są potrzebne dwa warunki. Po pierwsze, musi być pogoda, to znaczy bezchmurne niebo, a po drugie, to niebo musi być ciemne. Czyli krótko mówiąc, sezon na Perseidy właśnie się rozpoczął. Miłośnicy nocnego nieba mogą już rozpoczynać obserwację jednego z najbardziej widowiskowych rojów meteorów. Do 24 sierpnia aktywne będą Perseidy, potocznie nazywane właśnie spadającymi gwiazdami. Do obserwacji nie jest potrzebny teleskop, bo wystarczy właśnie bezchmurne niebo, ciemne miejsce, odrobina cierpliwości i niezbyt intensywny dzień przed tą nocą, bo inaczej to człowiek może za szybko przymknąć oko i ta spadająca gwiazda może gdzieś umknąć. Jak obserwować spadające gwiazdy? O tym napisaliśmy na radiołódź.pl. No i jeśli ktoś podróżuje, to proszę nie spóźnić się na pociąg.

0: To teraz trochę włoskich klimatów. Zabieram Państwa daleko, na południe, tam gdzie wielu Polaków lubi jeździć i spędzać wakacje i nie tylko. Po prostu lubimy Włochy, kochamy Włochy, a prawie 2 miliony euro wrzucili turyści do fontanny di Trevi w Rzymie w ubiegłym roku. Na co przeznaczane są pieniądze? Od wielu lat na realizację projektów charytatywnych.
1: W tym przypadku pieniądze płyną z wodą i chętnie do niej wpadają. To tradycja wrzucanie tu pieniędzy. To dla upamiętnienia wizyty w Rzymie. Ja wrzuciłam 1 euro i nie powiem, jakie miałam życzenie, bo się nie spełni, mówią turyści. A to, co dla jednych jest tradycyjnym rzutem, dla drugich może być ciepłym posiłkiem, wizytą lekarską, programem edukacyjnym. Bo głównie na takie zadania przeznaczane są pieniądze z fontanny. Projekt, który otrzymuje najwięcej środków finansowych, dotyczy pomocy żywnościowej dla rodzin. Jest on realizowany poprzez sklepy socjalne, czyli supermarkety, w których potrzebujący mogą bezpłatnie zrobić zakupy, mówi Alberto Colojacomo z rzymskiej Caritas. W ciągu 4 lat środki z fontanny di Trevi trafiające do tej organizacji wzrosły z prawie 1,5 miliona euro do niemal 2. Dzięki temu pomoc trafia do większej liczby osób potrzebujących. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
0: Decyzja o przekazywaniu pieniędzy z fontanny di Trevi na cele dobroczynne została podjęta w 2001 roku przez ówczesnego burmistrza Francesco Rutellego. Fontanna di Trevi, Rzym, a ja mam dla Państwa książkę. Włochy spod lady, Wenecja euganejska. To nie przewodnik, choć pomysły z książki można wykorzystać planując wakacje we Włoszech albo gdziekolwiek indziej na świecie. W Polsce oczywiście także. To nie poradnik rozwoju osobistego, aczkolwiek znajdą tu się sugestie, jak podążać własną drogą i cieszyć się chwilą. Milena Lange. Jestem italianistką, zbieraczką ciekawostek, wiadomości, które można wykorzystać w teleturniejach albo zabłysnąć nimi w trakcie towarzyskich spotkań. Taka książka dla Państwa, ale żeby ją zdobyć, to po pierwsze trzeba wziąć telefon w dłoń, wykręcić numer 606 78 78 78. Ja podam teraz 3 wyrażenia i te 3 wyrażenia coś łączy. Co? Proszę odpowiedzieć dzwoniąc do nas. 606 78 78 78. Takie włoskie, mam wrażenie, te wyrażenia. Piotr Zieliński to taki piłkarz, gdyby ktoś nie kojarzył, bo to mundial teraz trwa, to Piotr Zieliński to jest to pierwsze wyrażenie. Frankenstein to jest to drugie wydarzenie, a trzecie to jest krzywa wieża. No i o co mi chodzi? 606 78 78 78.

0: Przyznam szczerze, że myślałem, że będzie trochę trudniej, ale nasi słuchacze są niezawodni. Dzień dobry, pani Elżbieto.
1: Dzień dobry.
0: Coś panią zmyliło w tych trzech hasłach, bo tak, to najpierw powiem, powiem hasła, pani odpowie poprawnie, tak jak zrobiła to pani poza anteną, a później nagroda, książka Włochy spod lady, Mileny Lange, będzie dla pani. To ja tak mówię. Piotr Zieliński, taki piłkarz, kojarzy pani.
1: Tak.
0: Frankenstein, kojarzy pani.
1: Tak.
0: I Krzywa Wieża, kojarzy pani.
1: Tak.
0: I co to, te trzy wyrażenia coś łączy. Co łączy?
1: Tu chodzi o Ząbkowice Śląskie.
0: Właśnie, Ząbkowice Śląskie. Ja zastanawiałem się, czy ta Krzywa Wieża i ten Zieliński trochę nie zmylą, bo przecież Piotr Zieliński gra w Interze Mediolan, Krzywa Wieża to Pisa. No i pani jednak wykazała się wiedzą na temat tego, rzeczywiście chodzi o Ząbkowice Śląskie. Włochy to pani ulubiony kierunek wakacyjny?
1: Tak. Znaczy, no, ostatnio byłam we Włoszech. Na wycieczce i tam Wenecja, także bardzo mi się podoba. Także...
0: To jest tom pierwszy dotyczący właśnie Wenecji Euganejskiej.
1: Tak, dokładnie.
0: Myślę,
1: rejon,
0: że będzie...
1: Ten rejon, tak.
0: A co pani najbardziej lubi we Włoszech, jeśli chodzi na przykład o jedzenie?
1: O jedzenie? No pizza, makarony, także tradycyjnie.
0: Ja się zastanawiam, czy jest we Włoszech coś niedobrego do jedzenia. No i właśnie tak pozostańmy z tą odpowiedzią, czyli nic. To serdecznie gratuluję, życzę udanego weekendu, zapraszam do Radia Łódź po książkę Włochy spod lady, a teraz Daffy.
1: Dziękuję bardzo.

0: Reklama. Marzysz o własnym mieszkaniu? Poznaj Zieloną Dolinę w Strykowie. Wystartował drugi etap sprzedaży nowoczesnych mieszkań o powierzchni od 47 do 76 metrów kwadratowych. Tylko 20 minut od Łodzi, w spokojnej i zielonej okolicy. Pierwszy budynek został już całkowicie wyprzedany. Nie zwlekaj! Pomożemy Ci również w uzyskaniu finansowania zakupu. Więcej informacji na www.mdpdeveloper.pl. Zielona Dolina w Strykowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
1: Hej, nie podpieraj ściany! Bądź królem parkietu! Już dzisiaj o 17:00 PGR Koszalew. Nowość! Dancing w PGR-ze. Pierwsza edycja potańcówki w klimacie dawnych dancingów. Muzyka, taniec, pyszne jedzenie, grill, a na scenie zespół Milano.
2: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy szpachlarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
3: To nie są zwykłe wakacje. Letni wyjazd z Caritas to ciepły posiłek, poczucie bezpieczeństwa i wspólna zabawa z dziećmi. Wesprzyj akcję na caritas.pl/dzieci.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
4: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
5: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć, albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
6: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
0: Ogłoszenie społeczne.
7: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
8: Czas biegnie szybko albo powoli, to w zależności od tego, co robimy, ale na zegarze za 27 minut 13.

Człowiek sobie od razu może wyobrazić i przypomnieć, jak wyglądają nasturcje. Wystarczy wpisać oczywiście w internecie, bo ja to wiem, że w zielonym do góry to jest moja cała wiedza ogrodnicza. Więc przy okazji tej piosenki dowiedziałem się, a właściwie przypomniałem sobie, jak wyglądają nasturcje. No dobrze, o ekologia bez ogródek dzisiaj. Mniej więcej za godzinę o 13:40, a ja pokazuję Państwu dziwne rzeczy ze świata. Dzisiaj już byliśmy we Włoszech, byliśmy w Stanach Zjednoczonych, bo tam jutro przecież finał mundialu, a za chwilę wybierzemy się do Czech. I to bym powiedział, że nawet pod Czechy.

0: To Edyta Bartosiewicz, Boogie, czyli Zemsta Słodka jest. Podróżujemy, różnego rodzaju wyprawy planujemy sobie w wakacje. Nie zawsze to muszą być dwutygodniowe urlopy. Czasami wystarczą dwa dni, by pojechać w jakieś ciekawe miejsce i zobaczyć. I na przykład Czechy są całkiem niedaleko, prawie 200 metrów pod ziemią, w dawnych wyrobiskach kopalni złota. Na zwiedzających czeka nowa atrakcja. Pod Pragą otwarto pierwszą w Czechach podziemną Via Ferrate. Trasę, która pozwala spróbować wspinaczki, a jednocześnie poznać historię miejscowego górnictwa.
1: Via Ferrata to trasa wspinaczkowa z zabezpieczeniami, zazwyczaj spotykana w górach. Pozwala spróbować wspinaczki osobom bez doświadczenia. Mówi mi przewodnik po dawnej kopalni Paweł Szkacha. W ten sposób udostępniamy zwiedzającym część kopalni położoną 70 metrów ponad sztolnią. To właśnie tam znajdują się największe wyrobiska. Aby dotrzeć do miejsc, z których wydobywano złoto jeszcze za panowania Karola IV w połowie XIV wieku, trzeba pokonać ponad kilometr podziemnych korytarzy. Część trasy prowadzi pieszo, a część górniczą kolejką. Sama Via Ferrata to niemal pionowa ściana wyposażona w metalowe stopnie i stalową linę asekuracyjną, do której przypinają się zwiedzający. Cała wyprawa trwa około 3 godzin. Po drodze można zobaczyć żyły złotonośnej rudy, kalcytowe nacieki, dawne komory eksploatacyjne i sprzęt górniczy. Z Ilowego pod Pragą Wojciech Stoba, Polskie Radio.
0: No ale do Pragi kawałek jest. Gdyby ktoś chciał i szukał pomysłów na bliższe podróże, to polecam nasz kanał na YouTubie. Tam pojawił się już trzeci odcinek wypraw całkiem niedalekich, całkiem nieoczywistych, w nieoczywiste miejsca. To są tripy Adama. Pod imieniem Adam kryje się Adam Łużyński, znany z anteny Radia Łódź. A co proponuje ciekawego? No proszę zobaczyć na naszym radiowym kanale na YouTubie. Można posłuchać o historii fantastycznych miejsc w regionie łódzkim. To może być taki trip, wycieczka zupełnie jednodniowa. Rano można wstać, wsiąść do samochodu albo na rower, jeśli ktoś ma w miarę blisko. No i pojechać, zobaczyć atrakcję, która jest tam właśnie przedstawiona i popodziwiać. Zrobić sobie jakieś ciekawe zdjęcie, udostępnić na Instagramie, a jeszcze jakby oznaczyć Radio Łódź przy okazji tego, że się wiedziało, że to właśnie z naszego kanału osoba dowiedziała się o tej wyprawie. No to zapraszamy bardzo serdecznie. Są już 3 odcinki, to nie są 3 ostatnie odcinki, będą kolejne. Już zapowiada Adam Łużyński. Polecam nasz radiowy kanał na YouTubie, polecam także naszą aplikację, bo wtedy jest się na bieżąco z informacjami z Łodzi i regionu, to co się dzieje. Polecam stronę radiołódź.pl, no i polecam, by się z nami kontaktować. Formy kontaktu są 3 niezmienne, czyli studio@radiołódź.pl, jeśli ktoś chciałby napisać, 606-78-78-78. Gdyby ktoś chciał do nas zadzwonić, zawsze też można nagrać głosówkę. I tutaj potrzebna jest po pierwsze strona Radio Łódź lub po pierwsze, drugie, aplikacja, bo z tych dwóch miejsc można właśnie nagrywać głosówki. Tymczasem na zegarze 10 minut do 13. Of heaven, hell, what's the difference? Long I get to kick a witch.

0: Autopromocja.
1: Nie mogłeś być z nami na koncercie Open Stage Ether Jazzu, a może chcesz jeszcze raz poczuć atmosferę wyjątkowego koncertu? Relacji z ubiegłotygodniowego koncertu Open Stage Ether Jazzu posłuchasz już w poniedziałek po godzinie 21 w Radiu Łódź w audycji Okolice Jazzu prowadzonej przez Piotra Bielawskiego. Przeżyj te muzyczne emocje jeszcze raz tylko w Radiu Łódź.
2: Zaprasza Piotr Bielawski.
3: Zanim klikniesz... Jedna wiadomość, jeden telefon, jeden klik. Czasem tyle wystarczy, by stracić pieniądze albo prywatność. To audycja o cyberzagrożeniach, oszustwach internetowych i sposobach, dzięki którym można skutecznie się przed nimi bronić. W każdy poniedziałek o 13.40 na antenie Radio Łódź i w każdej chwili w serwisie Spotify i na naszej stronie radioloc.pl.
4: Zapraszam, Daniel Markiewicz.
0: Autopromocja. Reklama.
1: Już w najbliższy poniedziałek, 20 lipca, Radio Łódź zaprasza na kolejny mocny akcent z Łodzi. Koncert cyklu Open Stage Ether Jazzu w Patio Portu Łódź. Witold Janiak wraz ze swoim trio zaprezentuje najnowszy album Trzej Królowie. To pełna energii i improwizacji jazzowa opowieść z charakterystycznym brzmieniem organów Hammonda, saksofonu i perkusji. Kolejny dowód na to, że łódzka scena jazzowa ma się znakomicie. Początek o godzinie 19. Nie przegap wyjątkowego wieczoru z muzyką na żywo. Więcej o tym i kolejnych koncertach w ramach cyklu na radioloc.pl. Koncert poprowadzi Piotr Bielawski. Na koncert zaprasza partner cyklu Port Łódź.
5: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
6: Pracujesz w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych? Z uwagi na bezpieczeństwo przypominamy. Praca w terenie wymaga szczególnej ostrożności. Nie zbliżaj się do linii energetycznych. Nie podnoś przyczep, maszyn, podnośników, taśmociągów w pobliżu linii. Zbyt mała odległość grozi powstaniem łuku elektrycznego. W razie kontaktu pojazdu z linią energetyczną pozostań w kabinie. Nie dotykaj części metalowych. Wezwij pomoc. Telefon 112 lub 991. Bądź bezpieczny z PGE Dystrybucja.
7: Uwaga, to nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, w których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl.
0: Po reklamie.
8: Tu Radio Łódź, jest 13. Wiadomości, Remigiusz Fladrowski.
9: IMGW ostrzega przed burzami. Niebezpiecznie może być w Łódzkiem do wieczora. Na Dolnym Śląsku trwają poszukiwania pumy. Miłośnicy planszówek zjechali do Łodzi na festiwal gier planszowych. Niebezpieczna pogoda przed nami. IMGW ostrzega przed burzami. Alert obejmuje całe województwo łódzkie. O szczegółach reporter Radia Łódź Miłosz Warszawski.
10: Niestety prognozy wskazują, że pogoda może się pogorszyć. Przez większość dnia na terenie województwa łódzkiego obowiązywać będzie alert burzowy. Dla całego naszego regionu wydano ostrzeżenie pierwszego stopnia, które będzie obowiązywać dziś do 19. Synoptycy prognozują burze z intensywnymi opadami deszczu oraz porywami wiatru dochodzącymi do 80 km na godzinę. Lokalnie może pojawić się także grad. Dlatego trzeba być czujnym, szczególnie przy planowaniu dzisiejszego dnia i aktywności plenerowych, bo aura może się nagle zmienić.
9: A więcej o pogodzie powiemy po wiadomościach.
11: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
9: Puma na Dolnym Śląsku wciąż poszukiwana. Kot był widziany na terenie gminy Jarzmanowa, dlatego służby oraz leśnicy od wczoraj próbują potwierdzić te doniesienia, a także ustalić, gdzie zwierzę się znajduje, mówi Barbara Matyjasik z Nadleśnictwa Głogów.
12: Po informacji o tym, że ta puma była widziana właśnie w okolicach miejscowości Golowice wczoraj wieczorem, w nocy były prowadzone działania, aby zlokalizować to zwierzę. Działania dalej trwają, nadal jest prowadzona akcja.
9: Służby podkreślają, że zachowania dzikiego drapieżnika nie da się przewidzieć, stąd prośba o ostrożność. Weekend z planszówkami w Łodzi. Rozpoczął się festiwal gier planszowych Łódziu Play w kompleksie EC1. To już trzecia edycja jednego z największych w Polsce wydarzeń poświęconego planszówkom i grom bez prądu. Event przyciągnął do Łodzi fanów tego typu rozrywki.
13: Takie wydarzenia są po prostu potrzebne i widać, że to się rozwija w Polsce, więc każde takie wydarzenie, no moje serce akurat cieszy, że ludzie mogą przyjść, zagrać w gry, spotkać się ze znajomymi.
14: Jak najbardziej jesteśmy fanami planszówek, planszówki są super, bo można a pomyśleć, a poza tym spotkać się ze znajomymi, jest to o wiele coś innego niż gra powiedzmy na komputer. Festiwal jest bardzo fajny, jest fajnie przygotowany, jesteśmy naprawdę zadowoleni.
15: Bardzo fajni ludzie, bardzo fajna ekipa, bardzo fajnie, że w Łodzi powstaje taki festiwal i że się rozkręca, co roku właśnie jest coraz większy.
9: Na uczestników czekają setki gier oraz spotkania z twórcami gier planszowych. Impreza potrwa cały weekend. Piłkarze Unii Skierniewica zaprezentowali się kibicom przed nowym sezonem, w którym zadebiutują w pierwszej lidze. Specjalne spotkanie z kibicami i sparring z rezerwami Legii Warszawa oglądał Robert Zwoliński.
16: 26 zawodników, a także sztab szkoleniowy na czele oczywiście z trenerem Kamilem Sochą zaprezentowało się dzisiaj przed kibicami Unii Skierniewice. To wszystko na stadionie miejskim właśnie w Skierniewicach przed dwoma meczami sparingowymi. Ten z Legią 2 Warszawa już za nami. Bezbramkowy remis, ale to nie było najważniejsze, bo w trakcie tego spotkania na trybunach m.in. Kamil Sabiło rozdawał autografy. Można było sobie też z piłkarzami Unii, którzy nie grali w tym pierwszym sparingu, zrobić zdjęcia.
17: Tak jak zawsze jest. Musi być prezentacja drużyny, przedstawienie nowych zawodników. Taki dodatkowy, taka adrenalina to na pewno.
16: Przyznał Kamil Sabiło, który z emocjami czeka już na pierwszy mecz nowego sezonu, a to spotkanie już za tydzień, w niedzielę.
9: A za kilka minut Unici rozpoczną jeszcze ostatni sparing przed sezonem. Ich rywalem na stadionie w Skierniewicach jest KKS Kalisz. Teraz to tyle, kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 14.
18: Teraz w regionie w miarę jednakowa temperatura 23-24 stopnie. Spoglądam, jak tam opady. Na południu województwa się pojawiają okolice Radomska, Pajęczna, Działoszyna, Kamieńska, Przedborza. To tam teraz może popadać. Jedna strefa odsunęła się już na wschód, nad Mazowsze i nad województwo świętokrzyskie. Na razie nie widać, żeby miała jakaś wkraczać od zachodu. A do końca dnia ostrzeżenie obowiązuje o burzach. To jest ostrzeżenie pierwszego stopnia dla całego województwa łódzkiego. Może spaść do 25 mm wody. Opady deszczu, burze lokalnie z gradem. Dziś maksymalnie na termometrach ma być 26 stopni. W nocy pogoda się uspokoi.
3: Weekend z Radiem Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
18: Już prawie 5 minut po godzinie 13. Tomasz Ferliński, Marcin Mendelbaum. Jeszcze raz dzień dobry.

To jeszcze raz przypomnę o niezwykłej wycieczce, w której może wziąć udział każdy. Wystarczy wysłać na adres wydarzenia małparadio.łódź.pl swoją chęć i zgłoszenie. A wydarzenie nazywa się Przystanek Radiość. To jest podróż tramwajem śladami łódzkich legend i niezwykłych historii. Taka okazja już w najbliższy czwartek o godzinie 18:00, 23 lipca. Podróż ulicami miasta, podczas której uczestnicy odkryją mniej oczywiste oblicze Łodzi. O miejscach mijanych na trasie, ich historii oraz ciekawostkach opowie Krzysztof Olkusz, łódzki przewodnik i popularyzator historii miasta. Liczba miejsc, jak to w tramwaju bywa, jest ograniczona, dlatego czekamy na Państwa zapisy, czekamy na Państwa zgłoszenie. Wydarzenie małparadiołódź.pl. Na ten adres trzeba wysłać

0: To Silk Sonic w Radiu Łódź, 16 minut po godzinie 13. Teraz taka ciekawostka, rodem z Korei, a jednocześnie z polskiej stolicy, czyli z Warszawy. Sztuczna inteligencja będzie wspierała motorniczych tramwajów. Południowo-koreański koncern Hyundai Rotem poinformował o zakończeniu prac nad systemem wspierania kierowców pojazdów szynowych. Dane do oprogramowania zbierano gdzie? W Warszawie.
1: System ADAS w pojazdach szynowych to technologia, która analizując warunki panujące na torach lub przeszkody, wykrywa je i ostrzega motorniczego przed niebezpieczeństwem. Południowo-koreański koncern Hyundai Rotem poinformował, że dane do udoskonalenia systemu zbierano w Warszawie. Stolica korzysta z ponad 100 tramwajów wyprodukowanych przez Koreańczyków. Ci skorzystali na doświadczeniu polskich motorniczych. Jak podano, na warszawskich tramwajach zainstalowane były specjalne czujniki, które zbierały dane z jazdy. To dzięki nim udało się zakończyć pracę. System ADAS dla pojazdów szynowych wykorzystywany ma być w tramwajach eksportowanych przez Koreę Południową, m.in. na Tajwan. Koncern nie poinformował, kiedy zostanie on wdrożony. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
0: I tak oto zachowanie motorniczych z Warszawy będzie, jak słyszeliśmy, realizowane na Tajwanie. A tymczasem jutro proszę się nie zdziwić, jak ktoś zobaczy tramwaj na Alei Śmigłego Rydza, tak od Dąbrowskiego na południe, tam aż do niższej, bo trzynastka jutro wraca na tory w Łodzi. W związku z tym proszę uważać, ostrożnym być przy przechodzeniu przez przejścia dla pieszych, tam gdzie jest torowisko, no i do kierowców też apel, żeby zwrócili uwagę, że tramwaj jedzie. Żeby nie było, że nie informowaliśmy. To teraz trochę muzyki znowu.

0: Autopromocja.
1: Wsiądź do tramwaju i odkryj Łódź z zupełnie nowej perspektywy. Już w czwartek 23 lipca o godzinie 18 zapraszamy na kolejny przystanek Radiość. Wyjątkową 95-minutową podróż po mieście z przewodnikiem. Tym razem o łódzkich ulicach, miejscach i ich niezwykłych historiach opowie Krzysztof Olkusz. Startujemy z radiostacji. Udział jest bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona. Pisy na wydarzenie @radiolódź.pl. Więcej na radiolódź.pl. Przystanek Radiość. Odkrywaj Łódź razem z nami.
2: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Co panią boli?
4: ZUS, podatki i faktury. Od tego wszystkiego boli mnie głowa.
3: Obawiam się, że na to recepty nie wypiszę, ale znam najlepsze rozwiązanie. Proszę jak najszybciej skontaktować się z biurem rachunkowym Kulik Księgowość.
4: Zadbamy o twoją księgowość, a ty spokojnie rozwijaj swój biznes. Wejdź na www.biurokulik.pl.
5: Firma Dunwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
6: Zdradzę ci sekret. Jest miejsce, z którego zaczyna się wakacyjna przygoda. Z Łodzi prosto na Kretę do Albanii, Egiptu, Bułgarii, Rodos, Zakynthos, a może pachnąca przyprawami Turcja? Relaks, słońce, nowe kultury czekają. Oferty wakacyjne z czarterami z Łodzi znajdziesz w biurach podróży. Port lotniczy Łódź. Bliżej niż myślisz. Szczegóły na łódź-airport.pl.
0: Po reklamie.
2: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
7: Do 14 relaksujemy się. Relaksować się można oczywiście w ogrodzie. Są tacy, którzy to uwielbiają i relaksują się ciężko pracując przy swoich roślinach. Ekologia bez ogródek jeszcze przed 14 w Radiu Łódź.

Za 24 minuty będzie 14. Najdłuższa fala relaksu. Będziemy relaksować w ogródku za kilka chwil. Anna Grublińska zabierze dziś nas do ogródka, bo ekologia bez ogródek. Czy natura może dać siłę, by przystąpić do walki o siebie? Dziś Anna Grublińska porozmawia z Adamem Skoczylasem, trenerem umiejętności psychospołecznych, który zmagał się z depresją. O tym już za 4 minuty.

0: Ekologia bez ogródek.
1: Anna Groblińska, dzień dobry. Dzisiaj mamy dla naszych słuchaczy rzecz bardzo szczególną, bo dość osobistą, opowieść Adama Skoczylasa. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
1: Mój rozmówca to trener kompetencji psychospołecznych, który od lat pomaga ludziom ogarnąć chaos codzienności, budować odporność psychiczną. Menedżer, coach, obecnie także student psychologii. To, co Pan mówi ludziom, wynika w dużej mierze z Pana własnych doświadczeń. Dziękuję, że zgodził się Pan w ogóle opowiedzieć nam tę historię, jak to wyprawa w góry, polskie góry, dużo zmieniła w Pana życiu. To był bardzo ciężki moment, to był kryzys.
2: Tak, to zdecydowanie był kryzys. Ja chyba pierwszy raz w ogóle w życiu zdecydowałem się na to, żeby opowiedzieć otwarcie o tym, no właśnie, że nawet ludzie, którzy wyglądają na pewnych siebie, na zdecydowanych, doświadczają w pewnym momencie takiego kryzysu, którym właśnie może być depresja. I oczywiście, ja zawsze to powtarzam, że przy depresji konieczna jest wizyta u specjalisty, konieczne są leki, ale ja potrzebowałem w tamtym okresie, to było kilka lat temu, czegoś na już, takiego pogotowia ratunkowego i tym pogotowiem były dla mnie góry. I to nie chodziło o jakiś daleki wyjazd, tylko pojechałem naprawdę bardzo blisko, tak? Bo pojechałem do Bielsko-Białej na Szydzielnie, Klimczok, moje ukochane miejsce i faktycznie tam złapałem oddech. I myślę, że dziś chyba pozwalam sobie myśleć, że to uratowało trochę moje życie w tamtym momencie. To uratowało mój stan psychiczny, bo po powrocie do domu czułem, że mam siłę, żeby podjąć walkę, żeby podjąć te rękawice i jednak poradzić sobie, uporać się z tą depresją, która się u mnie pojawiła. Wiadomo, że to jeszcze trwało, ale zdecydowanie to był taki pierwszy, myślę, że kluczowy krok.
1: Podkreślam, nie chodziło o wyjazd do dalekich, egzotycznych krajów. Nie chodziło o to, że siedzimy pod palmą, że siedzimy nad lazurowym morzem czy jeziorem. Właśnie nie. Właśnie była to chyba taka pora roku, w której góry dość szare swoje oblicze objawiały.
2: Tak, zdecydowanie. Dobrze, że Pani to przytoczyła, bo to ma ogromne znaczenie. Generalnie ja uwielbiam wyjeżdżać w góry jesienią, tak? Bo wtedy kolory są przepiękne, temperatura też jest optymalna, no ale wtedy nie miałem zbytnio wyboru. To był środek zimy. Pamiętam, że wtedy no, był duży mróz, spadł śnieg. Zresztą w górach ten śnieg no, bardzo często jest już wcześniej. Więc warunki nie były sprzyjające, ale mimo to zdecydowaliśmy się z żoną pojechać, no bo ważne było dla mnie odnalezienie ciszy, spokoju. I jak się później okazało, kiedy słuchałem swoich stóp, które kładę na śniegu, prawda? To jest taki charakterystyczne
1: skrzypienie.
2: Tak, charakterystyczne skrzypienie. To uważam, że to jest coś pięknego. Nie muzyka relaksacyjna, nie słuchanie odgłosów miasta. Wiem, że niektórzy lubią, ja nie jestem akurat fanem. Tylko właśnie słuchanie odgłosów natury, tych dźwięku ptaków, tak, śpiewów ptaków, odgłosu tego skrzypiącego śniegu, jeżeli mamy zimę, czy nawet kiedy te drzewa szeleszczą, kiedy gałęzie się łamią w lesie, kiedy te gałęzie spadają na ziemię, no, człowiek na co dzień w ogóle tego nie dostrzega, a dopiero kiedy skupi się na tym, jest absolutnej cisza, no, to jest wyzwanie, jeżeli żyje się tak jak ja w dużym mieście.
1: Tutaj też, gdzie stoimy, gałęzie nam trochę szeleszczą. Nie wiem, czy to słychać w naszym nagraniu. Natomiast to jest właśnie ważne i warte podkreślenia, że my jesteśmy częścią natury i być może o tym zapominamy. A w takich momentach kryzysowych, proszę, czyli to natura może nieść nam ratunek. Szczególnie, tak jak Pan powiedział, jest Pan mieszkańcem miasta dużego. Ja też jestem mieszkańcem miasta dużego. Gdzieś te więzi z naturą nam się zerwały. Odwiedzamy ją. Tak? Ale nie czujemy się jej częścią. Może warto sobie od czasu do czasu przypomnieć, że jednak nią jesteśmy.
2: Myślę, że zdecydowanie, tak. No, wiele osób chce głównie zapanować nad naturą, prawda? Zmieniamy przecież na potęgę środowisko, budujemy domy w lesie. Tylko pytanie, czy to jest właśnie ten sens życia? Czy to nie jest tak, że zapomnieliśmy właśnie o tym, że jesteśmy po prostu częścią natury i kiedy my jesteśmy w potrzebie, to ta natura naprawdę może nam pomóc. I myślę, że tak było właśnie w mojej sytuacji. I mimo, że zawsze trochę lekko podśmiechiwałem się z tego powiedzenia, że jak jest ci źle, to wyjdź na dwór, wyjdź z kolegami. Tutaj okazało się to po prostu zbawienne, prawda? Więc też trzeba pamiętać o tym, że żeby nie bagatelizować, tylko szukać czasami takich najdrobniejszych rzeczy w swoim życiu, które sprawiają nam przyjemność każdego dnia. To może być na przykład zrobienie herbaty, to może być wypicie poranne kawy, taki rytuał, prawda? Żona zawsze mi mówi: Adam, ale dlaczego to nie możesz robić innych rzeczy, tylko siadasz i pijesz tą kawę i przez 15 minut nic nie robisz. No bo ja zawsze tłumaczę, to jest mój taki rytuał, gdzie ja mogę zebrać myśli, że tu nie chodzi tylko o wypicie kawy. Tu chodzi o to, żeby usiąść na spokojnie, pomyśleć, zastanowić się nad przebiegiem tego dnia, w ogóle nad tym, jak ja się teraz czuję i poczuć w ogóle smak tej kawy. Uwielbiam generalnie kawę, polecam Państwu też, żeby Państwo mieli takie właśnie rytuały swoje codzienne, żeby z tego nie rezygnować, bo później naprawdę tego brakuje.
1: Czyli pojawił nam się tutaj wątek uważności. No i do uważności na naturę też byśmy namawiali. Tutaj Pan wspomniał o tym, że tu nie chodzi o budowę domu w lesie. Chyba że to jest dom a la leśniczówka, że to jest dom, czasem widzimy w internecie takie nagrania, że człowiek ucieka z miasta i buduje dom z bali. Czasem to są pewnie akcje na potrzeby właśnie tych kliknięć, odsłon i lajków, ale bywa coś takiego, że człowiek ucieka nie poprzez budowę i poprzez wkraczanie cywilizacji w las, tylko ucieka, zmieniając swoje życie na prostsze.
2: Zdecydowanie. Nawet ostatnio widziałem, coraz częściej pojawiają się oferty zakupu takich właśnie leśniczówek, często opuszczonych, gdzie ludzie je odnawiają. Przyznam szczerze, że mnie to osobiście zaintrygowało. Myślę, że to może być coś wspaniałego. No pytanie, czy człowiek ma na to gotowość, prawda? Bo spotykam na swojej drodze wiele osób i często widzę osoby przepracowane, przebodźcowane. I kiedy rozmawiam z nimi i mówię, no właśnie, ale powiedz to, kiedy ty masz ten czas dla siebie? Kiedy zadajesz sobie właśnie to pytanie, to czego ja teraz potrzebuję? I często słyszę, wiesz co Adam, ale no ja teraz nie dam rady, nie? Mam za dużo na głowie, nie jestem w stanie tego zmienić. I wtedy sobie myślę, okej, nie jestem tą osobą, nie uratuję całego świata, mogę psychoedukować, tak? Mogę wspierać ludzi. Natomiast każdy no, ma swoją odpowiedzialność za siebie. Przy czym trzeba pamiętać o tym, żeby nie dopuścić do tego momentu, w którym ja się znalazłem, tak? Czyli do momentu, kiedy ta depresja jednak już puka do drzwi.
1: Możemy ratunku szukać w różnych miejscach, u specjalisty, w górach, w naturze. Każdy znajdzie swoją drogę, a być może najlepiej, aby były to drogi uzupełniające się. Adam Skoczylas, dziękuję bardzo.
2: Dziękuję pani bardzo serdecznie.

Z Adamem Skoczylasem w Ekologii bez ogródek rozmawiała Anna Groblińska. Audycji można wysłuchać, wszystkich audycji z serii Ekologia bez ogródek można posłuchać na stronie radiołódź.pl w zakładce audycje i podcasty. Zresztą, jak sama nazwa mówi tej zakładki, tam nie tylko Ekologia bez ogródek, ale inne programy. Radia Łódź serdecznie zapraszam. Teraz Natalia Przybysz.

Za 6 minut będzie godzina 14. Najdłuższa fala relaksu w Radiu Łódź trwa i trwać będzie także po godzinie 14. Piotr Bielawski już jest zatem przygotowany do audycji. Mam nadzieję, że nasi słuchacze zostaną właśnie z Radiem Łódź. A ja dziękuję za wspólnie spędzone 3 godziny. Marcin Mendelbaum. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Ja pamiętam ten moment skan, to czułem się, jakbym chodził 3 cm nad ziemią i to wszystko minęło w ciągu jednej sekundy.
2: Ciągle ma się dobrze taki film, w którym występują prawdziwi aktorzy, występują prawdziwe emocje, prawdziwe historie.
3: Gra Gajosa, przynajmniej w moim filmie, jest jak brzmienie trąbki Milesa Davisa.
4: Agata i film. W każdą sobotę o 16.
5: Zapraszam. Agata Gwizdała.
6: Relacje i podsumowania meczów.
7: Rozmowy ze sportowcami.
8: Analizy z ekspertami.
6: O smutkach.
9: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
10: Krykundy poprzeczka!
7: O nadziejach.
11: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
12: Fornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
8: I o sukcesach.
13: Kibice naprawdę czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
14: Paulina Damask, MVP tego meczu. PG Budowlani Łódź, mistrzem Polski.
6: Strefa kibica w Radiu Łódź.
7: Soboty i niedzielę.
8: Od 18 do 20.
6: Piotr Andrzejczak.
7: Michał Malinowski.
8: Robert Zwoliński.
6: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
15: Zdradzę ci sekret. Jest miejsce, z którego zaczyna się wakacyjna przygoda. Z Łodzi prosto na Kretę do Albanii, Egiptu, Bułgarii, Rodos, Zakynthos, a może pachnąca przyprawami Turcja? Relaks, słońce, nowe kultury czekają. Oferty wakacyjne z czarterami z Łodzi znajdziesz w biurach podróży. Port lotniczy Łódź. Bliżej niż myślisz. Szczegóły na łódź-airport.pl.
16: Filmowy lipiec w kinie Herios. Wybierz się na najbardziej wyczekiwane premiery lata. Odkryj niezwykłą podróż króla Itaki w widowiskowej Odysei Christophera Nolana. Zobacz, jak Peter Parker powraca do akcji w filmie Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
0: Po reklamie.
17: Słuchają Państwo Radia Łódź, jest 14. W naszym programie wiadomości, a w studiu Remigiusz Fladrowski.
18: IMGW ostrzega przed burzami. Pogoda w Łodzi i regionie może się pogorszyć. Protest przeciwko transportowi konnemu do Morskiego Oka. Aktywiści rozstawili się na Palenicy Białczańskiej. W Czechach około 40 osób zostało rannych w zderzeniu dwóch autobusów. IMGW ostrzega przed burzami. Synoptycy twierdzą, że pogoda w Łodzi i regionie może się pogorszyć. Alert obejmuje całe województwo łódzkie. Możemy spodziewać się nagłych zmian warunków pogodowych, powiedziała Radiu Łódź synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Anna Gryczman.
19: Można się spodziewać miejscami przelotnych opadów deszczu oraz punktowo burz, dających opady do 25 mm. Niewykluczony jest grad oraz porywy wiatru do około 65-70 km na godzinę.
18: Alert obowiązuje do godziny 19. Wieczorem pogoda ma się uspokoić, ale prognozy przewidują kolejne burze w niedzielę.
20: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
18: Protest przeciwko transportowi konnemu do Morskiego Oka. Aktywiści protestują na Palenicy Białczańskiej. Za szlabanem rozstawili transparenty i prowadzą pikietę. Domagają się całkowitego wycofania transportu konnego z tej trasy, mówi organizatorka protestu Joanna Marcinkowska.
21: W XXI wieku to już naprawdę jest wstyd i hańba, żeby wykorzystywać konie do tak ciężkiej pracy, zwłaszcza w momencie, kiedy mamy busy elektryczne, kiedy mamy kolejki elektryczne, mamy dorożki elektryczne. Nie przyjechali tutaj dzisiaj furmani, konie nie jeżdżą. Z tego się cieszymy, że chociaż dziś, tego jednego dnia, odpoczywają.
18: Aktywiści rozmawiają z turystami i zachęcają ich do dojścia do Morskiego Oka pieszo. W Czechach około 40 osób zostało rannych w zderzeniu dwóch autobusów. Stan 9 rannych jest określany jako ciężki lub średnio ciężki.
22: Do wypadku doszło na trasie między Brnem a Znojmem na południu Moraw. Czołowo zderzyły się dwa autobusy regionalnego przewoźnika. W akcji uczestniczy 13 zespołów ratownictwa medycznego, w tym śmigłowiec oraz specjalny ambulans używany podczas zdarzeń masowych. Ranni są przewożeni do szpitali w Brnie i Znojmie. Główna trasa między tymi miastami pozostaje zablokowana. Policja wytyczyła objazdy. Wojciech Stobba, Polskie Radio.
18: Ryby będą sprawdzać jakość wody w wodociągach w Dzierżoniowie. Już niebawem stanie tam akwarium z wodą przepływową i wpuszczone zostaną do niego pstrągi potokowe. Pstrągi będą pochodzić z rzek, z których pobierana jest woda po uzdatnieniu trafiająca do kranów mieszkańców, zapowiada prezes wodociągów i kanalizacji w Dzierżoniowie Andrzej Broniowicki.
1: Jego zachowanie będzie dowodem, podobnie jak w Małżach, co się z tą wodą surową dzieje. Ten pstrąg będzie okresowo wymieniany.
18: To warto wspomnieć, że w wodociągach w Łodzi jakość wody sprawdzają Małże. To tyle w tych wiadomościach. Kolejne o 15:00.
17: Zachmurzenie umiarkowane, bądź duże przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem i temperatura do 25 stopni, 24 stopnie w tej chwili. Burza najbliżej Łodzi to w okolicach Częstochowy i to jest rzeczywiście fala, która zbliża się w kierunku centrum naszego regionu, a więc i Łodzi. Przypomnę, że w czasie burz wiatr będzie porwisty do 65 km na godzinę.
2: Weekend z Radiem Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
17: Jolanta Kozłowska już się z nami relaksuje, już realizuje program Piotr Bielawski. No to zapraszamy.

0: Dzień dobry. To ja do 16 przynajmniej z Państwem. A wolałem, żeby one tak pięknie wyśpiewały, to dzień dobry, bo ja to cóż tam. Magda Bereda, Natalia Mojanga, to jest taka nowa piosenka. No one śpiewałem tam, żeby oczy otworzyć. Niektórym nie chcą się otworzyć. Taki dzień, podobno senność jakaś. Ale myślę, że to też sprawa tej pogody, którą zapowiadam, bo w tej pogodzie mogą zdarzyć się burze. No to niebezpieczne zjawiska na pewno. Proszę więc o tym pamiętać i spoglądać na prognozy pogody, na to, co dzieje się wokół, bo jak ta burza się będzie zbliżać, to na pewno i wiatru więcej będzie od razu. Będziemy szukać tego letniego przeboja, że z paniami to już jest inny temat. No, jest kilka płyt, przedpremierowo albo premierowo, bo niektóre ukazują się jesienią, niektóre ukazały się właśnie teraz. A na każdej z tych płyt znajduję taką piosenkę, która w sam raz na ten czas, czyli lata i wakacji. A poszukujemy przeboju lata. Oj, poszukujemy w tych nowościach przede wszystkim, no bo fajnie by było znaleźć piosenkę, którą później będziemy kojarzyć z rokiem 2026. To bardzo mądre płyty, czy też piosenki, czy też teksty w tych piosenkach, co mnie cieszy najbardziej, to z takich płyt będę dzisiaj wybierał. No a poszukując przeboju lata od czasu do czasu, ktoś nam po prostu śpiewa. Pan
1: przechodzi w południe, bezwładnie mijają godziny. Czasem zabrzęczy mucha w sidłach pajęczyny. A słońce wysoko, wysoko świeci pilotom w oczy. Mogę dalej? Ogrzewa niestrudzenie zimne niebieskie przestrzenie. I teraz razem.
0: Już nie
1: czekam
0: jest
1: na wiatr.
0: No było wtedy zimno, jak było, no, bo z tą pogodą to tak jest. Raz zimnica zupełna, jak mawiają niektórzy, a później upał potężny, który albo służy, albo nam nie służy. To Natalia Mojanga jeszcze nam dzisiaj pośpiewa.

Jak nie ta poprzednia piosenka, to ta może będzie przebojem lata. Ile snów nam zostało. To Natalia Mojanga powoli przygotowuje płytę. Przyda się krążek z takimi utworami na pewno. Olivia Dean też szykuje niespodziankę, bo to wszystko w takim, wydaje mi się, muzycznym świadku, który nagle i niespodziewanie wrócił do łaski. Znowu takie piosenki po prostu się nam bardzo podobają.

Miałem okazję z Maryką ostatnio i o tym utworze troszeczkę pogawędzić. Taka wakacyjna rozmowa, ale z drugiej strony rozmowa, do której przyczynkiem była nowa piosenka Maryki, a ta piosenka przecież zapowiada całą płytę. Na płytę już aż tak długo nie będziemy czekać. Takie spotkanie wakacyjne z Maryką obiecuję, ale to w niedzielę między 15 a 16. A ta nowa piosenka nazywa się To nie ty.

I już pytania, czy będą zaproszenia. Trochę porozdawałem na ten jazz ostatnio. Właściwie porozdawałem i stwierdziłem, że już na koncerty wszystkie w następnym tygodniu państwo posiadają wręcz całe pule na te koncerty, bo to International Jazz Platform, a więc zestaw czterech koncertów. Koncerty rozpoczynają się w poniedziałek. Od niedzieli proszę się szykować. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek. W tym czasie, zanim ta International Jazz Platform wystartuje, to nasz kolejny koncert na Open Stage Ether Jazzu, ale tu bez biletów, proszę przybywać do portu. O 19 w poniedziałek Witek Janiak i jego trio mają nową płytę. Trzej Królowie płyta się nazywa. No i będzie się działo. To jest duża dawka energii. Niesamowite melodie oprócz tych rzeczy, które w jazzie cenimy najbardziej, czyli jakieś harmonie, jakichś skomplikowanych historii, ale one nie utrudniają dostępu do tej muzyki. Wręcz przeciwnie. Tym razem to z takim jazzem będziemy mieć do czynienia. To Hammond, saksofon i perkusja. No będzie się działo. W poniedziałek o 19 w porcie Łódź, Patio Portu Łódź. Zapraszam bardzo serdecznie i tak jak powiedziałem, no tutaj bez biletów. No to wstrzymajmy się z biletami na razie przynajmniej. Na następne wydarzenia oczywiście, że będę rozdawał całe wakacje z jazzem w Łodzi. Jak najbardziej i z Open Stage Ether Jazzu. A dziś zapowiadałem, że kobiety będą śpiewać i te jazzowe kobiety też w pewien sposób tak mogę dorzucić, bo i też z jazzu co nieco tam sobie dziewczyny korzystają. Ale na razie nie. Na razie Kasia Sienkiewicz zostawiła brata. Na chwilę nie ma kwiatu jabłoni i swoją płytę zaczyna promować. I dwie piosenki aż wysyła teraz. Zimne ognie i to nie o mnie.

0: Reklama.
1: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
2: Odmień swoje wnętrze z OBI. Teraz wszystkie farby Magnat kupisz aż 20% taniej. Wybieraj spośród setek produktów. Tylko do 28 lipca. Zapraszamy. OBI, ulica Szparagowa 3/5 w Łodzi. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
3: Pracujesz w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych? Z uwagi na bezpieczeństwo przypominamy. Praca w terenie wymaga szczególnej ostrożności. Nie zbliżaj się do linii energetycznych. Nie podnoś przyczep, maszyn, podnośników, taśmociągów w pobliżu linii. Zbyt mała odległość grozi powstaniem łuku elektrycznego. W razie kontaktu pojazdu z linią energetyczną pozostań w kabinie. Nie dotykaj części metalowych. Wezwij pomoc. Telefon 112 lub 991. Bądź bezpieczny z PGE Dystrybucja.
4: To nie są zwykłe wakacje. Letni wyjazd z Caritas to ciepły posiłek, poczucie bezpieczeństwa i wspólna zabawa z dziećmi. Wesprzyj akcję na caritas.pl/dzieci.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
5: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
6: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie, w świecie pełnym zagrożeń.
5: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
6: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
5: I tych, którzy działają razem dla Polski.
6: Więcej na funduszobywatelski.pl.
7: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
0: Ogłoszenie społeczne.
8: Weekend z Radiem Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
9: No dobra, żarty się skończyły. Biorąc pod uwagę, że dziewczyny z Babiego Lata wyruszają na trasę koncertową, można by było przypuszczać, że tylko i wyłącznie będzie rozrywkowa. Ale przypomnę, na czele tych dziewczyn w tym roku Natalia Grosiak, Bella z zespołu Sorry Boys i Katia. A każda z nich jest poważna. Każda z nich zresztą bierze udział w różnych akcjach charytatywnych. Każda z nich ma na swoim koncie jakąś piosenkę, która wspiera taką akcję. I biorąc pod uwagę to, że się rozszalały i że nagrywają kolejne piosenki promujące trasę Babie Lato, mogłoby się wydawać, że to nic dziwnego. Po prostu rzeczywiście się rozszalały. No co, nie napisały jedną, a trzy, cztery piosenki, no to postanowiły, że wszystkie pokażą, niech będzie trochę tych singli z tegorocznej trasy. Tyle, że ta piosenka niesie też ze sobą przesłanie. Jakie? Wystarczy podać tytuł. Nazywa się ta piosenka Nie piję.

A przesłanie poważne, a piosenka? A co, można się nawet uśmiechnąć, a też i do tupania, bo rytmicznie. A jak spotkam dziewczyny, to każda zatańczy na stole. Nagram rolki. Zresztą same może wpadną na ten pomysł, skoro tak mają szaleć. Bez tego i tamtego i tamtego. No ale herbaty czy kawy to można się napić. A tak poważnie było z tymi trasami babskiego lata. Takie przeboje sobie dziewczyny po kolei tworzyły. W ogóle całość tej akcji otwierała Natalia Kukulska z Boską, Zalią i Margaret.

O rano, jak się relaksować tu właśnie przy takiej muzyce? A przyznam, że jest taki dreszczyk emocji. Leon Bridges właśnie zapowiedział nową płytę. No to nic tylko czekać, bo fantastyczne piosenki sobie pisuje, fantastyczne piosenki śpiewa. Znakomitym jest w tej chwili nastroju, bo widziałem również, jak się wypowiadał, a więc i kondycja niesamowita i wciąż, a może nawet powiem inaczej, z każdym rokiem nabiera tej emocji i staje się takim prawdziwym soulowym śpiewakiem. Genialny Leon Bridges zapowiada płytę. Całkiem niedawno nagrywał utwory Boba Marleya, bo taka składanka do filmu właściwie się pojawiła. Ten Bob Marley w jego i nie tylko jego wykonaniu, to w ogóle w zupełnie innych wersjach, a reggae to jak najbardziej muzyka lata.

Tak jest. One Love Song w jego wykonaniu. No, rozbujał, rozkołysał. To dorzucę co nieco do tego rozkołysania i to z nowości. Oj, dwa strzały mam niesamowite.

Nie ogranicza się, z wielu stylów, gatunków muzycznych czerpie. Ale piękne piosenki sobie składa. Nazywa się Jordan Rakei, ale jakby państwo usłyszeli Rakei, to też proszę się nie zdziwić. Sam nie wiem, z Nowej Zelandii pochodzi, w Anglii sobie siedzi i takie piosenki nagrywa. I to jest jego nowość właśnie, którą od tego momentu zaczynam grać. A może jeszcze dorzucę. O, to jest duże nazwisko. Michael and Giacello. A obok Cynthia Erivo. No, ciekawe, czy państwo rozpoznają piosenkę.

0: Autopromocja.
1: Wsiądź do tramwaju i odkryj Łódź z zupełnie nowej perspektywy. Już w czwartek 23 lipca o godzinie 18 zapraszamy na kolejny przystanek Radiość. Wyjątkową 95-minutową podróż po mieście z przewodnikiem. Tym razem o łódzkich ulicach, miejscach i ich niezwykłych historiach opowie Krzysztof Olkusz. Startujemy z radiostacji. Udział jest bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona. Pisy na wydarzenie @radiolódź.pl. Więcej na radiolódź.pl. Przystanek Radiość. Odkrywaj Łódź razem z nami.
2: Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają cię w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
3: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
2: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
4: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
5: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
2: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
7: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
8: Marzysz o własnym mieszkaniu? Poznaj Zieloną Dolinę w Strykowie. Wystartował drugi etap sprzedaży nowoczesnych mieszkań o powierzchni od 47 do 76 metrów kwadratowych. Tylko 20 minut od Łodzi, w spokojnej i zielonej okolicy. Pierwszy budynek został już całkowicie wyprzedany. Nie zwlekaj! Pomożemy Ci również w uzyskaniu finansowania zakupu. Więcej informacji na www.mdpdeveloper.pl. Zielona Dolina w Strykowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
9: Uwaga, to nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, w których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl.
10: Co panią boli?
11: ZUS, podatki i faktury. Od tego wszystkiego boli mnie głowa.
10: Obawiam się, że na to recepty nie wypiszę, ale znam najlepsze rozwiązanie. Proszę jak najszybciej skontaktować się z biurem rachunkowym Kulik Księgowość.
11: Zadbamy o twoją księgowość, a ty spokojnie rozwijaj swój biznes. Wejdź na www.biurokulik.pl.
0: Po reklamie.
12: Słuchają państwo Radia Łódź, jest 15. To czas na wiadomości w naszym programie. Remigiusz Fladrowski.
13: Rządzący zastanawiają się nad nowym projektem o związkach nieformalnych. Coraz więcej pasażerów korzysta z lotniska w Łodzi. Polscy kibice są podzieleni przed meczem Francuzów z Anglikami o trzecie miejsce piłkarskich mistrzostw świata. W regionie może przelotnie padać deszcz, ciepło do 26 stopni. Koalicja rządowa zapowiada, że nie odpuści sprawy uregulowania sytuacji Polaków żyjących w związkach nieformalnych. Po tym jak wczoraj prezydent zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej, politycy koalicji zastanawiają się, co zrobić w tej sytuacji.
14: Jednym z rozwiązań jest powrót do zawetowanej ustawy. Andrzej Szejna z Lewicy mówi, że to możliwe, ale pod pewnym warunkiem.
15: Tylko wtedy, kiedy będzie nadzieja na to, że prezydent Karol Nawrocki to podpisze.
14: Druga opcja to przygotowanie liberalnego projektu. Takiego ruchu spodziewa się porządzących opozycja.
16: przygotują ustawę już wprost o małżeństwach jednopłciowych.
14: Mówi poseł PiSu Jarosław Esselin. Taki projekt pewnie nie uzyskałby poparcia PSL-u. Senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna nie wierzy też w porozumienie z prezydentem. Dlatego, jak mówi, jedyną opcją może być transkrypcja związków zawartych za granicą.
17: Może to będzie jedyna możliwość, żeby legalizować związki partnerskie.
14: Prezydent powiedział, że zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej, bo wprowadzała quasi-małżeństwa. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
8: Więcej na radiolódź.pl.
13: Coraz więcej pasażerów korzysta z łódzkiego lotniska. Port imienia Władysława Reymonta podsumował pierwsze półrocze tego roku i było to najlepsze pierwsze 6 miesięcy w historii Lublinka. Od stycznia do czerwca z lotniska skorzystało blisko 229 tysięcy osób, czyli o ponad 6% więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Największym zainteresowaniem cieszyły się połączenia rejsowe, mówi rzeczniczka portu lotniczego Łódź Wioletta Gnacikowska.
18: 88% stanowili pasażerowie kierunków regularnych. Najczęściej wybierali loty do Londynu, Mediolanu, Alicante i Malagi.
13: Wśród wakacyjnych kierunków największą popularnością cieszyła się turecka Antalya. Łódzkie lotnisko chce w tym roku przekroczyć granicę 500 000 obsłużonych pasażerów. Zmiany komunikacyjne w Łodzi. Po kilku latach przerwy tramwaje wracają na ulicę Niższą i Aleję Śmigłego Rydza. Od jutra pasażerowie ponownie skorzystają tu z linii numer 13, która połączy Dąbrowę z Teofilowem. To możliwe po zakończeniu jednej z większych inwestycji drogowo-komunikacyjnych w tej części Łodzi. Przebudowa objęła nie tylko trasę tramwajową, ale również jezdnie, przystanki, chodniki i infrastrukturę dla rowerzystów, mówi Tomasz Śliwiński z Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi.
19: Linia tramwajowa numer 13 ponownie połączy krańcówkę przy Niższej z Teofilowem. Po drodze zatrzymując się m.in. przy trasie WZ Piotrkowskiej Centrum pod dworcem Łódź Kaliska przy Alei Włókniarzy i dalej pojedzie przez Żabieniec do krańcówki przy ulicy Szczecińskiej.
13: Po uruchomieniu linii 13 zmieni się również organizacja komunikacji zastępczej. Autobus Z13 zostanie skierowany na krótszą trasę i będzie kursował między skrzyżowaniem Alei Włókniarzy z ulicą Legionów a placem Mikulskiego. Zmiany obejmą także rozkłady jazdy kilku linii tramwajowych. Szczegóły są na stronach MPK. Polscy kibice podzieleni przed meczem Francji z Anglią. Dziś w Miami odbędzie się mecz o brązowy medal Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Obie drużyny liczyły na walkę o złoto, ale w półfinałach od Francji lepsza okazała się Hiszpania, a Anglię pokonała Argentyna. Kibice w Polsce podzielili się sympatiami dla drużyn walczących o trzecie miejsce na mundialu.
20: Myślę, że Francja ma przewagę. Po Anglii w ostatnim meczu było widać, że nie mają pomysłu i szybko opadają z sił.
21: Anglikom większą sympatię mam dla nich. Uważam, że troszeczkę lepiej grają.
22: Stawiam na Anglików, bo jakoś mi się tak bardziej. Uważam, że jest to dobra drużyna, na której kibicuję po prostu. No.
23: Francja. Na początku grali piękny futbol, taki jak dawniejszy.
13: Początek meczu o 23 czasu polskiego, a na kolejne wiadomości w Radiu Łódź zapraszam o 16.
12: ...25 stopni w tej chwili, czyli maksimum i przewidywane burze, które już się pojawiają. Turek, Częstochowa, tutaj burze, do Góry Kamieńsk od Częstochowy pada. Pada również w Uniejowie, już ten deszcz prawie w Podębicach. I zbliża się to wszystko rzeczywiście do centrum naszego regionu. W czasie burz wiatr w porywach do 65 km na godzinę. W nocy zachmurzenie na ogół umiarkowane już nas czeka. 15 stopni w nocy, wiatr słaby, zachodni.
9: Weekend z Radiem Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
12: Piotr Wirowski, prawie godzinę jeszcze spędzimy razem, bo to 6 po 15. Jutro słyszymy się 11.13, od razu zapowiem i zapraszam na taką drugą część z różnymi piosenkami tego relaksacyjnego pasma, tej fali będzie więcej w takim razie. Jak się zrelaksować? Na przykład wyłączyć miasto, w ogóle nie myśleć o tym, że coś się dzieje. Być w swoim świecie.

Ale z niej rockerka się zrobiła. Jak ją poznałem, to była taką śpiewającą poetką, po prostu przy fortepianie czy klawiszu. Przepiękną płytę nagrała Pola Lawendowe. Bardzo spójną, bardzo piękną w swoim nastroju z przemyśleniami, które tkwią w człowieku później bardzo długo po wysłuchaniu poszczególnych piosenek. I teraz też taką płytę przygotowała. Zresztą pomilczała troszeczkę i wreszcie płytę przygotowała. Będzie jesienią. Płyta, jak to nagranie, będzie nazywać się Wyłączam Miasta. No ale muzycznie, no w tym jednym utworze to w ogóle kilka pomysłów co najmniej na piosenkę. Tak, można było obdarzyć kilka piosenek tym wszystkim, co tu można było usłyszeć. To Karolina Tuz, przypomnę. A Ewa Środoń, proszę posłuchać.

0: słychać. Proszę nie bać się jazzu, zwłaszcza jak ktoś nauczył się śpiewać na przepięknych standardach. Ewa Środoń, jej kwartet i płyta, no, do której będę powracał. Ewa powiedziała mi, że właśnie nauczyła się na takich piosenkach tego śpiewania, między innymi wymieniając My Funny Valentine. O, to przepiękny klasyk.
1: My funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart.
0: No to Natalia Mujanga wciąż śpiewa, bo poszukujemy tego przeboju lata. Może nam jakiś wyśpiewa, bo Ewa to woli własną twórczość.

o koloryzowaniu w tytule tej płyty. Ta płyta już się ukazała, więc mogę korzystać bezkarnie z poszczególnych utworów, ba, powiem więcej. Ewę Środoń, poproszę, żeby o kilku piosenkach opowiedziała i fajnie się będzie słuchać takich piosenek wieczorną porą, chociaż nie wiem, czy to jest wieczorna pora, no taka między 17 a 19, no ale tam jest płyta tygodnia, nazwijmy to, że to wieczorną porą, taką uspokajającą porą po prostu, bez pośpiechu tam się audycja nazywa i tam wszystko jest bez pośpiechu. Piękne piosenki sobie napisała, ja skorzystałem z dwóch, z których chyba właśnie w tej płycie tygodnia nie skorzystam, mówię chyba, bo to szukam, to jest dla mnie niezwykła piosenka, więc może powróci, ale poza tym to piękne melodie będą się snuć i opowieści w tych piosenkach, które będą koloryzować Państwa świat. Proszę się na to przygotować. No i Pola Błasik. Powinni ją Państwo pamiętać. Tu była kiedyś w sobotę, na żywo. Śpiewała piosenki. Rozmawialiśmy o jej pierwszej płycie. A tu druga płyta za pasem. Tylko lato minie i będzie. A płytę zapowiada Basia. Basia to jest jej babcia. I to dla babci. Pamiętając o niej, piosenkę napisała Pola Błasik.

0: Autopromocja.
1: Radio Nocą.
2: Radio Nocą. Nasze nocne rozmowy o nas samych, o świecie, w którym żyjemy. Miejsce rozmów o inicjatywach przełamujących stereotypowe blokady, jak spacer męski.
3: To jest super, bo często mężczyźni nie są nawet świadomi tego, że wiesz, możemy się przytulić z innym mężczyzną i poczuć się po prostu bezpiecznie w objęciach innego mężczyzny, nie? Nie musisz tego robić, możesz, ale możesz też zaobserwować, że okej, mężczyźni tak robią i w sumie nikt im nic nie zapowie, że jakby nie zrobi, nie powie im, że o, jesteś nie bardzo męski czy coś. Więc to już jest taki super element, bo my po prostu, wiesz, obserwujemy, jak inni mężczyźni się zachowują i wiesz, i jakby dla nas to wtedy jest takie, o, faktycznie.
2: Spacer męski w Radiu Nocą. Całości mogą Państwo wysłuchać, podobnie jak wszystkich podcastów Radia Nocą, na radioloc.pl i na platformie Spotify. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
4: Walizka? Jest! Okulary są! Bilet? Jest! A aplikacja Radio Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują Ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Filmowy lipiec w kinie Herios. Wybierz się na najbardziej wyczekiwane premiery lata. Odkryj niezwykłą podróż króla Itaki w widowiskowej Odysei Christophera Nolana. Zobacz, jak Peter Parker powraca do akcji w filmie Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
0: Po reklamie.
11: Najdłuższa fala relaksu.
12: No my wciąż w poszukiwaniu takiej piosenki, która stałaby się przebojem tegorocznego lata. To mogą być oczywiście nowe piosenki. Dobrze by było, żebyśmy mieli taki utwór, który właśnie powstał na wakacje 2026. Będzie kojarzony z tym czasem, ale też można poszukiwać w tych starociach.
13: We only said goodbye with words. I died 100 times. You go back to her and I go back to black.
12: No, Natalia, to właśnie takie piosenki lubi Natalia Mojanga. To takie śpiewa. To takie są dla niej przebojowe.
14: Do you know what you've got? You've got a perfect woman. She treats you right. Keeps you satisfied. It's auto

Takie jeszcze jedno rozkołysanie w dzisiejszym programie, bo rozkołysaniem można nazwać taką melodyjność. To Jessie. O, z Jessie to do sauny możemy się wybrać.

Upalnie, jak to w salonie się zrobiło, nie? Upalnie, bo to jazz i wire. Za każdym razem potrafi stworzyć taką atmosferę. W ogóle nie tylko samym przekazem, tekstem piosenki, ale w ogóle swoją jakąś obecnością po prostu w tej piosence. A jeśli ktoś jeszcze ogląda na dodatek teledyski, wow, wow, wow, i tyle. Trzy kropki. Postawię. No, od jakiegoś czasu już gram Deltę i za każdym razem, jak gram, no to mówię, że to takie brzmienie, które powraca do lat 80. minionego wieku, a szczególnie do Kim White tutaj się zwracam. I tak jest w istocie. I żeby to wykazać, to za każdym razem inny utwór Kim White jeszcze dorzucam dla porównania? Nie, dla złożenia, żeby fajnie lepiej.

W takim zestawie nowości jesteśmy. Jak już tak sobie Deltę Goodrem zacząłem porównywać i stwierdziłem, że takie dźwięki lat 80. wróciły minionego wieku, to nagle się okazało, że nie tylko w tym utworze jednym i że więcej takich przykładów mógłbym podać i pewnie tak, ale mnie to cieszy na przykład. Jak się okazuje, nie tylko mnie, ale to już jest kolejna kwestia, kolejny wątek. A Delta, skoro już wymieniłem nazwę Delta Goodrem, no to bardzo proszę, porównam do jeszcze jednego utworu, Kim White.

Funeral from a Bridge, czyli widok z mostu Kim Wilde, jej wielki przebój, kolejny jej wielki przebój powraca w takim razie. No fajnie jest to tak przypominać muzykę lat 80. A skoro pan przypomina, to dlaczego nie Queen lat 80? A dlaczego nie? Od razu odpowiadam i szukam. It's a kind of magic.

Tak, w latach 80. w muzyce tamtych czasów była ukryta magia. No to zgodzę się. Klub lat 80. można założyć, oczywiście, że tak. Można powracać do wielu rzeczy, a nawet wyszperać takie przeboje zapomniane, a nadal przeboje, jak się okazuje. I nie myślę tutaj akurat o queenowskim utworze Kind of Magic, ale w ogóle o takich tytułach, że rzeczywiście samemu zacząłem sobie przypominać, jak to brzmiało. Ale to nadal przeboje. No dobrze, to taki klub założymy i od czasu do czasu do tych brzmień powrócimy. Roger Taylor tymczasem z Queenu, no to na tegoroczne lato z takim przebojem.

O, i to jest przebój na tegoroczne lato, a co? To tu jutro między 11 a 13 znów będziemy przebojów lata szukać. I to tyle na dzisiaj. Piotr Bielawski, pięknie dziękuję. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Niecodzienne historie,
2: problemy i ważne tematy łódzkiego,
1: ale nie tylko łódzkiego sportu.
3: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
1: Porozmawiajmy o sporcie.
2: Wtorki, godzina 20.
3: Zapraszamy. Michał Malinowski,
1: Piotr Andrzejczak,
2: Robert Zwoliński,
4: a także Dariusz Postolski.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Co panią boli?
6: ZUS, podatki i faktury. Od tego wszystkiego boli mnie głowa.
5: Obawiam się, że na to recepty nie wypiszę, ale znam najlepsze rozwiązanie. Proszę jak najszybciej skontaktować się z biurem rachunkowym Kulik Księgowość.
6: Zadbamy o twoją księgowość, a ty spokojnie rozwijaj swój biznes. Wejdź na www.biurokulik.pl.
7: Jamański klimat w Łodzi. Już 14 sierpnia zapraszamy do wytwórni na People in Tune Fest Reggae Vibes by Toya. Od godziny 14 czekają na Was warsztaty dancehallu i bębnów, spotkanie z Makenem o Jamajce, set Joint Venture Sound System, strefa dla dzieci, relaks i karaibskie smaki. Wieczorem wystąpi The Wailers, legendarny zespół, z którym Bob Marley podbił świat. People in Tune Fest Reggae Vibes by Toya. Szczegóły i bilety na wytwórnia. To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
0: Po reklamie.
8: Tu Radio Łódź, jest 16. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Ze stawów Jana w Łodzi wyłowiono zwłoki mężczyzny. Policja wyjaśnia okoliczności tragedii. PiS jest na krawędzi rozłamu, twierdzą rządzący po rozmowie Kaczyński-Morawiecki. Nowych piłkarzy i nowe stroje drużyny mogli zobaczyć kibice Unii Skierniewice, która zadebiutuje w pierwszej lidze. W regionie może przelotnie padać deszcz, jest ciepło, do 26 stopni. Tragedia nad wodą w Łodzi. Ze zbiornika wodnego na stawach Jana w Łodzi wyłowiono zwłoki mężczyzny. Do zdarzenia doszło przed godziną 13. Policja potwierdza, że ofiara może mieć około 40 lat. Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności tragedii.
0: Więcej na radiołódź.pl.
8: PiS na krawędzi rozłamu. Wczorajsza rozmowa prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego z jej wiceszefem Mateuszem Morawieckim nie przyniosła zmiany decyzji. Do najbliższego czwartku politycy Prawa i Sprawiedliwości muszą zrezygnować z członkostwa we wszystkich stowarzyszeniach. Na to nie chcą zgodzić się osoby zaangażowane w inicjatywę Rozwój Plus, za którą stoi właśnie Mateusz Morawiecki. Jeśli nie zmienią zdania, to zostaną wyrzucone z partii. Poseł PiS Jarosław Sellin wierzy, że uda się uniknąć rozłamu. Dodaje, że wczorajszą rozmowę liderów bierze za dobrą monetę.
9: To, że są rozmowy wewnętrzne wśród liderów Prawa i Sprawiedliwości, to dobry znak i ja tylko mogę powiedzieć o moim marzeniu. Moim marzeniem jest jedność, bo uważam, że nie powinniśmy żyć sprawami wewnętrznymi naszej partii, tylko powinniśmy skutecznie doprowadzić do zakończenia działalności jednego z najgorszych rządów w historii III Rzeczpospolitej.
8: Rządzący uważają, że rozłam w PiS jest faktem. Andrzej Szejna z Nowej Lewicy mówi, że wynika to z różnicy poglądów.
10: Jeżeli po jednej stronie mam Kaczyńskiego prorosyjskiego, by tak można powiedzieć, w swoich zachowaniach, wypowiedziach Czarnka z nadania Kaczyńskiego i Morawieckiego, który jednak ma bardziej wycentrowane poglądy i rozsądne, to nie dziwię się, że między tymi ludźmi dochodzi do rozłamu i pewnie PiS się podzieli. Trudno, Kaczyński i Czarnek przyłączą się do Brauna.
8: Rzecznik PiS Rafał Bochenek poinformował, że rozmowa Kaczyński i Morawiecki nie doprowadziła do porozumienia w najważniejszych kwestiach. Koncert w łódzkiej Atasarenie może spowodować utrudnienia w ruchu w tamtym rejonie. Na zmiany trzeba uważać wieczorem. Dotyczy to nie tylko kierowców, ale też korzystających z komunikacji miejskiej. O szczegółach opowie nasz reporter Miłosz Warszawski.
11: Najważniejsze zmiany pojawią się w funkcjonowaniu MPK. Autobusy linii 67, 80B, 86, 97A, 97B, 99 oraz MUK6 będą kursować objazdami. Przystanki przy samej hali będą wyłączone z obsługi, a ruch w okolicy Alei Alei Bandurskiego i Alei Włókniarzy może być spowolniony. Kierowcy powinni liczyć się z dużymi korkami w okolicach Atlas Areny i dworca Łódź Kaliska. Po zakończeniu koncertu dla uczestników wydarzenia przygotowano ułatwienia w powrocie. Uruchomiony zostanie specjalny pociąg ŁKA koncertowy, który odjedzie ze stacji Łódź Kaliska o godzinie 23:37 w kierunku Warszawy Wschodniej. Warto wcześniej zaplanować podróż oraz śledzić bieżące komunikaty MPK. Miłosz Warszawski, Radio Łódź.
8: Nowych piłkarzy i stroje drużyny mogli zobaczyć kibice Unii Skierniewice. Na tamtejszym stadionie miejskim odbyła się oficjalna prezentacja przed sezonem, a po niej dwa sparingi. Unici zagrali z rezerwami Legii Warszawa i KKS-em Kalisz, wyjaśnia jeden z prezesów, Sebastian Pazurek.
12: To trochę też wymusiły względy sportowe, bo duża kadra, też chcieliśmy mocno, żeby każdy w takim dobrym wymiarze czasowym pograł. Prezentacja też, mieliśmy jeszcze dzisiaj takie spotkanie z naszymi partnerami, sponsorami, zaprezentowaliśmy nowe stroje.
13: Dzisiaj praktycznie cała ta trybuna była pełna, więc to dla nas jest nobilitacja i naprawdę jesteśmy z tego szczęśliwi. To jest coś, co jest fantastyczne i chłopakom po prostu się dużo lepiej gra, a mi po prostu dużo lepiej prowadzi ten zespół.
8: Dodaje Kamil Socha. Kibice na trybunie mogli robić zdjęcia z piłkarzami i zbierać autografy, a wielka inauguracja sezonu już 26 lipca. Unia, która po raz pierwszy w historii zagra w pierwszej lidze, podejmie Stal Mielec. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 17. Po południu i wieczorem w regionie łódzkim zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu i burze lokalnie, nawet z gradem. Temperatura maksymalna 26 stopni, wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, zachodni.

0: Agata i film.
1: Czas rozpocząć kolejne filmowe i wakacyjne spotkanie w Radiu Łódź. Agata Gwizdała-Malik przed mikrofonem. Zapraszam Państwa na wspólne dwie godziny, bo tradycyjnie co sobotę o tej porze między 16 a 18 rozmawiamy na antenie Radia Łódź właśnie o kinie. I mimo tego, że są wakacje, ktoś może powiedzieć sezon ogórkowy, to w świecie kina dzieje się naprawdę dużo. Bardzo znaczące premiery także pojawiają się w polskich kinach. Na czele oczywiście z Odyseją Christophera Nolana. Zapowiada się wielkie, epickie kino, do którego ten reżyser już nas oczywiście także przyzwyczaił, ale po pierwszych recenzjach, bo ja filmu jeszcze sama nie widziałam, wczoraj wszedł na ekrany polskich kin, z tych pierwszych recenzji wynika, że to może być jeszcze coś większego. Powiemy trochę o tym, o tej najnowszej premierze, ale oczywiście powiemy także o tym, co wydarzy się niebawem na festiwalu filmowym w Gdyni. No może nie tak niebawem, bo za 2 miesiące, we wrześniu, ale właśnie teraz, w tym tygodniu, poznaliśmy 16 filmów konkursowych, które powalczą o te główne festiwalowe nagrody. I jak co roku, można już powiedzieć, nie brakuje tam także polskich, znaczy łódzkich, bo że polskich to oczywiste, łódzkich akcentów, na czele z produkcją łódzkiego studia Lava Films i historią o Violetcie Villas. Ale to nie jedyne łódzkie akcenty, więc o nich także więcej powiemy. Odwiedzimy także wytwórnię filmów oświatowych, a to dlatego, że sporo tam się zmieniło w ostatnim czasie. Rozszerza się także działalność samej WFO i w końcu także najnowsza koprodukcja wytwórni filmów oświatowych pod tytułem Ukryte w reżyserii Moniki Koteckiej została właśnie nagrodzona na Festiwalu Kina Dokumentalnego we Włoszech. To jest bardzo ciekawy dokument łączący takie wspomnienia kobiet w różnym wieku z materiałami archiwalnymi właśnie łódzkiej oświatówki, więc sprawdzimy, co tam dzieje się na miejscu. Ale przyznam Państwu także szczerze, że mam wrażenie, że obok tych wszystkich wielkich premier, obok tych newsów ze świata kina, będzie dzisiaj taka jedna historia, można powiedzieć bardzo kameralna, bardzo ludzka, która chyba przyćmi te wszystkie opowieści. Piękna, choć dramatyczna w swojej odsłonie. O co chodzi, to niedługo Państwu zdradzę, ale naprawdę warto z nami zostać.

0: Rihanna na początek naszego filmowego spotkania w Radio Łódź w utworze Lift Me Up z filmu Czarna Pantera, Wakanda w moim sercu, w reżyserii Ryana Kuglera. Film z muzyką Ludwika Goransona, szwedzkiego znakomitego kompozytora muzyki filmowej, także dyrygenta, producenta muzycznego, który na swoim koncie ma całą listę znakomitych światowych produkcji na czele z takimi tytułami jak Oppenheimer, Tenet, czy właśnie wspomniana Czarna Pantera, ale także ostatnio chociażby nagrodzeni Oscarem Grzesznicy. Zresztą ten kompozytor na swoim koncie ma kilka Oscarów, nie mówiąc już o tym, ile nominacji do nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej i cała jeszcze długa lista innych ważnych nagród. No i tak się też składa, że ta najnowsza propozycja Christophera Nolana, czyli Odyseja, premierowy tytuł, który wczoraj pojawił się także w polskich kinach, także do niego ten właśnie kompozytor napisał muzykę do filmu, który wydaje się być jednym chyba z większych w ogóle w historii, ale na pewno, chociaż wydawałoby się może po Oppenheimerze, że gdzieś ta granica wielkości produkcji musi być, no to Christopher Nolan znów ją przekroczył. Budżet rzędu 250 milionów dolarów, ponad 90 dni zdjęciowych, do tego gwiazdorska obsada i uwaga, 2000 statystów. Sam Christopher Nolan przyznaje, że to jest jeden z najtrudniejszych także filmów, jaki zrealizował w swojej karierze. Film stanowiący oczywiście adaptację starożytnego greckiego eposu Homera, Odyseja, czyli powrót Odyseusza do domu. I film, który już teraz, na samym początku jego dystrybucji na świecie i w Polsce, zbiera absolutnie genialne wręcz recenzje. Pojawiają się takie określenia jak oszałamiające osiągnięcie, bezbłędna realizacja czy prawdziwa uczta filmowa. No i w końcu te, które wydają się bardzo pasować też do sposobu opowiadania Christophera Nolana. Triumfalna, spektakularna epopeja.
1: A wife? A son?
2: And then what?
1: We won the war.
0: Tak właśnie brzmi fragment tego najnowszego filmu Christophera Nolana. No ja przyznam Państwu, że zawsze dla mnie to jest duże wydarzenie, premiera filmu tego twórcy, więc już nie mogę się doczekać, jak wybiorę się do kina w głównych rolach, jako Odyseusz Matt Damon, jako Penelopa Anne Hathaway. Pojawia się także Tom Holland jako syn Odyseusza i Penelopy. W drugim planie także chociażby Charlize Theron. Jestem ciekawa, że ktoś z Państwa już był wczoraj w kinie na tej właśnie produkcji, to proszę koniecznie podzielić się wrażeniami. studio@radiolódź.pl albo można do nas zadzwonić 606-787-78 czy też nagrać głosówkę. Przypominam, że taka opcja kontaktu z nami też jest bardzo prosta. Wystarczy wejść na stronę radiolódź.pl i tam tak na górze taki czerwony baner, kliknąć w niego, nagrać krótką wiadomość dźwiękową, która błyskawicznie do mnie także dotrze. Oczywiście zachęcam, będę miała też niespodzianki dla tych najbardziej aktywnych w postaci oczywiście zaproszeń do kina. Na dowód mogę trochę poszeleścić, że są w kopercie już przyszykowane dla Państwa, więc jeżeli ktoś już widział Odyseję, to koniecznie proszę napisać bądź też zadzwonić.

Słuchają Państwo Radia Łódź i audycja Agata i Film. 18, no już prawie 19 minut po godzinie 16. Filmowych opowieści ciąg dalszy, ale muszę Państwu powiedzieć, że nie spodziewałam się, że kiedyś właśnie pod tym szyldem Agata i Film będę miała Państwu no dziś już przyjemność opowiedzieć niezwykłą historię, która właśnie w kinie miała miejsce. Dziś mówimy o tym z ogromną radością, bo mamy happy end, choć początek tej opowieści był bardzo dramatyczny. Wracamy do wydarzeń sprzed niespełna 2 tygodni, kiedy w łódzkim kinie Charlie odbywało się kolejne, choć wyjątkowe, bo jubileuszowe 200. spotkanie w ramach kina z Dianą Dąbrowską. Wszystko szło zgodnie z planem. Kolejny film w ramach tego cyklu już się rozpoczął i nagle doszło do bardzo niebezpiecznej sytuacji. Jeden z uczestników spotkania, zresztą stały widz i uczestnik spotkań kina z Dianą Dąbrowską, potrzebował pilnej pomocy medycznej. Sytuacja była naprawdę trudna, bo doszło do zatrzymania krążenia i trzeba było działać niezwykle szybko. I tak się pięknie złożyło w tej całej trudnej sytuacji, że pomoc przyszła absolutnie na czas. Pan Staszek, bo o nim mowa, dochodzi już do siebie, a wszystkich zaskoczył w sposób

0: absolutnie niesamowity tydzień dokładnie po tym zdarzeniu i po pobycie w szpitalu, kiedy wkroczył na salę kina Charlie z takim transparentem: Kino Charlie ratuje życie. Wrócimy dzisiaj do tej historii, wrócimy także do opowieści o pięknym jubileuszu kina z Dianą Dąbrowską, choć takim jubileuszu, do którego to właśnie życie napisało zupełnie inny scenariusz. Ale oczywiście na początek oddamy głos naszemu bohaterowi. Z panem Staszkiem rozmawiała Joanna Karp.
1: Agata i film.
2: To ja chciałabym wysłuchać przez chwilę historii, o której mówi, myślę, że cała Łódź, czyli o tym, że kino uratowało panu życie, konkretnie kino Charlie. Czy mogę się dowiedzieć, w jaki sposób?
3: Znaczy pani, to tak naprawdę to główną część, to najbardziej ekscytującą, to znam z opowieści, bo ja odjechałem i straciłem przytomność, więc sam w to nie wierzę, jak to się odbyło. Trochę jak w amerykańskim filmie, że po pierwsze rzeczywiście znaleźli się ludzie, którzy natychmiast mi pomogli, znaczy ludzie w kinie, potem po wezwaniu pomocy, że przyjechał motocyklista z defibrylatorem, ratownik medyczny. Nawet nie wiedziałem, że takie usługi nasz NFZ świadczy. No i szybko się znalazłem też w szpitalu i to, jak się okazuje, dobrym szpitalu. Wszystko tam pięknie było zorganizowane. Szybko mnie zoperowali, to znaczy udrożnili jakiś stent, założyli. Więc tyle wiem jakby z opowieści, no bo sam to byłem totalnie nieprzytomny.
2: A proszę powiedzieć, jak się pan teraz czuje?
3: Teraz jestem bardzo dobry, oprócz tego, że jak żartowałem, właśnie znowu za dużo filmów widocznie się naoglądałem, zwłaszcza amerykańskich widocznie, bo pierwsze, co przychodzi do głowy, no to, że ktoś mi złamał żebro, więc powinno się chyba go pozwać do sądu co najmniej. Więc przez to, że rzeczywiście mam pęknięte jedno żebro, to mam kłopoty z jakimś czy głębszym oddechem, czy śmiechem, nie daj Boże, czy kaszlem, ale pod kątem serca to wszystko jest dobrze. Szefostwo oddziału pokazywało studentom, że jestem książkowym przykładem tak zwanej złotej godziny, że w ciągu tej właśnie godziny wszelka pomoc mi została udzielona, więc naprawdę w moim przypadku wszystko się tak ułożyło, że byłem otoczony odpowiednimi ludźmi, wszyscy zareagowali prawidłowo i ta profesjonalna pomoc była, więc naprawdę mogę chwalić ich i dziękować im na wszystkich jarmarkach.
2: Film z happy endem w końcu.
3: Tak jest. Dolce Vita, choć najpierw się zapowiadała dość paskudnie, to jednak mogę powiedzieć, że tak, Dolce Vita.
2: A długo pan jest związany właśnie z kinem Charlie?
3: Znaczy z kinem Charlie to mogę powiedzieć, że od początku istnienia, dlatego że dość długo mieszkałem w ogóle blisko kina i zawsze byłem widzem i zawsze się cieszyłem, że takie kino mamy i z takiego repertuaru można korzystać. No a jakby ostatnio, jak właśnie Diana zrobiła ten swój cykl kino z Dianą Dąbrowską, no to gdzieś tak w miarę na początku, tam przy jakimś 30 którymś czy coś takiego spotkaniu dołączyłem. No i mi się spodobało, że taka sympatyczna grupa ludzi i Diana tak zaangażowana i tak z wyrozumieniem patrząca na nas przychodzących, tak? I jakiekolwiek głupoty by ludzie tam bywający nie mówili, to Diana to traktuje całkiem poważnie i bierze pod uwagę. Więc naprawdę sympatycznie mi się tam zrobiło, dlatego tak do tego 200 spotkania również dotrwałem, czyli to ponad 2 lata. Więc kino Charlie w ogóle to od zawsze, no a kino z Dianą to 2 lata właśnie.
0: A licznik bije dalej, panie Staszku, więc widzimy się w kinie już niebawem. Życzymy dużo zdrowia. Zresztą do tych życzeń jeszcze będziemy dzisiaj także wracać. Pozdrawiamy też członków klubu filmowego Diany Dąbrowskiej, która już za chwilę będzie też naszym gościem i opowie o tym wyjątkowym z różnych stron jubileuszu. Ale najpierw musi zabrzmieć ta muzyka, o której także wspominał pan Staszek. La Dolce Vita i Nino Rota.

0: Słodkie życie, Federico Fellini. Przegląd tego mistrza, twórczości tego mistrza trwa w najlepsze w łódzkim kinie Charlie. Część projekcji wpisuje się także w spotkania cykliczne w ramach takiego swoistego DKF-u, dyskusyjnego klubu filmowego. Gospodynią tych spotkań jest znakomita krytyczka filmowa, filmoznawczyni, która wiele lat temu wybrała między innymi Łódź filmową za miejsce swojego życia i działania i popularyzacji kina. Robi to w sposób absolutnie znakomity i inspirujący. No i to ona także jest właśnie twórczynią i gospodynią tego cyklu, który właśnie teraz w łódzkim kinie Charlie obchodzi swój okrągły jubileusz. 200 seansów już za nami. No i oczywiście kolejne są już zaplanowane.
1: Agata i film.
2: Cześć, dziękuję za zaproszenie.
0: No i masz łzy wzruszenia, widzę je. Ja myślę, że my wszyscy, poznając tę historię, trudno nam powstrzymać emocje. Tak się składa, Diano, że ja dokładnie pamiętam, kiedy rozmawiałyśmy przy okazji setnego spotkania, twojego pierwszego takiego wielkiego, okrągłego jubileuszu kina z Dianą Dąbrowską, czyli setnej projekcji połączonej właśnie z rozmową z widzami. I umawiałyśmy się na to, że porozmawiamy także przy tej 200 projekcji. Tak miało być, ale życie napisało zupełnie inny scenariusz wtedy. Szczęśliwie dziś się spotykamy i możemy mówić o tym, że ta historia ma ten dobry finał. Ale powiedz mi, jak to zdarzenie podczas tej jubileuszowej projekcji, jubileuszowego seansu wyglądało z twojej perspektywy? Jak ty to zapamiętałaś?
2: Wiesz co, to się wszystko wydarzyło w takim trybie przyspieszonym, to znaczy myśmy potem usiedli i próbowali jakoś to wszystko przepracować i tak dalej, ale ten szczęśliwy koniec jest tu tak ważny, że ogólnie wyglądało to tak, że masz olimp po prostu radości, są wszystkie twoje ukochane osoby, które zbudowały z tobą ten klub filmowy, dziękujesz osobom z kina, dziękujesz przede wszystkim tutaj ekipie z panem Staszkiem, czy ze Staszkiem na czele, która no gdzieś tam od jakiegoś 30, 40 odcinka to wszystko się jakoś tak zawiązało, że po prostu są i robisz to właściwie dla siebie, dla nich, dla ludzi. I jest po prostu wzruszająco. Tam jeszcze Mariusz Wilczyński pojawił się na ekranie. Dostałam taką, potem to przyszło na żywo, ale sprezentował mi jeden kadr z Zabito i Wyjdź z tego miasta, który jest dla mnie szczególnym filmem. I jest, wiesz, po prostu Pireneje szczęścia. Są wszyscy po prostu,
0: którzy powinni wtedy być.
2: Tak, no może brakuje dosłownie kilku osób, ale jest naprawdę super. Jest to 200, zapracowaliśmy na to. Naprawdę tak jakby wszyscy, bo to, że ja przychodzę do tego kina i to robię gdzieś tam oddolnie, ale gdyby oni wszyscy z klubu nie przychodzili i do tego też nowe osoby, które gdzieś cyrkulują wokół tego. I nagle zaczyna się, wiesz, słodkie życie Felliniego. Bardzo chciałam w ogóle, żeby to był ten film na 200. Bałam się, czy nie jest trochę za długi, że jak ta dyskusja, ale no przecież damy radę ze wszystkim. I nie minęło, słuchaj, ja myślę, że 10 minut filmu max i nagle jest taki szum na sali, tak jakby ktoś zaczął rozmawiać i tak dalej, ale
0: nienaturalny.
2: Coś się dzieje. Ja byłam w ogóle drugi koniec sali i nagle właśnie, że pogotowie i jakoś tak wybiegłam i zobaczyłam właśnie, jak Staszek jest w takiej pozycji, tak jakby wyciągają go z fotela. Nie wiem nawet, ile to było do końca czasu, ale były momenty, kiedy to się wydawało tak strasznie długo, jak na przykład, kiedy to pogotowie przyjedzie, gdzie tak naprawdę jakby to wszystko jakby okazało się, że dobrze, ale tak nie, ten czas dziwnie płynie po prostu, jak dzieje się tak dramatyczna rzecz. Ja zaczęłam w ogóle biegać po innych salach, szukać lekarza. W ogóle okazało się, że ten lekarz jest na sali. Bardzo młody człowiek, fantastyczny, pan Kamil.
0: Pozdrawiamy też serdecznie.
2: Który w poniedziałek odebrał dyplom, ja go potem spotkałam, a w niedzielę pomógł Staszkowi i tak jakby zainicjował cały ten
0: proces udzielania pierwszej
2: proces
0: pomocy.
2: Udzielania, bo potem okazało się, że są osoby, które też mają na to odpowiednie kwity, że tak powiem, tylko on jakby to jakoś tak zaorkiestrował i każdy po prostu, to był taki test człowieczeństwa. Nikt nie wpadł w panikę. Nawet ja myślę, czy nie wpadłam trochę z tymi salami, ale tam wyciągnęłam jakąś też lekarkę, która była radiolożką, się okazało. Też ją pozdrawiam. Jakby fajnie by było tych wszystkich ludzi też odszukać, bo naprawdę to się rozegrało tak, wiesz, to było też duża sala kina Charlie, taka full. I to, że myśmy jakoś też, ci ludzie wszyscy poczuli, że trzeba się albo z boku mocno być, albo przetransportować. Nie było czegoś takiego, że był problem z ludźmi.
0: Jakby, wszyscy wiedzieli, jak mają się zachować w takiej niecodziennej sytuacji.
2: Taki test po prostu z człowieczeństwem. państwa, że no seansu, potem seans odwołany i w tym wszystkim najważniejszy, nasz najlepszy po prostu człowiek na świecie, przyjaciel Staszek, który przed chwilą był i ściskał mi dłoń, dawał mi prezent, w ogóle tuliliśmy się wszyscy i chwilę później, więc jakby ta taka, jak to się może zmienić w ogóle o 180 stopni, to jest niewiarygodne, to w ogóle
3: i potem
2: taka
3: ten
2: sytuacja.
3: Moment, pan Staszek trafia pod opiekę specjalistów, szczęśliwie udaje się mu pomóc na czas, teraz oczywiście potrzebuje dużo spokoju, dużo zdrowia, ale tydzień później on pojawia się na twojej projekcji, znów w kinie Charlie. To są jakieś Himalaje emocji.
2: I nagle po prostu jest dyskusja, otwierają się drzwi i właśnie Staszek na takim kiku od miotły leciutkim z tym transparentem, no mnie zmiotło. Po prostu, że też byłam zmartwiona, Staszek, to jest za wcześnie.
3: Za wcześnie, tydzień temu.
2: I po prostu widziałam tak, że każdy był i szczęśliwy, ale i jakoś tak zmartwiony, ale bardziej szczęśliwy. I potem też to było świetne, bo ja miałam wrażenie, że ja już nic nie powiem, a jakoś tak klub zaczął mówić i to jakoś tak, ale zobaczenie go i to wszystko dzięki Asi, dzięki jego córce, która go dosłownie tylko podwiozła, żeby, więc tutaj wszystko było bardzo bezpiecznie dla niego. Nie mogę się doczekać, bo te Słodkie Życie to jest bardzo długi seans, więc może gdzieś tam we wrześniu dopiero, ale mamy obiecane, że dla widzów też, którzy nie byli zaznajomieni z sytuacją, z naszą ekipą, taki seans tydzień później był i wszystko jest jakby, ale ma być jeszcze jeden. I właśnie taki, tak naprawdę to 200 jest w takim
3: zawieszeniu,
2: ale jakby licznik bije dalej, bo to jest najważniejsze, jakby życie w tym znaczeniu, tak? Jakby jest dalej, spotkania są, lektury do przeczytania, filmy do obejrzenia, rozmowy do przegadania, spojrzenia do przeżycia. Liczy się tylko to szczęśliwe zakończenie. I to, że to jest po prostu tak niesamowity człowiek, który jak już mógł nam coś przekazać, to, że pamiętajcie, żeby wyjąć z samochodu, tam w takich lodóweczkach jest tiramisu, które zrobiłem specjalnie na ten i taki jest Staszek. Staszek ma też coś takiego, że on potrafi zaskoczyć tym, że jest na przykład hiszpański film Almodovara, Kobiety na skraju załamania nerwowego. Ja tak sobie myślę, kurczę, ale do siebie, nie, że to mówię i ktoś to, ale by było, tam jest to gazpacho,
3: tak. Ale
2: by było fajnie, jakby to mieć do seansu. Staszek przychodzi, 6 litrów, częstuje tam, wiesz, w takich kubeczkach ten, to jest po prostu, i każdy właśnie w tym klubie przez te 200 odcinków, 200 odsłon dał to coś i jakieś takie też niesamowite spotkania. To, że myśmy mieli dosłownie 2 odcinki wcześniej, Podwójne Życie Weroniki. I to jest w ogóle taki już kosmos, także...
3: Dużo takich wyjątkowych momentów, które też udowadniają, Diano, że udało ci się w tym świecie krótkich newsów, krótkich rolek zbudować taką społeczność, która jest w stanie znaleźć czas na projekcję, często filmów, które pewnie już widzieli też nieraz, a potem siedzieć i długo rozmawiać o filmie i o życiu. Jaki miałaś na to pomysł, albo jaką znalazłaś na to receptę, żeby taką społeczność wokół siebie zbudować? Ja znam odpowiedź na to pytanie i może tak niestandardowo się nią podzielę. Ty zarażasz po prostu niesamowitą pasją do kina, ale takim sposobem mówienia o kinie, który jest w stanie trafić absolutnie do wszystkich. Od tych, którzy są takimi widzami od czasu do czasu, jakbym ich nazwała, aż do tych, którzy są absolutnymi specjalistami, jeśli chodzi o polską i światową kinematografię. I przepięknie potrafisz te spotkania właśnie tak poprowadzić, by połączyć różnych widzów. Ale zastanawiam się, jak to wygląda też z twojej perspektywy.
2: Ja ci bardzo dziękuję, że w ogóle tak to nazwałaś, bo ja ci powiem szczerze, że właśnie gdyby na to pewnie był pomysł, to by się nie udało, że to wyszło z takiej oddolnej potrzeby, że mi się zawsze marzył DKF w Łodzi. Tyle, że taki DKF z prawdziwego zdarzenia, który mam nadzieję, że ostatecznie założymy, on wymaga biurokracji. Ja też nie jestem, ja jestem związana z kinem, ale też nie jestem pracownikiem, pracowniczką kina, więc ja przychodzę tam oddolnie. Trzeba poprowadzić jakieś spotkanie, mogę być jakby jako człowiek pomocny, mogę być tutaj na zawołanie, na zasadzie na zlecenie, jak trzeba z jakąś tam wielką gwiazdą. Dotychczas tak to wyglądało, Złote Glany, tak to w kinie, tam jakiś projekt, ale zawsze mi się tak marzył właśnie klub filmowy taki z prawdziwego zdarzenia, bo się w takim wychowałam w Jeleniej Górze i to było dla mnie bardzo ważne, DKF Club się ten zresztą do dzisiaj istnieje. Tam właśnie były prelekcje i z tymi dyskusjami tak różnie bywało, ale tak mi się te legendarne dyskusje. No i to był też poprzedni kierownik kina, świetny człowiek Krzysztof Teodorowicz, który też zaufał temu, że słuchaj, to jest do zrobienia. Jakby my mamy, naprawdę jakby tutaj połączymy to tak, że ci zostawimy tą przestrzeń na dyskusję, zobaczymy, czy ludzie w ogóle będą zostawać, tak jakby. I to jakoś tak ruszyło. Na początku miało być klasycznie jedno spotkanie miesięcznie, ale jakoś po 3 miesiącach po prostu tak, a może państwo byście chcieli więcej, a tak? Tam już dochodziło w pewnym momencie, że myśmy zrobili rekordową ilość spotkań, 16 w miesiącu, bo to też jakby wynikało z tego, a jeszcze jest to, bo są takie momenty, że jest bardzo dużo, jest wysyp premier, tu jakiś festiwal.
3: Tak, bo to oczywiście nie tylko klasyki, żeby to tak nie zabrzmiało. Tak. To są także nowości, które na bieżąco też komentujecie, odwołujecie się do tego, co dzieje się tu i teraz w kinie.
2: Ale powiem ci, że też ten powrót klasyki, myślę, że też bardzo wspomógł jakby ideę budowania klubu filmowego, bo jest przynajmniej teraz, no myślę, 3 podmioty, które się tym aktywnie zajmują. Tak. Co miesiąc jest coś. Teraz jak spojrzałam na listę tych spotkań 10 do tej 200, to miałam jedną przedpremierę i to była Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, która no, byłaby na pewno zagrana, ale też tej taka przedpremierowość wynikała z nagrody, z wczesnej takiej daty premiery, z nagrody oczywiście w Cannes. No i jakoś tak w tym wszystkim też myślę, że ta klasyka kina jakoś tak wzmocniła takie dla niektórych wspomnienia, dla niektórych chęć powrotu, dla niektórych odkrycie, bo mieli to jako wstydliwą taką plamę, że akurat tego nie zobaczyli,
3: widzieli,
2: a mogą na dużym ekranie.
3: Tak, bo to jest ta przewaga.
2: To jest,
3: powrót,
2: tak.
3: Oczywiście my te filmy mamy, można powiedzieć, na wyciągnięcie ręki, na wyciągnięcie swojego pilota w domu. Można je zobaczyć w legalnych źródłach, także po prostu w streamingu, ale to jednak nie jest to samo powrócić do twórczości chociażby Federico Felliniego znów na wielkim ekranie, w zrekonstruowanej wersji, prawda? To jest jak gdyby no, dodatkowy atut, jeśli nie najważniejszy.
2: I to tak szczerze, i znamy się, Agata, nie od dziś, znasz mnie też. Gdyby ludzie nie chcieli, to by się nie wydarzyło. W sensie oddolnie rzeczywiście kino wyszło naprzeciw też temu, od 75 odcinka powstały takie karty, które tylko na te spotkania tam o ileś tam złotych jest promocji. Czy to jest weekend, czy to jest, więc troszkę tańszy jest ten bilet, ale też kino musi przecież zarabiać, to też jest kino, które walczy tutaj na arenie tych takich, no po prostu jest jakąś perełką, jeżeli chodzi o miasto, i myślę też, że kino jest tu ważnym składnikiem, że ono też ma swoją taką renomę, społeczność. I że ten klub filmowy, on myślę, że mógłby być wszędzie. To znaczy, że gdybyśmy nie mieli gdzie, to byśmy się przenieśli na podwórko i byśmy tam dalej rozmawiali.
3: No, teraz wakacje, plenerowe projekty, tak, czemu nie?
2: Ale że tak jakoś ludzie, kino, filmy i jakaś taka
3: i pasja.
2: Rzeczywiście pasja nas wszystkich, ale no tak powiem ci, że ja nie myślałam od tego pierwszego spotkania te 3 lata temu, też wakacyjnie, to jakiś był czerwiec do teraz, a że w ogóle jakby to jak będzie się nadpisywać historia nad tym klubem filmowym, że będą się tworzyć właśnie rodzinne jakieś takie złączenia, przyjaźnie, że będą pojawiać się jakieś takie niespodziewane osoby na seansach, które korespondują swoim zawodem, pasją, z tematem, to jest w ogóle...
3: I które się dzielą też własnymi doświadczeniami,
2: tak,
3: w związku z tym, ale też chcę państwu podkreślić, bo na pewno słuchają nas takie osoby, które jeszcze być może nie uczestniczyły w tych spotkaniach, to państwu gorąco polecamy, że nie chcemy też narysować takiego różowego, cukierkowego obrazka. Podczas tych dyskusji często dochodzi do kulturalnych, ale sporów, do zderzania się pewnych perspektyw i interpretacyjnych, i życiowych także. To wszystko, tak jak mówię, odbywa się w warunkach absolutnie kulturalnej dyskusji, ale to tylko pokazuje, że tam jest przestrzeń dla każdego.
2: Tak,
3: dla każdej opinii.
2: Ja pamiętam.
3: Sama uczestniczyłam w takich spotkaniach, które były pełne emocji, ale na koniec wszyscy dochodziliśmy do tego samego.
2: I wracają.
3: Tak.
2: Osoby, także jasne, to też jest tak, że jest zawsze ten rdzeń i jak się go uda zbudować, to jest złoto. To jest ta taka, powiedziałabym, wspólnota najbliższa, ale potem zawsze jest taka, powiedziałabym, grupa rotacyjna, która też jest bardzo ważna, bo oni mogą w jakimś okresie, na przykład kwestia studentów, prawda? Potem tak. Są wakacje, tu jest jakiś odpływ i tak dalej. I zawsze masz taką trzecią pulę osoby, które przyszły pierwszy raz i nie wiesz, czy zostaną, czy nie, może przyszły. Więc jakby na tych dynamizmach jest najciekawsza dyskusja, bo jesteś pierwszy raz i w ogóle ma zupełnie, jakoś się dziwi, że w ogóle taki klub jest, jakoś tak zaczyna też do tych osób, które mówią, bo ja naprawdę też nie jest tak, że przychodzę z jakąś interpretacją i mówię, szanowni państwo, rysuję wzór i staramy się do tego wzoru jakoś tak to wszystko jakoś sprowadzać, ale powiem ci, że były fascynujące dyskusje, takie też światopoglądowo. Takie filmy jak Anora Oscarowa, pamiętam bardzo długą dyskusję, Dziewczyna z igłą też był takim filmem, ale chyba nie tych przykładów takich, że ktoś się pojawił, byś powiedział, tak kolokwialnie mówiąc, od czapy, a było to bajeczne. To był taki film Testament Ann Lee. On był teraz przy Oscarach tak troszkę pominięty, ale genialna rola głównej aktorki. I nagle tam jest taki napis na końcu filmu, że właściwie z tej społeczności religijnej tego filmu, tych Shakersów, jak dobrze pamiętam, żyją dzisiaj tylko dwie osoby. I jakoś każdy zwrócił na to uwagę, tak chciałam zażartować, że może reżyser i scenarzystka, czy właściwie reżyserka i scenarzysta. I nagle jest pan przemiły, który mówi tak na widowni, nie, ale naprawdę to są dwie osoby. Ja się zajmuję badaniem tych wspólnot, byłem, poznałem, tu zrobiłem i tak dalej. I mówię, niesamowite. Albo mamy Rambo, jest nasz wspaniały Michał, który prowadzi taki kanał 24 klatki, film 24 klatki na sekundę. I on był w tych miejscach w Kanadzie, więc ta opowieść jest o tym, jak pamiętamy Rambo, ile jest w tym popkulturowej takiej naleciałości i kłamstwa względem tego pierwszego, który jest całkiem udanym filmem, to później jakoś tak ten. A on w tym wszystkim nam mówi, że był w tym miasteczku Hope w Kanadzie i na moście Rambo, i w lesie Rambo.
3: I opowiada, jak to tam
2: i
3: wszystko
2: w ogóle
3: wygląda.
2: Po prostu nie.
3: Ale też pamiętam chociażby taki pokaz Brutalisty. Wielki, długi film, jak pamiętamy, z przerwą.
2: I te karty właśnie
3: wtedy się pojawiły. Tak, to było wtedy, to się wtedy pojawiło. Ale też dla mnie to było ciekawe doświadczenie, ponieważ to spotkanie też pokazało, że tam nikt nie ma monopolu naprawdę ani na jedną właściwą interpretację. Jedne osoby były zachwycone tym obrazem, drugie wręcz
2: całkowicie oburzone. Tak, pamiętam jednego pana szczególnie, który tam...
3: I jak gdyby to też mi pokazało, że to jest taka przestrzeń, która jest naprawdę przestrzenią do mądrej, ale też szczerej rozmowy i dyskusji o kinie, która jest niezwykle cenna. I będę państwa także z Dianą zapraszać na kolejne spotkania, ba, jedno już dzisiaj.
2: Tak.
3: O 19:00. To jeszcze kto może, to może zdążyć.
2: To jest składowa tego przeglądu Felliniego. Federico Fellini Ciao a Tutti, który jest dzięki Stowarzyszeniu Kin Studyjnych. I to już jest czwarty film. Jeszcze dwa będą w sierpniu. Dzisiaj oglądamy pierwszy kolorowy film Felliniego z 65 roku, Giulietta i duchy, z Giuliettą Masiną. A jeszcze w planach są Wałkonie i taki ostatni mało znany film Felliniego, Głos Księżyca. Ale tak, dużo klasyki, tak jak powiedziałyśmy sobie, że ona zaczyna dominować w tym repertuarze klubu, co jest, myślę, ciekawe, to trzeba będzie też, ale jak nie skorzystać, jak masz Milczenie owiec?
3: To chciałam powiedzieć, po 35 latach
2: znów
3: na wielkim ekranie.
2: Kurczę, no ja czekam. To
3: no
2: jest
3: wow.
2: Dla mnie... To jest...
3: I ten Anthony Hopkins, który po prostu jest...
2: Ale też Jodie Foster, powiem to ci, prawda. Pamiętam, że ja ją zapamiętałam i to jest też świetny test, jako jedna z tych bohaterek filmowych, która tutaj właśnie walczy o prawdę, walczy o poznanie, a może się okazać, że to jest w ogóle jakaś taka klisza, prawda, że jak na tamte bohaterki wtedy, a jak po 35 latach oglądania, prawda, pewnego archetypu kobiecego właśnie takiego, czy ona tę waleczność sobie ma, ile jest jej de facto na ekranie, wiesz, że...
3: Ale też tej psychologicznej rozgrywki,
2: oczywiście,
3: tej psychologicznej relacji,
2: ogóle...
3: o czym ona nam powie dziś w kontekście świata, którego, który obserwujemy tu i teraz, prawda, to jest piekielnie interesujące.
2: I na przykład tego filmu nie chcę oglądać na siłę na jakimś małym ekranie, przyjdę ze wszystkimi, zrobię sobie ten rewatch po wielu, wielu latach, bo gdzieś tam na jakieś kasecie tam kiedyś. I to też ta taka świeżość tych obserwacji, że też ja nie mam takiego notesiku, wiesz, jakieś mogę w trakcie seansu, to jest moja choroba krytyczno-filmowa, że piszę w trakcie.
3: Tak tradycyjnie notujesz po prostu.
2: Tak, i patrzę na ekran, tak jakby jak medium to ten. Ale jak nie skorzystać, jak kolejny tytuł, który będzie 31 lipca, Przekleństwa niewinności. No to jest jeden z tych filmów, tak? Tych filmów, które miały w sobie, tak jak wierzę, że Piknik pod wiszącą skałą był dla pewnego pokolenia, tym takim spotkaniem z tajemnicą, też taką dziewczyńską tajemnicą, to jest dość ważne. No to tutaj jeszcze debiut wspaniałej reżyserki Sofii Coppoli. No i kurczę, moje urodziny. Czwarty rok z rzędu jest taka tradycja, że kiedy przychodzi pora moich urodzin.
3: 1 sierpnia?
2: Ja się urodziłam 28 lipca,
3: ale to będzie ta sobota.
2: Będzie, żeby poszukać jakiegoś takiego dobrego, powiedzmy, w terminu. I pomyślałam o filmie, który też na fali tych wszystkich wydarzeń, które mieliśmy, który film jest do niego niego możliwość pokazania prawa, licencja i tak dalej, no Chunking Express. Czyli ananasy w puszce, czyli wiara w to, że jednak data ważności nie musi być ostatecznym jakby jakimś takim rozrachunkiem życia, uczucia. To, że nie wiem, rzeczy mogą ożyć, kiedy po prostu chcemy, aby magia została na nowo wprowadzona do naszego życia. Tam jest taki wątek mieszkań i jakoś tak myślę sobie...
3: To jest twój prezent urodzinowy?
2: Dla mnie i dla ludzi. To jest Chunking Express 1 sierpnia na dużej sali, więc tylko mogę państwa spróbować nakłonić, żeby rzeczywiście byli ludzie na sali, bo to też jest ważny element takiego przeżywania La Cinema Paradiso, gdzie jest tłoczno trochę tutaj, to też jest zupełnie inaczej, ale...
3: Będzie też nowość w tych najbliższych projekcjach, o których teraz mówimy, czyli najnowszy Pedro Almodóvar, który Gorzkie Święta. Swoją premierę miał także na festiwalu filmowym w Cannes, tym ostatnim w konkursie głównym, tam gdzie również ojczyzna Pawła Pawlikowskiego przez ciebie wspomniana. To już na koniec wakacji?
2: Nie, nawet dosyć szybko, bo to będzie najprawdopodobniej 7 sierpnia.
3: Czyli
2: to też jest w ramach takich pokazów przedpremierowych. Almodóvar jest na tyle, podobnie jak Jarmusch, takim Sorrentino, takim nazwiskiem kina Charlie, który budował też markę tego kina, że wierzę, że tych przedpremier będzie sporo, potem klasyczna, taka regularna dystrybucja. No ale jednak ta możliwość dyskusji, tym bardziej, że to jest taki film ciekawie przecięty, bo jest i autotematyczny, znowu jest reżyser, który wymyśla nam świat, ale świat, który wymyśla, jest właśnie jak z filmów Almodóvara, tych takich typu Kobieta na skraju załamania nerwowego, więc taki Almodóvar, który o sobie, trochę też tak ironicznie o sobie i myślę, że będzie dużo takiego pola do układania sobie dyskusji, też żeby zastanowić się nad taką późną twórczością mistrzów, tak jakby gdzie jedni się zamykają, a inni jeszcze coś proponują i potrafią też mieć dystans do siebie. Myślę, że to też jest ważne.
3: A czego tobie życzyć? Żeby to trwało chyba, nie? Żeby ta wasza więź się tylko rozwijała, żeby wzbogacała się też o nowych widzów, bo to nie jest zamknięty krąg.
2: Nie.
3: Zapraszamy państwa absolutnie do tego, by odkryć te spotkania, które są bardzo symboliczne także w Łodzi filmowej. Proszę korzystać z wiedzy, doświadczenia i niezwykłej umiejętności opowiadania Diany Dąbrowskiej. Diana się zawstydziła, ale to trochę o to też chodziło. Życzymy ci... aby te spotkania trwały. Gratuluję ci oczywiście tego jubileuszu. Już się umawiamy na rozmowę przy...
2: 250.
3: 250? Ja chciałam już dalej. Co tam będziemy się tak rozdrabniać? I panie Staszku, mam nadzieję, że pan nas teraz słyszy. Dużo zdrowia, dużo dobrej energii i do zobaczenia w kinie. Diana Dąbrowska była naszym gościem. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję ci.

American Girl i w naszym programie, czyli utwór, który także pojawia się na ścieżce dźwiękowej Milczenia owiec. Jak słyszeliśmy, film wraca na wielki ekran. Po 35 latach można go zobaczyć również w kinie z Dianą Dąbrowską, co Państwu absolutnie polecamy. Za chwilę, za kilka minut wiadomości na naszej antenie, a po nich wracamy w drugiej części naszych filmowych opowieści.

0: Autopromocja.
1: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
2: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
1: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał: skup się, posłuchaj uważniej.
2: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
3: Veni, vidi, viny. Zawsze w niedzielę o 20:00.
2: Bartosz Florczak,
1: Marcin Tercjak.
2: Zapraszamy.
4: Walizka? Jest! Okulary są! Bilet? Jest! A aplikacja Radia Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują Ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Już w najbliższy poniedziałek, 20 lipca, Radio Łódź zaprasza na kolejny mocny akcent z Łodzi. Koncert cyklu Open Stage Ether Jazzu w Patio Portu Łódź. Witold Janiak wraz ze swoim trio zaprezentuje najnowszy album Trzej Królowie. To pełna energii i improwizacji jazzowa opowieść z charakterystycznym brzmieniem organów Hammonda, saksofonu i perkusji. Kolejny dowód na to, że łódzka scena jazzowa ma się znakomicie. Początek o godzinie 19:00. Nie przegap wyjątkowego wieczoru z muzyką na żywo. Więcej o tym i kolejnych koncertach w ramach cyklu na radioloc.pl. Koncert poprowadzi Piotr Bielawski. Na koncert zaprasza partner cyklu Port Łódź.
6: Zdradzę Ci sekret. Jest miejsce, z którego zaczyna się wakacyjna przygoda. Z Łodzi prosto na Kretę do Albanii, Egiptu, Bułgarii, Rodos, Zakynthos, a może pachnąca przyprawami Turcja. Relaks, słońce, nowe kultury czekają. Oferty wakacyjne z czarterami z Łodzi znajdziesz w biurach podróży. Port lotniczy Łódź. Bliżej niż myślisz. Szczegóły na łódź-airport.pl.
7: Pracujesz w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych? Z uwagi na bezpieczeństwo przypominamy. Praca w terenie wymaga szczególnej ostrożności. Nie zbliżaj się do linii energetycznych. Nie podnoś przyczep, maszyn, podnośników, taśmociągów w pobliżu linii. Zbyt mała odległość grozi powstaniem łuku elektrycznego. W razie kontaktu pojazdu z linią energetyczną pozostań w kabinie. Nie dotykaj części metalowych. Wezwij pomoc. Telefon 112 lub 991. Bądź bezpieczny z PGE Dystrybucja. Shit.

0: Od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie.
3: Jest godzina 17. Tu Radio Łódź, Damian Grosicki, witam i zapraszam na wiadomości. Policjanci wyjaśniają okoliczności śmierci mężczyzny na stawach Jana. Fryzjerki i fryzjerzy z całej Polski zjechali się do Sieradza. Trwa Open Hair Festival. Unieskierniewice zaprezentowana i gotowa na pierwszą ligę. Ciągle możliwe są opady deszczu, jak i burze, więc proszę uważać. Tragedia na stawach Jana w Łodzi. Utonął mężczyzna. Dzisiaj około południa służby wyłowiły ciało mężczyzny w wieku około 30 lat, przekazała Radio Łódź Izabela Wypychowska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
4: Dyżurny miejskiego stanowiska kierowania został poinformowany o tym, że na terenie stawów Jana w Łodzi znajduje się ciało dryfujące po wodzie. Lekarz przybyły na miejsce, potwierdził zgon mężczyzny. Na miejscu policjanci wykonują czynności procesowe pod nadzorem prokuratora, aby wyjaśnić wszystkie okoliczności tego zdarzenia.
3: Na tym etapie nie są znane okoliczności śmierci mężczyzny.
5: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
3: Noś długie włosy jak my można zaśpiewać w Sieradzu, gdzie trwa Open Hair Festival. Impreza upamiętnia znanego na całym świecie sieradzkiego fryzjera Antoniego Cierpliczowskiego. Dziś i jutro, pod okiem profesjonalnych fryzjerów, można sobie zrobić wymarzoną stylizację.
6: Strzyżemy od godziny 13 do godziny 18. Można się ustawiać w kolejkę. Strzyżenia oczywiście są darmowe, są w ramach festiwalu.
7: Długa kolejka jest?
8: Tak, tak. Tu jest dużo chętnych i zainteresowanych, bo panowie fajnie obcinają.
7: Planujecie jakieś fryzury? Może?
9: Możliwe.
7: Jeżeli chodzi o koncerty, Lady Punk dzisiaj.
9: Lady Punk.
10: Nie możemy się doczekać.
7: Bardziej Lady Punk czy Artur Rojek?
11: Dziś Lady Punk, jutro Artur Rojek.
3: Mówią obecni na tegorocznym Open Hair Festival w Sieradzu, a koncert Gwiazd Wieczoru, o którym słyszeliśmy, zespołu Lady Punk, jeszcze dziś o 21.30 na Placu Wojewódzkim. Prokuratura rejonowa w Żywcu analizuje nagrania związane z atakiem na młode Ukrainki w Bielsku-Białej. Przypomnijmy, do zdarzenia doszło w ubiegłą niedzielę w autobusie komunikacji miejskiej. 54-letni Polak zachowywał się agresywnie wobec grupy dziewczyn. Obrażał je i szarpał jedną z nich. W internecie pojawiły się jednak komentarze, że film, który pojawił się w sieci, był wyjęty z kontekstu, a zachowanie mężczyzny miało wynikać z prowokacji nastolatek. Dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej Hubert Maślanka mówi, że zanim pełne nagranie trafi do internetu, wizerunek uczestników będzie musiał zostać zakryty.
12: To pokazuje, że wszystkim tym, którzy domagają się dzisiaj publikacji tego nagrania, nie zależy na prawdzie, ale zależy jedynie na dalszym podsycaniu konfliktów i narracji, która jest absolutnie niesprawiedliwa.
3: W ubiegłym tygodniu agresywny mężczyzna usłyszał zarzuty. Odpowie m.in. za znieważenie dziewczynek oraz naruszenie nietykalności cielesnej jednej z nich. Prezentacja i dwa sparingi tuż przed rozpoczęciem sezonu. Piłkarze Unii Skierniewice zakończyli letnie sparingi remisem i wysoką wygraną. Dwa mecze jednego dnia połączone były z oficjalną prezentacją. O szczegółach Robert Zwoliński.
13: Na oficjalnej prezentacji pojawiło się 26 piłkarzy, którzy w nowym sezonie będą reprezentowali Unię Skierniewice. Potem przyszedł czas na dwa sparingi. Najpierw Skierniewiczanie zremisowali bezbramkowo z Beniaminkiem drugiej ligi, rezerwami Legii Warszawa.
14: Tak się złożyło akurat, że w tym sporo z młodzieży zagrało i moim zdaniem zdali egzamin.
13: Przyznaje trener Kamil Socha, Unici byli blisko wygranej z Legią, ale brakowało skuteczności. Te zaprezentowali później pozostali Skierniewiczanie, którzy rozbili Spadkowicza z drugiej ligi, KKS Kalisz, 4-0. Bramki zdobyli Mierz, Wawoliński, Gąska i niezawodny Kamil Sabiło. Teraz czas na ligowe granie. Robert Zwoliński, Radio Łódź.
3: Na start sezonu pierwszej ligi Unia Skierniewice podejmie Stal Mielec. Spotkanie rozpocznie się w niedzielę, 26 lipca o godzinie 17. A na kolejne wiadomości Radio Łódź nie będziemy tak długo czekać, bo słyszymy się o godzinie 18. Słoneczne popołudnie mamy w Łodzi, ale niech to słońce nas nie zmyli, bo przypominam, że do godziny 19 możliwe są zarówno opady deszczu, jak i burze. Później po godzinie 19 to zachmurzenie będzie umiarkowane, przelotnie może jeszcze gdzieniegdzie popadać i zagrzmieć. Prognozowana wysokość opadów może też wynieść do 25 mm. Teraz na termometrach mamy 25 stopni Celsjusza, wiatr słaby i umiarkowany, a jeśli pojawią się burze, to w czasie burz wiatr będzie w porywach nawet do 70 km na godzinę.

0: Agata i film.
1: I zgodnie z zapowiedzią, zgodnie z dobrze znanym Państwu, mam nadzieję, planem, kontynuujemy filmowe opowieści w Radiu Łódź. To druga część naszego spotkania. Na zegarze 5 minut po godzinie 17 przed mikrofonem niezmiennie Agata Gwizdała-Malik. Jeszcze do godziny 18 będziemy razem oczywiście w świecie kina. Obiecałam, że zdradzę Państwu, które polskie filmy powalczą o główne nagrody najważniejszego festiwalu, jeśli chodzi o polską mapę filmową, festiwalową, czyli o festiwal w Gdyni, bo poznaliśmy tę szesnastkę, złotą szesnastkę, wśród tych tytułów także produkcje związane z łodzią filmową, więc tym bardziej będziemy mieli za kogo trzymać kciuki, choć są także wielcy nieobecni i to taki tytuł filmowy, o którym mówi się bardzo dużo, na którego to premierę czeka się już od dobrych kilku miesięcy, który ma także swoją serialową konkurencję, a nie ma go w konkursie głównym festiwalu w Gdyni. Chodzi oczywiście o lalkę tę filmową, lalkę, bo powstaje jednocześnie serialowa. Dlaczego zabrakło tego właśnie tytułu w głównej selekcji festiwalu? Wszystko Państwu wyjaśnię. Zgodnie z zapowiedzią także będziemy również w Łódzkiej Wytwórni Filmów Oświatowych. Sprawdzamy, co dzieje się na miejscu, jakie koprodukcje powstają właśnie z łódzką oświatówką, no i dlaczego coraz głośniej jest o nich także na świecie. Ciekawy projekt z oświatówką szykuje także Tymon Tymański. Jaki? No to proszę oczywiście na te informacje czekać. Mamy wakacje, a podczas filmowych wakacji w Radiu Łódź co tydzień proponujemy Państwu także pomysł na wycieczkę właśnie filmowym szlakiem. Dziś będziemy w Inowłodzu z Joanną Orzechowską, przewodniczką, która zdradzi nam trochę także filmowych sekretów tego bardzo filmowego regionu. No to taki plan na tę godzinę, choć nie, jeszcze będę miała jedną niespodziankę.

0: To jeden z tych filmowych i muzycznych duetów, które zapadają w pamięć, a to już trochę lat minęło od premiery filmu A Star Is Born, Narodziny Gwiazdy, kolejnej odsłony tej niezwykłej historii młodej artystki, która spotyka w barze muzyka gwiazdora już tak naprawdę i tak zaczyna się ich nie tylko muzyczna, ale także inna droga. Bradley Cooper, Lady Gaga to główne role także w tym muzycznym duecie. Kto z Państwa dawno nie widział tego filmu, a być może w ogóle nie miał jeszcze okazji i chce nadrobić zaległości, no to zapraszam dzisiaj na ekstra polówkę w ramach letniego festiwalu filmowego TM Polówka. To będzie właśnie pokaz Narodzin Gwiazdy przy ulicy Ogrodowej 8. Jeden z kilku propozycji polówkowych na ten właśnie weekend. Dziś mamy nadzieję, że pogoda nie pokrzyżuje planów, bo to plenerowe w większości są oczywiście projekcje. Patrząc za radiowe okno, słoneczko świeci. Chyba burze są gdzieś prognozowane, ale mamy nadzieję, że akurat tam nie dotrą. No dobrze, ale teraz już to, co wydarzy się niebawem, poza 2 miesiące, na najważniejszym festiwalu polskiego kina, czyli Festiwalu Polskich Filmów w Gdyni. To będzie jego 51. już edycja. Właśnie w tym tygodniu poznaliśmy te filmy, które powalczą w dwóch najważniejszych konkursach, no i przede wszystkim w tym konkursie głównym. Tam aż 16 filmów, a wśród nich 5 pełnometrażowych debiutów reżyserskich. Dyrektorka festiwalu Joanna Łapińska o tej selekcji powiedziała tak. Przed nami ciekawy rok, różnorodny. Wracają z nowymi tytułami głośne nazwiska. Czekaliśmy na te filmy. Cieszy również obecność młodego kina w konkursie głównym. Niech to będzie edycja odkryć. Życzę wszystkim, by było ich jak najwięcej, powiedziała Joanna Łapińska. No to zerknijmy na tę 16 w głównym konkursie. To będzie taka lista alfabetyczna, taka kolejność. Czas, który nie nadszedł. Reżyseria Julia Rogowska to pierwsza z tych propozycji. Dobry chłopiec w reżyserii Jana Komasy. Myślę, że Państwo mogą znać ten film. On pojawił się przecież jakiś czas temu także na wielkim ekranie i to jest druga z tych międzynarodowych produkcji w reżyserii Jana Komasy. Była rocznica, pierwsza hollywoodzka i potem właśnie Dobry chłopiec, który no, powstał w dość ciekawych okolicznościach, bo scenariusz tego filmu napisał programista i wysłał ten scenariusz do kilku reżyserów, ale tylko Jerzy Skolimowski odpisał. Sam chciał ten film wyreżyserować, ale w końcu zaproponował to właśnie Janowi Komasie. No i ta historia o nietypowej resocjalizacji pewnego nastolatka w ten sposób właśnie zaistniała w kinie.
1: Ta resocjalizacja polegała na tym, żeby go zderzyć z kulturą wysoką, dawać mu książki najlepsze, dawać mu najlepsze filmy i muzykę i tak dalej i go dobrze traktować, z czułością, wsłuchiwać się z czułością na tyle, na ile łańcuch pozwala oczywiście, więc cały film, ten film balansuje cały czas w takiej grotesce, czarny humor i tak dalej.
0: To właśnie Jan Komasa, który tak o swoim filmie Dobry chłopiec mówił podczas jeszcze przedpremierowego pokazu w Łodzi. Ten pokaz odbył się w Narodowym Centrum Kultury Filmowej. Wracając do selekcji konkursu głównego, mamy także najnowszy film Jana Holubka. Myślę, że Państwo doskonale znają tego reżysera zarówno z tych dużych filmów fabularnych, także nagradzanych właśnie na festiwalu chociażby w Gdyni, ale także z propozycji serialowych. Ta ostatnia to oczywiście głośny serial Heweliusz. Tym razem reżyser w filmie Dziki, Dziki Wschód proponuje nam wręcz thriller wojenny, który przenosi nas w czasie do II wojny światowej na tereny okupowanej Polski. Poznamy historię niemieckiego oficera, który zostaje wysłany do odległej wsi położonej właśnie na tytułowym wschodzie kraju. Kolejne propozycje w konkursie głównym. Exotic, Sonia Orlewicz-Zakrzewska, to ona stoi za tą produkcją. Produkcja Fluidy w reżyserii Marii Wider czy Hotspot, czyli najnowszy film Agnieszki Smoczyńskiej, znanej polskiej reżyserki, też jej powrót do Gdyni, między innymi po takim filmie, który również miał swoją odsłonę na festiwalu w Cannes, więc to jest też uznana już

0: To mnie teraz ciekawi, żeby wszyscy dostrzegli w nich ludzi, a nie wydarzenia historyczne z okładki książki do historii, bo przecież nawet pomników nie mają.
1: A ten duet to Jacek i Grażyna Kuroniowie, to oni. O nich jest właśnie ta produkcja, w głównych rolach Arkadiusz Jakubik i Magdalena Popławska. No ciekawa jestem, czy Piotr Domalewski powtórzy sukces z ubiegłego roku. Idźmy dalej, jeśli chodzi o tę szesnastkę konkursu głównego. Oczywiście nie mogło zabraknąć Ojczyzny w reżyserii Pawła Pawlikowskiego, czyli najnowszego filmu tego mistrza, który już zawojował świat swoją trylogią, wcześniej Zimną wojną i Idą. Tutaj oczywiście bardzo ważny łódzki akcent, czyli produkcja Ewy Puszczyńskiej. Kolejny tytuł też być może jest Państwu znany z kin, chociaż on trochę przez te kina trochę tak bez echa przemknął. Reżyseria Łukasz Palkowski i Pojedynek z Jakubem Gierszałem w roli głównej.
2: To jest postać oficera, młodego dosyć oficera, pianisty, który ma ze sobą już nieliczne sukcesy. Konkurs chopinowski trafia do tegoże obozu, w którym dzieje się akcja filmu i nasz tytułowy pojedynek jest takim pojedynkiem o przekonania, duszę tegoż właśnie naszego głównego bohatera i też całej rzeszy z nim razem osadzonych.
1: To Jakub Gierszał, właśnie twórca głównej roli w Pojedynku Łukasza Palkowskiego i jeszcze cztery, raz, dwa, trzy, pięć filmów konkursowych. Powiedz mi, co czujesz? Łukasza Rondudy, Przez ściany Macieja Sobieszczańskiego, Syrenka Picassa w reżyserii Janusza Zaorskiego i last but not least, można powiedzieć, Violetta Villas w reżyserii Karoliny Bielawskiej, czyli film wyprodukowany przez łódzkie studio Lava Film z Mariuszem Wodarskim na czele. To jest też to studio, które odpowiada za sukcesy takich filmów jak Dziewczyna z igłą Magnusa von Horna, czy wcześniej Sweat i Intruz, a to ma być właśnie długo oczekiwana już biografia Violetty Villas w głównej roli. Zobaczymy Sandrę Drzymalską, która to ma bardzo dobrą i aktywną filmową pasję. Stawkę 16 filmów, które powalczą w konkursie głównym tegorocznego festiwalu filmowego w Gdyni, zamyka najnowsza produkcja Kasi Adamik pod tytułem Zima pod znakiem Wrony. Oczywiście poznaliśmy także selekcję konkursu filmów krótkometrażowych. Sporo ich tam się znalazło i co cieszy, bardzo, bardzo silna reprezentacja łódzkiej szkoły filmowej. Jeszcze jedne karty muszą być odsłonięte przed festiwalem, czyli konkurs Perspektywy. Do końca lipca mamy poznać także listę filmów zakwalifikowanych. No to rozpoczyna się ta walka konkursowa na 2 miesiące przed festiwalem. Mówiłam, że jakiegoś filmu na tej liście zabrakło. Zabrakło lalki, tej oczywiście filmowej lalki, na którą premierę czekamy. Premierę, która tak naprawdę jest też oczekiwaniem na premierę tej serialowej odsłony. Lalka z Marcinem Dorocińskim była tak naprawdę, do dziś jest najbardziej oczekiwanym wydarzeniem polskiego kina tego roku. Nie ma jej w konkursie głównym. Pojawiły się kontrowersje dlaczego, ale wszystko jest już jasne. Z jednej strony dyrekcja festiwalu poinformowała, że film po prostu nie został zgłoszony do konkursu głównego, a z kolei twórcy poinformowali, że to dlatego, że wciąż trwają jeszcze prace nad tą produkcją i planują film zgłosić już do przyszłorocznej edycji, ale wcześniej oczywiście na przełomie września i października premiera w kinach, na którą także czekamy. To teraz wracając jeszcze do tej selekcji i do filmu Pojedynek Łukasza Palkowskiego, tytuł, nie tytułowy utwór z tego filmu, bo tytuł tej piosenki to Anioły, ale Mrozu i Julia Pietrucha, którą w filmie można też zobaczyć.

0: Agata i film.
1: Jesteśmy przy ulicy Kilińskiego, 210, dobrze mówię?
2: Cały czas 210, adres się nie zmienia.
1: Bardzo filmowy adres w Łodzi, tak naprawdę to tutaj zaczęła się historia wytwórni filmów oświatowych w 1949 roku.
2: A właściwie 1950, bo w 49 dokumenty zostały stworzone, a wytwórnia została utworzona w 50, czyli to jest też kwestia sporna. Uważamy, że jesteśmy co najmniej drugą, jeżeli chodzi o czas istnienia tego typu instytucją w Polsce. Drugą pod najstarszą. Pierwszą jest WFDJ w Warszawie przy ulicy Chełmskiej. Chociaż jest też teoria, zgodnie z którą od 1934 roku istniejemy, ponieważ kontynuujemy tradycję Polskiej Agencji Telegraficznej, czyli filmu polskiego, Instytutu Filmowego i Filmu Polskiego.
1: A w tym telegraficznym skrócie o początkach wytwórni opowiada Sławomir Kalwinek, który reprezentuje zarząd WFO. Odwiedzam ten adres nie bez przyczyny, dlatego że mam wrażenie, że sporo się zmieniło też w ostatnim czasie. Ba, wizualnie się zmieniło. Byłam tu kilka lat temu, ale teraz tej siedziby historycznej trochę nie poznaję. Spory remont za Wami, który wiąże się także z tym, że wpływa zmiana tej infrastruktury na to, co możecie dzisiaj w tym filmowym świecie i nie tylko filmowym zaoferować. Co się zmieniło?
2: Przede wszystkim ta tkanka materialna, która nas otacza, mury, podłogi, sufit, dachy, to zostało wszystko wymienione za niebagatelną, naprawdę dużą kwotę dzięki urzędowi marszałkowskiemu w Łodzi i zarządowi tegoż. Jesteśmy, mi się wydaje, w niezłych warunkach w tej chwili ulokowani. Jesteśmy też wyposażeni w sprzęty, ponieważ stworzyliśmy, może kiedyś można by było powiedzieć, średniej wielkości studio, ale jak na dzisiejsze warunki to już jest niezłe studio, bo 150-metrowy obiekt.
1: Jesteśmy tuż obok, w takiej reżyserce można powiedzieć.
2: Jesteśmy w tej chwili w reżyserce, tutaj znajduje się centrum sterowania tym wszystkim, co znajduje się obok, kamerami, dźwiękiem, mikrofonami, światłem. Tutaj realizowane są między innymi masterclassy. Ostatnio gościliśmy Filipa Bajona, między innymi Jana Jakuba Kolskiego, ale też Maćka Buchwalda i wiele innych osób. Zapowiada się też u nas Felix Falk, więc jesteśmy w ciągłym kontakcie z największymi ludźmi, którzy reprezentują branżę filmową i tutaj nagrywane są między innymi tak zwane masterclasses, czyli takie lekcje, jak reżyserować. Ale to nie tylko, bo też nagraliśmy koncert z Andrzejem Dudkowiakiem, to jest pianista światowej sławy, który zagrał koncert w naszym studiu. Ten koncert został nagrany i mam nadzieję, że już niebawem będziecie go mogli Państwo zobaczyć w telewizjach, ponieważ będziemy licencjonowali to nagranie. Jest to w bardzo dobrej jakości, tak wizualnej, jak dźwiękowej.
1: To jest też studio, albo inaczej powiem, hala taka trochę filmowa, prawda? Tu można też realizować jakieś projekty filmowe. Czy to się już udało?
2: Tak, oczywiście. Po części się udało. No właśnie te projekty, o których wspomniałem, to są projekty, którymi zaczynamy naszą działalność filmową po wielu, wielu latach, ponieważ Wytwórnia Filmów Oświatowych przez kilkadziesiąt lat istnienia miała halę zdjęciową, halę filmową, no, która spłonęła. Tak umiejętnie spłonęła, że do dzisiaj stoi, została wyremontowana za unijne pieniądze i szczęśliwy nabywca, który miał bardzo dobrą ofertę, w tej chwili korzysta z niej. Nawet wynajmowaliśmy tą halę do naszych własnych produkcji. Postanowiliśmy, że jednak stworzyć własną, pójdziemy na swoje. Tych budynków kiedyś było 17, 17 budynków, a w tej chwili został nam jeden i musimy się tak gospodarować, żeby to, co zostało, jak najlepiej służyło i nam, i społeczeństwu, dla którego w końcu robimy filmy.
1: Robicie filmy także nowe, korzystając też z bardzo bogatych i różnorodnych archiwów WFO i te filmy na przestrzeni tych ostatnich lat to było przynajmniej dwie, trzy takie produkcje, które zaistniały też na światowych festiwalach, czy to chociażby Berlinale, ale też Kuba Mikurda, jego esej filmowy, bardzo przecież znany. Ale spotykamy się tutaj właśnie w siedzibie WFO, żeby też porozmawiać o najnowszym filmie, filmie Ukryte w reżyserii Moniki Koteckiej, który właśnie wrócił z festiwalu we Włoszech, festiwalu kina dokumentalnego z dwoma wyróżnieniami. To są ciekawe wyróżnienia, bo z jednej strony to jest nagroda od jury międzynarodowego, ale z drugiej strony od młodych ludzi, licealistów. A to jest film niezwykle intrygujący, kiedy już spojrzymy na jego taki festiwalowy opis. Sensoryczny esej o lęku, jeśli się nie mylę, tak to jest opisane. Co to jest za produkcja, o czym opowiada i no, jaki jest Wasz wkład w tym filmie?
2: My jesteśmy koproducentem tego filmu i rozmowy z Moniką Kotecką, czyli absolwentką Wydziału Operatorskiego Szkoły Filmowej w Łodzi, poznaną przeze mnie, no już nie wiem jak dawno, ale dosyć dawno temu, kiedy jeszcze ona była studentką, a ja byłem tam asystentem i bardzo to jest zdolna i naprawdę wspaniała artystka, która zajmuje się nie tylko filmem dokumentalnym, ale też wieloma innymi dziedzinami sztuk wizualnych. Rozmowy na temat tego filmu trwały bardzo długo, bo ja pamiętam jeszcze w czasie pandemii, nawet nagrałem taki podcast, który nie został opublikowany, w którym ona opowiadała o tym, że zamierza zrealizować również esej filmowy dotyczący pandemii. I to było o tyle kontrowersyjne, że paradoksalnie to była największa wada tego projektu, ponieważ wszyscy wtedy żyli pandemią, ale w zupełnie inny sposób o niej myśleli niż reżyserka filmu chciała o tym opowiadać. I projekt się przekształcił, ewoluował bardzo długo i w końcu powstał film, który nazywa się Ukryte i tak naprawdę nie stanowi o zamknięciu we Wrocławiu, ponieważ istniała taka historia, która była przyczynkiem do tego pierwszego projektu, że miasto Wrocław zostało odcięte od świata w latach 60. ze względu na śmiertelną chorobę, która rozprzestrzeniała się i wszyscy żyli w odosobnieniu, tak jak właśnie w pandemii wszyscy żyliśmy na całym świecie. A projekt ewoluował i w końcu powstał film Ukryte. Film Ukryte, który również jest esejem filmowym, który składa się z kilku takich warstw. No przede wszystkim to są wypowiedzi kobiet, które przeżywają różne swoje lęki, urazy, niepewności i opowiadają o tym w taki bardzo konfesyjny sposób, właściwie szepcząc do mikrofonu o swoich problemach. To jest bardzo sensualne, już sam dźwięk jest bardzo sensualny, a towarzyszy temu zestaw obrazów, które teoretycznie nie pasują do tego, o czym słuchamy, co słuchamy, bo to są na przykład obrazy bakterii. Albo przestrzeń, morze, horyzont, fale.
1: Czyli różne też, można powiedzieć, wręcz biologiczne czy przyrodnicze filmy, nawet takie w mikroskopijnym ujęciu, prawda, je widzimy, one są pewnego rodzaju no, alegorią czy metaforą właśnie tych lęków.
2: Tak, oczywiście. I to jest, na tym ten film się opiera. Jeszcze oprócz tych obrazów, takich często abstrakcyjnych, jest bardzo ciekawie są sfilmowane portrety kobiet, bo cały film jest opowiadany przez kobiety. One są bohaterkami i one opowiadają o swoich lękach, tak, lękach dotyczących funkcjonowania w świecie jako po prostu osobowości ludzkiej, jak i lęku. To są lęki też typowe dla kobiet. I to jest w bardzo przejmujący sposób opowiedziane w warstwie słownej, ale też w niesamowity sposób opowiedziane wizualnie poprzez te abstrakcyjne obrazy, na przykład mikroskopowych zdjęć bakterii i innych mikroorganizmów, czy też wielkie przestrzenie morza, nieba, wody, powietrza, dymów.
1: I to wszystko zbite z tą taką narracją bardzo intymną, pewnie w wielu także wymiarach, więc myślę, że ta nagroda od młodych ludzi jest tutaj arcyciekawa.
2: No tak, bo to jest coś, czego się nie da zobaczyć nigdzie więcej. Właśnie te archiwalia, to muszę powiedzieć, że to był, no nie wiem, czy to powinienem mówić, ale jak już zacząłem, to powiem. Mianowicie, jak ja tu się pojawiłem 6 lat temu, to zaprosiłem grupę studentów z wydziału, z montażu, z kierunku montaż i zaproponowałem im realizowanie tych esejów filmowych. To oczywiście na początku wcale nie było takie proste, bo to wymaga bardzo dużo czasu, wysiłku intelektualnego,
1: grzebania
2: w materiałach, ale efekt tego jakiś mimo wszystko jest, bo filmy, o których rozmawiamy, czyli Ukryte Moniki Koteckiej, Solaris Monamur, Kuby Mikurdy, czy Zuzy Banasińskiej, Grundmother und Sisterkat. To są wszystko filmy, które są esejami. Istota produkcji takich filmów polega na tym, że zbijamy ze sobą teoretycznie nieprzystające elementy, czyli na przykład wypowiedź słowną z obrazami, które są pewną metaforą tego, o czym jest mowa. To są takie esej, czyli próba opowiedzenia tego, co myśli się, w jaki sposób się odczuwa. To jest bardzo trudne, bo to przypomina w swojej strukturze budowę wiersza. I w związku z tym trzeba mieć też specyficzną wrażliwość.
1: I co?
2: Tak. Ale też do tworzenia.
1: Ukryte podróżują po festiwalach. Ten film był także pokazywany chociażby na festiwalu filmowym w Krakowie. Myślę, że Festiwal Mediów Człowiek w Zagrożeniu też jest w zasięgu tej produkcji. No pytam o to też w kontekście tego, czy ten film będzie można gdzieś zobaczyć, jak to wygląda poza na razie tym festiwalowym obiegiem.
2: My akurat w tym nie uczestniczymy. O dystrybucji główny producent decyduje. My jesteśmy koproducentem, ponieważ my też mamy specyficzną strukturę prawną w tej chwili. Walczymy o to, żeby ją zmienić, żeby stać się instytucją kultury. Nie jesteśmy instytucją kultury, jesteśmy spółką prawa handlowego i w związku z tym mamy w dużej mierze ograniczone możliwości produkowania filmów pod własnym szyldem.
1: Co brzmi trochę dziwnie.
2: No jest to dziwne, mam nadzieję, że władze, nie tylko wojewódzkie, które rozumieją ten problem, ale też ogólnopolskie, czyli Ministerstwo Kultury, przychyli się do naszych licznych próśb, żeby zmienić nasz sposób funkcjonowania. Jeżeli zmieni się ten sposób funkcjonowania, wtedy będziemy działali tak, jak na przykład działają muzea czy teatry. Czyli będziemy mieli pieniądze na życie, których w tej chwili nie mamy i będziemy mogli realizować filmy, które będą naszymi filmami. My w tej chwili mamy archiwalia. My wchodzimy jak tak zwanym aportem rzeczowym do produkcji filmowych i jeżeli wchodzimy do takich produkcji, no to w dużej mierze często też nie decydujemy o dystrybucji filmów. Natomiast realizujemy misję, którą według mnie powinno się realizować, będąc wytwórnią filmów oświatowych, czy w ogóle wytwórnią filmów, czyli powinniśmy produkować filmy. I jak się okazuje, z tych archiwaliów można produkować filmy i filmy, o których tutaj wspomnieliśmy, ale też wiele innych, bo też Komeda Osobisty, Igora Mertyna, teraz zrobiliśmy też film Podróż Sentymentalna i to już jest komercyjny film dla kolei z reżyserią młodego, zdolnego studenta, absolwenta już teraz Szkoły Filmowej w Łodzi, reżyserii, czyli Artema Racheliuka. Ten film będzie miał premierę na festiwalu Dwa Brzegi i też jest esejem, mimo że jest jednocześnie reklamą kolei. Czy Intercity, dokładnie mówiąc.
1: No właśnie, pracujecie też nad kolejnymi takimi projektami, na ile to jest w waszej strukturze oczywiście możliwe. Też widziałam, że ogłaszałeś w mediach społecznościowych prezentację kolejnego projektu w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej. Tak. To jest oczywiście na razie, jak rozumiem, etap zbierania środków, ale co to jest za projekt? Bo to też sięga po wasze archiwa.
2: Laura Pawela, czyli montażystka filmu pod tytułem Solaris Mon Amour, wspomnianego tutaj filmu Kuby Mikurdy i w dużej mierze też współautorka, bo to współautorstwo tam jest, że tak powiem, licznie przez nich powtarzane publicznie, czyli montażystka, która zrealizowała esej filmowy, postanowiła teraz pod własnym szyldem, pod własną flagą zrobić film, gdzie będzie reżyserowała produkcję. Film, który już powstał w tej chwili, film Dwa Światy, został zmontowany na brudno, tak to nazwijmy, czyli powstała tak zwana układka filmu za pieniądze Ministerstwa Kultury. Laura dostała od ministerstwa grant i przez rok nad tym filmem pracowała. Film oparty jest luźno o powieść Juliusza Werna pod tytułem 500 milionów Begumy. To jest mało znana w Polsce książka wspomnianego fantasty, pisarza, który no, dla wielu jest bardzo ważny, bo nie wiem, moje dzieciństwo też w dużej mierze było związane z jego powieściami. I ten film ma być o tym, w jaki sposób ludzie, jak walczy dobro i zło w społeczeństwie, ponieważ tytułowe 500 milionów to jest wartość spadku, który został podzielony pomiędzy dwóch naukowców. Jeden z nich walczył o dobro, piękno i mądrość, a drugi wręcz przeciwnie, z zazdrości walczył o dominację i stworzył Stalstadt, czyli miasto stalowe, które miało zbroić i odstraszać i siłą przejąć to, co ci dobrzy ludzie zrobili. Więc ten film w metaforyczny sposób mówi o takiej sytuacji, która w sumie w ogóle się nie zestarzała. To znaczy my też jesteśmy poddani takim siłom. Jedni chcą wojen, drudzy chcą pokoju i spokoju i mądrości i piękna.
1: A czasami nie można się spotkać w tych naszych potrzebach i to jest chyba najtrudniejsze. Czyli jak rozumiem, tutaj będziecie walczyć o to, żeby ten projekt mógł zaistnieć już w pełnej formie, nie tej takiej draftowej, jakbyśmy to nazwali.
2: Oczywiście, tak? Dlatego, że jeszcze tutaj trzeba stworzyć muzykę, która będzie oparta na wykopiowaniach muzycznych z naszego obszernego archiwum muzycznego. I tutaj też jest ważne, że Lenarczyk, to wypadło mi imię z głowy, czyli kompozytor filmu Kuby Mikurdy, również zadeklarował stworzenie takiej kompilacji muzycznej, która będzie towarzyszyła obrazom w filmie Laury Paweli. Poza tym postprodukcja i efekty specjalne. Na razie to jest tylko szkic. To jest to, co można złożyć z takich materiałów o słabej jakości, po to, żeby sobie uzmysłowić, jak to wszystko wygląda. Oprócz tego jeszcze trzeba zastąpić głos w tej chwili nagrany, nazwijmy też na brudno, głosami aktorki czy aktorek, bo akurat kobiety też będą tam brały udział w tym filmie, czyli stworzeniu takiej listy, takiego monologu, który towarzyszy. Zresztą struktura jest bardzo podobna do tego filmu, o którym zaczęliśmy rozmawiać, czyli w Ukrytym też tak jest, że słyszymy głosy kobiet, które opowiadają o bardzo intymnych, ważnych dla siebie sprawach, a towarzyszą temu jakieś obrazy. Obrazy, które teoretycznie są nieprzystające do tego, o czym jest mowa, a tak naprawdę są bardzo piękną metaforą. I to jest właśnie siła wytwórni filmów oświatowych w Łodzi, że obrazy tworzone w bardzo konkretny sposób na konkretne potrzeby. Na przykład to są filmy, które mówią o tym, jak obsługiwać tokarkę, albo jak spawać szyny, czy też jak czyścić wagony kolejowe, czyli...
1: Dzisiaj byśmy powiedzieli, to są takie instruktorzy na YouTubie, prawda? Jak nie wiemy, co naprawić, to wpisujemy hasło w YouTubie i nam wyskakuje. Wy to już robiliście, zanim to było modne.
2: Oczywiście, to było robione na potrzeby ówczesnego społeczeństwa. I teraz te filmy stanowią obraz świata, którego już nie ma, czyli świata z lat 50., 60., 70. I one odkleiły się trochę od rzeczywistości. Dlatego mogą stanowić taką piękną ilustrację do bardzo intymnych, wyrafinowanych przemyśleń.
1: To na sam koniec zapytam Cię już o to, czy to prawda, że tak kolokwialnie rzecz ujmując, kombinujecie coś z Symonem Tymańskim, który zapragnął teraz w swoim życiu nieco się przebranżowić i zostać filmowcem?
2: Tak, my jeżeli chodzi o tą część naszej działalności, bardzo dużo kombinujemy, ponieważ będzie około 20 koncertów okraszonych obrazami z naszego archiwum, a konkretnie filmem wspomnianym tutaj fragmentami filmu Komeda Osobisty, czyli filmu o Krzysztofie Trzcińskim, komedzie. Film ten, tak jak wspomniałem, też jest naszą produkcją, a Tymon zgłosił się do nas, żeby stworzyć własną wersję muzyki, własną interpretację utworów komedy na potrzeby serii koncertów. I tych koncertów w sumie będzie 20, w tym roku będzie 9 albo 10. W całej Polsce będzie trasa koncertowa pod szyldem Wytwórnia Filmów Oświatowych. Ale to nie koniec, ponieważ nie tylko Tymon się do nas zgłosił. My już w tej chwili realizujemy projekt z zespołem Omasta. I Omasta dokładnie ten sam jakby schemat realizuje, czyli jest seria koncertów, do końca roku jeszcze nam chyba zostały 4, na największych polskich festiwalach filmowych. Będą to towarzyszące imprezy, gdzie ten młody, prężny i bardzo popularny też wśród młodych ludzi zespół interpretuje utwory z Archiwum Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi, ponieważ my mamy oprócz materiałów audiowizualnych, mamy też przepastne archiwum nagrań dźwiękowych. Nagrań dźwiękowych, które są wydawane w tej chwili w wydawnictwach, jako płyty CD, płyty winylowe, i one są takim bardzo dobrym pretekstem do tego, żeby po pierwsze stworzyć serię płyt tych archiwalnych, ale też nowe interpretacje, żeby powstały tych starych utworów. I Gad Records, czyli taka firma zajmująca się starymi nagraniami, właściwie kultowa dla kolekcjonerów firma, która sprzedaje unikatowe egzemplarze płyt w bardzo małych nakładach, podpisała z nami kontrakt na wydanie 300 tytułów film. Tych nie filmów, tylko nagrań dźwiękowych. Więc to naprawdę myślę, że jeszcze na długie lata starczy nam tego, żeby prezentować coś Państwu, i zapraszam do nie tylko oglądania, ale słuchania tego, co tutaj
1: też
2: jest.
1: To ładnie brzmi, słuchania Wytwórni Filmów Oświatowych, ale jak rozumiem, możemy gdzieś mieć nadzieję na to, że część z tych koncertów w ramach tras koncertowych tych dwóch wspomnianych muzyków odbędzie się w Łodzi?
2: No odbędą się nawet tutaj właśnie w studiu, które obok nas jest, i będą zarejestrowane, tak jak wcześniej wspomniany koncert Andrzeja Dudkiewicza. Także czekamy na to, żeby stać się takim miejscem, które będzie też produkowało nie tylko filmy, nie tylko dokumenty, nie tylko formy audiowizualne, ale również koncerty, które można wysłuchać i zobaczyć.
1: No to w takim razie będziemy też pewnie częściej wpadać. Sławomir Kalwinek z zarządu WFO był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo.

0: Filmowe wakacje w Łódzkiem.
1: Zachęcamy Państwa co tydzień w naszym także filmowym programie Agata i Film, by korzystać z tych wakacji również z filmem w tle. No i dzisiaj trochę połączenie, mam wrażenie, filmu, także tego filmu historycznego, ale i współczesnych bardzo rozrywek, czyli można wybrać się na kajaki. I to z Joanną Orzechowską, przewodniczką po Łodzi, która także pewnie nieraz po Pilicy sobie pływała. Mówię po Pilicy, bo będziemy dzisiaj w Inowłodzu. Cześć Asiu, faktycznie kajaki są Ci bliskie?
2: Tak, jak najbardziej. To jest taka moja ulubiona forma spędzania czasu wolnego latem.
1: Jeżeli tylko pogoda sprzyja.
2: Tak, jeśli tylko pogoda sprzyja, chociaż nie boję się deszczu na rzece. I właśnie z perspektywy rzeki, czasami troszkę inaczej można spojrzeć na okolice. I myśląc o Inowłodzu właśnie, mam taki obrazek, kiedy wybrałam się na spływ kajakowy, ale ja byłam na Pilicy parę razy. Tylko że Pilica mi się kojarzy z taką rzeką, która przynajmniej na tym odcinku, o którym teraz mówimy, z Tomaszowa Mazowieckiego do Inowłodza albo dalej do Spały. W weekendy zwłaszcza jest mocno uczęszczana i w związku z tym za każdym razem jak tam byłam, to
1: nie,
2: ponieważ było
1: tego.
2: Tych kajaków, tak, i trzeba było po prostu gdzieś pomiędzy nimi się przemknąć tam pod koniec, nie wywrócić, bo jest taki moment, że się spiętrza woda. Więc ja nigdy nie miałam okazji się przyjrzeć brzegom, ale pewnego razu mówię, nie no, ta Pilica, muszę sobie ją odczarować i wybrałam się jesienią po środku tygodnia z koleżanką. Więc
1: byliśmy, było pusto.
2: Tak, było totalnie pusto. Doceniłam dolinę wtedy wybitnie i największe wrażenie zrobiło na mnie, kiedy wreszcie dopłynęłyśmy do Inowłodza i zobaczyłam na wzgórzu kościół świętego Idziego. Tak. I to był wielki zachwyt dla mnie, bo to jest zupełnie inne spojrzenie niż od strony miejscowości z lądu.
1: A co ciekawe, właśnie te dwa punkty, czyli wspomniany przez Ciebie kościół świętego Idziego na wzgórzu, przepięknie położony też z przepiękną panoramą wokół niego i właśnie rzeka Pilica, która tamtymi rejonami płynie, to są też takie punkty, które nieraz przyciągały filmowców, no bo mogą zagrać bardzo różne elementy w filmach i faktycznie też tak było w przypadku tych produkcji kręconych w Inowłodzu. I tutaj od razu Państwu musimy zaznaczyć, że chyba nie sposób wymienić wszystkie, które tam były zrealizowane, bo mam wrażenie, że Inowłódz, Spała, też Poświętne, to jest taki jeden z najważniejszych regionów filmowych w ogóle w województwie łódzkim. Ale gdybyśmy miały się przyjrzeć temu kościołowi, to tak naprawdę on ma bardzo wiele odsłon i historycznych, i współczesnych, i stricte sakralnych, i nie tylko, prawda, w filmie.
2: Tak, ponieważ początki kościoła to XI wiek i romański charakter, tak jak powiedziałaś przed chwilą, daje dużo możliwości, żeby pokazać obiekty z przeszłości. To zacznijmy może od filmu Żołnierz Zwycięzca Wandy Jakubowskiej z 1953 roku. Jest to historia życia generała Karola Świerczewskiego i w tym filmie nasz kościół świętego Idziego gra twierdzę. Miasto położone w pobliżu Madrytu i trzeba było przekształcić ten kościół właśnie w inny zupełnie obiekt.
1: Sam ten kościół datowany jest na XI wiek i w filmie Bolesław Śmiały też był osadzony oczywiście w kontekście tamtych czasów, a to film w reżyserii Witolda Lesiewicza.
2: To z kolei historia, która osnuta jest wokół osoby króla Bolesława Śmiałego i jego konfliktu z biskupem krakowskim Stanisławem ze Szczepanowa. I akcja tego filmu rozgrywa się głównie na zamku w Krakowie. I ten zamek w Krakowie był makietą, która filmowcom pozwalała oddać zamek. Natomiast z plenerów wystąpił znów nasz omawiany kościół i tym razem się przeobraził w krakowski kościół na Skałce. Trzeba było troszkę rozbudować scenografię, dobudowano kruchtę z okazałymi drzwiami. Wnętrza nie są z kościoła świętego Idziego, być może dlatego, że to jest kościół romański, a kościoły romańskie wyróżniają się tym, że miały nieduże okna, były takie warowne, obronne i w związku z tym jest to kościół bardzo ciemny.
1: Więc także do realizacji zdjęć,
2: się, tak, zdecydowano się na budowę dekoracji, jeśli chodzi o wnętrza, ale znów zupełnie inna odsłona tego miejsca w kolejnym filmie.
1: Na pewno Państwo pamiętają taką wspaniałą historię o miłości, no i tego duetu filmowego Anna Dymna i Jerzy Zelnik. To oczywiście odwołanie do filmu Epitafium dla Barbary Radziwiłłówny, który także i to szeroko zagościł w Inowłodzu. Pytanie, czy Kościół Świętego Idziego, czy bardziej już rzeka Pilica?
2: Bardziej okolica i panorama. I w tej panoramie to charakterystyczne wzgórze z kościołem. Pilica jest dostrzegalna w filmie Popioły Andrzeja Wajdy i tam bohater, akcja filmu toczy się w początkach XIX wieku, Rafał Olbromski, zagrany przez Daniela Olbrychskiego, musiał przedrzeć się zimą przez rzekę.
1: Przedziera się przez Pilicę.
2: Tak, i tutaj bardzo ciekawa historia, ponieważ grał tam koń ze stajni w Bogusławicach. I to ważny koń, ponieważ to był ulubiony koń dyrektorowej Komorowskiej, żony zastępcy dyrektora stadniny. I wydarzyło się coś następującego, a tutaj jeszcze dodam, że ciekawostkę tę znalazłam w przewodniku Macieja Kronenberga po regionie.
1: Właśnie z filmowej strony ten przewodnik.
2: I jest ona tutaj opisana z perspektywy Daniela Olbrychskiego i z perspektywy kierownika produkcji filmu Konstantego Lewkowicza. Historia niezwykła, dlatego że nagle wszyscy zamarli, załamał się lód na rzece, kiedy Daniel Olbrychski na tym koniu się na tej Pilicy znalazł. Najpierw się przestraszyli, a potem zaczęli krzyczeć, żeby on jak najszybciej wyszedł z rzeki i zostawił konia. Daniel Olbrychski znany był z tego, że bardzo często nie potrzebował wręcz kaskadera i wiele scen realizował samodzielnie. Ponieważ był silny, wysportowany, najwyraźniej też wzruszyła go ta sytuacja z koniem i nie chciał tego zwierzęcia zostawiać, to rzeczywiście zaczął tego konia wyciągać i nie zostawił go. I na szczęście koń w którymś momencie poczuł grunt i wyszedł z rzeki, więc nic
1: się nie stało.
2: Obojgu się nie stało. Daniel Olbrychski wspomina, że odtąd był ulubieńcem stadniny w Bogusławicach.
1: Bo uratował tego wyjątkowego konia.
2: Tak, i jak sam mówi, jak już wyszli z wody, a trzeba powiedzieć, że był mróz, minus 20 stopni, to wspomina pan Olbrychski, że koń dostał pół litra na wiadro wody, a ja ćwiartkę bez wody. No i z tego, co wnioskuję, nic im się nie stało.
1: A to tylko może być też taki punkt wyjścia do opowieści w ogóle o popiołach Andrzeja Wajdy, które w wielu miejscach w regionie były kręcone i myślę, że jeszcze będzie okazja, żeby także o tym wspomnieć. Ale tu postawimy trzy kropki, bo jak poszperamy, to jeszcze trochę tych tytułów będzie. Też zachęcamy Państwa, by samemu w ten sposób również ten rejon województwa łódzkiego zwiedzać. Asia Orzechowska nam dzisiaj o tym opowiadała. Dziękuję bardzo.
0: Filmowe wakacje w Łódzkiem.

0: Słoneczny spacer. To już na koniec naszego dzisiejszego spotkania. Takich spacerów Państwu oczywiście życzę, a już najlepiej to jeszcze filmowych. To żeby dopełnić naszą opowieść o Inowłodzu, to zaproszenie jeszcze od Macieja Konenberga na jutro właśnie na taki filmowy spacer po Inowłodzu. Początek o godzinie 16 przy kościele świętego Idziego. Podobno Maciej Konenberg będzie zdradzał między innymi w jakim filmie w tym kościele pojawili się Bronisław Pawlik, Olaf Lubaszenko i Grażyna Szapołowska. A my słyszymy się za tydzień o tej samej porze, Agata i film, w sobotę o 16. Za dziś dziękuję i do usłyszenia. Agata Gwizdała-Malik.
1: Radio Łódź. Autopromocja.
2: Wsiądź do tramwaju i odkryj Łódź z zupełnie nowej perspektywy. Już w czwartek 23 lipca o godzinie 18 zapraszamy na kolejny przystanek Radiość. Wyjątkową 95-minutową podróż po mieście z przewodnikiem. Tym razem o łódzkich ulicach, miejscach i ich niezwykłych historiach opowie Krzysztof Olkusz. Startujemy z radiostacji. Udział jest bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona. Pisy na wydarzenie @radiołódź.pl. Więcej na radiołódź.pl. Przystanek Radiość. Odkrywaj Łódź razem z nami.
1: Autopromocja. Reklama.
3: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
4: Odmień swoje wnętrze z OBI. Teraz wszystkie farby Magnat kupisz aż 20% taniej. Wybieraj spośród setek produktów. Tylko do 28 lipca. Zapraszamy. OBI, ulica Szparagowa 3/5 w Łodzi. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
5: Marzysz o własnym mieszkaniu? Poznaj Zieloną Dolinę w Strykowie. Wystartował drugi etap sprzedaży nowoczesnych mieszkań o powierzchni od 47 do 76 metrów kwadratowych. Tylko 20 minut od Łodzi, w spokojnej i zielonej okolicy. Pierwszy budynek został już całkowicie wyprzedany. Nie zwlekaj! Pomożemy Ci również w uzyskaniu finansowania zakupu. Więcej informacji na www.mdpdeveloper.pl. Zielona Dolina w Strykowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
6: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
7: Zdradzę Ci sekret. Jest miejsce, z którego zaczyna się wakacyjna przygoda. Z Łodzi, prosto na Kretę, do Albanii, Egiptu, Bułgarii, Rodos, Zakynthos, a może pachnąca przyprawami Turcja. Relaks, słońce, nowe kultury czekają. Oferty wakacyjne z czarterami z Łodzi znajdziesz w biurach podróży. Port lotniczy Łódź. Bliżej niż myślisz. Szczegóły na łódź-airport.pl.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
12: Jest godzina 18.
13: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
12: Damian Grosicki, zapraszam na wiadomości. Gry planszowe na dobre opanowały Łódź. O szczegółach za chwilę. Zamiast betonu więcej roślinności. Mieszkańcy Zgierza mają pomysł na plac Kilińskiego. Religijne, sensacyjne, a także żartobliwe. Pieśni dziadowskie zabrzmią dziś na Podlasiu. W Łodzi już zdążyło się przejaśnić, ale nadal trzeba uważać na szybką zmianę pogody. I nasze wiadomości zaczynamy od pogody i od ostrzeżeń przed burzami. Te wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Mimo że na przykład w Łodzi się przejaśniło, to alert obejmuje całe województwo, mówi synoptyk IMGW Anna Gryczman.
9: można się spodziewać miejscami przelotnych opadów deszczu oraz punktowo burz, dających opady do 25 mm. Niewykluczony jest grad oraz porywy wiatru do około 65-70 km na godzinę.
12: Alert obowiązuje jeszcze przez godzinę, później pogoda ma się poprawić, ale prognozy przewidują kolejne burze w niedzielę.
1: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
12: Łódź planszówkami stoi. WC1 trwa festiwal Would You Play. To jedno z największych wydarzeń skierowanych dla fanów gier planszowych w Polsce. Na uczestników czekają gry bez prądu, turnieje, prelekcje i spotkania z autorami planszówek. Na miejscu był nasz reporter Miłosz Warszawski.
14: To już trzecia edycja festiwalu Would You Play. Impreza jest dla każdego, mówi Martyna Paprocka, jedna ze współorganizatorek festiwalu.
15: Dzisiaj jest prawdziwe święto wszelkich gier bez prądu. Przede wszystkim zapraszamy do naszej gralni, gdzie czeka ponad 1000 gier planszowych do przetestowania. I jeżeli ktoś jeszcze nie ma swojej ulubionej gry planszowej, no to to jest idealne miejsce, żeby ją po prostu poznać.
14: Uczestnicy są zachwyceni imprezą.
16: Okazało się, że ten event jest dużo większy niż był początkowo planowany, więc w zasadzie każdy był zadowolony. Gdy po zakupie biletu okazało się, że ranga wydarzenia urosła.
17: Bardzo fajnie, że w Łodzi powstaje taki festiwal i że się rozkręca co roku, właśnie jest coraz większy.
18: Przyjechaliśmy z Gdańska, żeby zagrać.
14: Festiwal jest otwarty zarówno dla doświadczonych graczy, jak i osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z tym hobby.
12: A w tegorocznej edycji przygotowano specjalną strefę małego planszówkowicza dla najmłodszych. Festiwal potrwa dziś do północy, a jutro w ostatni dzień do godziny 18.
1: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
12: Chcą zieleni, a nie betonozy. Mieszkańcy Zgierza zbierają podpisy pod petycją w sprawie zazielenienia placu Kilińskiego. W miejsce betonowej nawierzchni chcą utworzenia ogrodu deszczowego i miejscowego miejskiego mikrolasu. Większość Zgierzan popiera ten pomysł.
19: Popieram jak najbardziej.
20: Uważam, że pewne jest to niezbędne i potrzebne, ponieważ żyjemy w świecie betonu, a zieleń jest taką strefą relaksu, więc byłaby to taki azyl, wytchnienie dla nas, zwłaszcza w te upalne letnie dni.
21: Zawsze jest potrzebna zieleń.
22: Na pewno byłoby przyjemnie.
12: Proponowane rozwiązania mają przynieść wiele korzyści, m.in. zwiększenie retencji wody opadowej, ograniczenie ryzyka lokalnych podtopień, a także obniżenie temperatury w centrum miasta. No a poza tym plac Kilińskiego ma być przyjemniejszy dla oka. Powrót do tradycji ludowych sprzed wielu lat. W Koźle koło Kolna przez dwa dni swoje umiejętności prezentują twórcy z całej Polski. Okazją jest pierwszy festiwal pieśni dziadowskiej, lirników i opowiadaczy. Paweł Wądłowski.
23: Przyjechałam, aby wziąć udział w konkursie dla solistów grających na lirze korbowej. Myślę, że to jest niszowe. Dla mnie samej to było w ogóle jeszcze niedawno tajemnica. A szukałam instrumentu, z którym mogłabym śpiewać, improwizować wokalnie. Wybór padł na lirę korbową, bo ma ona taki przeciągły, długi dźwięk burdonowy. Na tym tyle można fajnie improwizować.
24: No i ten pomysł też chodzi za mną dosyć dawno.
25: Kazimierz Koter, instruktor Centrum Kultury Gminy Kolno.
24: Obserwowałem scenę tradycyjną i zauważyłem, że tacy ludzie właśnie, lirnicy, baleciarze, opowiadacze, oni występują, mają swoje spotkania, ale zwykle to się odbywa przy jakichś innych imprezach, przy festiwalu w Kazimierzu, przy festiwalu w Sanoku. I tak sobie już kiedyś myślałem, żeby zrobić miejsce, gdzie oni się będą mogli po prostu spotkać.
12: W czasie festiwalu zaplanowano różne warsztaty, m.in. podstaw lutniczych, a także grania na byle czym, które poprowadzi Joszko Broda. Dzisiejsza pogoda idealnie pasuje do tego typu pieśni, cytując wiersz Juliana Tuwima. Och, wietrze za oknami, a tobie jaka troska, brzęczy strunami deszczu, straszliwa pieśń dziadowska. Kolejne wiadomości o godzinie 19. W Łodzi już się przejaśniło, zdążyło ładnie świecić słońce. Mimo wszystko jeszcze przez godzinę, do godziny 19 obowiązuje ostrzeżenie przed burzami. Jeśli wystąpią gdzieś te burze i także opady deszczu, to będą możliwe lokalne opady gradu i wiatr będzie w porywach do 70 km na godzinę. W tej chwili na termometrach mamy 24 stopnie Celsjusza, a ciśnienie wynosi 989 hektopaskali.

I to już prawie 6 minut po godzinie 18. Zaczynamy sobotnie spotkanie ze sportem w Radiu Łódź. 2 godziny emocji sportowych. No i co? Ostatnie 2 dni mundialu przed nami. Tak to nie wiem, czy szybko, ale po prostu zleciało. Na pewno dzisiaj temat mundialu będzie jednym z pierwszych, jaki poruszymy. No bo dzisiaj mecz o trzecie miejsce o 23:00. Przypomnę, Anglia-Francja, tudzież Francja-Anglia. A jutro wielki finał. O 21:00 Hiszpania zagra z Argentyną, no to zobaczymy, jak tam nastroje przede wszystkim przed tym dzisiejszym meczem o trzecie miejsce, no ale też nie może zabraknąć tego, co dzieje się u nas, no a tutaj już przygotowania, jeśli chodzi o piłkarzy ligowych na ostatniej prostej, za tydzień początek, a w zasadzie nawet nie za tydzień, bo w piątek początek rozgrywek i w Ekstraklasie, i w pierwszej lidze, gdzie mamy łącznie 3 drużyny z regionu łódzkiego. Dzisiaj też zajrzymy i do Widzewa, i do Unii Skierniewice. No, będzie się na pewno dużo działo. Nie zabraknie lekkoatletyki, również piłki ręcznej, no i także siatkarzy. Ale żeby o siatkarzach powiedzieć, to ponownie przeniesiemy się za ocean. To wszystko do godziny 20. Jolanta Kozłowska, Robert Zwoliński. Mówimy dzień dobry i za kilka minut zaczynamy emocje piłkarskie, które poprzedzi jednak utwór też związany z reprezentacją Anglii, Three Lions.

0: No to zdecydowanie kibice angielscy, no myślę, że sobie tutaj mogli trochę pośpiewać. A czy będą mogli pośpiewać dzisiaj bardzo, bardzo późnym wieczorem, a w zasadzie to nawet, no myślę, że śmiało możemy powiedzieć w nocy czasu polskiego, to wszystko okaże się po meczu Francji z Anglią, mecz o trzecie miejsce Mistrzostw Świata, przedostatni mecz na tegorocznym mundialu. Obie reprezentacje po porażkach w półfinałach spotkają się dzisiaj ze sobą w Miami.
1: Obie drużyny mają za sobą bolesne rozczarowania w półfinałach, lecz będą dążyć do tego, by zostawić te wydarzenia za sobą i zbudować formę przed nadchodzącymi spotkaniami Ligi Narodów UEFA oraz w dalszej perspektywie przed Euro 2028, komentuje telewizja Fox, która ma w Stanach Zjednoczonych prawo do pokazywania mundialu. Pomimo porażki nie przestaniemy teraz gonić za sukcesem, nie przestaniemy poszukiwać i rzucać wyzwań, mówi przed spotkaniem z Francją szkoleniowiec Anglików Thomas Tuchel. Mecz o trzecie miejsce jest stałym elementem tradycji Mistrzostw Świata, choć zazwyczaj rozgrywa się go w cieniu rozczarowania. Zdarzają się jednak wyjątki, jak podczas mundialu w 1994 roku, kiedy Szwecja pokonała Bułgarię w starciu dwóch drużyn, dla których sam awans do półfinału był już wielkim sukcesem. Podobnie było w 2002 roku, gdy Turcja wygrała z Koreą Południową, notując najlepszy występ w historii na Mistrzostwach Świata. Z Nowego Jorku dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: A mały finał lub też finał pocieszenia, bo tak nazywane są te mecze o trzecie miejsce, nie zawsze wzbudza entuzjazm wśród drużyn zainteresowanych, czyli tych, które grają mecz o brąz. Na pewno dobre wspomnienia mogą mieć jednak z takimi właśnie spotkaniami polscy sympatycy piłki nożnej, o czym przypomina Tomasz Kowalczyk.
2: Spotkania o trzecie miejsce nie zawsze potrafią zmotywować, ale akurat w Polsce mamy do tych meczów szczególny sentyment. W 1974 roku biało-czerwoni pokonali Brazylię 1-0 po pamiętnej akcji Grzegorza Laty.
3: Polacy cofają się pod własną obramkę, przyspieszają gry Brazylijczycy. Marinho, drugi obrońca, jeden z najlepszych zawodników w zespole brazylijskim, bardzo szybki, próbuje ograć Szymanowskiego. Na razie mu się to oddaje, ale to na moment odebra mu piłkę Maszczyk. I Lato, i do kapki, nie? Indywidualnie ma Lato. Idzie na przebój, doskonała sytuacja, strzelaj! I bramka! Bramka dla Polski!
4: Siódma bramka Laty na Mistrzostwach Świata.
2: 8 lat później także sięgnęliśmy po trzecie miejsce po zwycięstwie z Francją 3-2 na mundialu w Hiszpanii. Francuzi byli wtedy rozbici po półfinałowej porażce z RFN. Teraz też nie są w najlepszej formie psychicznej i nawet Mbappé, który walczy o koronę króla strzelców, ma na treningach niezbyt dużo energii. Niewiele żaru też u Anglików, ale może kiedy mecz się zacznie, w piłkarzy wstąpi lepszy duch. Początek o 23:00.
0: No to tyle Tomasz Kowalczyk, a jeśli chodzi o te polskie wspomnienia tych meczów o trzecie miejsce, no to 74 i 82. Dwa razy Polacy wywalczyli brąz, tak jak już to zostało powiedziane, a w 1982 nasza kadra wygrała w meczu o trzecie miejsce, a liderem był wówczas piłkarz m.in. łódzkiego Widzewa Zbigniew Boniek.
5: Nie jest łatwo, to nie jest łatwo się zmobilizować na mecz o trzecie, czwarte miejsce. Ja pamiętam, myśmy kiedyś też taki mecz grali z Francją, myśmy przegrali z Włochami, była wielka, że tak powiem, trochę żałoba. Nie do końca byliśmy zadowoleni, Francuzi przegrali w rzutach karnych z drużyną niemiecką. Nie jest łatwo zmobilizować się. Ja pamiętam przed meczem w Alicante, kiedyśmy wygrali z Francuzami, tośmy tak się usiedli razem z chłopakami i puściliśmy sobie takie hasło, panowie. To był dobry mundial, zrobiliśmy wszystko dobrze, ale jak nie wygramy tego meczu o trzecie miejsce, to tak jakby nas tutaj nie było. I wydaje mi się, że to dotarło do nas wszystkich i to spowodowało, że mieliśmy ten poziom adrenaliny jeszcze na bardzo wysokim poziomie i potrafiliśmy się jeszcze raz zmobilizować. Francuzi natomiast zrobili coś innego. Wystawili prawie zupełnie inną drużynę niż ta, która przegrała w rzutach karnych, no i byli bardzo wymagającym partnerem. Natomiast mecz o trzecie, czwarte miejsce to nie jest mecz, który mi się podoba. Według mnie ci, którzy przegrają w półfinale, powinni dostać brązowy medal i ja bym tego meczu nie robił.
0: No właśnie, no ale Polacy też, co ciekawe, właśnie pokonali w tym meczu o trzecie miejsce Francuzów, czyli drużynę, która dzisiaj również będzie walczyła o brąz mundialu. Zbigniew Boniek nie chce meczów o trzecie miejsce, a z kolei były piłkarz m.in. łódzkiego klubu sportowego Marek Saganowski uważa, że powrócić z medalem to jest to na pewno odpowiednia motywacja do tego, żeby zagrać.
6: No mieć medal, a nie mieć medalu, no to jest

0: tych dwóch drużyn, które dzisiaj powalczą o trzecie miejsca na mundialu?
1: Myślę, że Francja ma przewagę. Po Anglii w ostatnim meczu było widać, że nie mają pomysłu i szybko padają z sił.
2: Anglikom większą sympatię mam dla nich. Uważam, że troszeczkę lepiej grają.
3: Stawiam na Anglików, bo jakoś mi się tak bardziej uważam, że jest to dobra drużyna, na której kibicuję po prostu. No.
4: Francja. Na początku grali piękny futbol, tak jak dawniejszy. Techniczny, bardzo ładny. No i Embuś bardzo fajny. Sympatyczny, niebutny, tak jak wiadomo kto z Argentyny.
5: Francja. Nie lubię Anglików, jak grają. Mają poporną piłkę i brzydka, siłowa.
6: Francja. Dlatego, że mają lepszą pakę do gry i tak naprawdę byli faworytami do zwycięstwa od początku.
7: Anglia. Kibicuję Anglii. Wszystkie mecze Anglii oglądam, także kibicuję Angliku.
0: No właśnie, zdania mocno, mocno podzielone. Jeśli ktoś z Państwa też kibicuje Anglikom albo Francuzom, no to zapraszam. Można dzisiaj śmiało dzwonić 606-78-78-78. No i również można pisać studio@radioloc.pl. Czekam na opinię przed tym meczem o trzecie miejsce. Może jakieś małe wspomnienia z mundialu, choć jeśli chodzi o wspomnienia z mundialu, to też zapraszam już od razu na wtorek, na godzinę 20, no dokładnie to około 20:10 zaczniemy nasz program Porozmawiajmy o sporcie, no i właśnie między innymi podsumowanie mundialu, to będzie jeden z tematów, a drugim oczywiście będzie wznowienie, a w zasadzie rozpoczęcie nowego sezonu w rozgrywkach piłkarskich ligowych w Polsce, no ale to we wtorek, a jeszcze dzisiaj ten mecz o trzecie miejsce na mundialu. Co ciekawe, tym spotkaniem z reprezentacją Francji pożegna się jej selekcjoner. Didier Deschamps prowadził Les Blues przez 14 lat, 186 meczów, z czego 27 spotkań w Mistrzostwach Świata. W 2018 roku Didier Deschamps wygrał z Francją Mistrzostwa Świata w Rosji, a zastąpić ma go Zinedine Zidane. Z kolei ostatni raz Francja i Anglia zagrały w ćwierćfinale mundialu w Katarze w 2022 roku i wtedy trójkolorowi wygrali 2-1. Jak będzie dzisiaj? Początek meczu, godzina 20:23 czasu polskiego.

Alejandro Fernandez. No, oczywiście nasi słuchacze też tutaj dopominają się o sukcesy naszych siatkarzy. No to ja uspokajam. Będzie dzisiaj też o siatkarzach reprezentacji Polski. Będzie w tej pierwszej godzinie strefy kibica, przypomnę, do 20. Mamy czas, no ale krótki też raport, też troszkę na Państwa życzenie, jeśli chodzi o wydarzenia sportowe, nie tylko związane z mundialem. No to przypomnę, że wczoraj Kinga Jackowska zdobyła srebrny medal w pchnięciu kulą na trwających w Rieti lekkoatletycznych mistrzostwach Europy do lat 18. W najlepszej próbie Polka uzyskała 17 metrów i 50 cm, a tuż za podium w biegu na 100 metrów uplasowała się Maja Gądek. I to też nie jedyne lekkoatletyczne wieści, jeśli chodzi o dzisiejszą strefę kibica. Wicemistrzyni świata Maria Żodzik zajęła 4. miejsce w konkursie skoków z wyż i to było podczas rozegranego dzisiaj w Londynie meetingu Diamentowej Ligi. Reprezentantka Polski zaliczyła 196 cm, ale później musiała wycofać się z zawodów, bowiem przy drugiej próbie na 199 cm doznała urazu. Triumfowała Nicola Olis-Jagers z Australii, drugie miejsce dla Ukrainki Jarosławy Machuczyk, a obie osiągnęły ten sam wynik, tę samą wysokość 201 cm. Trzecia Australijka Eleanor Patterson 196 cm. Do tego w biegu na 400 metrów piąta była Natalia Bukowiecka, która wyrównała swój najlepszy tegoroczny rezultat 50 sekund i 10 setnych. Zwycięstwo faworytki mistrzyni olimpijskiej Dominikanki Mary Lady Paulino z czasem 48:97. O lekkoatletyce jeszcze dzisiaj też będzie. Podsumujemy sobie niedawne mistrzostwa Polski U23, no bo one w wykonaniu zawodników AZS-u Łódź, trzeba powiedzieć, były doskonałe. No i jeszcze wieści z kolarskiego Tour de France, no bo dzisiaj piękny etap górski z Miluzy do Le Markstein, 155 km. I kto mógł zwyciężyć? Oczywiście Tadej Pogaczar, choć długo uciekała szóstka Śmiałków, później okrojona do czwórki. Ostatecznie dwóch Śmiałków się długo utrzymywało, Richard Carapaz i Norweg Johansen. No ale Tadej Pogaczar, jak już ruszył, no to połknął, mówiąc kolokwialnie, wszystkich, wyprzedził, no i na mecie ponownie zwycięża Słoweniec, 38 sekund przewagi na kresce nad swoim kolegą z zespołu, Meksykaninem Isaaciem del Toro, który na finiszu wyprzedził Francuza Paula Sexasa i Duńczyka Jonasa Vingegaarda. Właśnie Duńczyk jest drugi, ale do Pogaczara w klasyfikacji generalnej traci już 4,5 minuty, a ponad 5 minut straty ma trzeci Belg Remco Evenepoel. W Tour de France startuje dwóch Polaków w tym roku, Michał Kwiatkowski i Kamil Gradek, ale oni mają inne role w swoich drużynach niż walka o etapowe zwycięstwa. No i dzisiaj, zdaje się, w tej ostatniej grupie z najlepszymi sprinterami dojechali i Michał Kwiatkowski, i Kamil Gradek. No to tyle, jeśli chodzi o wieści takie w skrócie. No i tak jak mówiłem, jeszcze w tej godzinie będzie o siatkówce, będzie o dużym sukcesu, o sukcesie siatkarzy reprezentacji Polski, jakim jest awans do turnieju finałowego Ligi Narodów.

0: 27,5 minuty po godzinie 18, Strefa Kibica w Radiu Łódź. No to teraz będzie o tej siatkówce, na którą tak niektórzy z naszych słuchaczy mocno czekają, a konkretnie o reprezentacji Polski, która no, dzisiaj w nocy z piątku na sobotę wygrała efektownie w Chicago z Brazylią 3-0, 25-22, 28-26 i 25-19. To wyniki poszczególnych setów. Był to mecz fazy grupowej Ligi Narodów i to drugie zwycięstwo biało-czerwonych na turnieju właśnie w Chicago. Wcześniej bowiem pokonali Bułgarów i to również 3-0, więc jak na razie wybitna forma za oceanem polskich siatkarzy. A o triumfie nad Canarinhos mówi trener naszej kadry Nikola Grbić.
1: Muszę być zadowolony, oczywiście. Nie jestem zadowolony tylko z tym, ta seria w drugim secie na zagrywce. Mieliśmy za dużo zagrywki, 8, tylko 11. Ten balans nie był dobry. To powiedziałem na początku trzeciego seta, że powiedziałem, ok, ja chcę, że jest ryzyk, ale jeśli jeden zagrywa źle, następny pierwszy, musimy robić blok obrony, bo my blok obrony mamy dobry. Brazylia atakowała lepiej z piłką od siatki lub z perfekcyjnym, pozytywnym przyjomem. Dlatego myślę, że czasami musimy mieć tę uwagę, jeśli jest lepiej ryzykować albo robić jakieś opcje taktyczne. Ale na końcu oczywiście graliśmy z świetnym przeciwnikiem. Dla ich to była ostatnia szansa, żeby się zakwalifikowali na turniej. Myślę, że wiedzieliśmy, że oni będą grali swoje najlepsze. Ja oczekuję każdy raz, że każdy zespół, który gra z nami, szuka punktów na rankingu. Myślę, że 24 godziny, dwa mecze, ale mieliśmy te podobne sytuacje w Filipinach ostatni sezon i jest jak jest. Staramy się odpoczywać, regenerować się ile możemy, nie będziemy robić tylko trening, tylko stretching i idziemy dalej.
0: No właśnie, to jest dobre podejście, nie ma co się tutaj przejmować i tak niczego się nie pozmienia, no bo tak patrząc na czas Polski, to Polacy dzisiaj dwa mecze mają do rozegrania, bo ten jeden był rozgrywany dzisiaj, tak jak mówiłem, z piątku na sobotę czasu polskiego, a ten drugi z Francją rozpocznie się dzisiaj o 23:00, nomen omen w porze meczu o trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata tych piłkarskich, no i tam też Francuzi, no a znowu, jak już szukać znaków, no to flagi Polski i Anglii też kolorystycznie identyczne. No oczywiście układ zupełnie inny, no ale mówimy tutaj teraz i wyłącznie o kolorach. Ale wróćmy do tego, co działo się w meczu Polska-Brazylia, bo teraz komentarz wychowanka Lechii Tomaszów Mazowiecki, środkowego naszej kadry Jakuba Nowaka.
2: Po pierwsze na pewno jest dobrze wrócić, bo w tamtym roku fajny czas tutaj spędziliśmy w drugiej rundzie. Fajnie jest wrócić, fajnie jest znowu wygrać. Na pewno trochę nie spodziewaliśmy się, że to tak szybko te dwa mecze nam zlecą. To nie znaczy, że z tego się nie cieszymy. Cieszymy się, bo 2 razy 3-0 to jest dla nas dobry wynik. To też pokazuje, że jesteśmy mocną grupą i rywale z nami nie mają łatwo. Tak to wygląda na tych rundach wienelowskich. Trener rotuje tym składem, ale dzisiaj zmieniliśmy. Wygrywamy znowu 3-0. To jest ta nasza głębia i to jest ta nasza polska drużyna narodowa, z której my musimy być zadowoleni i dumni.
0: Polacy z dorobkiem 8 zwycięstw i 2 porażek zajmują w tym momencie 3 miejsce w tabeli. Tak jak mówiłem, zapewnili sobie już awans do finałowych zawodów. Te odbędą się na przełomie lipca i sierpnia w Ningbo w Chinach. Jeśli chodzi o dzisiejsze wyniki w Lidze Narodów w tej fazie grupowej, Włosi pokonali Argentyńczyków też 3-0 i 3-0 również Kuba wygrała z Kanadą. No a to oznacza, że Kanadyjczycy żegnają się z tą główną Ligą Narodów, tak to nazwijmy. Dzisiaj jeszcze przed nami poza meczem Francja-Polska Serbowie zmierzą się z Niemcami, to o godzinie 20, a trwa spotkanie Turków ze Słoweńcami. 1-2 na razie taki wynik w tym meczu. W czwartym secie Słoweńcy prowadzą 20-19. Być może zamkną to spotkanie w 4 setach. Na prowadzeniu Ligi Narodów niepokonani Japończycy. 11 meczów, 11 wygranych. Drugie miejsce USA, trzecie, tak jak mówiliśmy, Polacy, no ale teraz też Słoweńcy walczą o swoje kolejne już 9 zwycięstwo, więc mogą wtedy w tabeli wyprzedzić i Polaków, i Amerykanów. Walka o to drugie, trzecie miejsce na pewno będzie trwała, ale najważniejsze, że Polacy zagrają w tym turnieju finałowym, podobnie jak Japończycy, pewni też już, zdaje się, Amerykanie, Słoweńcy, no i oczywiście gospodarze Chińczycy. Brytyjczycy, którzy jednak w tabeli na ostatniej pozycji. A tak jak mówiłem, dzisiaj jeszcze mecz Francuzów z Polakami. No to jeszcze raz wróćmy do Chicago, no bo posłuchajmy, co nasi reprezentanci mówią o kadrze trójkolorowych. Mówi libero naszej kadry Jakub Popiwczak.
3: Francuzi są może w troszkę słabszym składzie niż moglibyśmy sobie ich wyobrazić, gdyby przyjechały te największe nazwiska. Natomiast to są zawsze bardzo groźni zawodnicy, bardzo groźny zespół. Zespół, który ma naprawdę wielu utalentowanych zawodników, także łatwo nie będzie. Dla nas tak naprawdę ten mecz już niedługo, także szykujemy się już na kolejny mecz.
0: No ten mecz o 23 czasu polskiego dzisiaj. Polska zagra z Francją, a później jeszcze w kolejnym dniu zmierzymy się z Amerykanami. To już w nocy z niedzieli na poniedziałek czasu polskiego.

0: 23 minuty pozostały do godziny 19. Strefa kibica Radia Łódź. Zaglądam do tego meczu Turków ze Słoweńcami. To siatkarska Liga Narodów. No i w tym czwartym secie będzie emocjonująca końcówka. 23-22. Słoweńcy prowadzą, serwują reprezentanci Turcji. A u nas teraz wrócimy do lekkoatletyki, no bo też okazja jest nie byle jaka. Duże, duże sukcesy w ubiegłym tygodniu zawodników AZS-u Łódź. Gwiazdą imprezy akademickiej Mistrzostw Polski U23, które były rozgrywane w Krakowie, był Maksymilian Szwed. 3 złote medale. Trzeba też przypomnieć, że Szwed do rywalizacji na bieżni wrócił po kontuzji, no i też w tym sezonie halowym nie startował. Z dużą niewiadomą tak naprawdę jechał na Mistrzostwa Polski do lat 23, ale ostatecznie świetne, świetne wyniki. No i to nie jedyne medale, jakie zdobyli zawodnicy AZS Łódź. No, dlatego Piotr Andrzejczak porozmawiał z prezesem AZS Łódź Lechem Leszczyńskim.
1: Lech Leszczyński, prezes łódzkiego AZS-u. Co prawda my porozmawiamy o imprezie, która się zakończyła kilka dni temu, ale warto do niej wrócić. Czy spodziewałeś się, powiedz szczerze, nie chcę powiedzieć takiego gradu, ale jednak no naprawdę imponującej liczby medali zdobytych przez zawodników z łódzkiego, ale głównie z łódzkiego AZS-u na Mistrzostwach Polski do lat 23.
2: Nie chcę być zbyt strony, bo rzeczywiście spodziewaliśmy się może medali, ale nie spodziewaliśmy się może aż takich wyników, to znaczy bardzo dobrych wyników, bo gdyby spojrzeć na to, czego dokonali łódzcy 400-metrowcy w czasie Mistrzostw Polski, to jest absolutna rewelacja, tym bardziej, że przecież wiemy, że Maksymilian Szwed po długiej przerwie wrócił do biegania i to całkiem niezłego, przecież w Opolu uzyskał 4. wynik w historii polskiej lekkoatletyki, ale tutaj właśnie w Krakowie na Mistrzostwach do lat 23, no dokonali naprawdę bardzo, bardzo fajnej rzeczy, bowiem był podwójny dublet. To znaczy 400-metrowcy łódzcy wygrali nie tylko Maksymilian Szwed pierwszy i drugi Wiktor Wrubel 400 metrów, ale następnego dnia w niedzielę również 200 metrów. Czyli okazali się lepsi od tych krótkich sprinterów, którzy mają 100 metrów. Także to jest rzeczywiście, tu może jest rzeczywiście niespodzianka, że 400-metrowcy wygrywają 200 metrów. No i potem jeszcze wisienką na torcie oczywiście była sztafeta, w której Maksymilian otrzymał pałeczkę kilkadziesiąt metrów przed rywalami, ale do końca pobiegł, właściwie kiedy przeciwnicy, rywale wbiegali na ostatnią prostą, Max finiszował. Max był na mecie, bowiem panowie z łódzkiego AZS-u zaplanowali sobie, że mając taki skład, powinni wykonać zadanie takie oto, które sobie postawili, że pobiją rekord polski, klubowy rekord polski w sztafecie 400 metrów i dokonali tego.
1: To jeszcze
2: tak, absolutna rewelacja.
1: To jeszcze trzeba pochwalić trenera Krzysztofa Węglarskiego, bo to zdaje
2: tak,
1: się... No,
2: tak,
1: nie można tutaj ominąć tego człowieka w tej sytuacji.
2: Tak, absolutnie. Właśnie chciałem powiedzieć, że oprócz tej pary z tym podwójnym dubletem jest przecież jeszcze Hubert Jabłoński, który zdobył medal, brązowy medal 400 metrów przez płotki oraz Kuba Wiliński. Także ta para jest z tymi dubletami naszymi, ten świetny wynik osiągnęli. I jeszcze Maja Borchardt, trenowana przez Antesadach, brązowy medal, taki powrót na skocznie po półrocznej przerwie. I oczywiście Krzysztof Węglarski. Na koniec nasza ekipa, część damska naszej ekipy, zrobiła taką niespodziankę o to, że przygotowała, tak jak zwykle to w piłce nożnej dzieje, mistrz Polski i trener mistrza Polski. I nasi panowie w piątkę stanęli na podium w takich właśnie koszulkach.
1: No to bardzo udane zawody dla was, prawda?
2: Bardzo. 7 medali. Wiemy, że ekipa AZS-u MCS Lublin, to tam jest inaczej prowadzona lekkoatletyka w dużej takiej symbiozie miasta, Ośrodku Marszałkowskiego, Ministerstwa AZS-u. Także to mają rzeczywiście silną ekipę, ale będą zajmując drugie miejsce w Polsce. Przecież jesteśmy klubem no średnim, nie oszukujmy się. Zajęliśmy drugie miejsce, co bardzo, bardzo mnie cieszy. Tym bardziej, że w Akademickim Związku Sportowym zwykle stawialiśmy na naukę i sport. Przecież te projekty z Uniwersytetu Łódzkiego Studia i Sport. Ci ludzie, o których mówię, oni wszyscy są naszymi studentami. Uniwersytetu Łódzkiego i Politechniki Łódzkiej, a Hubert Jabłoński, ten medalista na 400 metrów przez Płotki, mam nadzieję, że za chwilę będzie studentem Uniwersytetu i może być beneficjentem tego projektu, który prowadzimy w Uniwersytecie.
1: No to są dobre informacje, bo to są zawodnicy młodzi. Jeszcze można powiedzieć, że no przed większością z nich kariera dopiero się może rozwinąć. Co prawda Max Schwedt, który jest bardzo młodym zawodnikiem, można by powiedzieć, że gdyby już teraz skończył karierę, czego mu oczywiście nie życzymy, to już byłby zapisany w historii polskiej lekkiej atletyki, ale jeżeli chodzi o historię, to do historii przechodzi już stadion przy ulicy Lumumby, czy tam przy ulicy Styrskiej, no nieważne, no w każdym razie na...
2: Przy Lumumbowie,
1: jak to mówią studenci i absolwenci Uniwersytetu Łódzkiego. Rozmawialiśmy kilka tygodni temu, coś się tam już zmieniło, bo już ostatnie czwartki lekkoatletyczne za nami. Jeszcze, jak powiedział mi Marian Woronin, dogadał się z prezesem AZS-u Łódź, żeby jeszcze te czwartki na tym stadionie zostały rozegrane, a potem już nie wiadomo, co będzie się działo. Czy już, Lechu, czy już maszyny wjechały na stadion, czy jeszcze nie?
2: Nie wjechały, ale czekam z tym. Naprawdę chcieliśmy zrobić kilka imprez we wrześniu jeszcze na zakończenie tego bytu tartanu i tego braku właściwie infrastruktury. I ja tylko powiem o swoich nadziejach, bo wiem, kiedy bym miał powiedzieć o tym, co się dzieje, to przyznam szczerze, że są wakacje. Aha. Natomiast ja mam nadzieję, że we wrześniu wszystko się zacznie, bo od stycznia minęło wiele, wiele czasu i no, naprawdę myślę, że najwyższy czas, żeby coś się zaczęło dziać również na stadionie, a nie tylko przy projektach, wizualizacjach, zgodach na budowę czy projekcie. To wszystko jest.
1: Teraz mamy połowę lipca, drugą połowę poczekajmy jeszcze, aż wakacje się skończą, aż dzieci wrócą do szkół na początku września, a na stadionie przy AZS-u w Łodzi na początku roku szkolnego pojawią się maszyny budowlane i pracownicy.
2: Mam nadzieję.
1: To tego się trzymajmy.
2: I to nie będzie mój ten właściwie już żartem mówiony szpadel naszykowany, ale tak, mam nadzieję, że jesienią to będzie to, że będę mógł symbolicznie ten szpadel w trawę wbić.
1: Dziękuję bardzo. Gościem naszym był Lech Leszczyński, prezes Łódzkiego Akademickiego Związku Sportowego.
2: Dziękuję bardzo.
0: A rozmawiał Piotr Andrzejczak. No to dziękujemy za tę rozmowę. Życzymy kolejnych sukcesów, no i żeby móc wbić tę przysłowiową łopatę jak najszybciej. No to tyle, jeśli chodzi o lekkoatletykę. Do godziny 19 pozostał kwadrans, zatem jeszcze niecałe 15 minut mamy właśnie w tej godzinie naszej strefy kibica. Patrzymy na mecz Turcji ze Słowenią w Lidze Narodów, no i patrzymy, że ten mecz już się zakończył. Słowenia wygrała w czwartym secie 25-23 i zatem w całym meczu 3-1 Słoweńcy wskakują w tym momencie na drugie miejsce w tabeli Ligi Narodów. Ta faza grupowa cały czas trwa, no ale najważniejsza informacja jest taka, że Polacy z awansem do turnieju finałowego, a ten turniej finałowy na przełomie lipca i sierpnia w chińskim Ningbo, no jednak Polacy jeszcze pograją w Stanach, no i być może o ich sile przekonają się także dzisiaj zawodnicy reprezentacji Francji, a później także jeszcze może Amerykanie. To wszystko jest oczywiście możliwe. Czekamy na te mecze. Oczywiście będziemy też informować o wynikach tych spotkań na antenie Radia Łódź. Za kilka minut jeszcze sprawdzimy, co tam dzisiaj wydarzyło się w sporcie, no bo też są informacje transferowe.

10 minut pozostało do godziny 19 w strefie kibica Radia Łódź. Teraz o transferach i to nie tylko piłkarskich, no bo tych ostatnio najwięcej. Umowa UKS-u z Sebastianem Ernstem została rozwiązana za porozumieniem stron, informuje Łódzki Klub Sportowy. 31-letni pomocnik dołączył do UKS-u przed rozpoczęciem już poprzedniego sezonu, a w barwach biało-czerwono-białych rozegrał 29 oficjalnych spotkań, czego 27 w Betclic pierwszej lidze. Jego bilans, jeśli chodzi o zdobycze, to 1 gol i 2 asysty. No, szału, jak to mówimy kolokwialnie, to nie robił ten wynik. No i też po przyjściu trenera Grzegorza Szoki Ernst zdecydowanie stracił miejsce w pierwszym składzie. Udało się porozumieć z zawodnikiem, rozwiązać kontrakt za porozumieniem stron. No i klub dziękuję piłkarzowi oczywiście za to. Życzę też mu powodzenia na dalszej sportowej drodze. Jeśli chodzi o innego niemieckiego piłkarza, który w poprzednim sezonie grał w UKS-ie, Jespera Lofelsenda, on już wcześniej nie dogadał się z UKS-em odnośnie przedłużenia kontraktu, no i teraz będzie grał, uwaga, w trzeciej lidze niemieckiej. No to z pierwszej ligi polskiej do trzeciej niemieckiej okazuje się, że to raczej nie będzie degradacja dla tego piłkarza. No a mówiłem, że będzie nie tylko o transferach piłkarskich, no to jest też siatkarski. Jordan Zaleszczyk, tudzież no jakby niektórzy chcieli, fani koszykówki, Jordan Zaleszczyk, po dwóch sezonach spędzonych w Jastrzębskim Węglu przechodzi do PGE Giek Skrybełchatów. To atletyczny i dynamiczny środkowy, 205 cm wzrostu, wychowanek Trefla Gdańsk, teraz będzie kontynuował karierę w PGE Giek Skrze Bełchatów. No i 24-latek zamyka skład żółto-czarnych na nowy sezon, jak mówi prezes zarządu Skry Michał Bąkiewicz. To zawodnik o bardzo dużym potencjale, który mimo młodego wieku zdążył już zdobyć cenne doświadczenie w mocnych polskich klubach. No to życzymy teraz powodzenia w PGE Giek Skrze Bełchatów.

Za 4 minuty godzina 19 i serwis informacyjny w Radiu Łódź. Później wracamy do strefy kibica, a jeszcze przed 19 syn Davida Beckhama, Cruz Beckham.

0: Autopromocja.
1: Nie mogłeś być z nami na koncercie Open Stage Ether Jazzu, a może chcesz jeszcze raz poczuć atmosferę wyjątkowego koncertu? Relacji z ubiegłotygodniowego koncertu Open Stage Ether Jazzu posłuchasz już w poniedziałek po godzinie 21 w Radiu Łódź w audycji Okolice Jazzu prowadzonej przez Piotra Bielawskiego. Przeżyj te muzyczne emocje jeszcze raz tylko w Radiu Łódź.
2: Zaprasza Piotr Bielawski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jamajski klimat w Łodzi. Już 14 sierpnia zapraszamy do wytwórni na People in Tune Fest Reggae Vibes by Toya. Od godziny 14 czekają na Was warsztaty dancehallu i bębnów, spotkanie z makerem o Jamajce, set joint venture sound system, strefa dla dzieci, relaks i karaibskie smaki. Wieczorem wystąpi The Wailers, legendarny zespół, z którym Bob Marley podbił świat. People in Tune Fest Reggae Vibes by Toya. Szczegóły i bilety na wytwórnia. To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
4: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
0: Po reklamie.
5: Jest godzina 19. Tu Radio Łódź, Damian Grosicki, zapraszam na wiadomości. Cierpliwość popłaca. Łódzkie tramwaje po latach wracają na niższą. Ratownicy apelują, by pilnować dzieci nad wodą. Dziś i jutro można sobie poprawić grzywkę w rytmie przebojów. Takie rzeczy tylko w Sieradzu. W tej chwili jest przyjemnie, ale front burzowy przechodzi z zachodu na wschód kraju. Zmiany komunikacyjne w Łodzi. Pasażerowie się doczekali. Po kilku latach przerwy tramwaje wracają na ulicę Niższą i Aleję Śmigłego Rydza. Od jutra pasażerowie ponownie skorzystają z linii numer 13, która połączy Dąbrowę z Teofilowem. To możliwe po zakończeniu jednej z większych inwestycji drogowo-komunikacyjnych tej części Łodzi. Przebudowa objęła nie tylko trasę tramwajową, ale również jezdnie, przystanki, chodniki i infrastrukturę dla rowerzystów. Mówi Tomasz Śliwiński z Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi.
6: Linia tramwajowa numer 13 ponownie połączy krańcówkę przy Niższej z Teofilowem po drodze, zatrzymując się m.in. przy trasie WZ Piotrkowskiej Centrum pod dworcem Łódź Kaliska przy Alei Włókniarzy i dalej pojedzie przez Żabieniec do krańcówki przy ulicy Szczecińskiej.
5: Po uruchomieniu linii 13 zmienią się także rozkłady jazdy kilku linii tramwajowych, jak również organizacja komunikacji zastępczej, a szczegóły na stronach MPK. Plaga zaginięć dzieci nad wodą. Ratownicy wodni z Łeby kilkanaście razy dziennie przeczesują plaże w poszukiwaniu kilkulatków. Wystarczy chwila nieuwagi, by maluch oddalił się na sporą odległość, informuje koordynator Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Łebie, Kacper Treder.
7: Pilnowanie dzieci małoletnich, które są pod naszą opieką, nie spuszczanie ich z oczu absolutnie nawet na sekundę. Tylko jednego dnia w tym sezonie udało nam się znaleźć 11 zagubionych dzieci, co również odciąga naszą uwagę od tego, co dzieje się na wodzie. Angażuje nas w te działania poszukiwawcze.
8: Największa odpowiedzialność, żeby właśnie zwracać uwagę nie tylko na siebie, ale przede wszystkim na dzieci.
9: Co zrobić, żeby bezpiecznie wypoczywać, czy też bawić się właśnie nad wodą?
10: Uważać i pilnować.
5: Dodają turyści, aby zapobiec zaginięciu dziecka, najlepszym rozwiązaniem jest wyposażenie go w silikonową opaskę z numerem telefonu do rodzica i ustalenie punktu orientacyjnego, na przykład parasola lub wieży ratowniczej.
0: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
5: Efilowanie, degażówki czy overcomp. Te pojęcia znane są wszystkim, którzy uczestniczą w Sieradz Open Hair Festival. To jedno z największych corocznych wydarzeń w mieście, które przyciąga fanów modnych stylizacji. Open Hair Festival upamiętnia znanego na cały świat sieradzkiego fryzjera Antoniego Antoana Cierplikowskiego. Mieszkańcy oprócz zmiany fryzur doskonale się bawią.
11: Ja chcę tutaj jeszcze krócej, tu poprawić, także na pewno mi coś doradzą fajnego.
12: Na pewno atrakcje dla dzieci są ważne dla nas, ale też fajnie poznać historię Antoana.
13: Co roku jest program Open Hairu bardzo bogaty. Są pokazy mody, stylizacje barberskie, przeróżne atrakcje, także warto być w Sieradzu.
5: Festiwal potrwa do jutra. Oprócz atrakcji fryzjerskich są też te muzyczne. Jeszcze dziś o 21.30 zagra Lady Punk, a jutro Artur Rojek. Nie mają dostępu do morza, a chcą podbić kosmos. Chodzi o Czechy, a dokładniej o czeskie Sinice, które pomogą naukowcom w przygotowaniach do długich misji załogowych. W przyszłości mikroorganizmy mogą odegrać ważną rolę w eksploatacji przestrzeni kosmicznej.
14: Na Ziemi są z nimi kłopoty, gdy zanieczyszczają wodę lub przyczyniają się do śnięcia ryb. W kosmosie ich właściwości mogą jednak okazać się niezwykle cenne. Badacze z Uniwersytetu Mendla w Brnie przygotowują eksperyment, który za 2 lata zostanie przeprowadzony na orbicie. Stanie się to na pokładzie statku Space Rider, rozwijanego przez Europejską Agencję Kosmiczną. Podczas bezzałogowej misji naukowcy będą obserwować, jak sinice zachowują się w warunkach mikrograwitacji. Badacze zakładają, że w przyszłości sinice mogłyby dostarczać tlen, a nawet stanowić dodatkowe źródło pożywienia dla astronautów podczas wielomiesięcznych wypraw.
5: Eksperyment zostanie przeprowadzony w zbudowanym przez czeską firmę modułowym laboratorium kosmicznym, umożliwiającym prowadzenie badań w warunkach mikrograwitacji. Kolejne sinice chętne do wystrzelenia w kosmos to te z ośrodka nad stawem w Konstantynowie Łódzkim, oczywiście z biletem w jedną stronę. Teraz to wszystko, kolejne wiadomości o 20:00. Te burzowe chmury przechodzące z zachodu Polski na wschód znajdują się w tej chwili nad Zduńską Wolą, Wieluniem, a także powoli zbliżają się do Ozorkowa i Skierniewic. Jeżeli chodzi o Łódź, w Łodzi na razie niebo wygląda w miarę przyzwoicie. Jeśli chodzi o temperaturę, to wynosi w tej chwili 22 stopnie. Nadal musimy się spodziewać opadów deszczu, jak i również burz. Te mogą przyjść w nocy, bo w nocy, chociaż będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, to też może przyjść takie nieprzyjemne powietrze znów z zachodu. W nocy ta temperatura wyniesie od 15 do 16 stopni, a niedziela no również pod znakiem deszczu i burz.

To już 5 minut po godzinie 19. Jolanta Kozłowska, Robert Zwaliński. Ponownie mówimy dzień dobry, no i ponownie zapraszamy na sportowe emocje do godziny 20 w Radiu Łódź. No tym razem nie zabraknie piłki już naszej tutaj ligowej, o której wspominałem co nieco w pierwszej godzinie. Zajrzymy do Skierniewic, gdzie dzisiaj odbyły się dwa sparingi Unii. No i też oficjalna prezentacja drużyny. Pomówimy o Widzewie. Tutaj sparing będzie jutro i prezentacja też będzie jutro. No a jeśli chodzi o UKS, tak kompletując te prezentacje u naszych drużyn grających najwyżej, no to UKS będzie zespół prezentował w tygodniu. No a do godziny 20 oprócz piłki nożnej także będzie piłka ręczna, zatem proszę pozostać z Radiem Łódź do 20. No i przypominam, że dzisiaj również o 23 dla polskich kibiców siatkarskich mecz Francja-Polska w Lidze Narodów, a dla kibiców piłkarskich mecz Francja-Anglia w finale, znaczy w finale, no chcieliby na pewno jedni i drudzy grać w finale, ale to będzie mecz o trzecie miejsce piłkarskiego mundialu. No jeśli ktoś by coś tam o tych meczach też chciał, to zapraszam 606 78 78 78.

0: No to teraz w strefie kibica Radia Łódź będzie no taki mały kącik piłki ręcznej, bo wznowiły treningi szczypiornistki Piotrkowi, no a dzisiaj również szczypiorniści Piotrkowianina. No ale najpierw jednak o paniach, które po pierwsze w tamtym sezonie zdobyły brązowe medale Mistrzostw Polski, zagrały w finale Pucharu Polski, no i też w nagrodę za ten brąz. Przede wszystkim zagrają w tym sezonie w europejskich pucharach. O losowaniu powiem więcej za moment. Najpierw jednak przenieśmy się do Piotrkowa, gdzie pierwszy trening w tym tygodniu obserwował Michał Ostafiejczuk.
1: Po dwumiesięcznej przerwie treningi wznowiły piłkarki ręczne Piotrkowi brązowe medalistki poprzedniego sezonu. W drużynie Horacio Paski jest aż 7 nowych zawodniczek. Jedną z nich jest 28-letnia reprezentacyjna rozgrywająca Natalia Nosek.
2: To, czego chciałam i czego oczekiwałam w mojej ścieżce kariery, to by ta piłka ręczna sprawiała przyjemność. Uważam, że tak powiem, apetyt wzrasta w miarę jedzenia oczywiście i myślę, że cele i ambicje są większe. Przede wszystkim jest obrona tego brązowego medalu i oczywiście czego sobie życzymy i czego chcemy i na co będziemy pracować, to wyższe medale.
3: To jest mieszanka doświadczenia z młodością. Są potrzebne w zespole i doświadczone, i młode piłkarki.
2: Tak, uważam, że to jest dobre połączenie i tak jak wspomniałam wcześniej, to co mnie zachęciło do przyjścia tutaj, to też jest drużyna i oprócz tego, co robimy pomiędzy treningami, to na pewno ta chemia i drużyna, którą będziemy kreować, będzie miała ważny aspekt w osiągnięciu naszych celów.
3: Ja wiem, że sportowiec nie lubi okresu przygotowawczego, bo nie ukrywajmy, no to jest kilka tygodni bardzo ciężkiej pracy. Jak do tego podejść mentalnie?
2: Myślę, że to już troszkę zostałyśmy przygotowane przez te treningi indywidualne, które przed samym okresem przygotowawczym dostałyśmy do zrobienia w domach. I no cóż, tak się mówi, żeby trzeba ciężej trenować, żeby jeszcze lepiej grać. Więc myślę, że przetrwamy ten okres tak jak każdy i no już nie możemy się doczekać pierwszego meczu.
1: Piotrkowia pozyskała również niezwykle doświadczoną bramkarkę Patrycję Chojnacką.
4: Czemu Piotrkowia? Ten zespół w poprzednim sezonie bardzo mi zaimponował i bardzo podobał mi się charakter tej drużyny. Tak naprawdę po telefonie od trenera Horatiu nie zastanawiałam się długo, jakby jego wizja tego sezonu bardzo mnie przekonała i tak jak mówię, nie zastanawiałam się długo.
3: Piotrkowia w zeszłym sezonie wywalczyła brązowy medal, była czarnym koniem rozgrywek, pokazała serce w wielu meczach, a szczególnie w tym meczu, myślę, w Lubinie. Do dzisiaj to rozpamiętywane zwycięstwo przez kibiców w Zagłębiu.
4: Zgadza się. Przede wszystkim uważam, że Piotrkowia zagrała bardzo równy sezon. Bardzo mocno, bardzo konsekwentnie pokazała serce na boisku, walczyła jeden za jednego i to zaprocentowało brązowym medalem. Rywalizacja jest zawsze dobra, ale przede wszystkim ta zdrowa rywalizacja. Ja osobiście bardzo się cieszę, że będziemy we trzech. Jeśli chodzi o Sarnę, to znamy się już bardzo długo, znamy się tak naprawdę od szkoły, mamy dobry kontakt, więc liczę, że ta współpraca będzie bardzo dobra i do tego Tosia, którą zdążyłam już poznać i jest bardzo sympatyczną osobą, myślę, że będzie bardzo fajna atmosfera między nami i to będzie tylko na plus dla całej drużyny.
1: Piotrkowianki trenować będą na własnych obiektach, w planach mają kilka meczów sparingowych oraz turniej, który zostanie rozegrany w sierpniu w piotrkowskiej hali Relax. Nowe rozgrywki ligowe Piotrkowia rozpocznie na początku września wyjazdowym pojedynkiem z MKS Gniezno. Michał Ostafiejczuk, Radio Łódź.
0: No ale trzeba też dodać, że po prawie 20 latach piłkarki ręczne Piotrkowi znów zagrają w europejskich pucharach. Jeśli chodzi o rywalki w drugiej rundzie kwalifikacji do Ligi Europejskiej, no to nie będzie to daleki wyjazd, bo piotrkowianki trafiły na wicemistrza Polski, drużynę MKS-u Lublin. No i to na pewno będzie bardzo, bardzo ciekawe spotkanie. Pierwszy z dwóch meczów w piotrkowskiej hali Relax 3 lub 4 października. Rewanż odbędzie się tydzień później w Lublinie. No i dodajmy, że po raz ostatni Piotrkowia zagrała w pucharach w sezonie 2007-2008. Wtedy odpadła w trzeciej rundzie Pucharu Zdobywców Pucharów, przegrywając dwumecz z niemieckim HC Lipsk. No a teraz, jeśli uda się wygrać, no to będzie awans do trzeciej rundy kwalifikacji, ale to jeszcze nie będzie faza ligowa. W tej trzeciej rundzie między innymi drużyna Zagłębia Lubin, czyli mistrzynie Polski, przystąpią też do rywalizacji. No ale tak czy siak powrót piłkarek ręcznych do europejskich pucharów, piłkarek ręcznych Piotrkowi stanie się faktem już na początku października tego roku. No to czekamy na te emocje związane z europejskimi pucharami, no i na emocje ligowe, bo tak jak słyszeliśmy, apetyty w Piotrkowie są naprawdę, naprawdę

0: To tak jak powiedziałem, szczypiornistki Piotrkowi już trenują no prawie że tydzień. W zasadzie dzisiaj zakończyły ten pierwszy tydzień treningowy, a pod wodzą nowego trenera Iwo Wawry rozpoczęli treningi przed nowym sezonem w Superlidze. Także piłkarze ręczni piotrkowianina, 11 zespół minionego sezonu, trenować będzie na własnych obiektach, ale w planach ma udział w dwóch turniejach, a także rozegranie 3 meczów sparingowych. Nowy szkoleniowiec Iwo Wawra największe rezerwy widzi w sferze mentalnej.
1: Musimy zrobić fajną grupę, fajna drużyna, bo wszystko zaczyna od tego, jak mam spokój w głowie, może grać na boisku na spokój. To jest taki mój pierwszy cel. To posprzątać im głową trochę i przygotowić tak, tylko że idziemy do przodu, nie do tylu.
2: Postanowiłem dołączyć do drużyny, no i reprezentować klub piotrkowianina jak najlepiej potrafię i żebyśmy my jako cała drużyna zajęli fajne miejsce na koniec sezonu.
0: Powiedział jeden z nowych zawodników piotrkowskiej drużyny, czyli Michał Bekisz, który poprzednio grał w barwach drużyny MMT z Kwidzyn. Piotrkowianin nowy sezon rozpocznie wyjazdowym pojedynkiem z Beniaminkiem Superligi, czyli drużyną Śląska Wrocław. A ten mecz odbędzie się w pierwszy weekend września. No jeśli chodzi o wieści z parkietów piłki ręcznej, no to też warto przypomnieć, że tak naprawdę sezon to rozpoczniemy w Łodzi. Tak, to nie pomyłka, no bo po raz kolejny super puchar w piłce ręcznej zostanie rozegrany w Łodzi, a w zasadzie to dwa super puchary, tak można powiedzieć, bo i panie, i panowie zagrają o te trofea, także kolejny raz emocje w łódzkiej Atlas Arenie będą się szykowały, no i kolejny raz ten sam zestaw, można powiedzieć, drużyn, jeśli chodzi o mężczyzn: Industria Kielce, Orlen Wisła Płock, u pań KG HM Zagłębie Lubin i PGE MKS Elwold Lublin. No szkoda, że szczypiornistek Piotrkowi tutaj zabraknie, bo to by było naprawdę super wydarzenie, jakby jeszcze

piłkarki ręczne z Piotrkowa grały w Atlas Arenie. No ale tak czy siak Radio Łódź będzie przyglądać się jak co roku tym dwóm meczom w Superpucharach Polski w piłce ręcznej 29 sierpnia. Więc na zakończenie można powiedzieć wakacji te dwa mecze. Będzie na pewno się dużo działo, będą emocje. Przypomnę, w tamtym roku finał panów zakończony w rzutach karnych. Także działo się bardzo dużo. No i też myślę, dzieje się sporo w naszej strefie kibica. Niebawem dużo o piłce nożnej, a konkretnie o przygotowaniach i to już takich ostatnich drużyn z regionu łódzkiego do rozgrywek w Ekstraklasie i pierwszej lidze. 19:22 na zegarach. No to zaraz wracamy, tak jak mówię, do piłki nożnej.

0: 28 minut po godzinie 19, strefa kibica Radio Łódź. No i teraz zgodnie z obietnicą zaczynamy taki no kącik tego, co słychać na niespełna już tydzień przed startem rozgrywek w Ekstraklasie i w pierwszej lidze, choć do meczów drużyn, o których dzisiaj akurat będzie, to tydzień pozostał i to z małym okładem, bo i Widzew Łódź i Unia Skierniewice zagrają w niedzielę za tydzień, 26 lipca. No i Widzewiacy tak naprawdę to pierwszy tydzień, który tak mocniej trenowali w Łodzi, bo w minionym tygodniu, na początku tygodnia, powrócili do Łodzi ze zgrupowania w Austrii. We wtorek ten powrót miał miejsce. W Austrii przebywali ponad 2 tygodnie mocnych treningów. No to trener Aleksander Wuk, niech sam opowie, czy jest zadowolony z tego zgrupowania, no i w ogóle z warunków, jakie panowały w Austrii.
1: Generalnie jestem zadowolony, nawet przy pewnych komplikacjach i biorąc pod uwagę, że modyfikowaliśmy trochę plan, nie wszystkie sparingi tak jak zaplanowaliśmy, rozegraliśmy, ale taka też jest praca trenera, uważam, i naszego całego sztabu, żeby przy tych drobnych modyfikacjach być na tyle kreatywni, żeby po prostu znowu wyciągnąć maksymalnie i wysiłek, i efektywność tej pracy. I myślę, że to zrobiliśmy. Jakby. Uważam, że takie podwaliny pod dalszą pracę, bo to jest nic więcej, to trzeba też zrozumieć, że to jest nic więcej jak po prostu podwaliny pod dalszą pracę, którą trzeba wykonywać na co dzień już w Łodzi, pracować na własną formą, na własną dyspozycję. Aczkolwiek to nie tylko są podwaliny, ponieważ bez tego uważam, że ciężko o dalsze kroki, które musimy robić w trakcie sezonu czy dalszej pracy.
0: No jeśli chodzi o sezon, no to piłkarze Widzewa no, będą chcieli grać intensywnie, a przynajmniej trener Aleksander Wukowicz chciałby, żeby jego drużyna grała w intensywnym, no przede wszystkim pressingu, a przynajmniej intensywnością, no nawet jak to trener za moment powie, nie tyle przewyższała rywali, co w ogóle zrównywała się z pozostałymi drużynami w piłkarskiej ekstraklasie, no tego trochę brakowało w poprzednich rozgrywkach. No zatem właśnie teraz trener Wukowicz o tej pracy nad intensywnością w grze.
1: Podstawę do tego tutaj budowaliśmy. Nie da się po prostu w 15 dni przygotować drużyny do tych wszystkich wymogów, o jakie nam chodzi. A ta intensywność, nie chodzi o to, żeby widzę byli intensywni i tym się jakoś wyróżniał. Chodzi o to, żeby widzę byli intensywni, po prostu dorównywał też intensywności i wymagania na ligi, które gramy. One jest na najwyższym możliwym poziomie intensywności. Wszystkie możliwe też badania czy testy pokazują, że jest to liga od razu za top 5 lig w Europie pod kątem właśnie intensywności grania i tego, jak po prostu to jest też liga fizyczna, więc chodzi o to, żeby po prostu do tego być przygotowany, żeby nie odstawać i jeżeli już nie przewyższać tym swoich rywali, to przynajmniej po prostu być na równy z nimi przygotowany. Pracę wykonujemy na poziomie takim, jakim zakładaliśmy, że w tym momencie trzeba ją zrobić, ale myślę, że też w procesie właśnie budowania tej optymalnej fizyczności i przygotowania intensywności też są potrzebne też mecze ligowe. To dopiero kilka tych spotkań też sprawi, że te parametry urosną, bo nie da się jakby inaczej i sztucznie wygenerować właśnie to tylko meczu ligowi przez 90 minut dla powiedzmy większej grupy chłopaków sprawi, że ich parametry też pójdą do góry i będą coraz lepiej przygotowane.
0: No oby tak było, jak mówi trener Aleksander Wukowicz, a jakiego rodzaju treningi przeważały na zgrupowaniu w Austrii? Czy były to treningi taktyczne, czy jednak głównie kondycyjne, może dużo grania z piłkami? No to też trener Aleksander Wukowicz wyjaśniał w rozmowie z oficjalną telewizją Widzew TV.
1: Podczas nie tylko tutaj, ale całego powiedzmy ponad 3 tygodnie okresu pracy praktycznie mieliśmy może ze 4 stawki w trakcie treningu bez piłki. ta praca nad przygotowaniem też motorycznym cały czas jest podporządkowana też pracą nad grą, nad sposobem gry, nad też zadaniami chociażby taktycznymi, więc jakby już nie da się tego, przynajmniej ja nie zauważam, że jest jak kiedyś, że po prostu cały tydzień czy dwa się poświęca na jakby same bieganie i praktycznie pracę bez piłki. Tak naprawdę bardzo szybko wszyscy zaczynamy pracę już jednocześnie i nad samą grą i nad przygotowaniem. Jest to połączone.
0: No właśnie, to jest połączone, no ale połączone jest to też, żeby popracować nad stałymi fragmentami gry, bo z tym bywało różnie w poprzednim sezonie, a głównie no to jednak było dużo rozczarowań ze strony wykonywanych tych stałych fragmentów gry, szczególnie tych ofensywnych, choć jakieś światełko w tunelu się pojawiło w końcówce sezonu, no i sporo zagrożenia na przykład sprawiał Steve Capuadi. Nomen omen, zawodnik ten powrócił do treningów z Widzewem w tym tygodniu, no bo wcześniej nie mógł z Widzewem przebywać na zgrupowaniu w Austrii, bo przebywał na Mistrzostwach Świata z Demokratyczną Republiką Konga, a później miał też, no wiadomo, trochę wolnego, żeby odpocząć, no ale Steve Capuadi już z Widzewem trenuje. Nie trenował w Austrii stałych fragmentów gry, a jak Widzewiacy je trenowali, o tym jeszcze raz trener Wukowicz.
1: Na pewno zdajemy sobie sprawę ze znaczenia tego jakby fragmentu samej gry. Nie tylko w atakowaniu podczas talii fragmentu, ale też przy bronieniu jest bardzo istotne. Nie tylko w polskiej ekstraklasie, jak jest też skuteczny. Więc tak jak nad innymi elementami staraliśmy się na tym pracować, ale to liga jakby zweryfikuje i na pewno ja bym powiedział, dopiero jakaś tam liczba spotkań rozegrane daną odpowiedź, jak to wygląda w tym momencie, jeżeli chodzi o nas, na pewno tego nie zaniedbamy, tak jak będziemy na tym pracować. Czasami efekty są większe, czasami mniejsze, to jest po prostu też nieegzaktna taka prosta sprawa, gdzie ilość treningu nad tym elementem automatycznie się przeniesie na efekty. Po prostu czasami brakuje chociażby skuteczności, ale dążymy do tego, żeby być groźni, żeby stwarzać sytuacje, a na koniec też, żeby w tych sytuacjach też być skutecznym i strzelać bramki, o tym też po starych fragmentach.
0: No to na pewno mały sprawdzian ze stałych fragmentów gry może być w ostatnim sparingu, bo jutro Widzew zmierzy się z Puszczą Niepołomice. No to można powiedzieć śmiało z jednym z liderów, jeśli chodzi o stałe fragmenty gry, te szczególnie ofensywne w Polsce. Podopieczni Tomasza Tułacza sprawdzą formę widzewiaków na tydzień przed pierwszym meczem w tym sezonie Ekstraklasy. No i jutro na Widzewie w ogóle dużo się będzie działo, bo najpierw prezentacja już zdaje się od godziny 14:00, dużo się będzie działo, piłkarze będą się pokazywać kibicom, jakieś też wspólne atrakcje, no a później mecz od godziny 17:00, mecz składający się z trzech części, więc będzie na pewno sporo czasu, żeby poobserwować i nowych piłkarzy Widzewa, których zbyt wielu nie ma, bo tak naprawdę dwóch nowych, no ale też kilku wróciło z wypożyczeń, jeden ostatnio poleciał na wypożyczenie do Serbii, mowa o Osmanie Bukarim, który ostatecznie nie będzie grał w tym sezonie w Widzewie, czy jeszcze kiedyś zagra, no to czas pokaże. W umowie wypożyczenia jest też opcja wykupu. Jeśli Gańczyk sprawi dobre wrażenie w Crvenej Zvezdzie Belgrad, gdzie już kiedyś nomen omen grał. No a poza tym też w kadrze Widzewa kilku zawodników młodszych. No i choćby Kamil Cybulski pokazał się w ostatnim sparingu treningu też z dobrej strony, no to na pewno jutrzejszy mecz Widzewa z Puszczą Niepołomice to będzie no, sprawdzian dla Widzewiaków. No i będziemy też w jutrzejszej strefie kibica między 18 a 20 również zaglądać na stadion przy Alei Piłsudskiego, więc już zapraszam serdecznie do jutrzejszej również strefy kibica. A jeśli chodzi o dzisiejszą, no to w niej jeszcze dzisiaj na pewno o prezentacji Unii Skierniewice, bo to już za nami.

0: To jeszcze tak uzupełniając do tej prezentacji Widzewa, piłkarzy Widzewa, no to otwarcie strefy kibica przed stadionem jutro 12:45, a sama prezentacja już na stadionie o 14:30, o 17:00 mecz sparingowy z Puszczą Niepołomice. No i dzisiaj, tak jak mówiłem, odbyła się prezentacja piłkarzy Unii Skierniewice, absolutnego beniaminka w nowym sezonie w pierwszej lidze. To będzie historyczny sezon dla Unitów. No i dzisiaj też taka specjalna prezentacja, po niej no taka dość szybka, sprawna prezentacja wszystkich zawodników, po niej dwa sparingi z Legią 2 Warszawa, remis 0-0, wygrana z KKS-em Kalisz 4-0, więc efektownie na ostatnim sparingu, choć z drużyną, która spadła do trzeciej ligi, to trzeba podkreślić, Legia 2 Warszawa to z kolei beniaminek w drugiej lidze. No i w trakcie prezentacji, w trakcie tych sparingów rozmawiałem m.in. z jednym z prezesów Unii Skierniewice, z Sebastianem Pazurkiem.
1: No to jak, prezesie, jak to wygląda na tydzień przed debiutem w pierwszej lidze?
2: No sam byłem ciekawy przed tym meczem, jak to wszystko będzie wyglądało. Dużo pracy na pewno i takiej sportowej, piłkarskiej, mocne przygotowania, bo rozmawialiśmy z zawodnikami, że naprawdę dostali w kość, tym bardziej, że zmieniliśmy w sztabie, mamy nowego trenera przygotowania motorycznego, więc poganiam chłopaków, to jedna rzecz. Ale tutaj bardzo dużo pracy takiej było, nie piłkarskiej, a organizacyjnej teraz przed inauguracją ligi mamy. Jako zarząd i wszystkie osoby, które zajmują się i nowymi zawodnikami i tak dalej, no bo to bardzo dużo transferów tak naprawdę, nie wiem, tak już chyba nie zliczyć, to około 10 pewnie, tak, dokładnie. Więc dużo takiej pracy. Cieszę się, że ten okres taki już dla nas przynajmniej trochę mija i teraz się będziemy mogli skupić głównie na tej części sportowej. My swoje już chyba zrobiliśmy.
1: Ciekawa prezentacja, taka no, można powiedzieć trochę innowacyjna, bo połączona z dwoma sparingami.
2: No tak, to trochę też wymusiły względy sportowe, bo duża kadra, też chcieliśmy mocno, żeby każdy w takim dobrym wymiarze czasowym pograł. Tak, prezentacja też. Mieliśmy jeszcze dzisiaj takie spotkanie ze naszymi partnerami, sponsorami przed inauguracją. Zaprezentowaliśmy nowe stroje. Tak na nowo, nowy partner techniczny. No więc takie organizacyjne tematy ku finiszowi i zaczynamy grę.
1: Jeśli chodzi właśnie o sponsorów, jak to wygląda? Dużo doszło nowych, jak w ogóle finansowo wyglądacie?
2: No tak jak zawsze. Wyglądamy finansowo. Okej. Znaczy, może kwituje to tak, że cieszy nas to, że zawsze jak kończymy rok, to jesteśmy na zero, nie łapiemy minusów i tak staramy się zarządzać, żeby to było rozsądnie.
1: Bardzo ważne.
2: Tak, oczywiście mamy tą stabilizację, sobie powiedzieliśmy, że nie będziemy żyli ponad stan przede wszystkim, a rozsądnie to wszystko jakby układamy, więc to mamy zabezpieczone. Dzisiaj to samo też powiedzieliśmy naszym sponsorom, partnerom, tak otwarcie trochę na temat i środków, jak to wygląda w klubie i skąd to wszystko jest i tak dalej. Mówiliśmy też o tym, że jest duży, pierwsza liga to już jest medialnie bardzo, bardzo duża sprawa. Też duża szansa też taka marketingowa i sponsorska, to są wszystkie mecze w telewizji, to są bandy LED-owe, to jest dużo nazwisk dobrych, które tutaj przyjeżdżają, chcą oglądać ten mecz. Pierwsza liga to jest naprawdę już produkt taki, no może jeszcze Ekstraklasa, prawda, pokazała, jak to gdzieś tam zrobić. Pierwsza liga idzie tym śladem i Marcin Janicki razem z całym tam zarządem pierwszej ligi naprawdę to dużo marketingowo podnieśli ten cały temat do góry, więc to jest też bardzo ważne. Co ze sponsorami? No taką nowością jest to, że sobie też pewne założenia takie marketingowe zrobiliśmy i można zobaczyć, że na koszulkach oprócz Skierniewic pojawił się sponsor. Mam nadzieję, że to jest taka dłuższa droga, zwiąże nas z tym sponsorem. Liczę też na to, dzisiaj powiedzieliśmy na prezentacji, że oby to logo było jak największe na tej koszulce. To się oczywiście łączy ze środkami. Bardzo jesteśmy wdzięczni wszystkim sponsorom i to też jest ważne, że mamy grono tutaj partnerów skierniewickich firm i nie tylko, które nas wspierają od trzeciej ligi i są cały czas z nami. I chcemy tak o to dbać i taką tworzyć razem komitywę, która gdzieś tam pociągnie to wszystko finansowo do góry.
1: No to zakończę pytaniem. Skierniewice, Unia, gotowe na pierwszą ligę?
2: Gotowe. Jeszcze ostatnie jakieś prace były takie infrastrukturalne, bo to trzeba prowadzić jeszcze kable do VAR-u i takie inne rzeczy, ale to już jest kosmetyka, więc jesteśmy gotowi.
1: Kamil Sabiło, jedna z legend na pewno Unii Skierniewice. Taka specjalna prezentacja przed tym nowym sezonem w pierwszej lidze. Dwa sparingi, a wcześniej wyjście. Jak Wam się tutaj podobało to?
3: No tak jak zawsze jest, musi być prezentacja drużyny, przedstawienie nowych zawodników. Wydaje mi się, że dwa wartościowe sparingi z Legią i z Kaliszem przed startem sezonu to na pewno będzie zagwozdka dla trenera, kto ma wyjść w pierwszej 11 na pierwszy mecz w historycznym momencie, jakim jest pierwsza liga dla Skierniewic.
1: A jak dla Ciebie? Z jakimi Ty emocjami czekasz? No bo Ty powracasz do tej pierwszej ligi, no ale w barwach Unii Skierniewice to chyba będzie taki dodatkowy smaczek.
3: Oczywiście, no taki dodatkowy, taka adrenalina to na pewno, bo wracamy z klubem, z którym chciałem wrócić do pierwszej ligi. Takie było marzenie wszystkich chłopaków, więc cieszę się, że to do tego momentu doszło i za tydzień już w niedzielę zagramy pierwszy mecz w Betclic pierwszej lidze.
1: 10 nowych zawodników, spory zmiany, można powiedzieć, taka mała rewolucja, bo pewnie znając życie to jeszcze też nie wszyscy nowi.
3: Nie, myślę, że wydaje mi się, że to będzie już koniec transferu, może jeszcze jeden, maks dwóch, ale to nie do nas należy. No jak zawsze, rewolucja, może nie rewolucja, ale kosmetyczne zmiany, bo tak naprawdę jeden do jeden zawsze są zmiany jeden do jeden, więc no tak jak co roku jest trochę zmian, ale jak widać to prosperuje w późniejszym czasie.
0: No i Kamil Sabiło trafił do bramki KKS-u Kalisz. Dzisiaj wygrana Unitów z KKS-em 4-0, remis z Legią 2 Warszawa 0-0. Tak kończą się sparingi Unii Skierniewice przed nowym sezonem. A za tydzień, w niedzielę o 17:00 Unia podejmie Stal Mielec. To będzie absolutny debiut dla Unitów w pierwszej lidze. Widzew Łódź z kolei o 17:30 też zagra u siebie, rywalem Widzewia. W pierwszej kolejce PKO Ekstraklasy w tym sezonie będzie drużyna Motoru Lublin. No i z obu tych meczów będziemy zdawać relacje w naszej strefie kibica, no ale to już za tydzień, w niedzielę, więc dużo tego czasu jeszcze pozostało, a za kilka minut sprawdzimy, jak w sparingach w ten weekend radzili sobie piłkarze z trzeciej ligi.

Spróbuj ułożyć się w wygodnej pozycji. Podróż potrwa tyle, ile trzeba. Pod nami niezbadany obszar wody. Spokojny ocean. Jeśli nastąpi wrażenie niepokoju, zastosujemy tabletki nasenne.

To tak uzupełniając jeszcze do pierwszej ligi, no to też po ostatnim sparingu są piłkarze UKS-u, którzy wczoraj przegrali z Wisłą Płock 0-3, ale sparingowiany głęboką tajemnicą. Wiemy tylko, znamy tylko wynik strzelców goli, ale tylko dla Wisły. No i wiemy, że prezentacja piłkarzy UKS-u odbędzie się w najbliższą środę od 18 pod przeplatanką, czyli herbem UKS-u na stadionie Przelej Unii. No to też można zajrzeć. No a jeśli chodzi o sparingi trzecioligowców z regionu łódzkiego, to wczoraj Warta Sieradz pokonała MKS Kluczbork 3-1, no a dzisiaj Pelikan Łowicz zremisował z MKS-em Piaseczno 2-2, Lechia Tomaszów Mazowiecki przegrała z Legionowią Legionowo 4-6, mecz rozgrywany w systemie 3x60 minut, Widzew 2 Łódź przegrał ze Stalą Stalowa Wola 1-2, a UKS 2 Łódź wygrał 3-1 z Baryczem Słów. No to tak, jeśli chodzi o rozgrywki trzecioligowców. Trzecia liga wróci do gry w pierwszy weekend sierpnia, no i tam na pewno trzymamy kciuki za drużyny z regionu łódzkiego. Warta Sieradz już deklaruje, że będzie chciała walczyć o awans. Widzew 2 Łódź już wcześniej deklaracje różne były składane. Na pewno Pelikan Łowicz będzie chciał się utrzymać. A zobaczymy, jak UKS 2 Łódź i jak też Lechia Tomaszów Mazowiecki, która na razie w sparingach gra słabo. 6 minut do godziny 20. Kończymy strefę kibica. Jolanta Kozłowska, Robert Zwoliński. Do usłyszenia.

bezpośrednio z winylowego maxi singla Taneczne lato na parkiecie w 1987 roku, niemiecki projekt On TV w nagraniu Holiday Love Affair na początek dzisiejszego wydania przebojowej wolnej soboty w Radiu Łódź. Dobry wieczór, witają Jolanta Kozłowska i Piotr Stańczyk. Zaczynamy od prawdziwej niespodzianki.

Wielkie szlagiery powracają po raz pierwszy w 1973 roku. Dalida i Parole, Parole, ale w remiksie na bieżący rok.

Tu Radio Łódź, przebojowa wolna sobota, jak zawsze między 20 a 22 latem, czyli w naszej wakacyjnej ramówce. Jesteśmy w Rumunii. Casa es tu casa.

I oczywiście letnie, słoneczne, wakacyjne przeboje polskie i zagraniczne. Rok 2015, album Jesteśmy Najlepsi i piosenka Ja Chcę Leżeć. To wymowny tytuł. W roli głównej Big Cyc.

Weekendowy czas relaksu, na dodatek okres wakacyjny, więc taki tytuł jest jak najbardziej uprawniony. Ja chcę leżeć z 17 w dyskografii krążka zespołu Big Cyc. Przebojowa wolna sobota, jak zwykle długa wędrówka muzyczna przez kraje Europy, ale także i świata. Półwysep Apeniński, drodzy słuchacze. Grupa, która została założona w 1967 roku. Największe sukcesy zanotowała w latach 80. XX wieku, wykorzystując popularność nurtu Italo Disco, ale nie tylko. Mnóstwo przebojów na koncie, w tym ta melodyjna piosenka Volevo Danser, Ricky e Poveri. Jeszcze raz wrócimy do tej piosenki za moment. Na razie zupełnie inny artysta, inny wykonawca. To w zasadzie duet Lato i Luca La Lottery.

Amerykańska raperka Alisa Stephens i kongijsko-kanadyjska wokalistka Lukala. Lottery z roku 2023. I wracamy na wspomniane przeze mnie Półwysep Papymiński. Dobry wieczór, panie Piotrze. Kolejna sobota, kolejna przebojowa. Temperatura rośnie z każdą kolejną nutką dzięki naszemu Mr. Hitowi, który jak zawsze dokłada niezwykłą dziennikarską oprawę, tworząc harmonijną, sobotnią, wakacyjną całość. Bardzo dziękuję. Pozdrowionka dla całego wakacyjnego studia z tobą, Piotrze, na czele oraz wszystkich wiernych słuchaczy zgromadzonych przy radiu odbiorniku, stały fan Mariusz z Łasku. Kłaniamy się, pozdrawiamy, uśmiechamy się razem z zespołem Ricky Powery.

Specjaliści od takich hitów jak Acapulco, Mamma Maria Ma, Sara Perchetti Amo, czy właśnie Voulez-vous danser, włoskie trio Ricky e Poveri. Jesteśmy u naszych zachodnich sąsiadów. Rok 2021, szaleństwo na radiowych listach przebojów i w klubach. Purple Disco Machine.

Kino Piątek, jego podopieczni z projektu Purple Disco Machine. Zostajemy w Niemczech. To w oryginale był album Let's Talk About Love Dietera Bolena i Thomasa Andersa, który powrócił do tej piosenki w maju zeszłego roku. You're the Lady of My Heart, Thomas Anders.

Ach, to roztańczone lata 80. Thomas Anders, a nasi słuchacze aktywni piszą. Bardzo, bardzo się cieszymy. Dobry wieczór, Piotrze. Dzisiaj nietypowo, bo na imieninach u mojej siostry Ani. Wszyscy znajomi od ponad 40 lat. Pozdrawiamy cieplutko, Kasia, Ania i cała reszta przyjaciół. Cieszymy się, wymieniamy serdeczności, liczymy na to, że zatańczycie przy przebojach z przebojowej wolnej soboty w Radiu Łódź. Pretty Young Girl, Bad Boys Blue.

0: Na wakacyjnych parkietach latem 1985 roku, w sierpniu, właśnie wtedy ukazał się ich pierwszy album zatytułowany Hot Girls, Bad Boys. Ta wersja pochodziła z roku 98. Pretty Young Girl, Bad Boys Blue.
1: Radio Łódź.
0: Gramy, wakacyjnie, letnio, słonecznie, rok 2000, krążek Light Years, a w roli głównej Kylie Minogue. Ten singiel zadebiutował od razu na pierwszym miejscu UK Top 75, stając się kolejnym przebojem piosenkarki Kylie Minogue.

Move Your Body, Move Your Feet. Przedstawiciele muzycznej Danii Junior Senior. To było w roku 2002 i znów jesteśmy w Polsce. Sobotni wieczór, wieczór wakacyjny i letnia noc, o której zaśpiewa Robert Chojnacki. Letnia

Te saksofony w muzyce. Robert Hojnacki, Letnia noc. Rok 1984, krążek Camouflage i artysta również kochany w Polsce, lubiany w Łodzi, bo tutaj występował w Atlas Arenie. Some guys have all the luck, zaśpiewa Rod Stewart.

Po raz pierwszy w roku 1973, po raz drugi w 82, wtedy podjął się tego zadania Robert Palmer, po raz trzeci dwa lata później z największym powodzeniem Rod Stewart. Some guys have all the luck, czyli niektórzy mężczyźni, niektórzy faceci mają mnóstwo szczęścia. Tak można dowolnie przetłumaczyć tytuł tej piosenki. No dobrze, była Wielka Brytania, czas oczywiście na Francję. Sięgamy po znakomitą płytę młodej wtedy wokalistki Alize z roku 2003 i po piosenkę, która stała się jej kolejnym międzynarodowym sukcesem.

Jean-Marie Mars 2003 roku. Alize, która podbiła nie tylko francuskie listy bestsellerów kompozycją Moi Lolita 3 lata wcześniej. A my wracamy do muzycznej podróży po 21:00.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
6: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
7: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
8: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
9: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
10: Tworzymy rodzinę.
11: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
5: www.domwlodzi.org.
12: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
13: Na właściwych torach od 1981 roku. Tak działa Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi. Ratujemy historię łódzkiej komunikacji miejskiej i przywracamy do życia zabytkowe pojazdy. W naszej kolekcji jest ponad 40 historycznych tramwajów. Wśród nich najstarszy łódzki wagon z 1898 roku. W zajezdni muzealnej Brus tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji. A latem nasze tramwaje znów ruszają na ulicę w ramach łódzkich linii turystycznych. Więcej na kmst.pl oraz Facebooku i Instagramie.
0: Ogłoszenie społeczne.
14: Jest godzina 21. Tu Radio Łódź, Damian Grosicki, zapraszam na wiadomości. Polscy politycy mają nadzieję na poprawę stosunków z Ukrainą. Tragedia na Stawach Jana, wyłowiono ciało mężczyzny. Miało być bezpieczniej, a ciągle rośnie liczba wypadków z udziałem hulajnóg. Przed nami spokojna i ciepła noc, która być może uśpi czujność przed jutrzejszą pogodą. Polscy politycy z zadowoleniem przyjęli deklarację władz Ukrainy o odbudowie dobrych relacji z Warszawą. Ma temu służyć m.in. zwiększenie liczby zgód na ekshumację ofiar rzezi wołyńskiej i otwarcie archiwów ukraińskich służb dotyczących tej zbrodni.
15: Politycy oczekują, że za słowami ukraińskich władz pójdą czyny. Senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna mówi, że to będzie sprawdzian dobrej woli prezydenta Zełenskiego.
16: Jeżeli to przyniesie radykalne zwiększenie liczby ekshumacji, to powiem tak, to jest dobry krok w dobrą stronę.
15: W dobre intencje ukraińskich władz wierzy Jarosław Esselin z PiS.
17: Chcę brać za dobrą monetę to, co się mówi, więc ufam, że archiwa zostaną otworzone.
15: Takim optymistą nie jest poseł Konfederacji Witold Tumanowicz.
18: Póki nie zobaczymy tych wszystkich ekshumacji, nie możemy nic brać na poważnie.
15: Michał Fabisiak, Polskie Radio.
14: Przypomnijmy, relacje pogorszyły się po tym, jak prezydent Ukrainy nadał jednemu z oddziałów nazwę bohaterów UPA, a więc organizacji odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków w II RP. Ze Stawów Jana w Łodzi wydobyto ciało mężczyzny. Policjanci wyjaśniają przyczyny śmierci około 30-letniego mężczyzny, którego ciało zostało wyłowione z wody, mówi Izabela Wypychowska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
19: W dniu dzisiejszym około godziny 13 dyżurny miejskiego stanowiska kierowania został poinformowany o tym, że na terenie Stawów Jana w Łodzi znajduje się ciało dryfujące po wodzie. Lekarz przybyły na miejsce, potwierdził zgon mężczyzny.
14: Okoliczności tragedii policjanci wyjaśniają pod nadzorem prokuratury.
0: Więcej na radiołódź.pl.
14: Więcej wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych i czy ich liczba w tym roku wzrosła o 1/3, podczas gdy liczba wypadków z udziałem rowerzystów spadła o około 1/7 w porównaniu z tym samym okresem w roku poprzednim. Podkomisarz Maksymilian Jasiak z łódzkiej policji apeluje o ostrożność i zwracanie uwagi na pieszych.
20: Pamiętać również należy, że szczególnie w stosunku do pieszych kierujący rowerów i kierujący hulajnóg również mogą stanowić dużo większe zagrożenie, ponieważ i tutaj piesi mają dużo mniej osłony niż właśnie kierujący hulajnogami i kierujący rowerami.
21: Mieszkam w małej miejscowości, więc obserwuję dzieci. Nie jeżdżam często bezpiecznie. A tutaj wydaje się, że może jest trochę lepiej, może widzielibyśmy częściej starszych.
14: Dodaje piesza. Hulajnogą elektryczną można jechać do 20 km na godzinę, a na chodniku wyłącznie z prędkością pieszego. Osoby do 16 roku życia mają obowiązek jazdy w kasku.
0: Radio Łódź.
2: Zawsze sprawdzone informacje.
14: Na te gry niepotrzebny jest prąd ani pody. Trwa festiwal gier planszowych Would You Play w kompleksie C1. To już trzecia edycja jednego z największych w Polsce wydarzeń poświęconych planszówkom i grom bez prądu. Do Łodzi zjechali fani tego typu rozrywki.
10: Jak najbardziej jesteśmy fanami planszówek. Planszówki są super, bo można pomyśleć, a poza tym spotkać się ze znajomymi. Jest to o wiele coś innego niż gra, powiedzmy, na komputer. Festiwal jest bardzo fajny, fajnie przygotowany i jesteśmy naprawdę zadowoleni.
22: Bardzo fajni ludzie, bardzo fajna ekipa. Bardzo fajnie, że w Łodzi powstaje taki festiwal i że się rozkręca. Co roku właśnie jest coraz większy.
14: Na uczestników czekają setki gier, sesje gier RPG oraz spotkania z twórcami gier planszowych. Dziś można pograć do północy. Impreza potrwa do jutra, a zdjęcia są dostępne na naszym portalu. Na nich też można znaleźć inspiracje do gier z przyjaciółmi. Kolejne wiadomości o 22, a przed nami serwis sportowy. W studiu jest już Robert Zwoliński.
23: I zaczynamy od wieści mundialowych. FIFA poinformowała, że ostatni trening piłkarzy Hiszpanii przed niedzielnym finałem Mistrzostw Świata z Argentyną został odwołany z powodu burzy. Jak dodano, nie będzie innego terminu na trening hiszpańskiej drużyny na otwartym obiekcie przed finałowym starciem na stadionie East Rutherford w stanie New Jersey. Nie potwierdzono, czy podobne ograniczenie dotknie reprezentacji Argentyny. Trening reprezentacji Hiszpanii na boisku treningowym Melanie Lane Training Ground w New Jersey został zawieszony zgodnie z amerykańskim protokołem bezpieczeństwa w czasie burzy. Zawodnicy biorą obecnie udział w rozgrzewce w hali, potwierdziła w oświadczeniu Hiszpańska Federacja Piłkarska. Finał mundialu już jutro o 21:00. Natomiast dzisiaj o 23:00 czasu polskiego w Miami Anglia i Francja zagrają o trzecie miejsce. Pod wodzą nowego trenera Iwo Wawry rozpoczęli treningi przed nowym sezonem w Superlidze piłkarze ręczni Piotr Kowianina. 11. zespół minionego sezonu trenować będzie na własnych obiektach, a w planach ma udział w dwóch turniejach, a także rozegranie 3 meczów sparingowych. Szkoleniowiec największe rezerwy widzi jednak w sferze mentalnej.
24: Musimy zrobić fajną grupę, fajna drużyna, bo wszystko zaczyna od tego, jak mam spokój w głowie, może grać na boisku na spokój. To jest taki mój pierwszy cel. To posprzątać im głową trochę i przygotowić tak, tylko że idziemy do przodu, nie do tylu.
25: Postanowiłem dołączyć do drużyny, no i reprezentować klub Piotr Kowianina jak najlepiej potrafię i żebyśmy my jako cała drużyna zajęli fajne miejsce na koniec sezonu.
23: Zapowiada jeden z nowych zawodników piotrkowskiej drużyny, Michał Bekisz. Piotr Kowianin nowy sezon rozpocznie wyjazdowym meczem z Beniaminkiem Superligi Śląskiem Wrocław, a to spotkanie odbędzie się w pierwszy weekend września. Na piotrkowskich kortach tenisowych trwa 23. edycja turnieju Kozica Cup, czyli nieoficjalnych mistrzostw Polski w kategorii wiekowej do lat 10. Do udziału zgłosiła się rekordowa liczba uczestników, 145 dziewcząt i chłopców, a zmaganiom młodych tenisistów z uwagą przygląda się olimpijka z Barcelony, a także wielokrotna mistrzyni Polski łodzianka Katarzyna Nowak.
26: Dzieci mogą właśnie rywalizować, ich jest bardzo dużo, przyjeżdżają na ten turniej, cieszą się, radują, oglądam, naprawdę wszyscy walczą do ostatniej piłki, więc jak najwięcej tylko takich imprez.
27: Tu się wykluwają te talenty, to każdy chce zagrać w tym turnieju, żeby ta jego kariera miała łatwiejszą drogę.
23: Dodaje pomysłodawca i organizator Wiesław Kozica. Przez lata w turnieju wzięło udział wielu wybitnych polskich tenisistów i tenisistek na czele z Igą Świątek, łodzianką Magdaleną Fręch czy piotrkowianinem Kamilem Majchrzakiem. A w tym roku w turnieju biorą udział najlepsi młodzi zawodnicy z Polski, ale także z Hiszpanii, Czech i Niemiec. 23. edycja Kozica Cup zakończy się w najbliższy wtorek, 21 lipca. Czwarte zwycięstwo etapowe w tegorocznym kolarskim Tour de France odniósł lider wyścigu Tadej Pogacar. Słoweniec wygrał 14. etap, atakując na ostatnim podjeździe. Na finiszu uzyskał 38 sekund przewagi nad kolegą z teamu, Meksykaninem Isaaciem del Toro, a także Francuzem Paulem Sexasem. W klasyfikacji generalnej Pogacar ma już 4,5 minuty przewagi nad Duńczykiem Jonasem Vingegaardem i ponad 5 minut nad 3

0: deszcz, ale też pojawią się burze. Prognozowana suma opadów ma wynieść do 30 mm, temperatura maksymalna od 24 do 26 stopni.
1: Przebojowa wolna sobota z Radiem Łódź.
2: 8 minut po godzinie 21, drugą godzinę naszego dzisiejszego programu zaczynamy bardzo energetycznie.

0: muzyczny, niemalże kosmiczny lot z duetem Black & Jones. Kompozycja The Nightfly pochodziła z krążka DJ Culture.
1: This is my favorite DJ. This is my favorite music.
0: Wszystko się zgadza, to oczywiście Radio Łódź 99,9 FM i przebojowa wolna sobota, która w wakacyjne soboty przez dwie godziny między 20 a 22. Ponieważ mamy lipiec i bardzo gorące dni, to czas sięgnąć po tę zaczarowaną kompozycję The Summer i ATB.

Don't You Need Somebody, międzynarodowy projekt muzyczny Red One. Przypomniały się wakacje roku 2016. W przebojowej wolnej sobocie jesteśmy ponownie w Polsce. Z płyty o miłości, kolory tańczą w twoich oczach, kombi.

0: Witam, Grzegorz Skawiński ze Spółkombi. Bardzo serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Łódź.
1: A my oczywiście pozdrawiamy Grzegorza i jego kolegów z zespołu Kombi. Kolory tańczą w Twoich oczach z roku 2011. Zrobiło się bardzo kolorowo, bardzo słonecznie. No to teraz Aaron Neville.

Amerykański wokalista pop, soul i R&B Aaron Neville, Can't Stop My Heart From Loving You z roku 1995, a pod nami już hiszpański duet Los Del Rio, no i słynna wakacyjna Macarena, która biła rekordy popularności i na plażach, i w dyskotekach, i oczywiście na antenach radiowych. Dość powiedzieć, że została wpisana do księgi rekordów Guinnessa. Ten najbardziej okazały rezultat to 400 tysięcy osób jednocześnie tańczących w rytm Makareny. Wielkie taneczne szaleństwo. Bądźmy tym razem z nimi.

0: que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Ay. Umiejętne połączenie muzyki pop z rytmami flamenką. Macarena i Los del Rio.
2: Radio.
1: Byliśmy w Hiszpanii, wracamy do Francji. Les Amants de la Colline, fantastyczny duet Slimane

Mistrzowski francusko-kanadyjski duet Slimane i Lazara, Les Amants de la Colline. Powracamy do Londynu, rok 2000, brytyjska wokalistka, ale także DJ-ka Sonia Clark, czyli popularna Sonic.

Trzy tygodnie na samym szczycie angielskiej listy przebojów w roku 2000. It Feels So Good i troszkę zapomniana Sonic. Przenosimy się do urokliwej Rumunii. Producent muzyczny, a także DJ Tom Boxer i Antonia. Morena, morena, morena.

0: Na radiowych listach bestsellerów w roku 2009 Morena, Tom Boxer i Antonia.
1: Radio.
0: Przebojowa wolna sobota od 20 do 22 października roku 2023. Angielski piosenkarz i muzyk James Blunt.

James Blunt, Some Kind of Beautiful. Dobry wieczór, panie Piotrze. Bardzo dziękuję za dzisiejsze genialne otwarcie drugiej godziny audycji. Blunt & Jones zagrało wyśmienicie, a cała reszta klasyków z ATB i Robertem Milesem perfekcyjnie ustawiło klimat na resztę wieczoru. Podtrzymując letnią energię, na kolejną sobotę proponuję klasyk To Unlimited i No One, najlepiej w remiksie maxi-singlowym. Standardowo pozdrawiam pana, panie Piotrze, i życzę wszystkim miłego wieczoru. Stały i wierny fan z koła Przemysław. Bardzo nam miło. Pozdrawiamy, Przemku.

0: White Romance to tytuł albumu duetu The Twins, Not The Loving Kind. Dzisiaj fragment wersji maxi-singlowej na finał spotkania w przebojowej wolnej sobocie Radia Łódź. Było nam bardzo, bardzo miło. Dziękujemy za waszą obecność. Jolanta Kozłowska i Piotr Stańczyk mówią do usłyszenia.
1: Radio Łódź.
2: Reklama.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
8: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
9: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
10: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
11: Ty też możesz nam pomóc!
10: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
12: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
10: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
13: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
14: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
15: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
14: Tak wcześnie?
15: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
14: I co powiedzieli?
15: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
14: Bezcenne.
15: Dlatego wsparliśmy Fundację na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
2: Ogłoszenie społeczne.
0: Jest godzina 22. Tu Radio Łódź, Damian Grosicki, zapraszam na wiadomości. Łódzka Pomoc Społeczna zbiera bidony i termosy dla osób w kryzysie bezdomności. Mieszkańcy Tomaszowa Mazowieckiego mogą wydać ponad 1,5 miliona złotych. Na co? O tym za chwilę. Rekonstrukcja bitwy pod Grunwaldem z 1410 roku. Mimo, że powszechnie znane jest jej zakończenie, to widzowie chętnie oglądają do końca. Ciepła i spokojna noc przed nami. Chmury z zachodu przywędrują jutro w ciągu dnia. Pracownicy socjalni w Łodzi apelują o pomaganie osobom w kryzysie bezdomności. Także latem przebywanie przez wiele godzin na słońcu i ograniczony dostęp do wody zwiększają ryzyko odwodnienia i innych problemów zdrowotnych. Dlatego dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, Piotr Kowalski, apeluje o drobne gesty, takie jak przekazanie butelki z wodą czy zawiadomienie służb o osobie potrzebującej wsparcia.
16: Reagujmy, bo udar cieplny jest równie groźny. Stąd też latem prowadzimy zbiórkę butelek wielorazowych użytku, bidonów, też termosów, bo czasem łatwiej w nich na przykład utrzymać zimną wodę latem, a ciepłą herbatę zimą.
0: Dary można przekazywać przy ulicy Objazdowej 17 w Łodzi, a także w siedzibie MOPS przy ulicy Kilińskiego 102 przez 102A. Mieszkańcy Tomaszowa Mazowieckiego znów mogą zdecydować, na co zostanie wydana część miejskich pieniędzy. Rozpoczęła się 9. edycja budżetu obywatelskiego. W tym roku do podziału między projekty zgłoszone przez mieszkańców przeznaczono 1 700 000 zł, czyli o 200 000 więcej niż w ubiegłym roku. Pomysły można zgłaszać do 14 sierpnia i mogą dotyczyć infrastruktury lub działań społecznych, mówi Agnieszka Krępa, sekretarz Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.
17: Zachęcamy wszystkich tomaszowian, żeby wzięli udział, żeby pomyśleli nad własną inicjatywą, co tak naprawdę potrzebują w Tomaszowie. Można składać wnioski społeczne, jak i infrastrukturalne. Cały harmonogram dostępny jest na stronie BIP, można się zapoznać.
0: Głosowanie odbędzie się od 10 do 24 września, a wyniki mają zostać ogłoszone do 2 października. Wczoraj przejechały Piotrkowską, dzisiaj można je było podziwiać na rynku manufaktury. Ponad 50 zabytkowych Citroenów, m.in. z lat 30, ucieszyły oko nie tylko fana motoryzacji, mówi organizatorka wydarzenia Katarzyna Lewandowska.
18: W klubie mamy samochody, których produkcja rozpoczęła się przed rokiem 1990, więc mamy tutaj samochody z lat 30, ale mamy też trochę współcześniejsze samochody.
19: Nie mówimy na to Citroen, tylko mówimy, że jest to styl życia i rzeczywiście nie jest to samochód, tylko styl życia i rzeczywiście tak to jest.
4: prostu traktujemy go jako takie rodzinne wyjazdy, jeździmy po całej Europie tymi samochodami.
19: To jest Citroen 2CV, kultowa kaczuszka. To jest Citroen, którym Louis Define jeździł wraz z zakonnicami po Saint-Tropez.
0: Zwiedzający mogli nie tylko obejrzeć samochody z bliska, ale także porozmawiać z ich właścicielami, no i dowiedzieć się, że tak zwana kaczuszka to Citroen 2CV.
2: Więcej na radiołódź.pl.
0: Szczęk oręża, tętent koni i tysiące rekonstruktorów na polu bitwy. Na polach Grunwaldu odbyła się inscenizacja starcia z 1410 roku. Jak każdego roku zgromadziła miłośników historii z całej Polski. W inscenizacji walk wojsk polsko-litewskich z armią zakonu krzyżackiego uczestniczyło około 1400 rekonstruktorów.
20: Był dla zakonu i dla wszystkiego zachodniego rycerstwa największej i krańskiej, ale i chwały.
21: To jest jedna z największych rekonstrukcji historycznych bitew, którą możemy zobaczyć w Europie. Jest to niesamowite święto i to też pokazuje, że kultura nie dzieje się tylko w muzeach.
22: Rękopis, który nazywa się Libre Vermel de Montserrat, czyli Czerwona Książka z Montserrat. No i tam mieliśmy po prostu utwory zapisane w takiej notacji dawnej. One zostały przetranskrybowane, no i my teraz je po prostu odtwarzamy.
0: Bitwa z 15 lipca 1410 roku była jedną z najważniejszych w historii średniowiecznej Europy. Do historii przechodzi również to wydanie wiadomości. Na następne zapraszam jutro o godzinie 6. Przed nami jeszcze serwis sportowy. I ponownie Robert Zwoliński.
23: A zaczynamy od świetnych wieści. Polscy siatkarze pokonali Francuzów 3-1 w finale Mistrzostw Europy do lat 18. Złoto Polacy zdobyli pod wodzą trenera pochodzącego z Tomaszowa Mazowieckiego Jacka Nawrockiego, a najwięcej punktów w tym dzisiejszym finale dla biało-czerwonych zdobył Adam Potępa, 24 oczka. Brąz zdobyli Bułgarzy, którzy wygrali z Włochami 3-0. Piłkarze Unii Skierniewice rozegrali dwa ostatnie sparingi w letnim okresie przygotowawczym. Unici najpierw zaprezentowali się kibicom przed nowym sezonem, a później zmierzyli się z drugoligowymi rezerwami Legii Warszawa i trzecioligowym KKS-em Kalisz, wyjaśnia trener Kamil Socha.
24: Mamy szeroką kadrę przede wszystkim, to jest to. I chcieliśmy bardzo, żeby zagrali po 90 minut, bo to jest już ostatni sparing przed ligą. Dlatego podzieliliśmy po prostu zespół na dwa obozy.
23: A z rezerwami Legii zagrało więcej młodych zawodników. Unici zremisowali 0-0 z KKS-em. Skierniewiczanie wygrali natomiast 4-0, a gole strzelili Mierzwa, Woliński, Gąska i oczywiście niezawodny Kamil Sabiło. Unici sezon rozpoczną w następną niedzielę 26 lipca domowym meczem ze Stalą Mielec i to będzie pierwszy w historii Unii mecz w pierwszej lidze, a zdjęcia z dzisiejszej prezentacji sparingu na radioloc.pl. Piłkarki Grot SMS Łódź przegrały wysoko z Legią Ladies z Warszawa 2-7 w kolejnym swoim meczu sparingowym. Już po 4 minutach warszawianki prowadziły w Łodzi 2-0. Jak wyjaśnił trener łodzianek Sebastian Papis, był to efekt ćwiczenia nowych założeń taktycznych.
25: Chcieliśmy grać przynajmniej w tym średnim pressingu. No wiadomo, to się wiąże też z tym, że więcej przestrzeni jest za plecami obrończy i na pewno więcej takich piłek będziemy dostawać, tak? Tym bardziej, że wiadomo, że jeszcze Legia też ma jakościowe dziewczyny i tak też w sumie było, bo nawet dwie bramki na początek może ustawiają wynik.
23: Piłkarki SMS-u nowy sezon rozpoczną 31 lipca wyjazdowym meczem z mistrzyniami Polski Czarnymi Sosnowiec. Siatkarze reprezentacji Polski, ale już tych dorosłych, tak to nazwijmy, za niespełna godzinę rozpoczną przedostatnie spotkanie w fazie grupowej Ligi Narodów. Biało-czerwoni w Chicago zmierzą się z Francją, a tak o rywalach mówi libero Jakub Popiwczak.
26: Francuzi są może w troszkę słabszym składzie niż moglibyśmy sobie ich wyobrazić, gdyby przyjechały te największe nazwiska. Natomiast to są zawsze bardzo groźni zawodnicy, bardzo groźny zespół. Zespół, który ma naprawdę wielu utalentowanych zawodników, także łatwo nie będzie. Dla nas tak naprawdę ten mecz już niedługo, także szykujemy się już na kolejny mecz.
23: A początek tego spotkania o godzinie 23 czasu polskiego. O tej samej godzinie, tylko że w Miami rozpocznie się przedostatni mecz piłkarskiego mundialu. Francja zmierzy się z Anglią, a trenerzy obu drużyn przeprowadzili po kilka zmian w pierwszych składach. U Anglików brakuje przede wszystkim Harry'ego Kane'a i Jada Bellingham'a. U Francuzów nie ma m.in. Ousmane Dembele i Jules Koundé. Początek meczu o 23, a jutro o 21 wielki finał mundialu. Hiszpania zagra z Argentyną.
0: I uspokoiła się sytuacja w Łódzkie, pogodowa sytuacja. Jeśli chodzi o noc, to zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Ta temperatura będzie wynosiła od 15 do 16 stopni Celsjusza. A niedziela? W niedzielę może przelotnie popadać deszcz, mogą pojawić się również burze, a także grad. Temperatura maksymalna od 24 do 26 stopni Celsjusza.

i faceci w czerni, powódź tysiąclecia, pielgrzymka papieża, dzień niepodległości i ruchome schody, pierwsze namiętności i bite samochody.

0: Słyszałem w życiu tyle bajek, ile znałem ludzi. Jeśli opowiem ci moją, no to za nie mówisz. Wszędzie bloki, na nich smoki, obok nasze wrzuty. Witam w mojej bajce, dawaj portfel i białe buty.
1: Popatrz, bo masz cały świat, by kochać.